0: mówi rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły.
1: Na miejsce zadysponowaliśmy służby ratunkowe, w tym straż pożarną. Nasze działania polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zabezpieczeniu poszkodowanego dziecka do czasu przekazania go zespołowi lotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Okoliczności ataku psa na chłopca wyjaśnia teraz policja pod nadzorem prokuratury. Nożownik z Wrocławia trafił do aresztu na 3 miesiące. 18-letni Ukrainiec, który napadł na 30-letnią kobietę, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Młody mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił też składania wyjaśnień.
2: Prokurator Mateusz Kuciński powiedział, że sąd w pełni podzielił argumentację oskarżenia.
3: Obawa ukrycia się albo ucieczki pana podejrzanego, który w Polsce nie ma stałego miejsca zamieszkania. Dodatkowo realnie grożącej panu podejrzanemu wysokiej kary. Sąd uznał, że to zagrożenie będzie wpływać dodatkowo na chęć destabilizacji procesu przez pana podejrzanego i właśnie tą obawę ucieczki i ukrycia się.
2: Do ataku doszło w sobotni wieczór na klatce schodowej budynku przy ulicy Gagarina. Według prokuratury 18-latek zadał kobiecie kilka ciosów nożem w okolicy szyi i klatki piersiowej. Pokrzywdzona opuściła już szpital. Śledztwo trwa. Podejrzanemu grozi nawet dożywocie. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu karnego rozszerzający kryteria dotyczące dozoru elektronicznego nad skazańcami. W praktyce oznacza to, że większa grupa więźniów będzie mogła wyjść na wolność ze specjalną opaską na nodze. Z takiej możliwości będą mogły skorzystać osoby skazane na maksymalnie 3 lata więzienia, tłumaczy wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
5: Poszerzamy granicę, która pozostała do odbycia kary, żeby móc wyjść z tego środka izolacyjnego w więzieniu, a przejść na system dozoru elektronicznego. To jest najpełniejsza forma resocjalizacji. Można mieć kontakt z bliskimi, można funkcjonować w miejscu pracy, można uczęszczać na jakieś zajęcia, pobierać nauki. To jest system, który jest efektywny, ale też jest dużo tańszy dla państwa.
0: Koszt utrzymania osoby osadzonej w zakładzie karnym to prawie 7 tysięcy złotych miesięcznie. Dozór elektroniczny jest 5 razy tańszy. A na koniec przenosimy się za ocean. Nie ma porozumienia, ale jest postęp. Tak efekty rozmów z Iranem i Omanem o cieśninie Ormus ocenia amerykański sekretarz stanu Marco Rubio i dodaje, że negocjacje idą w dobrą stronę.
6: Wypowiadając się dla dziennikarzy w Departamencie Stanu, Marco Rubio zaznaczył: w rozmowach tych poczyniono postępy, ale nie ma jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia. Mamy nadzieję, że nastąpi to wkrótce. Mówił Marco Rubio. Zapytany dalej o perspektywy zawarcia układu z Iranem, Marco Rubio podkreślał, że istnieją kwestie kluczowego porozumienia dotyczącego ambicji nuklearnych Teheranu. Iran ma nigdy nie wejść w posiadanie broni jądrowej. Denuklearyzacja Iranu ma być najważniejszą częścią porozumienia pokojowego. Marco Rubio natomiast nie przedstawił szczegółów dotyczących zaangażowania Waszyngtonu w te rozmowy. Prezydent Iranu z kolei oświadczył w ostatnich godzinach, że Teheran będzie bronił swoich granic i interesów, ale nie dąży do rozszerzania konfliktu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Po ciepłej nocy przyjdzie kolejny gorący dzień. W najcieplejszym momencie środy termometry pokażą od 27 stopni na północy, 36 w centrum, aż 39 na południowym wschodzie. W południowej części Polski możliwe opady deszczu i burze.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Muzyka nocą.
1: Dziękujemy za te wiadomości. Kolejne o 3:00. Kajetan Tłokowski, Marcin Sobesto, Biuro Piosenek Znalezionych. Ostatnia godzina będzie bardzo muzyczna.

To ładna piosenka, nowa stara płyta na nich będzie. Ale 2026 Morrissey nie za bardzo lubiłem. Wybrane utwory Dismiss tak, wybrane utwory Morrisseya owszem, ten wyjątkowo bardzo tak. No to co? Mamy jeszcze dwa tematy do machnięcia. Jeden będzie bardzo taki medialny, techniczny, a drugi jeszcze bardziej techniczny. Ale to spokojnie. Kolejny unikat i jak się szuka tej piosenki w dyskografii, to jej nie ma. I to trzeba wiedzieć, że to jest z filmu. I wtedy się nagle objawia, zapomniałem o tym utworze, zawsze mam ciary na plecach i nie tylko. Duffy.

Smoke Without Fire, An Education. Trudno osiągalne, ale to w cudzysłowie trudno osiągalne. Trzeba się trochę postarać, po prostu. Daffy. No dobra, proszę Państwa, bo ja tam często w tych moich opowieściach o skuterze opowiadam. No i tam skuterem do Modlina pojechałem, skuterem tu, skuterem tamto. A co pan ma za skuter? Pewnie jakiś wypasiony. Otóż, proszę Państwa, mam 18 chyba, albo już nawet 19-letnią maszynę. Mam Wespę i jeszcze taką z gaźnikiem. To jest jej największa ułomność, ale nie taką, że trzeba olej z paliwem mieszać, czy w osobnym zbiorniczku olej. Ja już lewam tylko normalną benzynę. Mechanik powiedział, że lepiej 98 bez tych 10% tych bioetanoli. No jak nie ma, to nie ma. I to jest największa ułomność, że ona jest gaźnikowa, dlatego że po dłuższym staniu uruchomienie tego skutera nie zawsze jest od pierwszego strzału. No on jest jak taka rasowa kobieta dojrzała. Trzeba już trochę się postarać, żeby zaskoczył, ale jak zaskoczy, no właśnie, jak się dobrze zagra, to... I to jest chyba rzecz, która mi najbardziej dokucza i tak już od 2 lat myślę, żeby sobie kupić nową. Nową, po prostu nową. One niewiele tracą na wartości, na wtrysku z lampami.

0: ubytków, bo jak się córka uczyła, to się wywróciła. Nie robiłem tego, a tu powiedział, że nie warto. Co trzeba ma wymieniane przez mojego ulubionego mechanika i oddaję to raz w roku do Artura. I wiem, że potem mogę bezpiecznie jeździć, także jest okej. I jaki skuter kupić? Dobry, proszę państwa, taki, co się państwu podoba. Jeżeli macie prawo jazdy kategorii B i mają je państwo więcej niż 3 lata, czyli trzeba mieć tam co najmniej 21 chyba, tak? To wtedy wystarczy zwykłe prawo jazdy kategorii B, jeśli ten skuter będzie miał pojemność 100, tam do 125 cm sześciennych. I on już będzie wtedy świetnie jeździł. Nie będzie to może taki potwór, jak 250 cm pojemności, ale 125, no, z tym prawem jazdy jest łatwiej. Ja mam motocyklowe, więc takie po prostu A, więc mogę każdym, ale nie każdy ma. Natomiast jeśli nam na przykład to zabiorą prawo jazdy za jakieś tam różne grzechy, no to 50 trzeba kupić, skuter, bo on, chyba że mamy całkowity zakaz prowadzenia pojazdów, bo on nie wymaga uprawnień. Ten 50 skuter nie będzie to za żwawo jeździło, będzie dużo hałasu. Tam niektórzy tuningują, odblokowywują i robią różne cudawianki na kiju, ale ja nie jestem zwolennikiem tego. Jakiej marki? Raczej dobrej. Ja bym w te taniości nie szedł. Czy musi być nowe? Jak nas stać, to tak, bo to nie traci na wartości w ogóle. Albo prawie w ogóle. No wiadomo, że tym wzorem jest Vespa. Muszę Kajetan tej nazwy użyć. Różnice między, bo to jest firma Piaggio, ale mamy skutery Piaggio i mamy Vespy. Vespy, bo chodzi o konstrukcję podwozia. To jest tutaj kluczowa historia. I Piaggio są samonośne. Vespa to jest stalowa rama. Taka jest główna różnica. I ten kształt się mniej zmienia. No a jeśli chodzi o inne marki, to te japońskie też robią fajne rzeczy, tylko te skutery będą większe. Proszę się zastanowić, do czego państwu ten skuter do podróżowania po Polsce to dobry motocykl. A skuter do miasta to chyba im mniejszy, tym zwinniejszy. Już nie będę mówił, co ja swoim wyprawiam. A jak trzeba, to i po wertepach daje radę. Można zacząć od używki i to już tam od 9-10 tysięcy złotych. Niżej to, jak państwo mają dobrego mechanika. A jeśli nie, to proszę się nie pakować, bo to więcej kłopotów i inwestycji. Nagadałem się? To możemy pograć. Cinek by się ucieszył, no bo Capital Cities, taka radiowa opowieść, połączona z More and More. Kto pamięta Captain Hollywood Project oprócz pana Rolanda? Chyba nikt.
1: Support for Capital Cities comes from Lazy Hooks.

Tu by to piosenek znalezionych Captain Hollywood Project, More and More, wcześniej Capital Cities. Marcin Kropka z Obestu, małpa polskieradio.pl. Jeszcze jeden temat do poruszenia teraz. Proszę Państwa, taki temat na jesień. Jaki kupić telewizor? Takie pytanie nadesłała Gośka z Bielska-Białej. Pan radził niedawno, jak sobie poradzić ze sprzętem grającym. To był strzał w dziesiątkę. Stoję przed dylematem telewizora. Co pan na to? Wiem, że to nie radio. No wiem, że no, też jestem w radiu lepszy w tych tematach, jeśli chodzi o sprzęt, niż w telewizji, ale proszę państwa, powiem w skrócie. Jeśli chodzi o wielkość, to wiadomo, trzeba mieć taki, żeby sąsiada skręciło z zazdrości. Ale nie przesadzajmy, bo nie będzie się państwo dobrze oglądało w małym pokoju na 50 tam iluś calach. Albo na 65 na przykład. Więc to tak rozsądnie, to zależy od pomieszczenia. I teraz w zasadzie mamy telewizor, to jest złe urządzenie do odtwarzania, do wyświetlania obrazu. Chyba lepiej tak powiedzieć. Mamy w zasadzie dwie technologie. Mamy albo OLEDy, albo LEDy. I no, więc tutaj jakby to jest taka podstawowy dylemat. I jeżeli chodzi o OLEDy, to są to diody organiczne. I chyba nic lepiej nie świeci niż OLEDy. Ale OLEDy się zużywają znacznie szybciej niż klasyczne LEDy, niż te klasyczne rozwiązania. W związku z tym trzeba to po prostu sobie wpisać w to ryzyko. Trzeba też zdawać sobie sprawę, to już trochę inżynierowie wyeliminowali tę ułomność, ale OLEDy miały problem z elementami wysokokontrastowymi. No mówiąc krótko, kanały informacyjne i te wszystkie tam żółte czy czerwone paski i ten moment, kiedy ten pasek się zaczynał, sprawiał, że te diody OLEDowe musiały bardzo mocnym światłem świecić. Te paski są bardzo kontrastowe. I to powodowało, że te OLEDy w tych miejscach intensywniej traciły na własności, mówiąc kolokwialnie, zaczynały się wypalać i potem te paski zostawały. Było to widać. To była powszechna usterka OLEDów. Takie panele były nie do naprawy, trzeba było wymienić. Koszt równał się właściwie zakupowi nowego urządzenia. Klasyczne LEDowe urządzenia tego problemu nie mają. I ten świat dalej się dzieli na te LEDy i OLEDy. OLEDy są coraz lepsze. Na pewno będzie lepsza czerń, lepszy kontrast. HDR będzie taki, że sąsiada skręci. Natomiast z tym ryzykiem, że coś za coś. I jeśli państwo dużo te kanały informacyjne, to chyba bym poszedł w LEDy. Marki? A nie, nie, nie. To tutaj już nie. Ci wszyscy duzi producenci w zasadzie to robią bardzo podobne te sprzęty jakościowo, także proszę sobie postanowić samodzielnie, co państwu bardziej leży na serduchu i takiej firmy kupić. Dobrze by było, żeby to były systemy, które nie są takimi jednorazówkami. Moja mama miała takiej znanej firmy telewizor na literę P. I się okazało, że tego systemu operacyjnego się już nie da aktualizować. I nie ma na niego tam takiego serwisu streamingowego, tamtego, a aktualizacja tego najpopularniejszego na N to ostatnie sprzed kilku lat już nie działa. I ta taka marka, co taki fajny facet mówił, no. Nie chcę, bo oni ciągle żyją. Ta firma istnieje, Kajetan by mnie zamordował. W zasadzie to no, mamy albo na klasycznym Androidzie, albo mamy system Tizen, tak? I mamy... No dobra, nie chcę pokręcić. W każdym razie dwóch głównych producentów koreańskich mamy. No i mamy trochę tych japońskich firm. I proszę żadnej z nich nie lekceważyć. Niech państwo sobie obejrzą menu, jak to działa w sklepie. Tam można potem szukać w wersjach tych internetowych tych samych sklepów. Przywiozą i można zwrócić w razie czego. To jest

pewien komfort, ale w sklepie można obejrzeć, który Państwu się podoba. Proszę pamiętać, że w telewizorach jest włączany typ sklepowy, więc to nigdy nie będzie prawda. Można wziąć na pendrive na przykład jakiś film, który Państwo znają. To w sklepie nie będzie problemu, żeby sprzedawca podłączył, albo poprosić, żeby na przykład tam TVP1 włączyć, Polsat czy TVN, czy telewizję Puls. Co tam Państwo najczęściej oglądacie i co dla Was jest takim benchmarkiem? Własny pendrive to będzie też fajne. I zobaczyć, ile ma wyjść, jak ten sklep działa, czy obsługuje aplikację. Tych dwóch największych potentatów plus te firmy, które mają czystego Androida, to będzie chyba zawsze aktualizowane i te aplikacje będą dostępne, a wynalazki to różnie bywa. Nagadałem się, możemy zagrać... możemy chyba tak zagrać, że Państwu będzie miło, czyli coś dla relaksu, a potem Chinese Whispers, Japanese Strings i będziemy się zbliżali ku finałowi, chociaż on jeszcze całkiem daleko.

Biuro piosenek znalezionych. Garud Nord, Chinese Whispers, Japanese Strings. I 2015 rok teraz, proszę Państwa. Ci, którzy myślą, że Michał Urbaniak to był człowiek, który tam na tych skrzypcach grał i tamtego urbanatora i to nie wszystkich dotykało, i że Michał Urbaniak takich miłych hotelowych rzeczy nie robił, a guzik z pętelką, 2015 rok, proszę Państwa, no ta płyta to jest mistrzostwo świata.

Pani W? A, to zaskoczenie, nie znałam. To sobie już dopisałam do playlisty. Dziękujemy bardzo. Kajetan Tłokowski, Marcin Sobuesto. Odsłuch na Biuro Piosenek Znalezionych i tam jest zawsze trochę więcej niż w eterze, wiadomo. Zdjęcia, komentarze, zdjęcia z Modlina, z drona. No, państwo wszystko wiedzą. Także proszę zaglądać, bo ja tam dużo miałem nie pisywać, a piszę. No to Biuro Piosenek Znalezionych. No i to za tydzień, no to już w ogóle będzie po ptakach. John Lennon w ostatnim tryptyku, takim pełnowymiarowym, czwartym dzisiaj. Co to się porobiło? No to tymczasem.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Jaki zapach kojarzy nam się z latem? Świeżo skoszona trawa, dym z ogniska, a może lawenda? W lecie z radiem wybierzemy się na lawendowe pole i opowiemy, jak i dlaczego warto uprawiać tę piękną i pachnącą roślinę. W audycji także o udostępnianiu wizerunków dzieci w social mediach, przez szkoły i przedszkola. Jakie niesie ze sobą konsekwencje, czy jest bezpieczne i czy rodzice muszą się na to zgadzać?
2: Lato z radiem w Jedynce, dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy je od kontrowersji wokół ostatnich prezydenckich ułaskawień. Najwięcej emocji budzi sprawa Piotra Starucha-Staruchowicza. Na mocy decyzji Karola Nawrockiego nie obowiązuje go już orzeczony przez sąd 2-letni zakaz stadionowy. Opinii polityków wysłuchała Dagmara Kędzior.
1: Chociaż zdaniem polityków koalicji rządzącej ta decyzja jest kontrowersyjna, to jednocześnie według nich nie jest czymś zaskakującym. Rzecznik rządu Adam Szłapka stwierdził, że tym ułaskawieniem prezydent pokazał, że

0: wciąż jest blisko ze środowiskiem tak zwanych pseudokibiców.
1: Znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw.
0: Karol Nawrocki nie musi się tłumaczyć, dlaczego stosuje prawo łaski. Tak odpowiada na to rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
2: Bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
0: Prezydent ułaskawił jeszcze dwie inne osoby. Adama Borowskiego, opozycjonistę w czasach PRL, który miał wyrok w sprawie zniesławienia Romana Giertycha, oraz Piotra Pytla, skazanego za zabójstwo, którego nie popełnił. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: Nie żyje Andrzej Mrozowski. Dziennikarz radiowy i telewizyjny przez większość kariery był związany z telewizją TVN24. Był mistrzem rozmowy politycznej. Tak w TVP Info Andrzeja Mrozowskiego wspominał wieloletni dziennikarz, a obecnie szef 19.30 Paweł Płuska.
4: Był osobą, która świetnie rozmawiała z politykami. Potrafił tego polityka nigdy, nie stawiał go pod ścianą, nie robił mu jakiejś krzywdy. Potrafił go lekko gdzieś tam obśmiać, czy tym swoim uśmiechem i gestem właśnie ręki zatrzymać. I to było naprawdę w Andrzeju niesamowite. Strasznie smutna ta wiadomość.
3: Andrzej Mrozowski zmarł w wieku 69 lat po długiej walce z chorobą. Nielegalny wjazd na teren Unii Europejskiej powinien wykluczać możliwość uzyskania prawa do pobytu. To stanowisko polskiego rządu przedstawione na nadzwyczajnym spotkaniu unijnych ministrów spraw wewnętrznych. Narada dotyczyła kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. 72 tysiące migrantów przedostało się tam z Maroka. Większość już opuściła miasto. O szczegółach Michał Makowski.
5: Unijni ministrowie wyrazili solidarność z Hiszpanią i zapowiedzieli zaostrzenie polityki migracyjnej. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk poinformował, że zgoda między ministrami dotyczyła pełnej kontroli granic zewnętrznych i skuteczniejszej polityki powrotów oraz deportacji osób przebywających nielegalnie w Unii. Polska proponuje wprowadzenie zasady: wjeżdżasz nielegalnie do Unii Europejskiej, nie dostaniesz prawa do pobytu i nie zostaniesz tutaj na stałe. W ocenie ministrów Unia powinna również zwiększyć wydatki na budowę fizycznych barier na zewnętrznych granicach. Podczas szturmu migrantów na Ceutę zginęło co najmniej 75 osób. Większość z nich utonęła, usiłując ominąć lądową zaporę graniczną. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
3: A w nich teraz apelujemy, by podczas upałów pamiętać o zwierzętach. Czworonogi potrzebują stałego dostępu do wody i zacienionego miejsca do odpoczynku. Nadmierna aktywność i długie spacery są niewskazane, przypomina lekarz weterynarii Paweł Janota.
7: Przede wszystkim należy ograniczyć spacery. Spacer tylko właściwie nosił się na sprawy fizjologiczne i z powrotem do domu. W domu jakieś zacienione, przewiewne miejsce. Jeżeli pies jest na podwórku, również mu trzeba zapewnić miejsce, które nie jest eksponowane na słońce.
3: Upały mogą utrzymać się w Polsce do końca tygodnia. Bardzo gorąco jest też w Austrii. Wczoraj w Wiedniu padła najwyższa odnotowana historia w historii tego kraju temperatura. Po południu termometry pokazały aż 41 stopni. Z takimi warunkami mierzył się Adam Górczewski.
8: Termometry w stolicy kraju wskazały dzisiaj o pół stopnia więcej niż wynosił dotychczasowy rekordowy odczyt. 40,5 stopnia zanotowano w 2013 roku. Fala upału nie kończy się, ale środa ma być minimalnie chłodniejsza. W całym kraju uważnie śledzony jest poziom wód gruntowych. W kilku gminach w różnych częściach Austrii brakuje wody pitnej. Z pomocą przychodzą tam sąsiednie samorządy. Władze landów zalecają ograniczenie zużycia wody, a niektóre gminy i powiaty zakazują konkretnych działań, jak mycie samochodów i napełnianie basenów. Tam, gdzie jest najgorzej, ograniczenia wprowadzono nawet przy podlewaniu przydomowych warzyw. Niski jest stan rzek, w tym Dunaju, gdzie lustro wody jest już tak nisko, jak w rekordowych pod tym względem latach 2003 i 2018. Transport wodny został ograniczony. Zupełnie wyschła rzeka Kamp, co zdarzało się wcześniej, ale zazwyczaj jesienią lub pod koniec lata, a nie już w środku najgorętszej pory roku. Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
3: Do końca tygodnia w Polsce będzie upalnie. Dziś w większości regionów trójka z przodu. Na termometrach od 27 stopni na północy, ale w centrum już 36 i 39 na południowym wschodzie. Nieco ulgi zaznają mieszkańcy południowej Polski. Tam spadnie dziś deszcz i zagrzmi.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
9: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
10: Witam Państwa serdecznie. Rozpoczynamy kolejne wydanie naszej audycji. Mamy środę, 5 dzień sierpnia. Rozpoczniemy tradycyjnie od kolejnych nagrań w Słodkim Radiu Retro Orkiestry Polskiego Radia pod dyrekcją Stefana Rachonia. Usłyszymy kolejne skarby naszego archiwum, między innymi nagranie z Violettą Villas. A jakże? Potem część pieśniarska. Dziś kolejne nagrania duetu Florian Sztyrc i Aleksandra Mysłek. Będziemy słuchać pieśni zapomnianego niemieckiego kompozytora Roberta Kahna. W większości są to pierwsze nagrania w historii fonografii, jak to się mówi głośno. Potem będziemy słuchać piosenek Małgorzaty Maliszczak, a śpiewać będą Laura Szafran, Agnieszka Mali, Beata Przybytek i Mietek Szcześniak. A po przerwie, mamy środę, więc godzina jazzowa, dziś dokończenie rozdziału poświęconego balladom, czyli muzyce przy świetle księżyca. Posłuchamy tych nagrań, jakie nam się nie zmieściły przed tygodniem, a usłyszymy Stana Getza, kwartet Dona Bajasa, także orkiestrę Colmana Hawkinsa, Teddy Wilsona, orkiestrę także Charlie Parkera i Duke'a Ellingtona.
11: Panowie, prosimy.

Dzień dobry Państwu. Witam Jan Zagozda. Dzisiejsze spotkanie z Radiową Orkiestrą Stefana Rachonia rozpoczął marsz Karla Tajke. Melodia ta już na początku XX wieku była bardzo popularna i chętnie nagrywana na płytach gramofonowych. Tak samo jak popularny czardasz Graj Cyganie z operecki Hrabina Maryca. Słuchamy tenora Wacława Sawickiego, który śpiewa polski tekst Michaliny Makowieckiej. Nagranie radiowe z 1963 roku.

Nasza znakomita piosenkarka Violetta Villas również koncertowała i nagrywała z orkiestrą Stefana Rachonia. Posłuchajmy pieśni Martinsa Ave Maria No Morro, nagranie z 1966 roku.

Proszę się nie martwić, mamy jeszcze inne nagranie Orkiestry Polskiego Radia pod dyrekcją Stefana Rachonia. Jutro usłyszymy występującego wraz z tą orkiestrą, między innymi Wiesława Ochmana. Jedynka.

0: Jest radio.
1: Mam teraz dla Państwa pierwsze pieśni Roberta Kahna, kompozytora, który stał się punktem wyjścia do nagrania płyty przez śpiewaka austriackiego Floriana Störca i polską pianistkę Aleksandrę Mysłek. To są artyści, którzy postanowili w większości przypadków po raz pierwszy nagrać pieśni tego zapomnianego twórcy. Twórcy, który żył w latach 1865, urodził się w Mannheim, a zmarł w maju 1951 roku. Przez kilka lat był dyrygentem chóru żeńskiego w Lipsku, a od 1897 profesorem Akademii Muzycznej w Berlinie. Napisał wiele utworów kameralnych, m.in. kwartety fortepianowe, kwartet smyczkowy, pisał także sonaty, no i pisał wiele pieśni. Rozpoczniemy od pieśni To był dzień białych chryzantem do poezji Rainera Marii Rilkego. Potem posłuchamy pieśni Szczęście, pieśń do słów Irmy Schneider-Schönfeld. Następnie posłuchamy kilku pieśni do poezji Franza Eversa, a także Johanna Wolfganga von Goethe. To jest pieśń Siła miłości. I jeszcze posłuchamy trzech pieśni. Pierwsza pieśń to Nieśmiałość do słów Friedricha Rückerta. Następnie Błogie zapomnienie to wiersz Józefa von Eichendorfa. I na koniec Friedrich Hebel i to kołysanka do śpiącego dziecka. Śpiewa, przypominam, bas-baryton Florian Sturz, a towarzyszy mu przy fortepianie polska pianistka Aleksandra Mysłek.

0: Śpiewał Florian Sztürz, towarzyszyła mu przy fortepianie Aleksandra Mysłek, a do kolejnych pieśni tego zapomnianego niemieckiego kompozytora, myślę o Robercie Kanie, powrócimy jutro.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: A ja mam przed sobą moją ulubioną płytę, płytę zatytułowaną Złote Myśli Kobiety. Mam tam 12 piosenek skomponowanych przez Małgorzatę Maliszczak, a wśród wykonawców mamy Agnieszkę Mali, Beatę Przybytek, Lorę Szafran i Mietka Szcześniaka. Przed nami kolejne piosenki, kolejne songi, znakomicie zresztą i śpiewane, i grane przez takich muzyków jak Paweł Tomaszewski, jak Tomasz Kałwak, jak Andrzej Święs, Damian Kurasz, Paweł Dobrowolski, Sławomir Berny, Jerzy Główczewski, czy Bernard Maseli, czy Marcin Wyrostek. Dziś posłuchamy trzech songów do poezji Adama Asnyka, Karmelkowy wiersz, Kazimiery Zawistowskiej Tobie i W bladym żarze szklą się szklarze, do słów Bronisławy Ostrowskiej. Kolejno śpiewają Mietek Szcześniak, Lora Szafran i Agnieszka Mali.

0: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: Jaki zapach kojarzy nam się z latem? Świeżo skoszona trawa, dym z ogniska, a może lawenda? W lecie z radiem wybierzemy się na lawendowe pole i opowiemy, jak i dlaczego warto uprawiać tę piękną i pachnącą roślinę. W audycji także o udostępnianiu wizerunków dzieci w social mediach, przez szkoły i przedszkola. Jakie niesie ze sobą konsekwencje, czy jest bezpieczne i czy rodzice muszą się na to zgadzać.
2: Lato z radiem w Jedynce, dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka, to jest radio. Autopromocja.
3: Minęła 4:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności Jedynki. To skoordynowane prowokacje. Tak ostatnie incydenty z rosyjskimi samolotami ocenił w programie trzecim Polskiego Radia generał Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych. Kolejny rosyjski samolot przechwycono wczoraj nad Bałtykiem. IU-20 pojawił się około 50 km na północny zachód od Koszalina. Maszynę przychwyciła para polskich myśliwców. Przedwczoraj rosyjski samolot pojawił się nad morzem na wysokości Łeby. To skoordynowane prowokacje skierowane w cały zachód, uważa generał Tomasz Drewniak.
4: Rosyjska armia jest silnie powiązana politycznie i jest bardzo mocno scentralizowana. Nie ma tam możliwości, żeby tu lokalni dowódcy podejmowali takie decyzje. Myślę, że to się wpisuje w ten cały charakter prowadzenia wojny, bo już tak trzeba to nazwać, Rosji z Zachodem, z NATO, z Unią Europejską. Ona oczywiście nie jest taka, że czołgi jeżdżą po ulicach, ale w wielu obszarach można ją z całą odpowiedzialnością nazwać wojną.
3: W ostatnim tygodniu doszło do co najmniej 3 incydentów związanych z pojawieniem się rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. Rząd przyjął nowelizację prawa farmaceutycznego znoszącą całkowity zakaz promowania aptek. Apteki będą więc mogły się reklamować, ale pod warunkiem stosowania się do zasad. Nie będą mogły na przykład stosować zachęt do kupowania leków, wyjaśnia prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków.
5: Zawsze będzie dyskusja, która mówi o tym, że w aptekach czegoś nie będzie wolno, a tymczasem reklamy leków i

0: Suplementów są nadal obecne w telewizji. Niemniej jednak próbujemy chociaż na etapie sprzedaży w jakiś sposób to manipulowanie pacjentem i ten bardzo agresywny marketing ograniczyć.
1: Zasady handlu lekami będą przejrzyste, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To jest ustawa, która znosi całkowity zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych. Jednocześnie wprowadza bardzo konkretne zasady regulujące, na przykład to, że nie będzie można wykorzystywać wizerunku osób poniżej 18 roku życia. Wprowadza takie zasady, które będą bardziej przejrzyste z punktu widzenia konsumenta.
1: Zmiany mają dostosować polskie prawo do unijnych regulacji. Tymczasem kolejne samorządy apelują do mieszkańców o oszczędzanie wody podczas trwających upałów. W Łódzkiem taki apel wystosowało ponad 60 gmin.
3: Aktualne temperatury powodują, że zużywamy więcej wody do podlewania ogródków, napełniania basenu czy umycia samochodu. Sieci wodociągowe w wielu miastach są obciążone, a to może powodować problemy w dostawie wody do mieszkań.
4: Wystosowaliśmy taki apel do mieszkańców. Związane jest to z suszą, która występuje i zwiększonymi poborami wody, co przekłada się też na jakość tej wody dostarczanej do mieszkańców i jej ciśnienie.
3: Tłumaczy Beata Jasiukiewicz, dyrektor gminy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie. Zachęca też do tego, by szczególnie w godzinach popołudniowych unikać większego zużycia wody. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
5: To są aktualności jedynki.
1: Polska przeżywa prawdziwy renesans zainteresowania podróżami pociągiem. W ślad za tym idą rekordowe, jak zapewniają urzędnicy, inwestycje w infrastrukturę kolejową sięgające 50 miliardów złotych. W Wielkopolsce jest to najbardziej widoczne na trasie Poznań-Kołobrzeg. Wczoraj postępy na modernizowanej stacji Oborniki obserwowały władze resortu infrastruktury.
6: Takie inwestycje nie byłyby możliwe bez wsparcia na poziomie rządowym i zewnętrznym, mówi wiceszef resortu infrastruktury Stanisław Bukowiec.
7: Ta inwestycja jest realizowana dzięki środkom z KPO, środkom unijnym.
6: Budżet Ministerstwa Infrastruktury na inwestycje w tym roku to 100 miliardów złotych, z czego połowa idzie na kolej.
7: To są zarówno budowy nowych linii kolejowych, modernizacji, rozbudowy, przebudowy, tak jak tutaj w Obornikach, ale to jest również inwestycja w tabor kolejowy.
6: Te inwestycje mają nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo i komfort.
7: Mają również pomóc obsłużyć zwiększający się ruch na naszych polskich torach. Dlatego, że jesteśmy w tym okresie bardzo dużego zainteresowania ze strony podróżnych właśnie podróżą koleją. Jest moda, jest trend na kolej.
6: Dalszy rozwój ma zapewnić przygotowywana ustawa o przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu.
1: W kilkunastu amerykańskich stanach odnotowano przypadki cyberataków skierowanych w zakłady wodociągowe i kanalizacyjne. Głównym podejrzanym jest Iran, informuje ABC News. Działania polegają na próbach pozbawienia operatorów konsoli kontroli nad systemami przez zmianę haseł lub wyłączenie alarmów.
8: Służby obawiają się, że może to być testowanie amerykańskich zabezpieczeń urządzeń krytycznych. Jak dotąd nie odnotowano poważnych zakłóceń w dostawach wody, ani w procesie oczyszczania ścieków. FBI apeluje do operatorów infrastruktury o odłączenie systemów od internetu tam, gdzie jest to możliwe, oraz zapoznanie się z procedurami przejścia na sterowanie ręczne na wypadek przejęcia kontroli nad systemami automatycznymi przez osoby niepowołane. Władze stanowe w Michigan, jednym ze stanów dotkniętych problemem, poinformowały, że monitorują sytuację i współpracują z organami federalnymi. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Upały utrzymają się w Polsce jeszcze w najbliższych dniach. Dziś w najcieplejszym momencie dnia od 27 stopni na północy do aż 39 na południowym wschodzie, a na południu możliwe opady, deszczu i burze.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
9: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
5: Autopromocja.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Witam miłośników muzyki jazzowej nade wszystko, choć dzisiaj ballady, to myślę, że wszystkim się spodobają, nie tylko miłośnikom jazzu. Ballady jazzowe, czyli muzyka przy świetle księżyca, bo taki charakter mają te utwory, zawsze usypiające, zawsze zastanawiające, refleksyjne, nastrojowe, nadzwyczajne utwory, zwłaszcza, że będą je wykonywać najznakomici mistrzowie jazzu. Rozpoczniemy od kwintetu Stana Getza. Posłuchamy Blackburna i Zisdorfa, Moonlight in Vermont. Potem posłuchamy utworu Dubina i Warrena, September in the Rain. Zagra kwartet Dona Byasa. I jeszcze jeden utwór Davida i Roszy, Coleman Hawkins i jego orkiestra zagrają kompozycję Spellbound. To w pierwszej części. Posłuchajmy.

0: Słuchaliśmy kolejne Billie Holiday, także orkiestry Teddy Wilsona i słynnego wielkiego Charlie Parkera ze smyczkami w utworze Dancing in the Dark.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: A teraz w dalszej części audycji Tak to bywało, w tej części jazzowej kolejne wielkie przeboje i kolejni wielcy wykonawcy. Rozpoczniemy od słynnej kompozycji Duke'a Ellingtona Solitude. Śpiewać będzie raz jeszcze Billie Holiday z jej orkiestrą. Zaraz potem wystąpi Coleman Hawkins i orkiestra Paula Nelsona. A posłuchamy kompozycji Oricha i Engwika, pieśni z Moulin Rouge, Gdzie jest twoje serce. I jeszcze jeden utwór, kompozycja Hodgesa i Ellingtona, The Mood to be Wood. Duke Ellington i jego słynna orkiestra.

Troje gigantów światowego jazzu, śpiewająca Billie Holiday, grające na saksofonie Coleman Hawkins z orkiestrą Paula Nelsona i Duke Ellington, fantastyczny pianista, kompozytor z jego jeszcze słynniejszą orkiestrą. Takie są ballady jazzowe, taka jest muzyka przy świetle księżyca, tak brzmiąca, tak wprawiająca nas w doskonały nastrój. Może jeszcze na koniec tego przeglądu, bo tydzień temu mieliśmy znacznie szersze jeszcze spojrzenie na ballady, powrócę do utworu Laura Raskina i Mercera. Gene Krupa zagra ze swoim triem. A zaraz potem posłuchamy Prelude to a Kiss Duke'a Ellingtona i Gordona z Benem Websterem i z orkiestrą Ralpha Burnsa.

To była Laura z Jeanem Krupą i jego triem oraz preludium do pocałunku Duke'a Ellingtona z Benem Websterem i z orkiestrą Ralpha Burnsa. Tak kończy się ta balladowa część, choć jeszcze mam jedną balladę w wykonaniu fantastycznego duetu Keith Jarrett oraz Charlie Hayden. I to będzie ostatnia ballada, którą się pożegnam i zaproszę Państwa do słuchania nas jutro o tej samej porze. Do usłyszenia. Adam Rozlach.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Żyjemy w świecie, który bardzo ceni komfort, samorealizację i prawo do własnego szczęścia. Może właśnie dlatego nie są dla nas łatwi do zrozumienia święci. Czasem wydają się zbyt surowi, zbyt radykalni, zbyt oderwani od zwyczajnego życia. Dla krytyków chrześcijaństwa to dowód, że wiara może prowadzić do smutku i rezygnacji ze świata. Ale Gilbert Keith Chesterton, którego esejom się przyglądamy, patrzy inaczej. Pyta, czy ludzie naprawdę porzucaliby tak wiele dla czegoś, co nie miałoby żadnej siły. Tak pisał w swoim tekście. Ateista twierdzi, że chrześcijaństwo było i jest wiarą posępną i ascetyczną. Pokazuje palcem na długi szereg surowych lub zawziętych świętych, którzy porzucili domy i szczęście, rujnowali sobie zdrowie i umartwiali płeć. Nie przychodzi mu jednak do głowy, że sama skrajność i dziwaczność takiego oddania sugeruje, że istotnie musiało być coś ważnego i trwałego w sprawie, której ci ludzie się oddali. Zamienili wszystkie inne przyjemności na jedną rozkosz ekstazy duchowej. Może i byli szaleni, ale wygląda na to, że taka rozkosz naprawdę istnieje. Zrezygnowali ze wszystkich ludzkich doświadczeń dla jednego nadludzkiego doświadczenia. Może i byli straszni, ale wynika z tego, że istnieje takie doświadczenie. Całkiem zasadnie dałoby się twierdzić, że doświadczenie mistyczne jest równie groźne i egoistyczne jak alkohol. Człowiek, który żyje w łachmanach i bez dachu nad głową, bo chce kontemplować wizję, może być równie odrażający i niemoralny, jak człowiek, który żyje w łachmanach i bez dachu nad głową, bo chce pić wódkę. To zupełnie racjonalna opinia. Trzeba być jednak osobnikiem mocno nieracjonalnym. Ba, pozbawionym wręcz piątej klepki, aby twierdzić, że łachmany, bezdomność i otępiała degeneracja pijaka dowodzą, że żadna wódka nie istnieje. A tak właśnie twierdzi zwolennik myśli świeckiej. Usiłuje dowieść, że nie istnieją przeżycia nadnaturalne, dając za przykład ludzi, którzy rzucili dla nich wszystko. Twierdzi, że taka rzecz nie istnieje, dowodząc, że niektórzy tylko nią żyją. I znów mogę grzecznie i pokornie zapytać. Kto wymyśla tu paradoksy? Zawzięta surowość świętych może rzecz jasna wskazywać, że było to grono dziwaków, pasjami lubiących czuć się źle. Zdrowy rozsądek mówi jednak, że ludzie ci naprawdę odkryli tajemnicę jakiejś realnej siły, która, podobnie jak wino, stanowiła ich straszliwą pociechę i samotną radość. To też kończąc ten przykład, kiedy uczony sceptyk oznajmia, chrześcijańscy święci porzucali miłość i wolność dla uniesień chrześcijaństwa, odpowiadam mu. Niesłusznie czynili, ale mając pewne pojęcie o uniesieniach chrześcijaństwa, bardzo bym się zdziwił, gdyby czynili inaczej. Tak pisał Chesterton, który nie każe nam naśladować każdej surowości dawnych świętych. Proponuje coś subtelniejszego, by zapytać, co naprawdę ma nad nami władzę. To komfort? Opinia innych? A może...

0: Lawenda. W lecie z radiem wybierzemy się na lawendowe pole i opowiemy, jak i dlaczego warto uprawiać tę piękną i pachnącą roślinę. W audycji także o udostępnianiu wizerunków dzieci w social mediach, przez szkoły i przedszkola. Jakie niesie ze sobą konsekwencje, czy jest bezpieczne i czy rodzice muszą się na to zgadzać.
1: Lato z radiem w jedynce, dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła 5:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 12 zostało rannych w rosyjskim ataku na Kijów. Na ukraińską stolicę w nocy spadła seria rakiet balistycznych. Alarm przeciwlotniczy obowiązywał przez ponad godzinę i został już odwołany. Lokalne władze informują o zniszczonym budynku magazynowym. Z jego ruin uratowano 2 osoby. Pod gruzami nadal mogą znajdować się ludzie. Łącznie celami rosyjskiego ataku było 7 lokalizacji w Kijowie i na jego przedmieściach. Wybuchło kilka pożarów, ale wcześniejsze doniesienia o pożarze 20-piętrowego budynku mieszkalnego okazały się nieprawdziwe. Obniżenie kominów płacowych i zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom to główne cele ustawy PESEL-owej. Dziś wchodzą w życie zmiany pozwalające na gromadzenie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. To pozwoli na analizę łącznych dochodów osiąganych z różnych miejsc pracy i form zatrudnienia, mówi Daniel Rutkowski, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która będzie zbierała i analizowała te dane.
4: To pozwoli nam łączyć te same osoby, które pracują w różnych podmiotach lub te same osoby, które w jednym podmiocie pracują, ale na różne formy zatrudnienia, bo się często zdarza, że to jest umowa o pracę plus dodatkowo kontraktowe za czynność płatne, za gotowość i tego typu.
3: Placówki medyczne będą miały obowiązek raportowania danych o wynagrodzeniach nie tylko lekarzy, ale też kadry medycznej i pracowników administracji. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grożą milionowe kary. Pierwsze dane w nowym systemie mają trafić do agencji w październiku. Dziś w Polsce prawdziwe apogeum upałów. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni. W takie dni możemy ochronić domy przed nagrzaniem poprzez zamknięcie okien i zasłonięcie żaluzji. W jaki sposób mieszkańcy Warszawy przygotowują swoje mieszkania na największe upały?
5: Trzeba zasłonić okna, zamknąć je szczelnie, a wietrzyć tylko w nocy albo nad ranem.
6: No ja niestety, dla mnie szczęśliwie jestem jednym z niewielu szczęśliwców, którzy mają klimatyzację w domu.
7: Jak ktoś nie ma?
8: No to są wiatraki, są te klimatyzacje takie przenośne, także można sobie jakoś poradzić.
9: W domu mam chłód. Nie mam klimatyzacji, ale drzewa.
6: Czyli cień.
9: Cień. Drzewa robią robotę i to bardzo dobrą.
3: Przy wychodzeniu z klimatyzowanych pomieszczeń należy zachować ostrożność i nie wychodzić od razu na otwarte słońce, aby uniknąć szoku termicznego. Dziś i jutro prognozowane są największe upały. Ochłodzenie przyjdzie dopiero w piątek.
2: To są aktualności jedynki.
3: Moskwa zaostrza represje wobec emigrantów politycznych. Między innymi zostali oni pozbawieni prawa do otrzymania paszportu w rosyjskich konsulatach na całym świecie.
10: Ustawę zaostrzającą represje wobec emigrantów politycznych podpisał Władimir Putin. Weszła ona w życie natychmiast. Dotyczy każdego Rosjanina, który wyjechał za granicę, a w kraju został skazany na podstawie kodeksu karnego lub administracyjnego. Jak powiedziała Polskiemu Radiu rosyjska dziennikarka kanału WOTAK Maria Makarowa, w Rosji od dawna można zostać ukaranym za wszystko.
11: To znaczy nigdy nie wiadomo, jak zostanie wykorzystany określony artykuł kodeksu karnego. Właściwie wszystko, co może się kojarzyć policji, to wszystko można znaleźć artykuł.
10: Rosyjskie media niezależne podają długą listę kar, jakie reżim przewidział dla politycznych emigrantów. To m.in. blokada kart kredytowych i rachunków bankowych, zamrożenie prawa własności do majątku ruchomego i nieruchomego, a także pozbawienie dostępu do usług konsularnych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: W aktualnościach jeszcze wybieramy się w góry. W Tatrach w ciągu roku wzrosła liczba kozic. W Polsce i na Słowacji zaobserwowano ich 768, o 46 więcej niż rok temu. Tak wynika z wiosennego liczenia populacji ściśle chronionego w naszym kraju gatunku. Nie jest to jednak wynik, na który liczyli przyrodnicy.
12: Od kilku lat w Tatrach spadała liczba kozic. Jak zaznaczają przyrodnicy, trend nie został w pełni odwrócony, ale z ostrożnym optymizmem na populację pozwala patrzeć duża liczba zaobserwowanych młodych osobników. Z 786 kozic 95 to tegoroczne młode.
13: Jest to jeszcze wynik dla nas niezadowalający. To nie jest ten wynik, który byśmy chcieli uzyskać. Bierzemy

0: pod uwagę przede wszystkim tendencje, czy jest wzrostowa, czy rośnie.
1: Mówi Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po polskiej stronie Tatr przyrodnicy w czasie 3 dni akcji liczenia kozic zaobserwowali 335 osobników. W Tatrach Bielskich, Wysokich i Zachodnich na Słowacji doliczyli się 451. Kozice w Tatrach są liczone 2 razy w roku. Podczas jesiennego liczenia przyrodnicy zaobserwowali 805 osobników. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: Wspólne polsko-słowackie akcje liczenia kozic są prowadzone od 1957 roku. To najstarszy monitoring przyrodniczy prowadzony przez 2 państwa jednocześnie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Chłodniej to już było. Dziś w całej Polsce upalnie nawet do 40 stopni. Będzie jeszcze cieplej niż wczoraj.
4: Temperatura maksymalna od 30 stopni na krańcach północnych, około 36 w centrum. Na południu, południowym wschodzie 38-39, ale lokalnie temperatura może nawet się zbliżyć do około 40 stopni.
2: O czym mówił Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na południu kraju możliwe dziś opady deszczu i burze.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
6: Na zegarach 6,5 minuty po godzinie 5.
3: Agrofakty.
6: Błażej Prośniewski, dzień dobry. Komisja Europejska wpisała jabłka krajeńskie do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych. To kolejny polski produkt regionalny, którego wyjątkowe cechy i związek z miejscem pochodzenia zostały potwierdzone przez Brukselę. Jabłka krajeńskie uprawiane są w regionie południowej Krajny, obejmującym powiaty bydgoski, nakielski i pilski. Należą do nich gatunki Gala, Golden Delicious, Jonagold oraz Champion i ich odmiany. Owoce z Krajny dołączyły do innych polskich jabłek już mających oznaczenia geograficzne, czyli jabłek grójeckich i jabłek łęckich. Opady z ostatnich tygodni poprawiły bilans wodny na większości obszaru kraju, jednak nie na tyle, aby można było mówić o końcu suszy rolniczej. Takie wnioski przynosi najnowszy, 8 raport Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Najtrudniejsza sytuacja jest nadal w województwach lubelskim i podkarpackim. Jeśli chodzi o konkretne uprawy, to susza dotyczy przede wszystkim zbóż jarych, którą stwierdzono na terenie ponad 65% wszystkich gmin w Polsce. Susza jednak daje się we znaki nie tylko zbożom, ale także innym uprawom i sprawia, że tegoroczne plony będą niższe niż te w 2025. Jak wynika z najnowszych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja owoców z drzew spadnie o ponad 18,5%, a warzyw gruntowych o blisko 10%. Tomasz Matusiak.
7: Według Głównego Urzędu Statystycznego na wielkość produkcji negatywnie wpłynęły przede wszystkim wiosenne przymrozki, niedobór opadów oraz fale upałów występujące pod koniec czerwca. Produkcja jabłek stanowi największą część krajowych zbiorów owoców i według GUS wyniesie niespełna 3 miliony ton, co oznacza spadek o 19,5% rok do roku. Produkcja owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych została wstępnie oszacowana na 458 tysięcy ton, co oznacza spadek o 6,5% w porównaniu z rokiem 2025. Najbardziej martwią dane o malinach, mówi Jakub Jakubczak, analityk banku BNP Paribas Polska.
8: Jest to chyba najniższy prognozowany przez GUS kiedykolwiek, od kiedy pamiętam, poziom zbiorów, czyli do 60 tysięcy ton. To nie są poziomy, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, gdzie mówiliśmy o 100 tysiącach, 110 tysiącach ton jeszcze kilka lat temu, więc maliny, nawet te jesienne, no mogą być po prostu w tym roku drogie.
7: Spadek produkcji dotknął też warzywa, mówi Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.
9: Spadki dotyczą w zasadzie tych głównych naszych upraw, czyli kapusty, cebuli, marchwi, także innych.

0: gatunków. No, jeśli chodzi o kapustę czy marchew, zobaczymy, ponieważ te późne odmiany zbierane są jesienią i tu jeszcze mogą być korekty.
1: Zdaniem Grzegorza Rykaczewskiego, analityka sektora rolno-spożywczego w banku Pekao S.A., dane GUS nie wpłyną bezpośrednio na wzrost cen owoców i warzyw.
2: Ten spadek podaży był już widoczny w cenach, które zarówno rolnicy uzyskiwali, sadownicy uzyskiwali za sprzedane płody, natomiast konsumenci musieli zapłacić, czy na targowiskach, czy na półce sklepowej. Jeśli chodzi o ten segment, który może mieć znaczenie w przypadku tych prognoz, tutaj są to jabłka. O ile sam niekorzystny wpływ pogody na produkcję jabłek oraz spodziewany spadek zbiorów był uwzględniony przez oceny branży, o tyle dynamika, którą pokazuje GUS, jest dosyć wysoka i jeśli znajdzie potwierdzenie w podaży po zbiorach, tworzy przestrzeń do ewentualnego wzrostu ceny na jesień.
1: Eksperci podkreślają, że mimo słabszego sezonu i spadku liczby zbiorów, bezpieczeństwo żywnościowe kraju oraz rynku warzyw i owoców w Polsce jest zapewnione.
3: Lipiec był jednym z najtrudniejszych miesięcy dla ukraińskich producentów sera, jak wynika z analizy agencji InfAgro. Sezonowy spadek popytu oraz rosnący import z Unii Europejskiej sprawiły, że wiele zakładów musiało ograniczyć ich produkcję. W przypadku serów półtwardych, według wstępnych szacunków, w lipcu była ona najniższa od kilku lat. Jednym z największych wyzwań dla ukraińskiej branży mleczarskiej jest rosnący import serów z Polski. I to wszystko w tym wydaniu Agrofaktów. Na kolejne zapraszam jutro, tradycyjnie kilka minut po godzinie 5.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Ojej, jak dobrze jest się budzić o godzinie 5:15. Znaczy, to jest ta konkretna godzina, ale są tacy, którzy budzą się wcześniej i im należy się szacunek. Nie mówię o nas, mówię o tych, którzy stają dużo, dużo wcześniej. No, a tak czy inaczej, 5:15.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: No, są też tacy, którzy tej nocy oka nie zmrużyli. Pozdrawiamy pana Wojtka za szyby. Nasz realizator. Środa, 5 dzień sierpnia, 217 dzień roku, do końca roku 148 dni. Słońce wzeszło 5:03, zajdzie o 20:20, zatem dzień potrwa 15 godzin i 17 minut i będzie krótszy od najdłuższego o godzinę i 30 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i minut 35. Imieniny obchodzą Abel, Cyriak, Jacław, Kasjan, Kasjana, Maria, Oswald, Parys, Wenancja, Wenancjusz i Wenanty. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. No i mam nadzieję, że wszyscy są gotowi na ten żar lejący się z nieba, na ten piekielny upał, na ten skwar w takie dni, jak dziś człowiek potrafi docenić wynalazek pod tytułem klima. No w samochodzie to w zasadzie jest w tej chwili podstawa. Klima, klimatyzacja, butelki z wodą tak czy inaczej czekają. Kilka z nich powinno zniknąć co najmniej, proszę o tym pamiętać, będziemy na bieżąco przypominać, zwłaszcza starszym słuchaczom, bo jak Państwo wiedzą, a jeśli nie wiedzą, to muszą mieć świadomość. Dziś będziemy o tym mówić także z doktorem Pawłem Grzesiowskim. Główny inspektor sanitarny będzie naszym gościem w Sygnałach Dnia po godzinie 7:15. Starsi ludzie nie odczuwają pragnienia tak jak ci nieco młodsi, po prostu zapominają o tym, że trzeba się nawadniać. Taki szybki przedporadny trening szarych komórek. Skąd to?

Wracają z Chin ze złotem Ligi Narodów. A w rozmowie dnia po 8.15 senator Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. A ja nazywam się Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam. Jest 19 po 6.00.

0: Nie ma jak pompa, utwór z 1977 roku. Tekst oczywiście Agnieszki Osieckiej. Na albumie Wsiąść do pociągu ukazał się ten utwór, a w 2025 pani Marela nagrała go. Wspólnie odświeżyła z Ralfem Kamińskim. Pan Wiesław.
1: Między Hamburgiem a Berlinem deszcz padał, ale leciuteńko, bardzo leciuteńko. Ale chłodno się zrobiło, w sensie takim, że 18 stopni jest gdzieś. Wiaterek, słońca nie ma, jest bardzo fajnie, bardzo tak przyjemnie jest ten poranek. Tak. Nie wybieram się, panie redaktorze, na Tour de Poland dla początkujących, że tak powiem, nie obrażając nikogo, bo ja bym się do nich zaliczał. Ale jeszcze urlop jest przede mną.
0: Proszę próbować, tak czy inaczej. Mówiliśmy po godzinie 5 o Tour de Pologne amatorów. Amatorski wyścig kolarski startuje 8 sierpnia. Można się jeszcze zapisać.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: 23 minuty po godzinie 6.

0: 16 temat anonsowany woda nad wodą, setka nad wodą, to niedobrze brzmi, ale ta setka jest kluczowa w tym przypadku, bo w tym roku równo 100 osób utonęło od początku czerwca do ostatniego poniedziałku. No i te upalne dni na pewno zwiększą tę statystykę. Mówię na pewno, bo sami państwo wiedzą, jak to wygląda. Niestety wspólnym mianownikiem wielu tragedii jest alkohol. Choć od lat sprzedawany jako symbol wakacyjnej beztroski nad wodą staje się jedną z najczęstszych przyczyn śmierci. Nasza olszyńska reporterka Kinga Grabowska pytała, dlaczego wciąż tak trudno rozdzielić procenty od wypoczynku.
1: No i jest to element gdzieś tam tej naszej kultury, że to piwko jest nieodłączne. Słaby to jest pomysł, bardzo niebezpieczny przede wszystkim.
2: Miałam też doświadczenia z kolegą, który no niestety brawura go zgubiła, mimo tego, że był bardzo dobrym pływakiem.
3: Ale nie zwracamy uwagi osobom, które siedzą na kocykach obok.
2: Nie, no alkohol idzie z opary z agresją, z jakimiś reakcjami, które no nie wiadomo, czego można się spodziewać.
1: No ale jeżeli reklama jest wszechobecna i reklamują to celebryci i nie ma w tym niczego złego, to nie otworzy to ludziom oczu.
3: W Polsce reklama alkoholu jest ściśle ograniczona. Zakazana jest promocja większości alkoholi, a spoty piwa mogą być emitowane tylko od godziny 20 wieczorem do 6 nad ranem. W Sejmie trwają natomiast prace nad całkowitym zakazem reklamy takich napojów. Powód jest jeden. Mimo ograniczeń, alkohol wciąż wielu kojarzy się z odpoczynkiem i dobrą zabawą. Dlatego służby ponownie przypominają, nad wodą procenty zabijają, bo odbierają ostrożność i pogarszają ocenę sytuacji.
4: To jest jeden z głównych powodów, dlaczego dochodzi do jakichś wypadków nad wodą, bo ludzie myślą, że potrafią więcej niż im się wydaje. Woda to żywioł i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się może stać.
3: Mówi ratownik wodny Antoni Laszkiewicz.
4: Takie przypadki mają to do siebie, że albo ludzie wchodzą po alkoholu, albo kąpią się na niestrzeżonych kąpieliskach. I to jest moim zdaniem skrajnie nieodpowiedzialne, bo na przykład zmiana temperatury, jakiś szok termiczny i zaczynamy panikować i dlatego topią się po prostu.
3: Większość ludzi wyobraża sobie utonięcie jak scenę z filmu. Krzyk, rozpaczliwe machanie rękami, wołanie o pomoc. Rzeczywistość jest znacznie bardziej przerażająca.
5: Często zaczyna się od przecenia własnych możliwości czy jakiegoś skurczu. Na skutek tego dochodzi do zachłyśnięcia się, a później już nie ma możliwości nawet wezwać pomocy.
3: Mówi strażak Wojciech Rosiński, wojewódzki koordynator prewencji społecznej.
5: Osoba spada pod powierzchnię wody i to już jest proces kilku minut, kiedy jeszcze ma tą świadomość, co się dzieje, a później traci przytomność i obumiera tak naprawdę na skutek niedotlenienia organizmu.
3: Czy można wskazać, kto najczęściej staje się ofiarą wody? Policjanci od lat analizują statystyki, choć każda tragedia wygląda inaczej. Pewne elementy powtarzają się wyjątkowo często.
6: Niestety wiele osób wciąż uważa, że piwko czy dwa wypite na plaży nie ma wpływu na to, co się stanie, gdy wejdziemy popływać do wody, a wpływ ma i bardzo często tragiczny w skutkach.
3: Mówi podkomisarz Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
6: Są to zarówno turyści, jak i mieszkańcy regionu. W zdecydowanej większości to mężczyźni powyżej 50 roku życia.
3: To jednak tylko statystyczny portret. Woda nie pyta przecież o wiek, miejsce zamieszkania ani zawód. Nie sprawdza, czy ktoś jest turystą, czy mieszka nad jeziorem od urodzenia. Jeden błąd, czy jedna puszka spożyta przed wejściem do wody wystarczą, by dołączyć do tragicznych statystyk. Dobrze, że świadomość rośnie.
1: Dopóki nie będziemy mówić, że spożywanie alkoholu, czy to w miejscach publicznych, czy ogólnie, a już w ogóle łączenie tego z plażą, z jeziorem, ze słońcem, z odpowiedzialnością taką jak możliwość utonięcia, zasłabnięcia, udaru. Dopóki nie będziemy mówić, że to jest wstyd i obciach i nie będzie głupio tym, którzy spożywają alkohol, a tym, którzy chcą podejść i zwrócić uwagę, dopóty będzie to trwało dalej.
0: Dlatego powtarzam, że to jest wstyd i obciach. Dobrze o tym, że wspomina o tym Kinga Grabowska, że woda nie pyta nas o wiek, czy tam status społeczny. Wszystkich po alkoholu traktuje tak samo. 28 minut po godzinie 6. Ten temat pewnie jeszcze będzie wracał, bo i ta setka niestety się zmieni. Wiecie, że 100 osób utonęło od początku czerwca do ostatniego poniedziałku. Zakładamy, że ta liczba, ta setka, ona jest rzeczywiście działa na wyobraźnię. Będziemy się próbowali chłodzić w te, mówię do was, w sensie słuchaczy mają świadomości, ale jak was widzę, to już tak, Błażej Prośniewski i Paweł Zieliński, Aramowicz Zieliński. Próbujemy się schłodzić.
7: I niektórzy mają takie marzenie, tak, żeby mieć klimatyzację.
0: A tak, no ja po godzinie sobie 5 pozwoliłem na to, że klimatyzacja to jest jeden z najlepszych wynalazków, na jakie wpadł człowiek.
8: No, o ile nie wysusza gardła.
0: Proszę pana, no ja

0: Wiem, no to trzeba też z głową używać klimatyzacji.
1: A widzi pan. A.
2: Niestety niektórzy na to, aby to marzenie o klimatyzacji zrealizować, będą musieli
0: poczekać.
2: Poczekać i to długo, no bo dlaczego? W związku z tym,
1: są upały.
2: Że są upały. To, że są upały, to nie znaczy, że możesz mieć teraz klimatyzację, bo
0: tak od ręki.
2: Oczywiście w związku z upałami wzrosło zainteresowanie na montaż tych urządzeń i jak pokazują dane serwisu oferteo.pl przytaczane przez redakcję WP Finanse, pod koniec lipca liczba zapytań o montaż klimatyzacji rosła o blisko 150% z dnia na dzień. Podobny skok zainteresowania odnotowano także podczas tych czerwcowych upałów. No, ten rosnący popyt oczywiście przekłada się na to, ile trzeba czekać na montaż. I
0: ale
2: o ile...
0: Błażej, powiedzmy wprost, jeśli ktoś się teraz zastanawia, to nie ma szans na to, żeby w tym sezonie, tylko można sobie tak jakoś może poczekać nawet i co, zimą zamontować, bo będzie taniej.
1: Nawet wiatraczkę małego.
2: Dokładnie tak. Jeśli chodzi o średni czas oczekiwania teraz na montaż klimatyzacji, to jest to średnio miesiąc. Natomiast w przypadku dużych miast to może być to nawet kilka miesięcy, no więc idealnie na okres zimowy. Poza okresem na montaż klimatyzacji czeka się średnio 7 dni, więc warto o tym pomyśleć zawczasu, zwłaszcza, że w sezonie też rosną ceny i to znacząco, bo nawet o 40%. I o ile zimą można klimatyzację zamontować za średnio 1800-2200 zł, tak teraz te ceny zostały wywindowane do nawet 3,5 tysiąca zł.
0: Mam pomysł, panowie.
2: Na biznes.
0: Tak, jak nam z tym startupem, z tą wodą izotoniczną nie wyjdzie, to możemy montować klimatyzację.
2: A może taką mgiełkę będziemy montować. Klimatyzacja, która będzie rozpylała tą naszą wodę izotoniczną.
1: Czy wy w ogóle wiecie, o czym mówicie? Oczywiście. Czy kiedykolwiek instalowaliście klimatyzację?
0: Tak.
2: Ty się tym zajmiesz w takim razie, a my będziemy odpowiadać za finanse i biznes.
0: To Błażej, bo rzeczywiście ma tym pojęcie, a ja będę trzymał drabinę.
1: To jeszcze musimy czwartego znaleźć.
0: 6.31. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
3: Prawie cała pogodowa mapa Polski w alertach w zdecydowanej większości to ostrzeżenia. Najwyższego stopnia zagrożeniem jest upał. W najchłodniejszym miejscu na północnym wschodzie będzie 30 stopni.
4: Około 36 w centrum. Na południu, południowym wschodzie temperatura może nawet się zbliżyć do około 40 stopni.
3: Na w związku z upałami rząd zapewnia, że nie grozi nam scenariusz węgierski. Tam trzeba było wyłączyć elektrownię jądrową ze względu na brak chłodzenia reaktorów.
5: Jeśli chodzi o wydolność polskiego systemu energetycznego, to myślę, że możemy być spokojni.
3: Choć praca dwóch elektrowni przez upał została ograniczona, chodzi o Kozienicę i Połaniec. W Kijowie rośnie liczba rannych po nocnym ataku Rosjan. Według agencji Ukrinform jedna osoba nie żyje, a 24 zostały ranne. Agresor przez kilka godzin uderzał w ukraińską stolicę dronami i rakietami.
6: Eksplozje uszkodziły kilka budynków mieszkalnych i przemysłowych. W wielu miejscach wybuchły pożary.
3: Jest postęp w negocjacjach z Iranem, tak przynajmniej twierdzi amerykański sekretarz stanu.
7: W rozmowach tych poczyniono postępy, ale nie ma jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia.
3: Negocjacje miały być prowadzone przez cały wtorek. Donald Trump ostrzega, że jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, to Amerykanie wznowią naloty. Niezwykłe znalezisko w Gnieźnie. Archeolodzy dokopali się do fundamentów z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego.
8: Są widoczne elementy zaprawy gipsowej z przełomu X-XI wieku.
3: A celem badaczy jest znalezienie palatium książęcego, czyli miejsce, gdzie przebywał Mieszko I. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 7.00.

0: pogoda.
1: A słuchaj, to jest niezły biznes, rzeczywiście taki montaż klimatyzacji. Wydawca podpowiada, że jak się to już zamontuje, to trzeba jednak o tym pamiętać, żeby każdego roku, proszę pana, taką każdą jednostkę wyczyścić, przeczyścić.
2: To może będziemy konserwować.
1: Bardzo.
2: Brzmi to łatwiej.
1: Tak, musimy jeszcze pomyśleć nad nazwą, bo ten wyproziel, proszę pana, ja wczoraj jaki miałem odzew w programie, że jednak warto zostać przy tej nazwie.
2: Ale
1: że,
2: to czy jest to potencjał. Będzie pasowało do klimatyzacji też?
1: Nie, ja powiedziałem, że jak nam nie wyjdzie z wyprozielem, z tym napojem izotonicznym, to możemy pomyśleć o klimatyzacji. W tej sytuacji należy też pomyśleć o nazwie naszej firmy.
2: Może teraz imiona.
1: Pomyślimy w takim razie. Paweł Zieliński, dzięki.
2: Dapa Bła? Nie.
1: Spokojnie.
2: Bładapa?
1: Jeszcze jest
2: Bładapa.
1: Dobra, spokojnie.
2: Do usłyszenia.
1: Damy radę. Szanowni państwo, klimatyzacja w cenie.

0: jeśli ktoś ma ją w domu, ten się cieszy, że w takie dni jak dziś może się chłodzić. Oczywiście no, rachunki będą dużo większe, jeśli się ma klimatyzację, ale komfort termiczny, nomen omen, jest tutaj rzeczywiście kluczowy. Co nas czeka w ciągu dnia? O tym państwo wiedzą, że nawet i 40 stopni, tyle pokażą termometry. Na Podkarpaciu, w cieniu, w słońcu będzie dużo, dużo więcej. 36-38 w centrum, chłodniej na Warmii, Suwalszczyźnie około 30. I teraz tak, co nas czeka na niebie? Tak, zachód, północ i częściowo w centrum, a w drugiej połowie dnia także na krańcach południowych pojawią się chmury, potem deszcz, potem burze i słońce. I tak na zmianę chmury, deszcz, burze, słońce. Bez opadów, tylko na wschodzie. Wiatr zwykle słabo umiarkowany, w czasie burz wiadomo porywisty, a ciśnienie w dół na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali. To jest Polskie Radio, program pierwszy. To są sygnały dnia 6.35. Zatem sprawdzimy, co wydarzyło się.
1: 5 sierpnia, kalendarz jedynki.
2: Tworzył niezwykłe filmy, w których również sztuki plastyczne były bardzo ważne, to z kolei w zgodzie z wykształceniem.
1: W 2018 roku zmarł Piotr Szulkin, reżyser, scenarzysta, prozaik, pedagog. Autor filmów Golem, Wojna Światów, Następne Stulecie, Obi-Oba, Koniec Cywilizacji czy Ubu Król.
3: Byłem na budowach, na przykład jak World Trade Center był budowany, to byłem na konstrukcji. Był tylko szkielet stalowy rosnący do góry. Miałem specjalne pozwolenia i to bardzo w ogóle fascynujące było zobaczyć ten World Trade Center.
1: Rok 1966. W Nowym Jorku rozpoczyna się budowa World Trade Center. Dwa bliźniacze wieżowce, które stały się symbolem miasta, zostały zniszczone 11 września 2001 roku w wyniku zamachu terrorystycznego. W 1963 roku urodziła się piosenkarka Anna Jurksztowicz.

0: W 1962 roku w wieku 36 lat zmarła Marilyn Monroe, amerykańska aktorka i piosenkarka.
1: Jej śmierć uznano za prawdopodobne samobójstwo w wyniku ostrego zatrucia barbituranami, spowodowanego przyjęciem nadmiernej dawki.
2: Jego miejsce było przez całe życie z dziećmi i przy dzieciach. Ten jego czyn jest naturalnym dopełnieniem jego życia, nie jest niczym innym. Tak umierał, jak żył.
0: W 1942 roku Niemcy zlikwidowali prowadzony przez Janusza Korczaka warszawski dom sierot. Janusz Korczak wraz z pracownikami i około 200 wychowankami zostali wywiezieni do obozu zagłady w Treblince.
3: Zwierzę bezwzględnie odbiera człowieka, który się boi, który jest agresywnie nastawiony do zwierząt i człowieka, który naprawdę ma dobre usposobienie, który uwielbia zwierzęta, lubi.
0: W 1925 roku urodził się Franciszek Szydełko, polski konsultant filmowy, treser zwierząt. Przez ponad 50 lat wytresował ponad 500 zwierząt na potrzeby 148 filmów. Były to m.in. psy grające rolę Szarika i Cywila. Franciszek Szydełko zmarł w 2020 roku.
4: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia 6.37. Przed chwilą, kilkanaście minut temu, pan Wiesław zastanawiał się, czy nie wystartować w amatorskim wyścigu Tour de Pologne, a ten rusza w najbliższą sobotę, 5. Nie, w sobotę jest 8. Zdecydowanie 8 sierpnia.
5: Ja chciałem odpowiedzieć panu Wiesławowi, tam z Niemiec, który dzwonił. To nie jest wyścig dla początkujących, tylko dla amatorów. Mimo, że to jest wyścig amatorski, jest bardzo wymagający. Jedzie się po trasie, gdzie jadą kolarze zawodowi, tylko krótszy odcinek.
4: No właśnie, proszę o tym pamiętać. 8 sierpnia ten dla amatorów, no a zawodowcy w drodze. Dziś kolejny trzeci etap. Ponad 193 kilometry do pokonania mają kolarze. Z Gorzowa Wielkopolskiego będą jechać do Zielonej Góry. Andrzej Grobowski jest na miejscu. Jego relacje na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. A już za chwilę...
6: Z autkiem, pistą, z koparką.
7: Złodziej.
8: Złodziej?
7: Tak, on jest fajny.
4: A gdzie taki jest? No to okaże się za 3 minuty.

0: Polskie Radio, program pierwszy, jest 6:42 po godzinie 7:40, czyli za godzinę będziemy mówić o kranówce w restauracjach. Miała być za darmo, ale coś tam się stało, że z tego projektu ustawy ten przepis wyparował. Będziemy mówić dlaczego. Pani Kasia, w tej sprawie w wielu krajach picie wody z kranu to jest rzecz normalna. Przoduje Szwecja, która nie dość, że ma zdrową kranówkę bez zanieczyszczeń, to na dokładkę bardzo, bardzo smaczną. Pan Krzysztof o brwinowskiej kranówce, mimo bliskości stacji uzdatniania wody, raczej kiepsko nadaje się do picia. Pan Krzysztof właśnie wraca do domu z krótkiego pobytu nad naszym najpiękniejszym polskim morzem. Trochę smutek, ale trzeba z tym jakoś żyć.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: To polecam panu jeszcze tak na zakończenie wakacji. Można wpaść i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. A brzmi uroczo, przyznają państwo, szlak przemyskich niedźwiadków. No bo w ostatnim czasie niedźwiedzie w Bieszczadach czy na Podkarpaciu kojarzą się z zagrożeniem czy z atakami na ludzi, ale są tam też zupełnie niegroźne misie, które no właśnie, które można zobaczyć. Wspomniany szlak przemyskich niedźwiadków cieszy się coraz większą popularnością. Pierwsze figurki nawiązujące do herbu Przemyśla pojawiły się lat temu 6, no i teraz stały się już takim alternatywnym sposobem zwiedzania miasta. Na misiowym szlaku był Grzegorz Janiszewski.
2: W Krakowie są smoki, we Wrocławiu krasnale, w Przemyślu mamy niedźwiadki. Które niedźwiadki podobają wam się najbardziej?
3: Z autkiem,
4: pistą, z koparką.
5: Złodziej.
2: Złodziej?
5: Tak, on jest fajny.
2: I stoi przed sklepem jubilerskim.
5: Tak.
4: Miś Henio.
2: A ten miś Henio, to kto to jest?

0: Miś z jedynki.
1: Przy szkole podstawowej numer 1?
0: Tak.
1: A pani podobają się przemyskie niedźwiadki?
2: Tak, to jest super inicjatywa dla dzieci i dla wszystkich, którzy tutaj przyjeżdżają. A szczególnie jak goście z rodziny przyjadą, to przynajmniej jest atrakcja zabrać na spacer, odnaleźć wszystkie misie z dziećmi. Super.
3: Jest to fajna atrakcja i zawsze można coś zobaczyć, zawsze można coś się dowiedzieć i zawsze można coś opowiedzieć dzieciom.
4: Są przeurocze i są fajnym symbolem miasta.
1: Dlaczego szlak przemyskich niedźwiadków cieszy się dużą popularnością?
5: Proste wiązanie do herbu naszego miasta.
6: Leszek Koman, przewodnik turystyczny.
5: Niedźwiedź kroczący na błękitnym polu, dokładnie tak brzmi nazwa naszego herbu, więc oczywista oczywistość. Niedźwiadek jest fajny, sympatyczny. Od dzieciństwa wszyscy śpimy z misiami. Wszyscy kochamy misie, oczywiście, że tak.
1: Spacery szlakiem niedźwiadków odbywają się regularnie. Kolejny spacer w wakacje. Widzę, że dzieciaków dookoła jest mnóstwo, więc na pewno będą też miały dużo pytań. O co pytają przede wszystkim?
5: O wszystko. Dlaczego ten niedźwiadek jest taki? Dlaczego coś ma w ręku, a czegoś innego nie ma? Co przedstawia? Kto go ufundował? O wszystko pytają. A także przy okazji o to, co jest obok. Niedźwiadek stoi bardzo często w pobliżu jakiejś atrakcji turystycznej, obiektu architektonicznego i o to też pytają.
1: Ile czasu trzeba poświęcić na spacer, żeby odnaleźć wszystkie przemyskie niedźwiadki?
5: Minimum półtorej godziny, a tak naprawdę no około dwóch.
1: Szlak przemyskich niedźwiadków to niekonwencjonalny pomysł na zwiedzanie Przemyśla dla całych rodzin. Mateusz Podolak, Centrum Informacji Turystycznej.
7: Zacząć zwiedzanie Przemyśla od fontanny z niedźwiadkiem to klasyka. Zachęcam, żeby tak właśnie zacząć to zwiedzanie. A rzut beretem od fontanny z niedźwiadkiem jest nasza informacja turystyczna, gdzie mamy już dwie mapy do poszukiwania niedźwiadków. To albo taka zwykła mapa z lokalizacją i z listą tych niedźwiadków, albo nieco bardziej rozbudowana z naklejkami, z zagadkami. To bardziej taka gra miejska właśnie dla całych rodzin. Można do nas przyjść, odebrać te mapki i ruszyć na zwiedzanie po trasie przemyskich niedźwiadków. A jest ich coraz więcej. Rodzinka niedźwiadków nam się stale powiększa. W tym momencie jest to 29 figurek, które rozsiane są prawie po całym Przemyślu.
1: Widzimy ostatnią figurkę, 29. To żołnierz, nazywa się Grotek od karabinu polskiego i postawili go przemyscy terytorialsi.
7: Niedawno została tutaj postawiona. Chyba ma idealną lokalizację, ekspozycję na cały rynek, więc wszyscy do tego Grotka docierają. Dostałem już informację, że 30 niedźwiadek się zapowiada, bo za 3 tygodnie w ramach Mistrzostw Polski z siatkówki plażowej będzie właśnie odsłonięcie 30 przemyskiego niedźwiadka. Więc tak jak Państwo widzą, pomysł się przyjął.
1: Kochacie przemyskie niedźwiadki?
8: Kochamy przemyskie niedźwiadki!
9: Jeszcze raz, co te śniadania nie jedliście? Kochamy przemyskie niedźwiadki! Ich rodzina liczy w tej chwili 29 osobników i to są różne profesje, bo są przedsiębiorcy, rzemieślnicy, żołnierze, artyści. Jest nawet miś Rabuś, ten wspomniany przy jubileerze. Bezpłatne mapki do zwiedzania niedźwiedziego szlaku można otrzymać w Centrum Informacji Turystycznej. Jeśli Państwo będą w Przemyślu, proszę koniecznie zobaczyć. Tam jest miś Henio z jedynki. My też mamy takiego misia Henia z jedynki. Pozdrowienia dla redaktora Szrubarza. A, to nie taki misio. Redaktor Szrubarz, zawsze nienaganna sylwetka, o formę chłop dba. 6:47.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 9 minut, godzina 7. Przypominam, że w sierpniu po godzinie 7.15 odpoczywamy od polityki. Naszym gościem będzie główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Rzucimy wspólnie okiem na raport GIS-u, taki świeżutki, świeży, nomen omen, świeży raport. Wynika z niego, że liczba przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A, czyli to jest tak zwana żółtaczka pokarmowa. Proszę sobie wyobrazić, że liczba takich przypadków wzrosła w tym roku ponad 4-krotnie. No i pytanie, czy to jest sygnał, że Polacy zapominają o podstawowej higienie podczas urlopów, czy może problem leży po stronie punktów żywienia. To też między innymi sprawdzimy w rozmowie po 7.15.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: A do 7 zostało 8 minut.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
4: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
8: Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest NASK w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
0: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
9: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
11: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A4 w Dolnośląskiem pomiędzy Wrocławiem a Kątami Wrocławskimi w kierunku Zgorzelca. A przybywa samochodów także na małopolskim odcinku A4 na obwodnicy Krakowa. I to w obu kierunkach, czyli zarówno w stronę Rzeszowa, jak i w kierunku Katowic. Kilkukilometrowy korek na ekspresowej 8 w Warszawie, jak to zwykle bywa o tej porze, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Zakorkowane są także inne trasy mazowieckie, zwłaszcza droga krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także krajowa 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą oraz krajowa 79 w pobliżu Piaseczna. Kilka godzin temu na drodze krajowej nr 82 pomiędzy Lublinem a

0: Łudawą doszło do wypadku dwóch aut osobowych w miejscowości Kołacze. Jedna osoba została w tym wypadku ranna, a trasa była całkowicie zablokowana. W tej chwili już utrudnień nie ma i pomiędzy Lublinem a Włodawą można jechać już całą szerokością jezdni. W województwie pomorskim zakorkowana jest już trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą w kierunku gdańskiego portu, a także Krajowa 91 korkuje się pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. Przybywa samochodów także na drodze krajowej nr 22 niedaleko Malborka i Starogardu Gdańskiego oraz na krajowej 20 przed Żukowem od strony Kościerzyny. Nieco wolniej jedzie się także w województwie kujawsko-pomorskim, chociażby na A1 na fragmencie remontowanym niedaleko Grudziądza, a także na trasie ekspresowej S10 na obwodnicy Torunia.
1: Jest 7:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
2: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Zwycięzcy Ligi Narodów wracają do Polski, kibice już czekają na lotnisku, a na miejscu jest nasz reporter.
1: Wołomin jak tykająca bomba, toksyczne odpady zagrażają środowisku, jest apel do rządu.
2: Darmowej wody w restauracjach jednak nie będzie. Ministerstwo Klimatu zmieniło zdanie.
1: Najbardziej utytułowana drużyna w historii siatkarskiej Ligi Narodów wraca do kraju.
2: Już za kilka minut na warszawskim lotnisku Chopina wylądują polscy siatkarze, którzy w niedzielę obronili tytuł mistrzowski, pokonując w finale Amerykanów. Po dobowym opóźnieniu spowodowanym nawałnicami w Chinach na Okęciu wyląduje dziś pierwsza część naszej złotej ekipy.
1: Na lotnisku jest nasz reporter Piotr Durys, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Kto melduje się na pokładzie i w jakich humorach wracają mistrzowie?
3: Nastroje są doskonałe, bo biało-czerwoni zdobyli już 7 medal z rzędu w tych rozgrywkach. Choć z powodu pociętych połączeń z Pekinu wraca dziś część składu, m.in. Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk czy Aleksander Śliwka, huczne świętowanie trwało najlepsze już w azjatyckim hotelu.

0: I choć siatkarze śpiewali z przymrużeniem oka, byle nie do Warszawy, to właśnie tu, do Warszawy i nie pociągiem, a samolotem, wylądują dokładnie za 4 minuty. Po przejściu kontroli granicznej i odebraniu bagaży w hali przylotów będziemy świadkami oficjalnego powitania naszej drużyny w kraju. Razem z kibicami już tutaj czekamy.
1: Prosto z lotniska Chopina, Piotr Durys. Dziękujemy za relację.
2: Upały testują wytrzymałość polskiego systemu energetycznego.
1: Rząd zapewnia, że blackout nam nie grozi, ale elektrownie Połaniec i Kozienice wstrzymały pracę 6 bloków węglowych.
2: Autor podcastu Elektryfikacja Jakub Wiech tłumaczy, że problemem jest wysychająca Wisła.
3: Woda w Wiśle jest gorąca, jest jej mniej niż zazwyczaj, przez co pompy, które tłoczą tę wodę do elektrowni, do biegów chłodzenia tych elektrowni, nie mogą pełnić swojego zadania, więc pracę jednostki trzeba ograniczać. Przed nami kolejne dni z upalnymi temperaturami, no i jest to wyzwanie dla systemu elektroenergetycznego. Nic więc dziwnego, że polski operator sięgnął już po tak zwane okresy przywołania na rynku mocy.
1: Okres przywołania to awaryjny mechanizm bezpieczeństwa uruchamiany przez polskie sieci elektroenergetyczne. PSE korzysta z niego po raz drugi w tym roku, a czwarty raz w historii.
2: W podwarszawskim Wołominie upały mogą wywołać katastrofę ekologiczną. Tykającą bombą jest składowisko niebezpiecznych odpadów.
1: Pod wpływem wysokich temperatur beczki z chemikaliami zaczynają pękać. Samorząd apeluje o pilną interwencję rządu. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
4: Władze Wołomina od 3 lat apelują do rządu o pomoc finansową. Sekretarz gminy Małgorzata Izdebska podkreśliła, że z powodu upałów sytuacja cały czas się pogarsza.
5: Ponad 20 tysięcy ton odpadów.
4: Mieszkańcy Wołomina, choć obawiają się całej sytuacji, to jednak nie tracą nadziei.
6: Takie odpady mogą się dostać do gleb, do rzek. No i tak naprawdę skutki mogą być opłakane.
7: Ufam, że włodarze coś z tym zrobią, tak, że będą do tej pory naciskać tak władze może wyżej Polski, tak, że uda im się coś z tym zrobić.
4: Szacunkowy koszt wywiezienia beczek i utylizacji chemikaliów to prawie 200 milionów złotych. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
2: Państwo

0: może już sprawdzić zarobki lekarzy. W życie wchodzą przepisy, które umożliwiają zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL.
1: Dzięki nim będzie jasne, ile lekarz zarabia, nawet jeśli pracuje w kilku miejscach, tłumaczy Daniel Rutkowski, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która będzie zbierała i analizowała dane.
2: To pozwoli nam łączyć te same osoby, które pracują w różnych podmiotach lub te same osoby, które w jednym podmiocie pracują, ale na różne formy zatrudnienia, bo się często zdarza, że to jest umowa o pracę plus dodatkowo kontraktowe za czynność płatne, za gotowość.
0: Pierwsze dane w nowym systemie mają trafić do agencji w październiku.
1: Zwrot w sprawie darmowej kranówki w restauracjach. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zrezygnowało z pomysłu, który zakładał obowiązek bezpłatnego podawania klientom restauracji pół litra wody z kranu.
0: Przepisy miały wejść w życie jeszcze w sierpniu, jednak ostatecznie zniknęły z projektu ustawy. Branża z ulgą przyjęła tę decyzję. Nie ma potrzeby regulowania tego przepisami, twierdzi Bartłomiej Sikorski, właściciel kawiarni w centrum Krakowa.
3: Czy my naprawdę wszystko musimy uregulować? Zawsze, jeżeli ktoś podejdzie i poprosi, to tą wodę otrzyma. Natomiast czy ja muszę być zobligowany ustawą, którą podpisze jedna izba parlamentu, druga izba, potem Karol, prezydent Nawrocki?
1: Ministerstwo swoją decyzję o wycofaniu się z przepisów tłumaczy koniecznością przeprowadzenia konsultacji i dopracowania szczegółów.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Jonathan Milan ma już 2 etapowe zwycięstwa w wyścigu kolarskim Tour de Pologne. Włoch był najszybszy na sprinterskich finiszach w poniedziałek w Koszalinie i wczoraj w Szczecinie. Drugie miejsce ponownie dla Francuza Paula Maniera. Trzecią pozycję na drugim etapie zajął Włoch Matteo Malucelli. Najlepiej z Polaków na 9. miejscu finiszował Marceli Bogusławski, a Radosław Frontczak dzięki wygraniu 3 lotnych premii wyraźnie objął prowadzenie w klasyfikacji najaktywniejszych.
5: Sprint to moja super domena, także czułem się jak rybka w wodzie. Rozpogodziło się, także super, super dzień.
4: W klasyfikacji generalnej Milan ma 8 sekund przewagi nad Manierem i 12 sekund nad Kamilem Małeckim. Dzisiaj 3. etap z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. Relacje na naszej antenie. W kolarskim Tour de France kobiet 4. etapem była jazda indywidualna na czas, którą wygrała Szwajcarka Marlene Reusser. Katarzyna Niewiadoma była 13. Reusser została liderką, Niewiadoma jest 6. po etapach. Hubert Hurkacz jest już w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Montrealu. W pierwszej potrzebował 3 setów, ale ostatecznie wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem 7-5, 4-6 i 6-2.
6: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji i cieszę się, że mam okazję grać kolejne tutaj spotkania w Montrealu i budować swoją formę. Także dziękuję wszystkim za wspaniałe wsparcie.
4: W kolejnym meczu zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Zwycięstwo odniosła też Iga Świątek. W drugiej rundzie turnieju w Toronto pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-0, 6-3. W następnej rundzie zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubić. Niestety z tym turniejem pożegnała się Maja Chwalińska, która przegrała w drugiej rundzie z Australijką Talią Gibson 5-7, 1-6. A Górnik Zabrze rozpocznie dziś batalię o Ligę Europy. W pierwszym meczu 3. rundy eliminacji zagra na wyjeździe z Ferencvaroszem Budapeszt. Początek spotkania o 20.15.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Pogoda. Na zachodzie, północy i częściowo w centrum, a w drugiej połowie dnia także na krańcach południowych na zmianę. Chmury, deszcz, burze i słońce. Na wschodzie bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 29 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 36-38 w centrum, aż po 40 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz może być porywisty, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1000 hektopaskali.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
9: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Lublin. Europejska Stolica Kultury 2029.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
1: Znowu miałam rację.
10: W czym?
1: We wszystkim.
10: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
10: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Reklama.
7: Jedynka. To jest radio.

0: Polski Radio, program pierwszy, jest 15 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Środa, 5 dzień sierpnia, 217 dzień roku, do końca roku 148 dni. Słońce wzeszło o 5.03, zajdzie o 20.20. Zatem dzień potrwa 15 godzin i 17 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 30 minut, a dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i minut 35. Abel, Cyriak, Jacław, Kasjan, Kasjana, Maria, Oswald, Parys, Wenancja, Wenancjusz, Wenanty obchodzą dziś imieniny. Zatem wszystkiego dobrego i tradycyjne. Niechże się Państwu darzy. Chciałem powiedzieć gorąco. Pozdrawiamy. Dziś to słowo jak najbardziej na miejscu. To ile będzie?
2: Od 30 stopni na krańcach północnych, około 36 w centrum, na południu, południowym wschodzie 38-39, ale lokalnie temperatura może nawet się zbliżyć do 40 stopni.
0: Jak zatem przetrwać ten skwar, co robić, a czego bezwzględnie unikać? O tym między innymi już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem, głównym inspektorem sanitarnym, doktorem Pawłem Grzesiowskim.

0: No, drodzy Państwo, no, co osoba, co słuchacz, co słuchaczka, to inne skojarzenia z zapachem wakacji i bardzo dobrze. Na przykład pani Barbara, ja lubię zapach świeżo skoszonej trawy. Dla pana Pawła, dla mnie zapach lata to zapach przetworów owocowych. No, mamy tutaj kilka ciekawych propozycji. Pan Witold, o, a dla mnie to zapach powietrza po wieczornej burzy, albo na przykład zapach kamieni nagrzanym słońcem. No sporo jest tych skojarzeń i bardzo dobrze. Słowo skojarzenia, jak Państwo wiedzą, to jest ulubione w lecie z radiem, więc przypominamy, że nasza konkursowa zabawa, nasz kultowy konkurs oczywiście po godzinie 10:00, a to pytanie, które Państwu zawsze zadajemy eliminacyjne, to dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? No to dzisiaj nasz kolega z redakcji międzynarodowej, Michał Strzałkowski, troszeczkę Państwu ułatwię i podpowie.
1: Mój pies ma na imię Robin i tak oficjalnie to jest, jak to się ładnie mówi, mieszaniec, a tak może mniej ładnie kundelek, ale wygląda jak owczarek niemiecki, więc tak sobie go sami nazywamy, że jest naszym owczarkiem niemieckim. Ponieważ mieszkam w dzielnicy Wawer, to niektórzy uważają, że to jest tak zwany owczarek wawerski. Jak to wszystkie owczarki, żywiołowy, bardzo lubi pilnować domu, bardzo lubi pilnować swojego stada, bardzo się denerwuje, kiedy ktoś wychodzi z domu i on nie jest w stanie wszystkich mieć w jednym miejscu jak te owieczki. Jest pieskiem znajdą, trafił do nas jak miał prawie rok i kocha lato. Kiedy jest ciepło, to to uwielbia, bo on kocha pływać, kocha biegać po łące, tarzać się w trawie, wskakiwać do kanałków, jeziorek, stawów, więc to jest taki pies, który zimą to woli sobie siedzieć w domu, gdzie jest ciepło, ale latem to odżywa zupełnie. Wie, że ma być cicho, kiedy coś nagrywam w domu. Czasami się zdarza, każdy z nas radiowców coś w domu nagrywał. I on wtedy wie, jak mu pokażę mikrofon, jak powiem, Robin, cicho, to z reguły udaje mu się utrzymać ten spokój i tę ciszę, chociaż przyznam szczerze, zdarza mi się łączyć, Państwo to być może wiedzą, zdalnie czasem z domu do radia we wczesnych godzinach rannych czy późnych wieczornych, kiedy coś się wydarzy na świecie. Jak ktoś ma dobry słuch, to być może kilka razy mógł usłyszeć mojego psa gdzieś tam w tle cichutko sobie szczekającego. Jeśli ma taki słuch, to gratuluję. Prawdziwy radiowy słuch.
0: To był Michał Strzałkowski. Oj, tak, tak, chyba każdy z nas coś w domu nagrywał. Wiem coś o tym. Drodzy Państwo, wracamy do naszego wątku zapachowego. Pan Kuba, a mnie lato kojarzy się z zapachem smażonej ryby i owoców, które mam na wsi. Pan Marcin, lato to zapach ścierniska po skoszonym zbożu, trawy, truskawki, zapach totalnej laby. No właśnie, dla każdego ta laba wakacyjna inaczej będzie pachnieć, a dla pani Małgorzaty, a mnie kojarzy się z zapachem świeżo pieczonego chleba, gdyż mieszkam obok piekarni, no to ja się nie dziwię, ale jeśli ktoś z Państwa sam piecze, to ten zapach też oczywiście jest istotny. Drodzy Państwo, czekam dzisiaj na te Państwa zapachowe opowieści. 71-151 i facebook.com / jedynka, ale przy okazji proszę pamiętać, dzisiaj wielki, gigantyczny upał, chronimy się wszyscy, a także i naszych bliskich.

0: A to Ogolec Orkiestra, a gdzie się z nimi widzimy? A widzimy się już w Lublinie, na bliższą sobotę.
1: Reklama.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
1: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.

0: ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
4: Autopromocja. Pogoda.
6: Oj, będziemy Państwa ostrzegać przed tym, co się dzisiaj może wydarzyć, bo może być kolejny rekord temperatury, jeśli chodzi o region Polski, bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że dzisiaj w kilku miejscach temperatura może przekroczyć 40 stopni. I tak może być na południu Mazowsza, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Drodzy Państwo, to nie są naprawdę dzisiaj żarty. Temperatura 36-38 dzisiaj w bardzo wielu miejscach w naszym kraju, między innymi na południu i w centralnej części. Trochę mniejszy upał, ale też upał, bo powyżej 30 wszędzie na północy Polski. Gdzie będzie powyżej, poniżej 30? Tylko Suwalszczyzna 29 i nad samym morzem, na przykład na Półwyspie Helskim dzisiaj może być w granicach 25-26, ale tak nawet dzisiaj w Gdańsku czy w Koszalinie stopni 30, więc chronimy się, pamiętamy o tych najsłabszych, najmłodszych, najstarszych, trzeba o nich zadbać, trzeba skontrolować, jeśli mamy w rodzinie właśnie seniorów, czy na pewno wszystko jest ok. Dużo pijemy, pamiętamy o ochronie głowy, o ochronie oczu. No, drodzy Państwo, jeśli nie musimy, to nie wychodzimy dzisiaj z domu. Do tego wszystkiego dzisiaj mogą być burze, co prawda nie wszędzie, ale mogą się zdarzyć na północy, na zachodzie i w centralnej części. Natomiast z kolei od Warszawy, od Łodzi i od Wrocławia, wszystko co na południe, to tutaj dzisiaj tutaj bardzo dużo słońca, może nawet w wielu regionach nie być ani jednej chmurki. Co z ciśnieniem? Będzie rosło w południe w stolicy 1000 hektopaskali. Teraz przenosimy się do województwa pomorskiego, a dokładnie Kąty Rybackie, a tam jest pani Magdalena Woźniak, Muzeum Zalewu Wiślanego.
7: Dzień dobry, w Kątach Rybackich. Dzisiaj bardzo słonecznie i pogodnie. W naszym muzeum prezentujemy nie tylko historię rybołówstwa i szkutnictwa nad Zalewem Wiślanym, ale także techniki połowu ryb, narzędzia połowowe, a także charakterystyczne jednostki pływające dawniej po Zalewie Wiślanym. Szczególnymi eksponatami w naszym muzeum są tradycyjne łodzie rybackie. Oczywiście łodzie są drewniane, niemal 10-metrowy barkas oraz żakówka. I tego typu jednostki można obejrzeć jedynie w naszym muzeum. Zwiedzający zobaczyć mogą również zabytkowy warsztat szkutniczy rodziny Schmidtów w pobliskiej miejscowości, gdzie łodzie budowane były od 3 pokoleń i co ciekawe, narzędzia szkutnicze, które tutaj prezentujemy, służące do budowy i naprawy łodzi, podarowane zostały przez samego właściciela, są więc w pełni oryginalne. Całość naszej ekspozycji

0: dopełniają wspomnienia dawnych rybaków. Mamy tu m.in. wspomnienia najstarszego rybaka pochodzącego z Kątów Rybackich oraz wystawa poświęcona kobietom we współczesnym rybołówstwie, która jest wystawą i tematem niszowym tutaj na tym terenie.
1: To były Kąty Rybackie. Ja przypominam, że naprawdę niedaleko od tej miejscowości Stegna, a tam słynna alejka z naszymi ławeczkami, ławeczkami radiowej jedynki, między innymi ławeczka Lata z Radiem. Jeśli Państwo są w okolicy, to polecam. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

Takich rekordów nie chcemy bić, ale jednak jest niestety znów ryzyko, że ponad 40 stopni dzisiaj w kilku miejscach będzie. Proszę pamiętać, chronimy się. A jaki jest Państwa sposób na walkę z takim upałem? Jestem ciekawa. Facebook.com/Ksiądz Jedynka.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Pani Marii, jeśli chodzi o zapach wakacji, to kojarzą się zapachy owoców, truskawek, czereśni i porzeczek. O, właśnie, czereśnie. Jak ja się cieszę, że wróciłam z urlopu i jeszcze czereśnie są. I to w całkiem nie najgorszej cenie. Teraz, drodzy państwo, też będzie o bardzo cennym konkursie, dlatego że państwo zdobywają codziennie punkty po to, żeby pojechać na wakacje marzeń. Czyli krótko mówiąc, czas na pytanie Romana Czejarka. Dziś pytanie numer 32.
2: Morskie fale już słychać, mewy też latają nad naszymi głowami. Dlatego dziś kolejna śródziemnomorska wyspa i dalej zabawa w tak lubiane przez państwa skojarzenia. Uwaga, tropy będą trzy, choć pytanie już za 4 punkty. Trop pierwszy. To jedno z niewielu miejsc, gdzie są dwupasmowe drogi, ale ani jedna nie jest płatna. Wszystko za darmo. Trop drugi. Długowieczność. Tym się chwalą. I trop trzeci. Tajemnicze kamienne wieże. Jest ich tutaj wiele tysięcy. A pytania są dwa. To łatwe. Jaka jest nazwa tej wyspy? I to trudne. Jakiego koloru jest w nazwie ta strefa, którą się chwalą, o rekordowej liczbie stulatków? Na tej wyspie oczywiście. Proszę pamiętać, by wysyłając odpowiedź pod numer SMS 72 151, najpóźniej do 11.30,

0: aplikacji wpisać słowo klucz wakacje. Powodzenia!
1: Wiem, ale nie powiem, bo nie mogę powiedzieć. Państwo kombinują, państwo wysyłają te dobre odpowiedzi. Ja przypominam, że ta nagroda główna w naszej wakacji, zbierają państwo przez cały miesiąc te punkty, to voucher na zagraniczny wyjazd o wartości 10 tysięcy złotych. No to teraz ukłon w kierunku naszego sponsora.
2: Sponsorem konkursu i fundatorem nagrody głównej jest Biuro Podróży Itaka.
1: Przypominam, 72 151 i odpowiedź rozpoczynają państwo od słowa wakacje.

0: Najpierw będą dwa skojarzenia, drodzy Państwo. Człowiek wraca z urlopu, patrzy, na jego biurko mnóstwo przesyłek od Państwa leży. No i tak sobie myślę, o, będzie co otwierać. Później spotykam Małgosię Abgarowicz, no i rozmawiamy, że dzisiaj będziemy się łączyć, że Małgosia jedzie do województwa świętokrzyskiego. Dzień dobry, Małgosiu.
1: Dzień dobry.
0: Nie, Mazowieckiego, dobry, nie Świętokrzyskiego.
1: Tak, Mazowieckie, tak. Mm-hmm.
0: Nasza koleżanka Magda Miza też jest czujna, od razu mnie poprawiła, więc bardzo dziękuję. No właśnie, rozmawiamy, że będziesz na polu lawendy, że będzie tak fioletowo, że będzie pięknie, pachnąco. No i ty wyszłaś z redakcji, a ja sobie myślę, Boże, to chyba są jakieś takie, no nie wiem, jakieś takie sugestie, bo ja cały czas czuję zapach lawendy w redakcji. Co się dzieje? No i coś mnie tak tknęło i zaczęłam otwierać te przesyłki i otwieram jedną dużą i ja mówię, coś bardzo, bardzo intensywnie lawendą pachnie. No i mam rację. W tej chwili trzymam, bo przesyłka już została otwarta. Trzymam po pierwsze obrazek w kolorze fioletowym i tu jest oczywiście piesek i 55 lat, a do tego wszystkiego piękne serce. Jak ono pachnie, ale to jest już ususzona lawenda i to wszystko oczywiście od pani Marii, naszej słuchaczki z Prowansji, więc odwdzięczamy się naszą maskotką, a ty, Małgosiu, tam masz prawdziwą lawendę, jeszcze taką nieususzoną.
1: Oj tak, no ja właśnie sobie zadaję pytanie, czy to jeszcze Polska, czy wspomniana Prowansja, bo unosi się wspaniały zapach, przede mną piękne fioletowe krzaczki, a na niebie słońce. No jeszcze nie jest na szczęście taki wielki ukrop, jaki ma być, na razie się chowamy w cieniu tutaj z moim gościem, jest przyjemnie, a jestem

0: Dzieje koło Siedlec w miejscowości Pórzec. Także proszę bardzo, Prowansja w Polsce, moim gościem, naszym przewodnikiem. Dzisiaj będzie pan Sławomir Stańczyk, prezes Stowarzyszenia Plantatorów Lawendy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie Sławomirze, dookoła mnie, dookoła nas około 4000 krzaczków lawendy. Prawda?
1: Tak, w kilku odmianach wyższych, niższych, błękitnych, atramentowych. Więc do koloru, do wyboru, i pachnąco.
0: I pachnąco, i pięknie. Musimy tylko zdradzić, że część tych krzaczków już ścięta. Czy to warunki pogodowe, czy to taka procedura standardowa, że już połowa z nich zniknęła?
1: Procedura standardowa. Już jakby lądujemy z cięciem lawendy, z tego względu, że są dwa momenty, w których ta lawenda dla jakby jej rozwoju powinna być przycięta. To oczywiście jest wiosna, koniec kwietnia, początek maja, po zimie, więc wszystkie takie uschnięte, zmrożone końcówki krzaczków lawendy przycinamy do takiej części pozostałej zielonej, żeby faktycznie pobudzić ją do wzrostu, pobudzić ją do kwitnienia. Tak jak kobiety bardzo często umawiają się do fryzjera, podcinać końcówki, robić nowe fryzury. No po zimie też trzeba zrobić nową fryzurę, podciąć końcówki.
0: Lawenda jest kobietą.
1: Tak jest, więc tutaj ten zabieg pierwszy. Natomiast teraz, czyli już początek sierpnia, a w niektórych odmianach nawet druga połowa lipca, to jest moment na cięcie kwiatostanów. Wtedy ścinamy same kwiaty. Jeśli zamierzamy z nich zrobić woreczki czy je ususzyć, no najlepiej ściąć je w najpiękniejszym momencie, żeby po ususzeniu został i kolor, i zapach. I to też ciekawostka, jak robicie bukiet lawendy, to wkładamy je do wazonu bez wody i wtedy zostanie z nami na długo.
0: Panie Sławomirze, ja mam w rękach sekator, słychać, bo chciałabym, żebyśmy przycięli, żeby mi pan powiedział, gdzie ją przycinać, żeby po prostu no, nam się pięknie trzymała w tym wazonie. Podchodzimy do krzaczków lawendy. Słychać to. Idziemy.
1: Tak. Jeśli chodzi o cięcie lawendy, jeśli mamy duży kwiatostan, to 1/3 części zielonej powinna zostać. Mamy na dole taką kulę, która jest widoczna i tak naprawdę bezpośrednio przy samej tej kuli możemy przycinać tą lawendę.
0: Tnę, uwaga na palce. Tutaj?
1: Tak.
0: Dobra, poszło. Mam.
1: I tutaj ta kulka nam zostaje i tak naprawdę przy nawet delikatnie mocniejszym przycięciu, wiadomo, 1/3 części zielonej musi zostać, żeby lawenda miała czym oddychać. I tak naprawdę w ten sposób już zostaje ona na zimę. Ona jeszcze troszeczkę sobie podrośnie przez wrzesień, październik, odbuduje i już to jest okres przygotowania do zimy.
0: Panie Sławomirze, w której części ogrodu najlepiej posadzić lawendę? Od wschodu, zachodu, południa, północy, gdzie ona najlepiej nam rośnie?
1: Ja powiem tak, są w każdym ogrodzie takie miejsca, tak zwana lampa, że nic nie rośnie, to jest idealne miejsce dla lawendy. Jak nie macie pomysłu, co w pełnym upale posadzić, to właśnie kupujcie albo lawendę wąskolistną, z której zrobicie również pyszności, ale o tym jeszcze porozmawiamy, albo właśnie lawendę pośrednią, dużą, która rośnie do metra średnicy, pięknie przy tarasie się prezentuje. No i taki bonus, odstrasza komary, więc dłużej będzie można posiedzieć.
0: Tak jest, to my właśnie o tych spożywczych właściwościach lawendy będziemy jeszcze mówić. Na razie zostajemy, będziemy przycinali. Słyszymy się po godzinie 11. Ja tylko zdradzę, że piłam kawę lawendową. Powiem więcej o tym po 11.
2: A jak smakowała Małgosia? Ach, powiesz o tym po 11. Dobrze, Małgosiu.
0: Powiem.
2: To ja tak, ja bardzo uważnie słuchałam i się zastanawiam, skoro ona tak kocha słońce, to dlaczego ja nie mam lawendy na balkonie? To informacja dla tych wszystkich z Państwa, którzy mają na przykład od południowej albo od zachodniej strony właśnie balkon. Zanotowałam sobie lawenda do wazonu bez wody, wtedy pięknie uschnie i będzie nam tutaj pachnieć. A powiedz mi, jak dużo tej lawendy tam widzisz?
0: No, jestem przy krzaczku jednym na początku tej plantacji i patrzę sobie tam, aż daleko, daleko, no, hen i jeszcze jest fioletowo i pięknie. No, za moimi plecami jest ta ścięta, ale przede mną wybrałam sobie takie miejsce, żeby patrzeć na tą, która jeszcze czeka na ścięcie.
2: A czy widzisz jedną rzecz, bo to chcę dopytać, bo zazwyczaj mówimy, lawenda jest fioletowa, ale ona też czasem może mieć takie różne barwy. Widzisz, że na przykład
0: tak,
2: w niektórych miejscach
0: tak,
2: jest niebieska.
0: Oczywiście są różne rodzaje. Rozmawialiśmy tutaj z panem Sławomirem, tak jest. Jest też jasno-niebieska, jest też blada, różowa, my mamy, przeważa ta fioletowa, ale na polu
1: tak,
0: znajdują się
1: tutaj
0: też...
1: dodam, mamy właśnie taką błękitną odmianę, która najwcześniej kwitnie.

0: delikatnie przechodzi później w taką fioletową, a kończy na atramentowo-fioletowej, takiej mocnym kolorze. Po to też, aby wydłużyć sezon. Jedna przykwitnie, to zaczyna druga. I tak naprawdę całe wakacje można spędzić odpoczywając wśród lawendy.
1: Małgosiu, przysyłaj zdjęcia. Będziemy to wszystko pokazywać na Facebooku naszym słuchaczom.
2: Jedynka. To jest radio.
1: A pamiętają Państwo, jakie jest pytanie eliminacyjne do naszych skojarzeń, które już po godzinie 10? Przypominam, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? 72-151. No i jak zwykle będziemy wybierali 3 osoby. Nagrody czekają. No i drodzy Państwo, słyszymy się po godzinie 10.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert.

0: produkt. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Lublin. Europejska Stolica Kultury 2029. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
6: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
10: Ogłoszenie społeczne.
12: Radio Kierowców.
13: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Droga krajowa numer 91 pomiędzy Łodzią a Łęczycą nadal jest zablokowana w obu kierunkach w miejscowości Sierpów na kilometrze 317. Doszło tam do zderzenia busa i auta ciężarowego. Mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. Ruch kierowany jest na objazdy na pobliskie trasy lokalne. Zakończyły się natomiast utrudnienia na ekspresowej siódemce w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Kraków Przewóz a Kraków Nowa Huta. Tutaj doszło do karambolu 5 pojazdów właśnie na jezdni w kierunku Nowej Huty. Mieliśmy tam najpierw blokadę, potem częściową blokadę i zwężenie. W tej chwili jezdnia jest już całkowicie odblokowana i właściwie spowolnień nie ma. Uwaga na drodze krajowej numer 67 pomiędzy Lipnem a Włocławkiem w miejscowości Radomice. Na kilometrze 4 doszło do awarii samochodu osobowego. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Zdecydowanie wolniej cały czas jedzie się na trasie ekspresowej S17 na obwodnicy Garwolina. W pobliżu węzła Garwolin Północ na fragmencie ponad 4-kilometrowym trwa remont nawierzchni. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona, a prędkość ograniczona do 60 km. Na godzinę. Zakorkowana jest także ekspresowa ósemka w Warszawie, północna obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Jeszcze województwo dolnośląskie, autostrada A4. Tutaj drogowcy pracują pomiędzy węzłami Wrocław Południe, Pietrzykowice a Kąty Wrocławskie i zakorkowana jest jezdnia w kierunku granicy państwa. 22 513 11 11 to nasz numer.
14: No tak, nie chcę być inaczej. 10:00, program Pierwszy Polskiego Radia.

0: Dziś lato z radiem w kolorze fioletowym o zapachu lawendy, bo dzisiaj nasza koleżanka Małgosia Apkerowicz odwiedza właśnie pole lawendy. Usłyszymy się z nią po godzinie 11, a Państwa skojarzenia zapachowe z wakacjami. Pani Katarzyna, zapach lata to specyficzna mieszanka aromatu kwitnących roślin, dojrzewających owoców, miodu i świeżo zebranego zboża. Czuć w niej też zapach kopru, liści, pomidora i maciejki, bo bez maciejki nie ma lata. Zgadzam się z tym, pamiętam to. Czekam na Państwa kolejne opowieści, a teraz czas na aktualności, które przedstawi Monika Gniewaszewska.
1: Dzień dobry. Polscy siatkarze z sukcesem są już w Polsce na lotnisku. Radość.
2: Fenomenalnie grali, bardzo mi się podobała i gra. No naprawdę kolejny medal i się bardzo cieszę.
1: Za chwilę relacja naszego reportera. Numer PESEL powiązany z danymi o wynagrodzeniach medyków wchodzi dziś ustawa PESELowa po kłosie afery w Szpitalu Południowym. Atak Rosji na Ukrainę. 17 osób nie żyje. Na Kijów leciały drony i rakiety. Władze miasta apelują o korzystanie ze schronów. Złoty medal Ligi Narodów. To dopiero pierwszy krok polskich siatkarzy w tym sezonie. Zawodnicy po powrocie z turnieju finałowego świętowali sukces z kibicami na warszawskim lotnisku. Ich wzrok jest już jednak skierowany na kolejny cel, nadchodzące Mistrzostwa Europy. O plany i nastawienie naszej kadry pytał nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak wyglądają najbliższe tygodnie w wykonaniu mistrzów, no i jak zawodnicy zamierzają poradzić sobie z rolą faworyta?
3: Radość z walczenia Pucharu Ligi Narodów jest wśród kibiców, jak i zawodników ogromna, ale siatkarski kalendarz nie wybacza. Po zaledwie kilku dniach odpoczynku i regeneracji podopieczni Nikoli Grbicia zameldują się na obozie w Zakopanem. Polacy zdają sobie sprawę, że po triumfie każdy rywal będzie polował na wygraną ze światowym liderem. Jak podkreśla przyjmujący Tomasz Fornal, drużyna zachowuje chłodną głowę, bo najważniejsza impreza sezonu jest dopiero przed nimi.
4: My jesteśmy jako reprezentacja Polski przyzwyczajeni do tego, że każdy za każdym razem chce z nami wygrać. Także no my musimy być gotowi i gdzieś pozostać na ziemi i ciężko trenować Zakopanem i przygotować się maksymalnie jak się da do tych Mistrzostw Europy, żeby zdobyć złoty medal na tej głównej imprezie.
3: Zgrupowanie w Zakopanem rusza już w najbliższych dniach, a jego głównym celem będzie właśnie budowa szczytu formy na europejski czempionat.
1: Dziękujemy za relację Piotrowi Durysowi. Alerty trzeciego, najwyższego stopnia przed upałem. Gorąco będzie dziś w całej Polsce, na termometrach wszędzie powyżej 30 stopni, a w niektórych regionach nawet 40. Zaciemnienie pomieszczeń to dobry sposób na utrzymanie względnego chłodu, mówił w radiowej jedynce główny inspektor sanitarny. Dr Paweł Grzesiowski podkreślał, że dzieci i osoby starsze najbardziej narażone są na konsekwencje związane z wysoką temperaturą i czują mniejszą potrzebę napicia się wody.
5: Serce bije szybciej, oddychamy szybciej, tkanki nasze, żeby się wychłodzić, potrzebują więcej energii, a do tego potrzebujemy wody. I wiele osób w ogóle nie odnotowuje czegoś takiego jak, nie wiem, suchość w ustach, czy chrypka, czy brak śliny. W ogóle tego nie zauważa, bo to się rozciąga na cały dzień i to się dzieje dyskretnie. W związku z tym pierwszym sygnałem dla wielu osób może być to, że rzadziej chodzą do toalety.
1: Według prognoz chłodniej zrobić ma się w piątek. Sanepid bada zatrucie dzieci na piłkarskim obozie w kolonii Łaszczówce w powiecie tomaszowskim na Lubelszczyźnie. 16 z uczestników obozu wymagało hospitalizacji, mówi Małgorzata Pawłowska z tomaszowskiej policji.
6: Doszło do najprawdopodobniej zbiorowego zatrucia dzieci z okolic Rzeszowa w wieku od 9 do 12 lat. Na miejsce zostały skierowane odpowiednie służby, karetki pogotowia, zostali przewiezieni do okolicznych szpitali w Biłgoraju, Tomaszowie Lubelskim oraz Zamościu. Pozostałe osoby pozostały na miejscu pod obserwacją odpowiednich służb.
1: Grupa 48 osób z Podkarpacia zakwaterowana była w hotelu w miejscowości Kolonia Łaszówce. Wczoraj część uczestników obozu źle się poczuła. Dzieci miały wymioty i biegunkę.
7: To są aktualności jedynki.
1: Wchodzą w życie zmiany, które pozwalają na gromadzenie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. To konsekwencja afery dotyczącej lekarza w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 zł.
8: Dzięki możliwości przypisania wynagrodzeń do jednej osoby będzie można analizować łączne dochody osiągane w

0: różnych miejscach pracy i z różnych form zatrudnienia. Mówi Daniel Rutkowski, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
1: To pozwoli nam łączyć te same osoby, które pracują w różnych podmiotach, badać aspekt wieloetatowości lekarzy, czy też migracji pomiędzy różnymi podmiotami.
0: Szpitale i przychodnie, które nie będą przekazywać danych o wynagrodzeniach medyków, będą musiały liczyć się z sankcjami finansowymi. Pierwsze dane zebrane na nowych zasadach będą znane dopiero w październiku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
2: Rośnie liczba zabitych po nocnym ataku Rosji na Kijów. Życie straciło 17 osób, są też ranni ponad 30 osób. Na Kijów leciały rakiety i drony. Zniszczone są kamienice, budynki lokalnych zakładów i instalacje energetyczne. Strażacy dogaszają pożary i szukają ludzi, którzy mogli ugrzęznąć pod gruzami. Władze Kijowa apelują do mieszkańców, by nie lekceważyli alarmów przeciwlotniczych i korzystali ze schronów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Pogoda.
6: Przed chwilą w aktualnościach Monika opowiadała Państwu o ostrzeżeniach, które wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i ja uparcie będę powtarzać. Dzisiaj mam ostrzeżenia przed wielkim upałem prawie w całym kraju. W tej chwili temperatura już 32 stopnie w Przemyślu. Najniższa temperatura w tej chwili na Półwyspie Helskim 21 stopni i właśnie tam dzisiaj na wybrzeżu temperatura w granicach 25-26, na Suwalszczyźnie 29. Poza tym wszędzie powyżej 30, a najwyższa temperatura 38. Dzisiaj może zdarzyć się we Warszawie, Kielcach, Lublinie, Krakowie i Rzeszowie. W Katowicach 37. Natomiast w tych 3-4 województwach lokalnie temperatura może nawet dojść do 40 stopni, więc naprawdę ostrzegamy, przypominamy i prosimy o to, żeby dbać o wszystkich, o naszych bliskich, o sąsiadów, ale także też nie zapominajmy o zwierzętach, bo ten upał także im bardzo doskwiera. Do tego wszystkiego dzisiaj mogą być burze, ale nie wszędzie. Głównie na zachodzie, na północy, w Wielkopolsce i na Kujawach i na Suwalszczyźnie. Jeśli chodzi o ciśnienie, to ono lekko w górę, w stolicy w południe 1000 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
8: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.
6: Rozpoczynamy drugą godzinę lata z radiem. To jeszcze informacje o pogodzie, o tym upale, który dzisiaj nam naprawdę będzie doskwierał. Czekam też na Państwa propozycje, jak sobie radzić z takim upałem, co Państwo zrobią, żeby to wytrzymać. Jutro jeszcze też bardzo duży upał, chłodniej w naszym kraju, czyli poniżej 30, dopiero od piątku.

Tańczyć można, śpiewać można, zwłaszcza jeśli śpiewa ona, taki głos. To oczywiście Lato z Radiem, to program Pierwszy Polskiego Radia. Sława Mieczyska, uśmiecham się do Państwa na każdy wpis, który pojawia się na Facebooku, bo dzisiaj naprawdę mamy pachnące lato z radiem. Pan Krzysztof, bo pytam oczywiście o skojarzenia zapachowe. Pytam, pan Krzysztof napisał, no tych zapachów mam naprawdę wiele. Nie ma to jak, uwaga, rześkie powietrze połączone z rana z rosą o mglistym poranku, do tego zapach skoszonej trawy, kwiaty na łąkach oraz na skwerze i dojrzewające jabłka i gruszki na drzewie. No i oczywiście rozpalone ognisko wraz z tym drewnem i pieczone ziemniaki z ogniska. No naprawdę piękne skojarzenia, panie Krzysztofie. Czekam na kolejne.

Ach, w tym roku mamy tyle wariantów naszej Polki Dziadek. To oczywiście z okazji między innymi 55. naszych urodzin, więc wielkie brawa dla pani Urszuli Dudziak, że zgodziła się i tak pięknie to wykonała, ale państwo też mogą proponować swoje, więc oczywiście proszę do nas przysyłać, dawać nam znak, będziemy też to odsłuchiwać. Jeszcze na chwilę o zapachu, z kolei pani Ewa, zapachy wakacji z Podlasia to skoszone zboże, zapach mojego chleba upieczonego w domu i zapach papierówek, no i oczywiście warzyw z mojego ogrodu. Rzeczywiście muszą państwo przyznać, że papierówki mają taki specyficzny zapach, zwłaszcza w sierpniu. No to co? Będzie jeszcze fioletowo i lawendowo po godzinie 11, bo teraz już zbliżamy się do skojarzenia, zatem mogą państwo się też szykować, bo ja wiem, że każdy, kto tam jest z drugiej strony, to też przy okazji w trakcie naszych skojarzeń z naszymi słuchaczami też się sprawdza.

0: Słuchaj mnie.
1: To Sarsa, a to pan Grzegorz. Dzień dobry.
2: Dobry, witam.
1: Dzień dobry, pan Grzegorz z Warszawy. Pierwszy nasz uczestnik w naszej zabawie skojarzeniowej. Panie Grzegorzu, zanim powiem, jakie nagrody, to troszkę pana przepytam. Po pierwsze, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka?
2: Ma najwięcej cierpliwości chyba z nas wszystkich domowników do dziecka.
1: No tu mnie pan zaskoczył.
2: Szczególnie cudowny... podczas zabawy, ciągnięcia za różne części ciała i
1: no,
2: tak dalej.
1: No tak. Psy to tolerują, chociaż nie wszystkie, ale bardzo dobrze. Napisał pan, gdy synalek płacze. A jak syn ma na imię? Ile ma lat?
2: Gustaw, już teraz 8, ale są od dziecka właściwie.
1: To taki po prostu członek rodziny, prawda? Panie tak. Grzegorzu, najpierw kilka bardzo ważnych informacji, żeby pan wiedział, że jeśli uda się panu zająć trzecie miejsce, a przypomnę, że jeśli jest nie ma żadnej dobrej odpowiedzi, czyli jest zero, no to wtedy nie ma też i nagrody. Ale jeśli jest chociaż jeden punkt, to wtedy za trzecie miejsce mamy plecak podróżny o wartości prawie 300 zł.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
1: Za miejsce drugie to jest bezprzewodowy odkurzacz. Oj, wiem coś o tym, bo to bardzo praktyczna rzecz, gdy się nie trzeba z tym kablem tam męczyć. O wartości prawie 500 zł.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest europejski producent domowych sprzętów AGD marki Pureno. www.pureno.com.pl.
1: A za pierwsze miejsce mamy dla państwa czytnik e-booków o wartości prawie 700 zł.
3: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
1: No to trzy ukłony w kierunku naszych sponsorów wykonane.
4: Polskie Radio. Jedynka.
1: A ja jeszcze muszę pana Grzegorza zapytać o dwie rzeczy. Panie Grzegorzu, ile sekund jest na odpowiedź?
2: Nie wiem.
1: 30? Tak. A 30, jeśli pan nie będzie wiedział, to magiczne słowa dwa to...
2: Dalej.
1: Albo nie wiem. Tak jest. Wszystko się zgadza. Dobrze. No to najpierw tutaj maszyna losująca już się dla pana kręci. O, taka międzynarodowa kategoria, a tak powiem. Znane postaci i kraj, z którego ta postać pochodzi. I to mogą być postaci ze świata... Nie, może nie będzie tak źle. Ze

0: się rozgadałam troszeczkę. Maszyna rosująca się kręci i o, ma dla pana taką kategorię, też średnio trudna. Postaci znane z polskiej literatury. Ja będę podawała imię i nazwisko, a pan do tego musi dołożyć tytuł powieści, książki, dramatu czy poematu. Czy to jest jasne?
1: Tak.
0: Dobrze, to dajemy dwie rzeczy na próbę. Gdybym powiedziała Ignacy Rzecki, to pan by powiedział...
1: Lalka.
0: Świetnie. A Cezary Baryka?
1: Przedwiośnie.
0: No dobrze. 3, 2, 1, start. Józef Papkin.
1: Zemsta.
0: Bogumił Niechcic.
1: Noc i dnie.
0: Maciej Boryna.
1: Chłopi.
0: Karol Borowiecki.
1: Noc i dnie.
0: Justyna Orzelska.
1: Dalej.
0: Książę Kirkor.
1: Dalej.
0: Stanisław Wokulski.
1: Lalka.
0: Zbyszko z Bogdańca.
1: Krzyżacy.
0: Nelly Rawlinson.
1: Dalej.
0: Azja Tuchajbejowicz. To już,
1: pan Wodzowski.
0: Ale już po czasie, tak już tak dużo po czasie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć punktów. No to właściwie mamy jasność, dlatego że nawet gdybyśmy nie uznali jednej odpowiedzi naszego słuchacza, który był jako drugi, pan Andrzej, to i tak miałby 7 punktów. Tutaj mieliśmy wątpliwość, czy uznać to opakowanie do portfela. Ja bym uznała, koleżanka nie do końca, ale i tak, drodzy państwo, już nie ma co dyskutować, bo to jest największa liczba punktów. A tak nasz słuchacz, pan Andrzej, bał się tej kategorii. A to oznacza, że miejsce trzecie otrzymuje pan Grzegorz z Warszawy i to jest plecak podróżny o wartości prawie 300 zł. Drugie miejsce to jest pan Daniel, Nowe Osiny, a trzecie miejsce pan Andrzej, miejscowość Wschowa, tak bardzo się bał. Drugie miejsce to bezprzewodowy odkurzacz, a pierwsze miejsce czytnik e-booków o wartości prawie 700 zł. Powiem tak, fanfary dla wszystkich panów, bo naprawdę dzisiaj były no takie trudnawe kategorie. Kolejne skojarzenia jutro.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
11: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
12: No, nasi siatkarze w kolorze złotym wreszcie wrócili do domu, dotarli na Okęcie, w studiu jest już Sylwia Urban. Trochę przebojów było po drodze, prawda?
13: Tak, było, bo polscy siatkarze, a z kilkunastogodzinnym opóźnieniem, ale wreszcie rzeczywiście wrócili z chińskiego Ningbo, gdzie zostali mistrzami Ligi Narodów, po raz drugi z rzędu zresztą. A o tych lotniczych perturbacjach opowiada Tomasz Fornal.
14: Mieliśmy pewne perturbacje i problemy, niestety, ale zaskoczyła nas wiadomość o tym, że po prostu samolot nam uciekł i nie mieliśmy na to za bardzo wpływu. Poszliśmy na kolację z chłopakami, posiedzieliśmy, naprawdę wydaje mi się, że fajne wyjście. Mieliśmy takie połowę drużyny, wyszliśmy sobie do centrum, zobaczyliśmy trochę Pekinu, zjedliśmy smaczną kolacyjkę, wróciliśmy wieczorem, szybko się przekąpaliśmy i znowu na lotnisko. Teraz do niedzieli każdy z nas powinien siąść sobie w mieszkanku, spędzić czas z najbliższymi i coś fajnego porobić.
13: Dodam, że na lotnisku w Warszawie polskich siatkarzy witały tłumy kibiców. A za niespełna 2 godziny rozpocznie się trzeci etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. W koszulce lidera pojedzie Włoch Jonathan Milan, który wygrał pierwszy i drugi etap. Wczoraj na mecie drugiego etapu w Szczecinie ponownie wyprzedził Francuza Paula Maniera i swojego rodaka Matteo Maluccielego. 9. miejsce zajął Marceli Bogusławski. Po etapach liderem jest Milan. Przypomnę, że dziś trzeci etap z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. Start ostry o 12:15, a relacje na naszej antenie. Tymczasem Belgijka Sandrine Tas zaledwie kilka miesięcy po zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie, gdzie była czwarta na 5000 metrów w łyżwiarstwie szybkim, spełni

0: spełniła dziecięce marzenie i wystartowała w kolarskim Tour de France. Na mecie czwartego etapu Wielkiej Pętli, będącym jazdą indywidualną na czas, uplasowała się na 16 pozycji, ustępując m.in. Katarzynie Niewiadomej, która była 13. Wygrała Szwajcarka Marlene Reusser i została liderką. Niewiadoma jest 6. Hubert Hurkacz pokonał Amerykanina Marcosa Girona 7-5-4-6-6-2 i awansował do drugiej rundy turnieju tenisowego w Montrealu. W turnieju w Toronto Iga Świątek wygrała w drugiej rundzie z Czeszką Sarą Bejlek 6-0-6-3, a Maja Chwalińska niestety przegrała w drugiej rundzie z Australijką Talią Gibson 5-7-1-6. Z kolei w turnieju tenisistek w Warszawie Zuzanna Pawlikowska pokonała Bułgarkę Lien Karatanczewą 6-4-6-2 i została czwartą Polką, która awansowała do drugiej rundy. Wcześniej dokonały tego Weronika Falkowska, Martyna Kubka i Katarzyna Kawa, a w deblu w drugiej rundzie są już Alicja Rosolska i Martyna Kubka. Dla Rosolskiej to ostatni turniej w karierze.
1: Sylwia Urban, bardzo dziękuję. W Padaj Częściej z takimi złotymi, dobrymi informacjami. Dzięki.
0: Dzięki.
2: Pogoda.
1: Drodzy Państwo, upał nawet do 40 stopni i przed tym dzisiaj głównie ostrzegają nasi synoptycy i my za nimi, proszę pamiętać, chronimy się dzisiaj tylko chłodniej, niższa temperatura poniżej 30 stopni na wybrzeżu i na Suwalszczyźnie, a tak to w całym kraju, wszędzie powyżej 30, a może nawet i powyżej 40.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Przypominam, Justyna Steczkowska w tę sobotę zagra, wystąpi na Placu Zamkowym w Lublinie. Koncert rozpocznie się o godzinie 20. Jeszcze będziemy Państwu teraz o tym opowiadać, bo teraz zmieniamy zupełnie temat. Wakacje to jest taki czas, kiedy często kusi nas, żeby zdjęcia swoich pociech upublikować gdzieś publicznie, ale podobna sytuacja jest, jeśli chodzi o różnego rodzaju placówki, przedszkola, szkoły, żłobki, albo na przykład firmy, które organizują kolonie czy obozy. I dlatego teraz o tym porozmawiamy. Pani Anna Borkowska jest z nami w studiu, ekspertka z NASK, ekspertka do spraw edukacji cyfrowej, naukowa akademicka sieć komputerowa. Dzień dobry Pani Anno.
2: Dzień dobry, witam.
1: Oj, kusi, kusi bardzo i to kusi wszystkich, a jednak coraz częściej o tym się mówi, że tego nie należy robić. No i od razu ważna informacja, bo przepisy mają to do siebie, że się zmieniają. I właśnie te przepisy też się zmieniły. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy ma dzieci w wieku nastoletnim, to też zapewne pamięta, że gdy dziecko chodziło do żłobka, do przedszkola czy do szkoły, to trzeba było na początku roku szkolnego wyrazić zgodę, czy zgadzamy się, żeby zdjęcia dziecka były gdzieś tam publikowane na stronie. A teraz to się trochę zmieniło. Zaczynamy, Pani Anno, od żłobka.
2: Tak, rzeczywiście w połowie lipca, czyli bardzo na świeżo, weszła nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Ona została już przyjęta przez Sejm, więc obowiązuje i ona zawiera taki wprost zakaz publikowania wizerunku dziecka przez takie placówki jak żłobki, kluby dziecięce i ten zakaz obowiązuje niezależnie od tego, czy rodzice wyrażą na to zgodę, czy nie.
1: Czyli w ogóle nawet placówka nie powinna takiej propozycji składać?
2: Nie, nie. Jeśli chodzi o publiczne wykorzystywanie wizerunku dziecka, czyli w takich na stronach, portalach społecznościowych, które są dostępne dla szerokiej publiczności, to rzeczywiście ten zakaz tam obowiązuje. Natomiast wyjątkiem jest taka sytuacja, że placówka, powiedzmy żłobek, udostępnia zdjęcia dzieci z jakiejś imprezy, ale tylko wśród rodziców dzieci, które
1: czyli
2: do tej placówki chodzą.
1: Tak. Nie jest to publicznie dostępne.
2: Tak.
1: Czyli natomiast, do lat 3 już, tak, już wiemy, absolutnie jest to zakazane. Czyli w tej sytuacji czasem tak się zdarza, że przedszkola, zwłaszcza prywatne, przyjmują dzieci już w wieku na przykład 2 albo 2,5. To nie zawsze jest żłobek, ale to jest właśnie przedszkole prywatne, bo publiczne raczej od 3 roku życia. Czyli tam też ten zakaz obowiązuje.
2: Tak, tak. Natomiast powyżej już inne przepisy regulują możliwość wykorzystywania wizerunku dzieci. Tam nie obowiązuje jakiś ogólny zakaz ustawowy publikowania takiego wizerunku. Ale to nie znaczy, że inne placówki też nie muszą przestrzegać pewnych przepisów, które dają jednak gwarancję ochrony dzieci w internecie. To są takie podstawowe prawa związane z ochroną danych osobowych, ochroną wizerunku, któremu podlega wizerunek dziecka również, tak jak dorosłego. No i praw dziecka do prywatności, więc tutaj bezwzględnie konieczna jest zgoda rodziców, pierwszej opiekunów prawnych na wykorzystywanie takich zdjęć czy filmów. No i to, co chciałabym powiedzieć, często placówki taką zgodę pobierają od rodziców, powiedzmy, na początku roku szkolnego, natomiast stanowisko UODO jest troszeczkę inne w tej sprawie, bo ta zgoda powinna być dobrowolna, konkretna i świadoma, czyli tak naprawdę na
1: do każdej sytuacji.
2: Tak, tak, tak.
1: Czyli jeśli na przykład w szkole czy przedszkolu, a to się tak często dzieje pod koniec roku czy w środku, są robione sesje fotograficzne, tak? A z okazji Mikołaja, albo z okazji Wielkanocy, albo z okazji właśnie zakończenia roku szkolnego przyjeżdża fotograf, te zdjęcia są robione, one później są rozsyłane do rodziców, to w tej sytuacji, jak dobrze rozumiem, nawet jednostkowo przy każdej takiej sesji rodzice powinni świadomie wyrazić zgodę, czy zgadzają się, żeby na przykład przedszkole bądź szkoła umieściło takie zdjęcie na swoich stronach, że to jest klasa na przykład tam 2E albo grupa Biedronek.
2: Zgodnie ze stanowiskiem UODO tak. Natomiast powiem jeszcze o takim jednym wyjątku, który mówi o tym, kiedy można bez zgody rodziców publikować wizerunek dziecka. To są takie sytuacje, gdy dziecko jest częścią większej całości, powiedzmy, na zdjęciu czy filmie. Nie jest oznaczone...
1: Albo jest w tle.
2: Albo jest w tle, tak. To wtedy tak. To podobnie zresztą taka sama zasada obowiązuje w świecie dorosłych.
1: Czyli jeśli na przykład przedszkole zrobi zdjęcie całego placu zabaw, na którym znajduje się 50 dzieci, tak? I one są nie na pierwszym planie, tylko są tak mniej więcej jednolite, wtedy takie zdjęcie może się ukazać.
2: Wtedy tak.
1: A Pani Anno, a dlaczego tak naprawdę istotne jest i o czym rodzice powinni pamiętać,

0: Dlaczego nie powinniśmy godzić się na tego typu rzeczy, na tego typu publikacje?
1: A tu powodów jest bardzo wiele i to takie opowiedziałabym różnego nasilenia. My często mówimy o tym, że takie zdjęcia mogą być naruszeniem godności dziecka. To po pierwsze, kiedy ono jest na przykład przedstawiane w takiej sytuacji, którą moglibyśmy uznać za kompromitującą, za wstydzającą czy ośmieszającą, a wiemy, że takie zdjęcia do sieci trafiają. Tak. Druga sprawa to taka, o której często rodzice nie pamiętają, to utrata kontroli nad wizerunkiem. W sieci.
0: Nie wiemy, co się z tym stanie.
1: Tak, nie wiemy, co się z tym stanie, nie wiemy, kto to pobierze, w jakim kontekście umieści. No i te zdjęcia czasami bywają wykorzystywane po prostu w pospolitych przestępstwach, kiedy wizerunek dziecka jest wykorzystywany na przykład w fałszywych zbiórkach albo w jakichś innych celach przestępczych. Też jeśli chodzi o wykorzystywanie seksualne. Zwracamy na to bardzo często uwagę. I tutaj chciałabym powiedzieć o takim zjawisku, które się rozwinęło w przeciągu może dwóch ostatnich lat, czyli o zdjęciach, filmach, obrazach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Nasze dane dyżurnetu, który prowadzi nas do takiego hotline'u reagującego na incydenty związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, podają, że w 2025 roku o 300% wzrosła liczba takich incydentów.
0: Powtórzmy to, pani Anno, o 300% to wzrosło w ciągu ostatniego czasu. ChatGPT naprawdę może cuda zrobić. Nie mamy kompletnie nad tym kontroli i nie wiemy, kiedy zdjęcie naszego czy naszych dzieci może zostać wykorzystane w taki sposób, który absolutnie byśmy sobie tego nie życzyli, a tym bardziej dziecko. Pamiętajmy, pomimo że wakacje są, to jednak miejmy to na uwadze. Podobna rzecz dotyczy właśnie organizatorów kolonii czy obozów. Tam też powinna być taka zgoda wyrażona. Prawda, pani Anno?
1: Tak.
0: Anna Borkowska, ekspertka do spraw edukacji cyfrowej z NASK, była gościem Lata z Radiem.
2: Audycja powstała we współpracy z NASK w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
0: Wiki Gabor też będzie w Lublinie na naszym koncercie w tę sobotę.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A gdy tak państwo wybierają się na przejażdżkę rowerem, to mają państwo swoje ulubione trasy? No na pewno tak. No i trzeba, drodzy państwo, wygrać rower. Jak to można zrobić? Trzeba nakręcić taką rolkę do 60 sekund. Ważna informacja, ta rolka musi być nagrana w pionie. No i później to wszystko oznaczyć, hashtag ścieżki z jedynką. No i co tydzień ktoś z państwa wygrywa rower o wartości ponad 3,5 tysiąca złotych, więc naprawdę jest o co walczyć. Przypominamy, w poniedziałek będzie rozwiązanie konkursu, więc jeszcze troszeczkę państwo mają, żeby w tym tygodniu taką swoją ulubioną ścieżkę nakręcić na rolkę zwykłym telefonem komórkowym. No a ja cały czas przyglądam się tym pięknie pachnącym wpisom wakacyjnym, bo dzisiaj właśnie o to pytamy państwa, zapachowe skojarzenia z wakacjami. Pani Maria, no dosłownie miód na moje serce, pani Mario. Maciejka, szczególnie ta, która rosła przy domach w chałupach, te maleńkie, niepozorne kwiatuszki upajają swoją wonią, są naprawdę najcenniejsze, to prawda. A pan Piotr trochę nietypowo. Zapach wakacji, zapach drewnianych, uwaga, podkładów torów kolejowych i dźwięk pociągu, to właśnie kojarzy mi się z letnimi wakacjami. 71 151, facebook.com/jedynka, mogą państwo przesyłać swoje propozycje, a po godzinie 11 znów będzie bardzo fioletowo, lawendowo, czyli bardzo, bardzo pachnąco. No nie wiem jak państwo, ale ja kocham zapach lawendy.

0: Autopromocja.
1: Wszędzie unosi się wspaniały zapach grillowanego mięsa.
2: W garach kipią papryki, pomidory, bakłażany.
1: Świeże warzywa i cudowne słone sery.
2: Jesteśmy w Mołdawii,
1: Rumunii
2: i w Bułgarii. Jakie są podobieństwa między tymi kuchniami, a jakie różnice, opowiemy w Apetycie na Europę. Naszym gościem będzie Aleks Kasjanow.
1: W sobotę po 16 zapraszają Łukasz Modelski
2: i Tomasz Prangę-Barczyński.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
0: Reklama. Radio Kierowców.
13: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej numer 91 pomiędzy Łodzią a Łęczycą, gdzie na kilometrze 317 w miejscowości Sierpów doszło do wypadku busa i ciężarówki. Trasa nie jest już zablokowana i zarówno w kierunku Łodzi, jak i w stronę Łęczycy można jechać bez przeszkód. Na ekspresowej piątce w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Święciechowa a Lipno doszło do awarii samochodu osobowego na kilometrze 7. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Poznania. Cały czas zakorkowana jest trasa ekspresowa S17 niedaleko węzła Garwolin Północ, gdzie na fragmencie ponad 4-kilometrowym trwa remont nawierzchni. Jezdnia w kierunku Warszawy jest tam zwężona, a prędkość ograniczona do 60 km na godzinę. Sporo cierpliwości przyda się na Zakopiance, zwłaszcza na Podhalu, i to zarówno w kierunku Zakopanego, jak i w stronę Krakowa. I tutaj przypomnę, że ten odcinek można omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. Zakorkowana jest także sąsiednia droga krajowa numer 49 pomiędzy Nowym Targiem a granicą państwa w Jurgowie, zwłaszcza na wysokości Białki Tatrzańskiej. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Pomorzu. Tutaj zakorkowana jest trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle, ale podobnie trasy wojewódzkie numer 215 i 216 w pobliżu Redy, Pucka i Władysławowa, a także Rozewia, Chłapowa, Jastrzębiej Góry i Karwi. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
14: Program Pierwszy Polskiego Radia, na zegarach 11.

0: Na zegarach dwie jedynki, a na Facebooku, na naszym profilu mnóstwo pachnących wpisów, także w kolorze fioletowym. Pani Krystyna, uwielbiam zapach lawendy. Zebrane kwiatostany pakuję w woreczki płócienne i wieszam w szafie. Nawet moje zdjęcie profilowe na Facebooku na polach lawendy jest niezmieniane od lat. Rzeczywiście wszystko w kolorze fioletowym. Ta godzina będzie bardzo pachnąca, bo właśnie razem z Małgorzatą Abgarowicz przeniesiemy się na wielkie pole lawendy. Dowiemy się, jak smakuje m.in. lawendowa kawa. A teraz czas na aktualności radiowej jedynki. Monika Gniewaszewska.
1: Są wyniki kontroli w Szpitalu Południowym w Warszawie. Przedstawił je prezydent stolicy. Co wynika z audytu, o tym za chwilę nasza reporterka. Dziś alert przed upałem obowiązuje niemal dla całego kraju. Jutro jednak pojawią się burze z intensywnym deszczem. Nie uzupełni to jednak braków wody.
2: Potrzebny jest potężny opad, który się wleje nam do całej zlewni. Stąd te duże rzeki często utrzymują stany bardzo niskie.
1: Czeskie i polskie służby rozbiły w Belgii grupę przestępczą pseudokibiców. Funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków. Lekarz, który przepracował średnio ponad 400 godzin w miesiącu. Podwójne wynagrodzenie za takie same obowiązki i nieuzasadnione podwyżki. To najważniejsze wyniki z audytu przeprowadzonego w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zlecono go po medialnych doniesieniach o nieprawidłowościach w placówce. O efektach kontroli poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Na jego konferencji była nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, czego jeszcze możemy dowiedzieć się z audytu?
3: Audyt przeprowadzono we wszystkich miejskich szpitalach w Warszawie, ale skala zaniedbań w Szpitalu Południowym była największa. Chodzi o Dawida Kacprzyka, lekarza w trakcie specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u w tej placówce i jednocześnie radnym Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że sprawowana przez Dawida Kacprzyka funkcja nie istniała formalnie.
4: Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze. I nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane. Po drugie, stawka szybko rosła z 230 zł za godzinę na 300, a potem na 330, więcej niż zarabiali doświadczeni specjaliści.
3: Postępowanie dotyczące Szpitala Południowego prowadzi prokuratura. Sprawę bada też Naczelna Izba Lekarska, Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy.
1: A temat śledzi Klaudia Wróblewska. Dziękujemy za relację. Dziś upał i ostrzeżenia przed prawie 40-stopniową temperaturą. Jutro pojawią się jednak burze z gradem i intensywnym deszczem. Nie wpłyną one jednak na wysuszone w wielu miejscach rzeki. To kropla w morzu potrzeb, mówi profesor Bogdan Chojnicki. Klimatolog wyjaśnia, dlaczego nawet duże opady wywołujące lokalne podtopienia nie mają wpływu na poziom głównych rzek w kraju.
2: Pamiętajmy, że duże rzeki tak naprawdę stanowią podsumowanie dużych zlewni. Tak naprawdę gwałtowne opady często są lokalne, wywołują wzrosty w małych rzekach. To, żeby uzyskać efekt w dużej rzece, potrzebny jest potężny opad, który się wleje nam do całej zlewni. Stąd te duże rzeki często utrzymują, nawet teraz, stany bardzo niskie i przez bardzo długi okres.
1: Niskie stany wód są głównie w rzekach na południu kraju, a także w pasie Polski Środkowej, w tym w Wiśle. Z tego powodu elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły swoją pracę. A upał i susza dają się we znaki nie tylko w Polsce. Afrykańska temperatura zalewa także inne kraje Europy, m.in. Austrię. Wczoraj w Wiedniu zanotowano 41 stopni. Pogodowy alert mamy też na Wyspach Brytyjskich. Mieszkańcy Szkocji, Irlandii Północnej i północno-zachodniej Irlandii mają przygotować się na gwałtowne burze, ulewny deszcz i porywisty wiatr.
5: W Szkocji największym zagrożeniem będą gwałtowne burze i krótkie, ale bardzo intensywne ulewy. W ciągu jednej lub dwóch godzin może spaść od 20 do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Meteorolodzy ostrzegają przed nagłym pogorszeniem widoczności oraz niebezpiecznymi warunkami na drogach. Pogoda już utrudnia podróżowanie koleją i autobusami w północnej części Królestwa. Wiele połączeń jest opóźnionych i odwołanych. Służby ostrzegają też, że możliwe są przerwy w dostawie prądu oraz problemy z zasięgiem telefonii komórkowej. Najtrudniejsze warunki są w hrabstwie Donegal w północno-zachodniej Irlandii. Ogłoszono tam alerty przed ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Z powodu pogody w hrabstwie odwołane są połączenia kolejowe i promowe, a także wszystkie imprezy plenerowe. Londyn, Anna.

0: Rączkowska, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Brawurowa akcja polskich i czeskich służb. Funkcjonariusze rozbili grupę przestępczą pseudokibiców. Zatrzymano 24 osoby. Podejrzani mieli produkować klefedron. Laboratorium działało na terenie Belgii. Śledczy zabezpieczyli też znaczne ilości narkotyków i steroidów, mówi Paweł Żukiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji.
3: Według ustaleń śledczych grupa mogła wprowadzić do obrotu ponad 100 kg narkotyków o wartości co najmniej 3 milionów złotych, a w Belgii przejęto kolejne 167 kg gotowego klefedronu. To kolejny przykład na to, że skuteczna walka z przestępczością narkotykową wymaga międzynarodowej współpracy.
2: Części z zatrzymanych grozi nawet 20 lat więzienia. Wydarzenia w Ceucie w Hiszpanii to najprawdopodobniej szantaż władz Maroka. Tak uważa ekspert do spraw migracji Karol Wilczyński. W ubiegłym tygodniu do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy na terytorium Maroka, przedostało się ponad 60 tysięcy migrantów. Dr Karol Wilczyński mówił w Polskim Radiu 24, że są trzy powody kryzysu w Ceucie. Chęć Maroka do przejęcia tego hiszpańskiego terytorium, wizyta hiszpańskiego premiera w Algierii oraz kwestia Sahary Zachodniej.
4: Pedro Sanchez odwiedził Algierię 20 lipca i Algieria jest śmiertelnym wrogiem Maroka, stąd zależy im na tym, żeby szantażować Hiszpanię. Natomiast druga rzecz, no to jest Sahara Zachodnia. Hiszpański parlament pracuje aktualnie nad ustawą, która miałaby nadawać hiszpańskie obywatelstwo Saharyjczykom, którzy zostali wypędzeni ze swojej ojczyzny przez Maroko.
2: Około 2000 migrantów wciąż pozostaje w Ceucie, to głównie osoby nieletnie, ponad 60 tysięcy osób zostało już odesłanych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Pogoda.
8: Na Facebooku pani Janna napisała: Pani Sławo, proszę przypomnieć słuchaczom, że upał doskwiera nie tylko ludziom, ale także i zwierzętom. Dbajmy o nie, chrońmy przed upałem. Tak, pani Janno, pani rację, przypominamy, podobnie jak przed chwileczką Monika wspominała państwu o tych ostrzeżeniach synoptyków z IMGW. Bardzo wysoka temperatura, prawie w całym kraju, tylko na Wybrzeżu i na Suwalszczyźnie poniżej 30. A tak to wszędzie naprawdę bardzo duży upał. Południowa, wschodnia ćwiartka naszego kraju, tutaj temperatury w wielu miejscach 38 stopni, a nawet i mogą przegrozić 40 stopni, czyli znów może paść rekord, którego wcale nie chcemy, jeśli chodzi o temperaturę. Dzisiaj także burze, głównie na zachodzie, na północy i w centralnej części mogą się zdarzyć. I przypominamy, upalny dzień także jutro, dopiero chłodniej w naszym kraju od piątku.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Wiadomości w językach obcych znajdą państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
9: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.
10: Hey Fonzie.

Kanapki z konserwą. Jak mogłam zapomnieć o tym? No rzeczywiście, każdy, kto jeździł na wakacje, to kanapki z konserwą zawsze się zdarzały i to jest zapach wakacji pana Piotra, ale do tego jeszcze pan Piotr dodaje zapach jeziora Wigry i zapach zboża w stodole i smak owoców na suwalskim bazarze i uwaga, kiełbasy z ogniska. No właśnie tak mówiliśmy o dymie z ogniska, ale oczywiście kiełbasa czy ziemniaczki. No marzenie i rzeczywiście nie tylko świetnie smakuje, ale także i pięknie pachnie. Tych skojarzeń wakacyjnych jest sporo. Pani Magda krótko napisała, zdecydowanie zapach morza i do tego wszystkiego jeszcze nam filmik tutaj umieściła z falami Bałtyku, za co oczywiście bardzo dziękujemy. Sporo tych zapachów, ale ten wyjściowy zapach dziś jest w kolorze lawendy, czyli fioletowym i właśnie dzisiaj ten zapach lawendy nam towarzyszy także tutaj w studiu. Od razu, gdy się wchodzi do studia, to czuć, a to dzięki pani Marii, która nam przysłała świeżą lawendę, już troszkę podsuszoną prosto z Prowansji. Sława Bieńczycka, nieustająco się do państwa uśmiecham, także i na te państwa zapachowe wpisy. No i w tej godzinie połączymy się z Małgosią Abgarowicz, która tam ciągle spaceruje i jest ciągle w kolorze fioletowym. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

No nie mogę nasycić się tym dźwiękiem po urlopie. No po prostu fantastycznie, pani Urszulo. Wielkie brawa, jak zwykle mistrzyni po prostu. Ale państwo też mogą swoje warianty Polki do nas przysyłać. Wystarczy to po prostu umieścić u siebie w social mediach. Hashtag jest następujący. Hashtag moja Polka dziadek. Warto też oczywiście oznaczyć profil jedynki, bo wtedy jest prościej to znaleźć, więc też czekamy na państwa propozycje, jeśli chodzi o Polkę dziadek. No a w tej godzinie pojawi się jeszcze oczywiście muzycznie Marcin Wojciechowski, który znów opowie o pewnej piosence. Jeszcze nie powiemy państwu, co to takiego będzie. I przypominamy, w tę sobotę, gdzie się widzimy, w Lublinie, w tej chwili już wielka scena rośnie pod lubelskim zamkiem. O godzinie 9 audycja, o 12 piknik, a o 20 wielki koncert. Przyjedźcie, bądźcie z nami.

0: Nieodżałowana Anna Jantar. A teraz pani Izabela na Facebooku. Zapachy lata dla mnie to Maciejka i lawenda. Mam kilkanaście lawend w swoim ogródku i na schodach. Część lawendy już się suszy i pachnie w pokoju. A nasza koleżanka Małgosia Abgarowicz dzisiaj patrzy na prawdziwą lawendę, która tam rośnie i wokoło niej cały czas ten kolorowy fiolet. Małgosiu, obiecałaś 2 godziny temu, niecałe, że opowiesz, jak smakuje lawendowa kawa.
1: Obiecałam, więc dotrzymuję obietnicy. No, kawa lawendowa, może zaskoczę, ma posmak lawendy. Nie, ale ma doskonały posmak i no, taki bardzo delikatny. I to jest tak, ze mną jest cały czas pan Sławomir Stańczuk, prezes Stowarzyszenia Plantatorów Lawendy. I to jest tak, że, że nie dolewamy syropu lawendowego, prawda? Tutaj ta kawa powstaje zupełnie na innym etapie, ten posmak lawendy, aromat.
2: Tak, tutaj mamy dwie możliwości. Syrop lawendowy zawsze można też w domu wyprodukować, natomiast kawa lawendowa, którą można u nas spróbować, jest produkowana już na etapie palarni kawy, gdzie ziarna kawy bezpośrednio w palarni są mielone z kwiatem lawendy. Nie ma żadnych syropów, olejków, żadnych takich dodatków. Tylko kwiat lawendy i tylko ziarna kawy. I smakuje bajecznie.
1: No, ta lawenda ma faktycznie wiele, wiele zastosowań. Ja mam wrażenie, że teraz jest taki powrót do lawendy, że tych pól lawendowych powstaje coraz więcej, bo to tak naprawdę, no właśnie, pytanie. Klimat się zmienia, robi się coraz cieplej i dlatego możemy mieć Prowancję w Polsce. Czy to jest powrót do lawendy?
2: Ja bym powiedział jakby dwojako. Z jednej strony to jest powrót do lawendy, do starych, dobrych rzeczy, bo w latach 20. lawenda była w Polsce, w klasztorach, w przydomowych zielnikach, ogródkach, bo jako jedyna roślina ma takie właściwości antybakteryjne, antyseptyczne, więc lawenda leczy i duszę, i ciało. Natomiast teraz tak, no, zmiana klimatu faktycznie wpłynęła na to, że lawenda, kiedyś rosnąca głównie we Francji, w ciepłych zachodnich krajach, dobrze się czuje również w Polsce. Nie wszystkie odmiany, ale jest kilkanaście odmian lawendy, która wytrzymuje do minus 20 stopni i faktycznie u nas zimuje i dobrze się czuje.
1: Właśnie to mnie zaskoczyło, że te mrozy jej nie straszne. Jak mamy w ogródku, przydomowym ogródku czy na balkonie, to co na zimę, trzeba ją zasłonić?
2: To zależy. Jeśli jest w ziemi, jest w ogródku,

0: posadzona i przysłaniają ją inne krzaczki, to powinna sobie poradzić. Natomiast jeśli jest w donicy przy tarasie, to najczęściej lawenda jest przemrożona od nieocieplonych donic, które po prostu po brzegach donic te korzenie przemarzają. No i wtedy już na wiosnę ciężko jest stać po takiej zimie.
1: Ja tutaj trzymam woreczek. O, to właśnie lawenda z woreczka, wysypuje tą lawendę, bo oczywiście wiadomo, lawenda do szafy, nie mamy problemów, mole uciekają od razu. W ogóle posadzić lawendę tak przy tarasie to też dobrze, bo wszystkie osy,
0: wszystkie komary
1: lecą tam.
0: Ale jeśli lubicie odgłos muzyki motyli, pszczół i owadów, no... Na pewno będzie koło waszego tarasu tego mnóstwo, ale spok-

0: powinny żerować przynajmniej na 4 hektarach jednej uprawy. Natomiast najczęściej w Polsce można spotykać ziołomiody, które są po prostu, miód jest macerowany w kwiacie lawendy i to nadaje ten smak, zapach unikatowy, do czego zachęcam do spróbowania.
1: Zachęcamy do wąchania lawendy i do próbowania lawendy. No ja się jeszcze oddam teraz tym przyjemnościom, a oddaję już głos Sławie.
2: Fioletowa Małgorzata Abgarowicz dzisiaj pachnące. Mam nadzieję, że ten zapach też trafi do redakcji. Chociaż, jak wspomniałam, dzisiaj też dotarło do nas prosto z Prowansji lawendowy woreczek w kształcie serca. Bardzo się zazdroszczę i nagle sobie uświadomiłam, Małgosiu, że jednak też mam słabość do tej lawendy, bo na moim profilu prywatnym też mam zdjęcie z lawendą. Także coś jest w tej lawendzie, że nawet jeśli nie mamy jej na balkonie, to jednak ją kochamy. Bardzo dziękuję.
3: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in.

0: wzmocnienie mięśni dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
0: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
4: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
9: Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest NASK w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
10: Reklama. Autopromocja.
11: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
12: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
11: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
12: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
11: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
12: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
11: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
12: Zapraszają Ula Kaczyńska
11: i Marcin Wojciechowski.
12: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
6: Jedynka. To jest radio.
10: Autopromocja. Pogoda.
13: Sposób pani Beaty na upały. Piję nawet wtedy, gdy mi się nie chce i odmierzam. Liczę, ile rzeczywiście tych szklanek wypiłam. Przynajmniej musi być ich 8, a niektórzy lekarze zalecają, że nawet i 10, drodzy słuchacze. Zegam w tej chwili na stronę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Aktualna temperatura w cieniu, podkreślam, w cieniu to najniższa, 20, już prawie 25 stopni w Koszalinie, a w tej chwili w Rzeszowie jest już ponad 36 stopni, a będzie jeszcze cieplej. No to, drodzy państwo, lecimy. 40 może zdarzyć się właśnie na krańcach Podkarpacia, Lubelszczyzny i także Mazowsza. Warszawa prognozowana 38 stopni, podobnie Kielce, Lublin, Kraków i Rzeszów, czyli w tych miejscowościach dzisiaj 38. W Katowicach 37, w Opolu 36, w Łodzi podobnie, we Wrocławiu 35, w Toruniu, Bydgoszczy też 35, Białystok, Legnica 34 stopnie, Olsztyn, Poznań i Zakopane 33, Gorzów 32, Szczecin 31, Koszalin, Gdańsk 30. Gdzie poniżej 30, a to i tak jest przecież ciągle upał. Suwałki 29, Kołobrzeg i Hel 28. Drodzy państwo, to nie przelewki. Naprawdę dzisiaj dbamy, szukamy cienia, dbamy o dzieci, dbamy o seniorów. Przede wszystkim kontrolujemy, jaka jest sytuacja. Burze dzisiaj jeszcze mogą się zdarzyć z dosyć silnym wiatrem do 80 km na godzinę. Gdzie? Na północy, na Kujawach, w Wielkopolsce i na zachodzie kraju. No i proszę pamiętać, w wielu miejscach dzisiaj w ogóle może nie być ani jednej chmurki, więc naprawdę szukamy tego cienia. Teraz przenosimy się do województwa łódzkiego, a dokładnie do Przedborza. Tam jest pan Paweł Zięba z Muzeum Ludowego w Przedborzu. Dzień dobry.
14: Dzień dobry. W Przedborzu dziś jest upalnie, niebo jest bezchmurne, temperatura sięga 35 stopni. Chciałbym zaprosić do Przedborza najbliższą

0: W niedzielę na organizowany przez Towarzystwo Miłośników Przedmorza Festiwal Kultur Narodów. Przedbórz przez wieki był takim miejscem, w którym spotykały się różne kultury, różne tradycje i religie. Przez stulecia obok siebie żyli tutaj Polacy, Niemcy, Żydzi, ewangelicy, katolicy oraz wyznawcy judaizmu, tworząc wyjątkowy charakter naszego miasteczka. Właśnie do tej bogatej historii nawiązuje organizowany przez nas festiwal. Na uczestników czekać będą artyści, rękodzieło oraz stoiska prezentujące tradycje i smaki różnych narodów i kultur. Szczególne miejsce zajmuje tutaj kugiel przedmorski, czyli kulinarna wizytówka naszego miasta. To wyjątkowa potrawa, która wywodzi się z wielokulturowego dziedzictwa Przedmorza i związana jest z dawną kuchnią żydowską. Przyrządza się go ze startych ziemniaków, mięsa, startej cebuli, przyprawia się solą, pieprzem i piecze następnie przez około 10 godzin. Festiwal będzie doskonałą okazją, aby spróbować tego regionalnego przysmaku i przekonać się, jak historia może łączyć ludzi również poprzez smaki.
1: I w Przedmorzu województwo łódzkie i jutro prawie w całym kraju też jeszcze bardzo upalnie, chłodniej, czyli od 18 do 26 stopni w piątek. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

0: Och, te zapachy wakacji pięknie tutaj brzmią u Państwa na Facebooku. Pani Ania napisała, nie zapach kwitnących lip najbardziej kojarzy się z ciepłym latem, a mniej poważnie, uwaga, zapach pieczonych gofrów nad morzem. No tak, Pani Aniu, no Pani ma rację, no to po prostu przejeżdża się i od razu jakiś gofr musi być zaliczony, prawda?
1: Oczywiście.
0: Marcin, znaczy, Marcin Wojciechowski.
1: Ja to sam robię gofry, tak nie kupuję
0: Proszę, proszę, żeby mi przynieść jutro.
1: Albo ja jutro mam kupić go, tak?
0: Nie kupić, samemu zrobić.
1: Ach, kupić gofrownicę, chciałem powiedzieć, nową. Dobrze, Marcin, już jagodzianki robiłem, mogę i gofry robić.
0: A twój problemu. Zapach wakacji?
1: Będę banalny, jezioro, zapach jeziora wieczorem, bardzo charakterystyczny. Ludzie z Mazur szczególnie wiedzą, o czym mówię, a nie tylko zresztą. Zapach lasu, iglastego, suchego, kiedy te olejki się uwalniają, też po gorącym dniu charakterystyczne. A w mieście, ponieważ od 26 lat już ponad mieszkam w Warszawie, no to jednak zapach takiego nagrzanego torowiska. Który wbrew pazorom jest przyjemny. Dobrze mi się kojarzy. Taki
0: dobrze,
1: nagrzany,
0: i Marcin, już wystarczy Marcin tych zapachów, bo za chwileczkę nie zdążysz nic o piosence powiedzieć.
1: Mam piękną piosenkę dzisiaj, Fast Car, i piękną historię. Tracy Chapman, tak nazywa się dziewczyna, która w 1988 roku, mając zaledwie 24 lata, zadebiutowała. Była praktycznie nieznana. Wychowała się w Cleveland, w Stanach Zjednoczonych, w niezamożnej rodzinie. Mama samotnie wychowała dzieci, mimo skromnych możliwości. Kupiła Tracy pierwszą gitarę. Już to w ogóle jest poruszające. Historia. No i Tracy zaczęła pisać własne piosenki już jako nastolatka. Nie marzyła o wielkiej sławie. Grała na ulicach, w małych klubach w Bostonie, gdzie studiowała zresztą antropologię.

0: Później występowała sama, no i nagrała swoje, stworzyła Fast Car, który nie jest, czyli szybki samochód tak naprawdę. Nie jest to jednak piosenka o samochodzie, bo tytułowy szybki samochód to jest symbol, droga Sławo, drodzy państwo. Symbol nadziei i marzenia o lepszym życiu. Czyli bohaterka utworu, dorastając w tej biedzie, opiekowała się ojcem uzależnionym. No dużo problemów bardzo było i ona marzyła, myślała, że jak wsiądzie w ten szybki samochód, być może z ukochaną osobą, to ucieknie od tych problemów. Po latach okazało się, jak dojrzała, z czasem odkryła, że jednak, no wiadomo, przed problemami czasami nie da się uciec, a zabieramy je ze sobą. I to jest właśnie ten element tego utworu, tej historii, z którą myślę łatwo się identyfikować, bo wielu z nas chciałoby wsiąść w szybki samochód i uciec przed problemami, prawda? Niestety się nie da, ale najciekawszy moment w tej historii, jeszcze bardzo ciekawy, był w 1988 roku, kilka miesięcy po premierze. Proszę sobie wyobrazić urodziny Nelsona Mandeli, 70. Stadion Wembley, wielki koncert. Na scenie miał się pojawić Stevie Wonder, który z powodów problemów technicznych jednak się nie pojawił. Jakieś kłopoty. No i organizatorzy wtedy poprosili Tracy Chapman, żeby wypełniła ten czas, który miał wypełnić Stevie Wonder, czyli no oczekiwany czas. I ona zagrała to Fast Car. I świat oszalał. Przepraszam, prosta dziewczyna, szczera, po przejściach, stojąca na potężnym stadionie z gitarą, śpiewająca Fast Car. Oczarowała świat do tego stopnia, że następnego dnia dosłownie płyty wyprzedały się z numerem Fast Car. A do dzisiaj ta piosenka pozostaje takim symbolem ucieczki przed tym, przed czym być może nie da się uciec, ale kiedy już mamy tę świadomość, to jakoś łatwiej nam znieść te problemy i nad nimi pracować. Tak mi się zdaje. To są te piosenki, które pomagają, proszę państwa. Proszę posłuchać. No i to tempo. I w ogóle mam ciarki, jak myślę sobie o tej cudownej Tracy Chapman, skromnej artystce, która nagrała potężny światowy przebój, niezwykle silną piosenkę i pozostaje skromna.
1: Marcin Wojciechowski, piosenka, która niesie nadzieję, Tracy Chapman i oczywiście jej słynna gitara.

0: Jedynka. To ale jest to, radio.
1: To już koniec? No na to wychodzi, drodzy państwo. Muszę teraz rozwiązać konkurs romkowy. Dzisiaj Romek pytał państwa o pewną śródziemnomorską wyspę oraz o to, jakiego koloru jest w nazwie strefa o rekordowej liczbie stulatków na tej wyspie. Dzisiaj było pytanie za 4 punkty w naszej zabawie Wakacje Marzeń. Pani Diana z Piaseczna może się cieszyć. Dzisiaj wygrywa. Dobra odpowiedź to Sardynia, a ta strefa kojarząca się z długowiecznością to tak zwana strefa niebieska, czyli kolor niebieski. Pani Diano, gratuluję. Na biurku po urlopie znalazłam sporo tych przesyłek, między innymi zatytułowaną redaktor Sława Bieńczycka. Otwieram. Widzę, że duża, widzę, że twarda, a tutaj na drewnienku specjalnie wypalony radioodbiornik z życzeniami na 55. urodziny od pani Eugenii z Zębowa. Z okazji 55. urodzin Lata z Radiem życzę wam, aby Polka Dziadek budziła nas przez kolejne pół wieku, abyście nigdy nie stracili tej wyjątkowej rodzinnej atmosfery, która łączy pokolenia przy odbiornikach od Tatr aż po Bałtyk. 100 lat w eterze. Pani Eugenio, bardzo dziękujemy. Odwdzięczamy się oczywiście naszą maskotką, czyli naszym pieskiem. No i drodzy państwo, tych przesyłek trochę jeszcze jest. Obiecuję, że jutro troszeczkę więcej rozdam. Przygotuję się, przejrzę, to wszystko wybiorę. A za dziś i za wszystkie zapachowe państwa skojarzenia dziękuję. Na zakończenie zostawiłam skojarzenie zapachowe pana Baltazara, takie nietypowe. A z latem kojarzy mi się zapach rozgrzanej sosny lub żywicy wypływającej z kory. No właśnie, to tak też można w lesie i nie tylko poczuć, zwłaszcza w ten upalny dzień. Chronimy się przed tym upałem, dobrze? Dużo pijemy i szukamy cienia. Sława Pieńczycka za dziś już dziękuję. Do usłyszenia jutro o 9:00 w Lecie z Radiem w radiowej jedynce.

0: Autopromocja.
1: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Lublin. Europejska Stolica Kultury 2029. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Oko na warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty promenadowe przy Pałacu Szóstra w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 12. Opera, jazz, tango, muzyka klasyczna i filmowa, a także największe przeboje 20-lecia międzywojennego. Spędź muzyczne popołudnie w wyjątkowej atmosferze Mokotowa. Wstęp wolny. Zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
13: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
15: Kamil Olak, dzień dobry Państwu. Nowe utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem na autostradzie.

0: autostradzie A1 między Nowymi Marzami a Warlubiem. W pobliżu Rulewa zderzyły się 4 auta osobowe i na 81 kilometrze droga w kierunku Gdańska została zablokowana. Objazd krajową 91 od węzła Nowe Marzy. Nowe problemy także w Wielkopolsce na drodze krajowej numer 83 na odcinku Dobra Kowale Pańskie Kolonia. Na 9 kilometrze trwa akcja strażaków. Gaszą pożar pojazdu rolniczego i tam jezdnia jest zwężona. Ruch w obu kierunkach odbywa się tylko jednym pasem. Problemy pojawiły się też w Małopolsce na krajowej 91 między Sławkowem a Olkuszem w pobliżu Bolesławia. Na 292 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Katowic. Trwają problemy w Pomorskiem na trasie S7 w pobliżu węzła Gdynia-Port. Na 3 kilometrze zepsute auto osobowe blokuje jeden pas ruchu w kierunku Gdańska. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na trasie S5 w województwie wielkopolskim. Te pomiędzy węzłem Święciechowa a węzłem Lipno. W Wilkowicach wszystkie pasy są znów dostępne. Jeden z nich w kierunku Poznania był zablokowany na 7 kilometrze z powodu awarii auta osobowego. Odwołano także utrudnienia w Kujawsko-Pomorskim na drodze krajowej numer 67. Zatem odcinek Lipno-Włocławek w obu kierunkach pokonamy bez większych problemów.
1: Zbliża się wyjątkowo upalne południe w całym kraju. Proszę na siebie uważać. A teraz już nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12. Przypominam, bardzo upalną. A po sygnale Kraków i Hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz. Na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Aktualności Jedynki zapraszam. Monika Gniewaszewska. Mają poprawić pracę sądów i przyspieszyć bieg rozpatrywanych spraw. Premier podpisał nominację na asesorów. Donald Tusk ocenił, powołując się na Krajową Radę Sądownictwa, że kontrasygnata premiera złożona przy podpisie prezydenta pozwoli na podjęcie pracy asesorom. Prezydent Karol Nawrocki, jak mówił premier, wbrew konstytucji wręczył nominację asesorom, ale nie było przy nich kontrasygnaty premiera, co nie pozwoliło im na rozpatrywanie spraw. Podpis szefa rządu ma to teraz zmienić.
1: Tak jak w kilku innych przypadkach i tutaj, myślę, znaleźliśmy salomonowe wyjście. Tak złożona kontrasygnata, które każdy nominowany otrzymał, tam gdzie jest podpis prezydenta Nawrockiego, będzie też mój podpis i według oceny Krajowej Rady Sądownictwa będzie spełniony wymóg kontrasygnaty premiera.
0: Premier podpisał 200 nominacji na asesorów. Donald Tusk ocenił, że nowo powołani asesorzy będą mogli orzekać miesięcznie w około 11 tysiącach spraw. Jeden podmiot nadzorujący placówki medyczne czy możliwość zorganizowania wewnętrznego audytu w nich. To propozycje władz Warszawy na zmiany w stołecznych placówkach medycznych. Są wyniki kontroli w Szpitalu Południowym w Warszawie. Przedstawił je prezydent stolicy. Wiceprezydentka Warszawy Izabela Marcewicz-Jędrysik mówiła, że propozycje zmian są właśnie odpowiedzią na wyniki audytu w tym szpitalu.
2: Planuję stworzyć standaryzację w zakresie procedur przeprowadzenia konkursów na świadczenia zdrowotne, ponieważ audyty pokazały, że w kilku miejscach doszło do pewnych zaniedbań. Tam nie było chyba przekroczeń o charakterze nadużyć, natomiast były pewne zaniedbania formalne. Mianowicie w niektórych postępowaniach konkursowych na świadczenia zdrowotne przeprowadzano niezbyt rzetelnie albo niezbyt kompletnie etap szacowania wartości zamówienia.
0: Prokuratura zajmuje się już nieprawidłowościami w warszawskim Szpitalu Południowym. Większość z nich dotyczy jednego lekarza, Dawida Kacprzyka. Więcej na ten temat za chwilę w magazynie w samo południe. Nie grożą nam blackouty. Sytuacja na rynku energii jest stabilna, zapewnia premier Donald Tusk. Termometry w niektórych miastach pokazać mają dziś nawet 40 stopni. Na upał reaguje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Proponuje swoim klientom, aby ci, zamiast wychodzić z domu, skonsultowali się z ekspertem ZUS online, tłumaczy rzeczniczka Śląskiego Oddziału Beata Kopczyńska.
3: Poprzez stronę internetową zus.pl/e-wizyta lub przez aplikację mObywatel, wchodząc w zakładkę usługi, wybierając kafelek e-wizyta w ZUS. Następnie należy wybrać temat rozmowy, wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania lub siedziby swojej firmy i wybrać dogodny dzień i godzinę spotkania.
0: W każdej chwili też istnieje możliwość rezygnacji z umówionej e-wizyty.
4: To są aktualności Jedynki.
0: Lotnisko w Lipsku w Niemczech prawdopodobnie po akcie sabotażu pracuje w ograniczonym zakresie. W nocy na płycie port

0: lotniczego znaleziono podejrzane przedmioty. W powietrzu natomiast doszło do zderzenia samolotu, prawdopodobnie z dronem. Teraz utrudnienia dotykają przede wszystkim ruchu towarowego. Ten port lotniczy jest jednym z największych w Niemczech dla transportu produktów. Z Lipska operuje DHL, a także Antonov Airlines, spółka należąca do państwowej firmy ukraińskiej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: To zdecydowanie najgorętszy dzień w tym tygodniu. Oprócz niektórych powiatów północnych w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Jednocześnie na zachodzie Polski możliwe są silne burze z porywistym wiatrem. Na termometrach 25 stopni teraz w Koszalinie, 28 w Poznaniu, Warszawa to 30 stopni, podobnie Łódź i Wrocław 34 stopnie są w Katowicach i Krakowie, 36 w Rzeszowie. Ciśnienie w stolicy to 1001 hektopaskali.
1: Klimat.
0: W większości kraju mamy jakość powietrza dobrą lub umiarkowaną. Miejscami jakość powietrza jest bardzo dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Prawie 10 minut po godzinie 12.
1: Samo południe.
2: Jest audyt z działalności Szpitala Południowego w Warszawie, a w nim choćby ustalenia, że były koordynator SOR-u pełnił nawet kilka dyżurów naraz.
3: No nie muszę Państwu mówić, jak to bulwersuje, jeżeli mamy potwierdzenie, że ktoś dostawał podwójnie pieniądze za tę samą pracę.
2: W Polsce upalnie, a w rzekach za mało wody, do tego jest zbyt ciepła. Jak poważny to kłopot dla elektrowni?
4: Bo ten sektor energetyczny z turbinami parowymi nie jest odporny na zmianę klimatu, a przede wszystkim na wahania związane z ograniczonym dostępem do wody.
2: Z kłopotami, ale jednak wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów siatkarze przywitani na lotnisku Chopina w Warszawie.
5: To jest rewelacyjna sprawa, że oni wygrali mistrzostwo, jeszcze takie przygody z tym powrotem mieli, także no, wypadało być.
2: To jest magazyn w Samopołudnie, Michał Strzałkowski. Zapraszam. I na początek o audycie dotyczącym działalności Szpitala Południowego, gdzie skala nieprawidłowości była nieporównywalnie większa niż w jakichkolwiek innych warszawskich szpitalach. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przedstawił wyniki tego audytu. On zresztą obejmował właśnie wszystkie miejskie szpitale. Sprawdzano m.in. to, jak pracowali lekarze i czy pojawiały się tam raportowane nadmierne godziny pracy, a w związku z tym także i dochodziło do wypłacania gigantycznych zarobków. Tak było choćby w przypadku koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym Dawida Kacprzyka. Ja tylko przypomnę, młody lekarz zarobił w ubiegłym roku prawie 1 600 000 złotych. Chociaż co ujawnił audyt, jego stanowisko nie istniało w regulaminie organizacyjnym szpitala. Dodatkowo medyk zorganizował w szpitalu swego rodzaju salonik VIP dla ustosunkowanych polityków Koalicji Obywatelskiej. No to łączymy się z Michałem Makowskim. Witaj.
6: Dzień dobry.
2: Powiedz proszę, co dokładnie ustalili audytorzy, no i co z tym wszystkim zamierzają zrobić władze Warszawy?
6: To zacznijmy od wyjątkowo długich godzin pracy lekarzy, bowiem medycy na kontraktach, których standardowy 8-godzinny dzień pracy nie obowiązuje, pracowali nawet po 3, 4, a nawet 5 dni bez przerwy. Rekordzista przepracował 110 godzin non-stop, a dodatkowo wszystkie kontrakty lekarzy za pełnione dyżury były rozliczane w zasadzie na słowo, a nie na podstawie faktycznej liczby przepracowanych godzin w danym szpitalu, powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Szpital miał elektroniczny system wejść i wyjść, karty rejestrujące każde przekroczenie progu i w ogóle z niego nie korzystał przy rozliczaniu lekarzy. Płacono na podstawie grafików i oświadczeń, czyli na słowo, a te narzędzia do tego, żeby to kontrolować, były dostępne.
6: Brak ewidencji czasu pracy to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Szpital opłacał pracownika na stanowisku, które formalnie nie istniało i było też tak, że płacił mu podwójnie, a kontrola pokazała również przypadki tak zwanej bilokacji, czyli pracy w dwóch różnych szpitalach w tych samych godzinach.
3: Audyt ujawnił rozliczenie tych samych 8 godzin dyżurów w dwóch oddziałach jednocześnie.

0: nie? Z wypłatą wynagrodzenia za obie pozycje. Audytorzy stwierdzili również wykonywanie świadczeń w innej placówce w godzinach, w których ten sam lekarz miał opłacony dyżur w szpitalu, czyli w kilku miejscach kilka razy wypłacane pieniądze. Ponadto odnotowano przypadki zatwierdzenia przez lekarza własnych dokumentów rozliczeniowych przy uprawnieniach w systemie informatycznym, pozwalających mu edytować grafiki będące podstawą jego własnych rozliczeń.
1: No właśnie, do tej pory bilokację znaliśmy tylko z książek science fiction. Pamiętam chyba w Perfekcyjnej niedoskonałości Jacka Dukaja była możliwość stworzenia sobie takiego klona, który reprezentował nas w innym miejscu. No a tutaj pokazuje to ta sprawa ze Szpitala Południowego, że to się jednak dzieje na warszawskim gruncie. Dawid Kacprzyk co kilka miesięcy zrywał umowę ze szpitalem i podpisywał nowy kontrakt na wyższą stawkę i finalnie osiągnął 330 zł za godzinę. To jest ponad 10-krotność płacy minimalnej. Audytorzy po przeprowadzeniu śledztwa wskazali 44 zalecenia pokontrolne dla Szpitala Południowego, które mają być stopniowo wdrażane przez nowy zarząd. Po pierwsze, koniec z wypłacaniem pieniędzy na słowo, czyli we wszystkich miejskich szpitalach będzie obowiązywał rejestr wejść i wyjść personelu medycznego, aby uniknąć kolejnych przypadków bilokacji. Koniec umów bez zasad i bez górnych limitów wynagrodzenia. Władze Warszawy zapowiadają również przekazanie nadzoru nad placówkami medycznymi w ręce jednego podmiotu, stworzenie systemu zarządczego i korpusu audytorów wewnętrznych, powiedziała wiceprezydentka Warszawy Izabela Marcewicz-Jędrysik.
2: Będę budowała platformę do wypracowania wspólnych regulacji prawnych w postaci regulaminów, polityk, instrukcji, sposobu postępowania z weryfikacją dokumentów, również finansowych, tak aby przeciwdziałać potencjalnym nadużyciom.
1: Tymczasem prokuratura prowadzi dwa postępowania dotyczące Dawida Kacprzyka. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Chodzi o tak zwane dyżury widmo w Szpitalu Południowym, a drugie dotyczy nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Prokuratura czeka z przesłuchaniem samego zainteresowanego, aby ten za wcześnie nie wiedział, jaką wiedzą procesową dysponują śledczy, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
3: Mamy dokumentację ze wszystkich miejsc zatrudnienia, mamy przesłuchanych ponad 40 świadków. Posuwa się to bardzo, bardzo szybko.
1: A konkretne decyzje prokuratury w sprawie afery w Szpitalu Południowym zapadną we wrześniu. Po przesłuchaniu wszystkich świadków, z tego co mi wiadomo, jest ich około 200.
4: O czym mówił Michał Makowski, bardzo dziękuję. Dziś też weszła w życie tak zwana ustawa PESEL-owa, która ma pozwolić na monitorowanie zarobków lekarzy i między innymi o tym teraz będziemy rozmawiać.
5: Rozmowa dnia.
4: Bo z nami dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Najpierw zapytam, jak pan w ogóle odebrał ten raport i ustalenia tego, czy audytu właściwie, który przeprowadzono w szpitalach w Warszawie? No, głównie Szpital Południowy interesował wszystkich.
6: Odbieram to z troską o jakość opieki zdrowotnej w Warszawie i nie tylko oczywiście. Odbieram to jako chęć wyjaśnienia wszystkich sytuacji, a dokładnie znalezienia wszystkich patologii, bo tak to trzeba nazywać. Odbieram to jako rzecz właściwą przede wszystkim. Właściwą nie tylko dla funkcjonowania jednego szpitala, Szpitala Południowego, ale też jako wzór dla szpitali warszawskich i nie tylko warszawskich, samorządowych, i oby tak się stało. Odbieram to także jako rzecz spóźnioną, co tu dużo mówić, bo tego rodzaju audyty i tego rodzaju sytuacje powinny mieć miejsce zdecydowanie częściej, także audyty wewnętrzne. I to nie tylko w szpitalach, ale różnego rodzaju innych placówek. Przede wszystkim odbieram to jako też obraz patologii systemowych i możliwości wykorzystania tych patologii systemowych, działania stricte już takie, powiedziałbym, korupcjogenne, czyli naciąganie po prostu tej pracy.
4: No to oczywiście jest ta bilokacja, o której mówił nasz reporter, czyli to rzekome przebywanie w dwóch czy trzech nawet miejscach. Takich przypadków wykryto ostatnio więcej, nie tylko jeśli chodzi o tego konkretnego jednego lekarza na SOR-ze Warszawskiego Szpitala Południowego.
6: Tak, i tym bardziej właśnie uważam, że to jest punkt wyjścia do tego, żebyśmy rozmawiali o systemie opieki zdrowotnej. Oczywiście my jako środowisko, chcę powiedzieć, również my jako uczciwi,

0: Uważamy, że te wszystkie patologie, nieprawidłowości i tak dalej, można by było tu różnych przymiotników używać, należy rzecz jasna wyeliminować i to wyeliminować jak najszybciej, jak najsprawniej, ale równocześnie uważamy, że to jest punkt wyjścia do reformy. Na pewno otwiera się w środowisku lekarzy, ale też w środowisku medyków w ogóle i także myślę w społeczeństwie pewnego rodzaju okno Overtona, okno takiej, no co tu dużo mówić, zwiększonej, zdecydowanie zwiększonej wrażliwości, bo myślę, że jesteśmy wszyscy porażeni, także my lekarze, skalą takich nieprawidłowości, bo tego się, powiem szczerze, chociaż pracuję w tym systemie lat 100 czy 150, cudzysłów oczywiście, tego się nie spodziewałem.
1: No bo też trzeba podkreślić, zdecydowana większość lekarzy zarabia uczciwie, nawet jeśli zarabia bardzo dużo, to nie dlatego, że wykorzystuje system. No część niestety to robi.
0: Oczywiście, oczywiście panie redaktorze, i nie zarabia bardzo dużo. To znaczy średnia zarobków lekarzy w Polsce, średnia zarobków sumarycznie lekarzy w Polsce jest wysoka, biorąc pod uwagę to, jaką mamy średnią krajową zarobków, ale ona się mieści w granicach 23 tysięcy brutto. Czy to jest dużo, czy to jest mało, to należałoby porównać z innymi zawodami, które pewnie nie ratują ludzkiego zdrowia
1: ale
0: i życia.
1: Ale wymagają wysokich kwalifikacji na przykład.
0: Ale wymagają niewątpliwie też wysokich kwalifikacji, ale z drugiej strony uważamy, że i chyba pacjenci także uważają, że dobrze by było, żeby ich lekarz zarabiał dobrze, ale zarabiał transparentnie, był przytomny w tej robocie, mówiąc już prostym żargonem, a zatem był wyspany, wypoczęty, miał czas na edukację. Tutaj też duży minus, jeśli chodzi o nasze rozwiązania systemowe, które nie pozwalają, no, tak naprawdę podnoszenia kwalifikacji i zaliczania tego do swoistego stażu pracy, co się dzieje na przykład w niektórych krajach europejskich, ale to jest już drobiazg, to jest już może mniej istotne. Natomiast przede wszystkim, no, chodzi o to, żeby no, uregulować ten system. Chociaż z drugiej strony trzeba powiedzieć, że ustawa, która dzisiaj wchodzi, czy
1: no właśnie,
0: podpisana,
1: ta tak zwana PESEL-owa ustawa, która ma pomóc monitorować zarobki lekarzy, no bo one będą w bazie danych powiązane z numerami PESEL. Tu oczywiście chodzi o te zarobki, które są w tym systemie publicznym oczywiście.
0: Tak. Trochę budzi nasze rozczarowanie i kontrowersje, panie redaktorze, bo z jednej strony ja właśnie powiem, bo z jednej strony ja oczywiście transparentnie mówię, ile zarabiam i o tym mówię od półtora miesiąca. Nie biegam co prawda z pitem po sąsiadach, ale pewnie chętnie to zrobię, jak na pytania

0: na dotarcie się, a trzecie dopiero wychodzi. I wiele razy ci, którzy przeszli te trzy małżeństwa, chyba mogliby coś więcej powiedzieć na ten temat. To jest jak z budową domu, jak z wszystkim. No, wszystkiego się kiedyś uczymy. Także bądźmy bardziej tolerancyjni, uczulam wszystkich, zwłaszcza w zakresie pod tytułem również starsza kobieta i młodszy mężczyzna, bo problemy tych ludzi to są ich problemy, a nie nasze i nie my je będziemy rozwiązywać.
1: No ale my się tak bardzo lubimy włączać i lubimy komentować, prawda?
0: Cudzym życiem i o ludziach obcych wiemy znacznie lepiej i wiemy jak doradzać na swój temat. Jakoś tak ciężko nam to przychodzi.
1: No bywa, bywa i tak. Pani Barbaro, bardzo, bardzo dziękuję. Tym bardziej, że na samym początku dorzuciła pani no bardzo, bardzo kontrowersyjny wątek. To znaczy owszem, różnica wieku tak, ale zależy od tego, czy mówimy o starszym mężczyźnie, czy o starszej kobiecie, bo tu z oceanami, no to już bywa bardzo, bardzo różnie. No to pani Agata, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja tutaj, że tak powiem, zgodzę się tutaj z panią, która była przede mną na antenie. Oczywiście nie do mnie należy ocena. Jeśli ktoś chce mieć starszego mężczyznę czy młodszego mężczyznę, to już jest ich sprawa. Tabloidy wszędzie pokazują oczywiście te liczby i się zachwycamy, że ich małżeństwa czy ich partnerstwa, związek partnerski się udaje. Ale pytanie... Co będzie właśnie w wieku, kiedy ona będzie miała 60, a on będzie miał 90, albo odwrotnie? Myślę, że problemy przychodzą później. Myślę, że też problemy tutaj są też takie światopoglądowe. Ja mogę mieć inne zdanie niż mój 30 lat starszy
1: partner. Ale to przepraszam, ale jeżeli chodzi o problemy światopoglądowe, to tu chyba wiek nie odgrywa roli, bo one się zawsze mogą pojawić.
2: Oczywiście zawsze się mogą pojawić, ale często patrzymy na świat inaczej, kiedy mamy te 20 lat, a inaczej mamy 50 lat.
1: Inne doświadczenia,
2: myślę,
1: tak.
2: Inne doświadczenia. I myślę, że tutaj, tak jak powiedziałam na początku, mnie to nie obchodzi. Jak chcą się spotykać, to niech się spotykają. Jak chcą mieszkać, to niech sobie mieszkają, niech zakładają rodziny, małżeństwa. A dlaczego się tak tym interesujemy? Bo po prostu to jest, bo to nam tabloidy cały czas wtykają.
1: No dobrze, ale gdybyśmy się nie interesowali, to jest szansa, żeby nam nie wtykały, bo to coś nie cieszyłoby się popularnością, zainteresowaniem. Czy to jest takie błędne koło?
2: Błędne koło. A dlaczego kiedyś oglądaliśmy Big Brothera? Bo chcieliśmy zaglądać do czyjegoś ogródka.
1: Tak,
2: do czyjegoś ogródka.
1: No i wtedy to była nowość, nie ma co się oszukiwać, to
2: było
1: coś innego.
2: To była nowość, dokładnie. Wszystkiego dobrego.
1: Bardzo dziękuję, to była pani Agata, 22 645 22 66. No to w takim razie pan Leszek, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Słucham, fantastyczny temat, bardzo nośny, ale ja bym tego nie sprowadzał tylko do wieku dojrzałego, czy jeszcze starszej generacji. Ja się spotkałem z tą różnicą już w wieku szczenięcym. Jak miałem 16 lat, byłem ciężko zakochany w dziewczynie rok starszej. I ona mi powiedziała, słuchaj, no fajnie jest, ale jak ja dziewczyną powiem, że mam chłopaka młodszego roku.
1: I to mnie... Tu przepraszam, ale to chyba każdy pamięta takie historie.
3: Nie no ja wiem, byłem czy to... po prostu załamany byłem i spotkałem ją kilka lat temu. I mówi, chodź, pójdziemy na kawę. Pogadam o starych latach. Ja mówię, słuchaj, jak ja powiem moim kolegom, jak nas zauważą, że z jakąś starą kobietą siedzę.
1: Panie Leszku, no powiem, że tak. No, okrutna zemsta, ale...
3: Poszliśmy na tą kawę, żeśmy się pośmiali, poszliśmy. Ja to mówię, pamiętałeś to? Ja mówię, no oczywiście, no przecież to też szczenięce miłości, to każdy pamięta. Więc ta różnica wieku zawsze miała znaczenie, ale jeszcze większe w tych latach nastoletnich, prawda? Dzisiaj bym nie przywiązywał do tego wagi, jeżeli ludzie się dobiorą właściwie, tak jak tutaj mówiły panie przede mną. To tyle, co chciałem powiedzieć.
1: Panie Leszku, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Różnica wieku w związku. Jak to oceniać? Jak to wygląda? Dlaczego tak często te sytuacje, właśnie jeszcze w zależności od tego, czy mówimy o starszym mężczyźnie, czy o starszej kobiecie, dlaczego tego typu sytuacje, no po pierwsze, wywołują w nas tak duże zainteresowanie? No i dlaczego... Czasami mamy jednak z tą różnicą problem. Wystarczy spojrzeć na komentarze pod tego typu artykułami, które się w mnogiej liczbie pojawiają. No to pani Helena, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja chciałam się właśnie wypowiedzieć. Powiem panu, że ważne jest według mnie zgodność charakteru, jedno do drugiego, jakiś sentyment czuję, no w ogóle fizyczność podoba się, a wiek rzeczywiście no nie jest taki istotny, ale jednak jestem za tym, żeby mężczyzna był starszy.
1: Mhm. A dlaczego?
4: A dlatego,

0: powiem panu, bo co z tego, że mają światopoglądy, na przykład, no bardzo mnie drażni, chociaż to każdy rzeczywiście wybiera swoje życie i nie interesuje mnie to, ale nigdy bym w życiu się nie zgodziła na młodszego pana. Powiem panu, światopoglądy ważne, ale niestety fizyczność, ciało już nie takie i kobieta leży stara, zmarszczona z młodym panem nieładnie. Nieładnie to jest i po prostu światopoglądy tu mówimy, a taka rzecz jest bardzo istotna. W tym sensie, proszę pana, że dla mnie by było ujmą, no leżąc z tym człowiekiem, że on pogardza mną i nigdy bym się na to nie zgodziła. Dlatego, a jak się starzejemy razem, to razem. To ciało i światopoglądy i w ogóle rozumie pan, o co chodzi, nie?
1: Rozumiem, natomiast pani Heleno, znaczy bardzo, bardzo dziękuję, bo to jest ciekawe spojrzenie. Właściwie no, każdy z tych głosów brzmi trochę inaczej, ale myślę sobie, że jeżeli jesteśmy partnerami, kochamy się, no to chyba jesteśmy absolutnie w stanie zaakceptować wszystko, tak mi się wydaje. 22 645 22 66. Pani Magdalena, dzień dobry.
2: Witam serdecznie. Ja jestem osobą, która jest związana z partnerem 32 lata starszym od siebie.
1: No to wie pani,
2: ja
1: o czym rozmawiamy.
2: Autopsji, dokładnie. Ja w tej chwili mam 48, mój partner ma 80 i powiem państwu tak, nie ma żadnej różnicy, bo miałam też partnera wcześniej, który był w moim wieku, nie ma żadnej różnicy. Jesteśmy obydwoje bardzo aktywni, obydwoje pracujemy nadal, mój mąż też pracuje, mój partner, bo nie jesteśmy małżeństwem, ale tak mówię po prostu. Jesteśmy obydwoje bardzo aktywni, obydwoje bardzo dużo chodzimy, spacerujemy, obydwoje pracujemy i naprawdę, drodzy państwo, mówię szczerze z serca, jeżeli jest uczucie, jest miłość, jest szacunek przede wszystkim.
1: To no to cała reszta się poukłada, prawda?
2: Oczywiście, że tak. Także polecam każdy rodzaj związku i też nie ma różnicy moim zdaniem, czy to jest kobieta starsza, czy mężczyzna starsza. Ważne jest to, żeby ludzie się szanowali i mieli wspólny cel w życiu.
1: No, bez
2: i
1: tego,
2: to jest najważniejsze.
1: Bez tego żaden związek się nie uda. Pani Magdaleno, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66 pan Krystian. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja chciałem zwrócić taką uwagę, że trzeba byłoby rozróżnić, czy to jest istotna różnica dla związku, czy dla rodziny, bo to są dwa zupełnie różne pojęcia. Związek może być elegancki, jeżeli jest różnica wieku, bo mamy właśnie, tak jak przedmówcy mówili, wspólne zainteresowania, spędzanie czasu, ale problemy się pojawiają, jeżeli trzeba spełniać funkcje, jakie się pełni w rodzinie. Jeżeli ktoś jest 80-latkiem, to ja sobie nie wyobrażam, jak on może być ojcem dla dzieci, matki, która jest o 40 lat od niego młodsza. Właśnie to już te fizjologiczne rzeczy, to, że fizycznie nie możemy na siebie tak dokładnie liczyć, że w odpowiednim wieku nie możemy mieć.
1: Ale to, panie Krystianie, to ja delikatnie, naprawdę delikatnie w kontrze, no bo z drugiej strony nie brakuje takich przykładów, kiedy zostajemy rodzicami. Zresztą to się dzieje jak gdyby w tej chwili coraz częściej. Zostajemy rodzicami coraz później. Znaczy ja wiem, że oczywiście zostanie ojcem w wieku 80 lat, to już są rzadkie sytuacje, ale też się zdarzają. No, ta granica się przesuwa.
3: Tak, się przesuwa, ale się przesuwa dlatego, że wolimy bardziej wchodzić w tą strefę komfortu i szukać takiego związku, który będzie nam to dawał tak jakby tej energii, a oddalamy od siebie w tym momencie tą perspektywę zakładania rodziny, czyli poświęcania się, rezygnowania siebie na rzecz właśnie rodziny, czyli główny cel, jaki jest w rodzinie, wychowanie potomstwa. Mhm. A główny cel w związku, szczęście. A to w rodzinie nie zawsze musi być szczęśliwie i nie zawsze będzie właśnie chodziło o to, żeby się realizować, tylko będziemy się poświęcali. A w związku natomiast odwrotnie, będziemy odrzucaj tą stronę rodzinną właśnie tylko po to, żeby tak no, jakby bardziej hedonistycznie podchodzić do życia i szukamy wtedy partnera, który będzie mniej więcej taki sam jak my, żeby taką potrzebę realizować. A to właśnie jest troszeczkę według mnie różnica.
1: To panie Krystianie, to bardzo dziękuję, ale myślę sobie, że jeżeli mamy takie, tak jak pan powiedział, hedonistyczne podejście, to też chyba nie ma znaczenia, czy będziemy mieli partnera, czy też partnerkę młodszą, czy starszą. No ważne jest to, czy chcemy założyć rodzinę, czy chcemy być rodziną, no czy chcemy po prostu miło i sympatycznie razem spędzać czas. Nic w tym złego oczywiście, natomiast zastanawiam się, czy rzeczywiście jak gdyby ta kwestia wieku ma tutaj decydujące znaczenie. Mam wątpliwości. No to jeszcze pani Renata, dzień dobry.
4: Serdecznie panie redaktorze, witam również słuchaczy. I ja powiem tak, z własnego doświadczenia. Mój mąż jest 11 lat ode mnie.

0: starszy. Z początku, ja jestem po 70, mąż jest po 80. Było cudownie, bo starszy człowiek zawsze czymś imponuje. Takiej młodej dziewczynie, czy na odwrót. Natomiast powiem tak, jesteśmy ponad prawie 50 lat małżeństwem i jednak różnica wieku wychodzi. Wychodzi późno, ale wychodzi. Mnie się jeszcze wiele chce, mojemu mężowi już niewiele. Ciągle jest na zasadzie ciągnięcia. Chodź na spacer, zrób to, zostaw, nie leń się i tak dalej, i tak dalej. Także ja troszeczkę się nie zgodzę z przedmówcami, że wiek nie ma znaczenia. Troszkę ma. I musimy o tym pamiętać, że w latach właśnie tych późnych, no jedno zawsze musi ciągnąć tego, to drugie pod górę. I w zasadzie tyle. Także owszem, uczucie jest, uczucie powoduje to, że nam to bardzo długo nie przeszkadza, ale są momenty, kiedy troszeczkę przeszkadza. Także pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Wszystkiego dobrego.
1: Pani Renato, bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. Znów. Trochę inna perspektywa i trochę inne ujęcie. 22 645 22 66. Wiem, że czekają słuchacze i słuchaczki, ale bardzo długo czeka również nasz gość, pani Ilona Stawczyk, psycholog Uniwersytet WSB Merito. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Pani Ilono, przyznam, że prawda?
2: Pani, bardzo dużo
1: jaki odzew.
2: Jaki odzew, ale bardzo trafnie postawił pan pytanie, bo nawet któryś ze słuchaczy powiedział, że to jest temat ciekawy i użył takiego słowa nośny. Ja myślę, że on jest nie tylko nośny w wakacje, bo w wakacje my mamy większą ekspozycję społeczną, ale tak naprawdę to zainteresowanie to są pytania o trwałość związku, a pod spodem tam są jakieś nasze lęki, nasze potrzeby bezpieczeństwa, niezaspokojone potrzeby. Stąd to jest temat emocjonujący dla nas. I rzeczywiście jest tak, bo te głosy były bardzo ciekawe, że różnica wieku nie jest czynnikiem przesądzającym. I ja powiem o badaniach za chwilę, ale bo one padły również, te sugestie i te opinie potwierdzają badania, które zrobił John Gottman, badający przez kilkadziesiąt lat związki. Także to nie jest czynnik przesądzający i czynnik ryzyka. I tu przywołuję ostatnią wypowiedź, bo te czynniki ryzyka, one rzeczywiście w tym czasie i w tym wieku mamy różnice w zdrowiu i energii wraz z upływem czasu. No i mamy odmienne oczekiwania. I myślę, że to jest trudne. Tym niemniej Gottman powiedział w swoich badaniach, że trwałość związku nie zależy od wieku partnerów. Ja to chcę wyraźnie podkreślić. Ani od wykształcenia, mimo że ja tutaj zawsze mam jakieś wątpliwości, ale to są badania na taką skalę, że moje obserwacje na mikroskalę tutaj mają się nijak. Tym niemniej ja uważam, że wykształcenie ma znaczenie. Nie mają wpływu na, nie ma wpływu na trwałość związku, status majątkowy i uwaga, o dziwo, podobne zainteresowania. Czyli to, co Gottman mówi, to on mówi tak, że ważniejsza jest życzliwość, o czym mówili pana słuchacze, poczucie bezpieczeństwa, szacunek, padło kilka razy to określenie i zainteresowanie światem partnera. I to też padło w sądzie.
1: To pani Ilono, to w takim razie do tych wszystkich bardzo różnych wątków dotyczących różnicy wieku. Do tego, na ile ta różnica pomaga, na ile przeszkadza, na ile rzeczywiście to jest wciąż temat, no, będący takim tematem sensacyjnym i wzbudzającym nawet kontrowersje czasami. Do tych wszystkich wątków wrócimy za chwilę. 22 645 22 66.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Za 20 minut, godzina 14, my powracamy do różnicy wieku w związkach. Starszy kobieta, starszy mężczyzna. Jeżeli chodzi o starszych mężczyzn, to chyba już nikogo nie szukuje, nie wzbudza właściwie nawet większego zainteresowania. No chyba, że ta różnica jest rzeczywiście bardzo, bardzo duża. Ale jeżeli odwrócimy sytuację i powiemy o związkach, gdzie to kobieta jest tym, tą starszą częścią naszego związku, no to tu z tymi ocenami, z tymi komentarzami bywa już bardzo, bardzo różnie. Z czego to się bierze? To jest wątek ciekawy sam w sobie. 22 645 22 66. No to w takim razie pan Grzegorz, który cierpliwie czeka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja powiem tak, żona moja jest ode mnie młodsza o 8 lat.
1: Ale to nie jest duża różnica, przyzna pan.
2: Nie, to żadna różnica, ale słuchałem panią Renatę, która ma starszego męża o 11 lat i z takim smutkiem mówiła o tym wszystkim troszeczkę. Ja powiem tak, na pewno jak byli młodzi, ona musiała sobie zdawać sprawę, że jeżeli jest starszy, to troszeczkę jednak, no, po sprawiedliwości, jak tak powiem, ta starsza osoba szybciej zacznie być słabsza, prawda? To normalne, jest tak, każda istota tak działa, że im starsi jesteśmy, tym słabiej funkcjonujemy, ale jeżeli miłość jest wzajemna z obu stron, to uniesie wszystko. To jest takie jakby na ten temat. A chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz a propos siebie. Jak miałem 16 lat i tam mój tata rozmawiał z kolegą, tam sobie w domu rozmawiali, ja byłem z nimi, i, no i podpytywali mnie tam, czy mam dziewczynę i tak dalej. Ja mówiłem, że mam. I oni razem powiedzieli coś takiego: posłuchaj, dla ciebie żona to jeszcze się nie urodziła. Ja dzisiaj mam 52 lata i dzisiaj ich troszeczkę rozumiem, jak wtedy to mówili. Miałem 16 lat. Także no, ta różnica nie odgrywa żadnej roli. Ważne jest, czy czujemy się przy sobie dobrze, gotowo, to cała reszta, która się pojawi, zdołamy to przezwyciężyć. Razem zdołamy to przezwyciężyć. Nie ma w ogóle innej dla mnie opcji.
1: Panie Grzegorzu, no dobrze, to rzekłbym, bardzo zdecydowana opinia i bardzo zdecydowana opinia na tak. Bardzo dziękuję. 22 645 22 66. No, chyba, że jednak jest tak, jak mówiła nasza słuchaczka, że być może przez wiele, wiele lat te różnice są pozytywne, to znaczy one mają pozytywne konsekwencje, ale przychodzi taki moment, nie chcę mówić o przełomie, przychodzi taki moment, no, kiedy kwestia naszego wieku jednak zaczyna odgrywać pewną rolę i staje się... Być może to jest słowo na wyrost, ale staje się jednak coraz większym wyzwaniem, może w ten sposób. 22 645 22 66. Pan Tadeusz, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja uważam,

0: tam, że nie każdy równo się starzeje. Jeden na przykład będzie miał 40 lat mężczyzna, czy też kobieta, i on będzie gorzej wyglądał od tego, który ma 50 lub 60 lat.
1: Tak, nie? I będzie mówił, nie chce mi się, nie dzisiaj, muszę odpocząć.
0: Tak, tak. I tutaj pani, co wypowiadała się, nie, że on ma 80, no zgoda, ale może być tak też, że ten mężczyzna 80-letni będzie miał całe uzębienie, nie będzie chorował, albo będzie bardzo mało chorował i będzie miał lepsze kondycje od tego, który ma 50 lat. Bo spotykam w swoim zawodzie, jestem kierowcą dużej ciężarówki, nie? I 35 lat już jestem w zawodzie i powiem tak, że niektórzy kierowcy mają na przykład po 30 lat, mają słabszą kondycję ode mnie, który ja mam już 63 lat.
1: Czyli wszystko zależy od egzemplarza.
0: Od egzemplarza i zależy, jakie kto ma po prostu predyspozycje do starzenia i do kondycji fizycznej. Nie? I to samo dotyczy kobiet, bo widzę, że i kobiety jeżdżą ciężarówkami i mają bardzo dobrą kondycję, a jest takich właśnie, że no po prostu nic im się nie chce, są leniwi i tak dalej. Także tu jest indywidualna, jak to się mówi, sprawa każdego człowieka.
1: Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję za ten głos i za tę opinię. Miłego dnia i miłej podróży, spokojnej podróży życzymy w takim razie, o ile jest pan w tej chwili za kółkiem. 22 645 22 66, pan Mieczysław, dzień dobry.
2: A dzień dobry, witam, szanowanko. No ja mam 59 lat, dzwonię z Poznania. I szczerze mówiąc, ja mam żonę 5-letnią, czy 5 lat młodszą ode mnie, nie? Ale ona mówiła, że nie ma tu żadnej różnicy.
1: No bo to 5 lat to chyba rzeczywiście to nie jesteś odczuwalnego, prawda?
2: Nie, nie jest odczuwalne, to prawda. Ale kiedyś tak w dawnych latach rozmawiałem, na przykład miałem taką koleżankę, która miała tam 25 lat, ale brała męża, który ma 50 lat. No i kiedyś tam się ktoś się zapytał, no przecież mogłaś sobie wybrać męża młodszego i tak dalej. Ale ona powiedziała krótko, nie, że przede wszystkim mężczyzna, który ma 50 lat, także jestem młodsza od niego, będę czuła się bardziej bezpieczna, komfortowo i wiem, że on po prostu za przeproszeniem nie będzie mi robił żadnych psikusów, tak, po prostu młodzi mężczyźni. I ona po prostu wybrała sobie,
1: no, to jest
2: i czuła
1: argument.
2: Się z nim bardzo, i czuła tak, i czuła się z nim bardzo dobrze, przeżyli naprawdę piękne chwile, dorosłe dzieci i tak dalej. Uważam, że na miłość to chyba to nie ma. Nie ma jakichś tam, nie wiem, jakichś tam przeszkód i tak dalej. Kto ma się zakochać, to i tak się zakocha.
1: To jest nieważne, i tak silniejsze od nas, zazwyczaj. Panie Mieczysławie, bardzo, bardzo dziękuję. Musimy pędzić, bo czasu mamy coraz mniej. Pan Paweł, dzień dobry.
3: Dzień dobry. No, ja też jak podobnie jak poprzednik mam 59 lat i ponad 30 lat miałem żonę, 10 lat starszą. Więc ta różnica, no powiedzmy, nie to, że była widoczna. No wiadomo, że ona starsza, ja młodszy, wszyscy się trochę dziwili, no bo to sobie bierze młody chłopak.
1: Ale to panie Pawle, to przepraszam, bo ja się bardzo cieszę, że pan zadzwonił. Jakie to były komentarze? W jaki sposób na przykład, nie wiem, zadawano panu pytania, dlaczego taki wybór, czy to nie dziwne?
3: W szczególności były to komentarze ze strony najbliższych, czyli matka, ojciec. Chociaż ojciec z matką był po rozwodzie, ojciec miał w sumie 4 żony, także zmieniał. Ja na przykład byłem stały zawsze w uczuciach i cały czas praktycznie jeszcze nie mam końca tego małżeństwa, a córkę mam 30 lat, a natomiast piąty rok żyje, jak ktoś mówi, z 20 lat młodszą kobietą. I też ona ma znowu opory bardzo, aczkolwiek ja jestem dla niej podporą. Więc tutaj też bardzo dużo rolę sprawdza się, jak ktoś mówi, sam fakt tego, że ktoś potrafi drugiemu dać to, co ten drugi potrzebuje. A jeżeli zaczynają się wątpliwości, to wtedy to wszystko umiera i wtedy traci się tą wspólną więź. Tak jest w przypadku mojej żony, która pojechała do córki, bo moja córka jest już też ponad 10 lat, bo bardzo młodo wyjechała, prawie więcej, prawie 13, jest za granicą, już też ma swojego męża, dziecko i ona pojechała, zobaczyła, że jej się tam trochę lepiej powodzi, jak tutaj nam się przez te 30 lat powodziło ponad. Praktycznie ona jest niezadowolona i ona złożyła sprawę o rozwód.
1: Dobrze, panie Pawle, to już nie wchodźmy jak gdyby w szczegóły, natomiast no, to są bardzo ciekawe, bardzo różne w pana przypadku doświadczenia. Bardzo dziękuję za ten telefon. To był ostatni słuchacz w tej dyskusji. Teraz powracamy do naszego gościa. No, coś w rodzaju tradycyjnego podsumowania pani Ilona Stawczyk. Pani Ilono, no właściwie mamy pełen wachlarz bardzo różnych doświadczeń i bardzo różnych głosów, jeżeli chodzi o ten temat.
4: No tak, ja dalej uważam, że to jest audycja o trwałości związku I myślę, dlaczego? Bo wybór nowego partnera,

0: My dzisiaj mówimy o wyborze partnera młodszego mężczyzny czy młodszej kobiety. Ona jednak wiąże się z tym, że najczęściej musimy zakończyć poprzednią relację. I moim zdaniem mogę to spuentować tak, że te przyczyny oczywiście są różne i one zależą przede wszystkim od indywidualnych potrzeb psychologicznych. To może być tak, że mamy chęć przeżywania nowych doświadczeń. Może też być tak, że tworzymy związek z osobą młodszą, ponieważ poszukujemy podziwu i akceptacji. Może potrzeby opiekowania się, ale chciałam spuentować jednak pozytywnie. O nie, i do jeszcze jednej rzeczy się odniosę, bo było kilka głosów krytycznych opinii odnośnie kobiet, które wiążą się z młodszymi mężczyznami. Ja myślę, że tu bardzo silnie oddziaływuje presja społeczna i stereotypy. Większe oczekiwania wobec kobiet, które są strażniczkami ogniska rodzinnego i tam ta poprzeczka jest, ja nie dyskutuję, czy słusznie, podniesiona zdecydowanie wyżej. Ale jeśli mówimy o tym, co może przyczynić się do stałości związku, niezależnie od wieku, to ja podpowiem znowu element badania Gottmana, że liczy się przewaga pozytywnych interakcji nad negatywnymi i tam jest proporcja 5:1, czyli tego uśmiechu, gestu, nie wiem, humoru czy życzliwości powinno być 5 razy więcej, czyli 5 pozytywnych reakcji, uprośćmy to, na jeden konflikt. I jeszcze jedna ważna rzecz. Udowodniono naukowo, że 69 konfliktów ma charakter trwały. Czy one wynikają z różnicy charakterów, nie wiem, temperamentu? I teraz szczęśliwe pary uczą się żyć z różnicami. Czy ja mogę powiedzieć, że mój mąż toleruje to, że ja jem w samochodzie?
1: O, to drażliwy temat.
0: Prawda? To są takie rzeczy, ja mówię mężowi, nierozwiązywalne.
1: Pani Ilono, ja mam taką dziwną pokusę, że być może temat jedzenia w samochodzie i tego, jaki potrafi wzbudzać kontrowersje w związkach, być może to jest temat do Tylko Szczerze. I mówię to zupełnie poważnie, więc dziękuję za tę podpowiedź, zupełnie przypadkową, ale być może bardzo interesującą.
0: Z życia.
1: Dokładnie tak. Pani Ilona Stawczyk, psycholog, Uniwersytet WSB Merito. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję również państwu. Dziękuję szczególnie wszystkim dzwoniącym, no bo dziś mieliśmy naprawdę pełen wachlarz bardzo różnych doświadczeń, bardzo różnych głosów i bardzo różnych komentarzy, więc naprawdę jestem państwu bardzo, bardzo wdzięczny, no bo właściwie chyba poruszyliśmy wszystkie możliwe wątki, jeżeli chodzi o ten temat. Kończymy już dzisiejsze wydanie Tylko Szczerze. Zapraszam oczywiście na jutro. Startujemy tradycyjnie o godzinie 13, a już za chwilę po 14 letnisko. No i chyba mogę zdradzić, że pojawi się między innymi najbardziej rozpoznawalny szlachcic w Polsce. Będzie również Bartłomiej Topa, albo może inaczej. Będą obaj naraz w letnisku, już po 14.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzeda.

0: 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo...

0: Co pomógł? Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Reklama. Radio Kierowców.
4: Kamil Olak. Wciąż poważne problemy w Kujawsko-Pomorskiem na autostradzie A1. Kłopoty są na odcinku Nowe Marzy-Warlubie. W pobliżu Rulewa zderzyły się 4 auta osobowe i droga w kierunku Gdańska pozostaje zablokowana na 81 kilometrze. Obowiązuje objazd na węźle Nowe Marzy, zjazd na drogę krajową numer 91, a następnie trasą wojewódzką numer 214, powrót na autostradę A1 na węźle Warlubie. Nowe problemy w województwie mazowieckim na trasie S17 pomiędzy Garwolinem a Kołbielą. Na 42 kilometrze wzdłuż obwodnicy Garwolina zderzyły się 4 auta osobowe. Jedna osoba została ranna, zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się wyłącznie prawym pasem. Problemy pojawiły się też w zachodniopomorskim na drodze krajowej numer 31. Na odcinku Widuchowa-Chojna są kłopoty z płynną jazdą. Na 38 kilometrze auto osobowe wypadło z drogi. Jedna osoba została ranna i tam obowiązuje ruch naprzemienny. Odwołano natomiast utrudnienia na trasie S7 na wysokości węzła Gdynia-Port. W kierunku Gdańska na 3 kilometrze znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Całą szerokością podróżujemy też już krajową 83 w Wielkopolsce. Skończyły się bowiem problemy na odcinku Dobra Kowale Pańskie Kolonia. Na 9 kilometrze trwała akcja strażaków, ale udało się ugasić pożar pojazdu rolniczego i w obu kierunkach jedziemy tam bez przeszkód. A jeśli Państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają informacje na temat innych utrudnień na drogach, czekamy na sygnał. Numer telefonu do Radia Kierowców to 22 513 11 11.

0: Jest 14, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Od decyzji Senatu zależy, czy jesienią odbędzie się referendum zaproponowane przez prezydenta. Połączymy się z naszym reporterem, który śledzi tę sprawę. Na prawicy Jarosław Kaczyński nie ma szans z Karolem Nawrockim, ocenia premier. Donald Tusk podsumowuje rok prezydentury, o czym za moment nasza reporterka. Jest dla niektórych turystów chcących odwiedzić cztery przygraniczne województwa. Ministerstwo Sportu uruchamia czek turystyczny.
1: Tych regionów tak zwanych przygranicznych, gdzie skutki wojny mogą mieć wpływ na sektor turystyczny.
0: Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Prezydent chce, aby na to pytanie obywatele odpowiedzieli w ogólnokrajowym referendum. Aby do niego doszło, potrzebna jest jednak zgoda Senatu. W Izbie Wyższej Polskiego Parlamentu jest Michał Fabisiak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Kiedy debata nad tym wnioskiem i jakiej decyzji senatorów należy się spodziewać?
2: Debata nad prezydenckim wnioskiem odbędzie się późnym popołudniem lub nawet wieczorem. Wszystkie kluby koalicji rządowej zapowiadają, że go nie poprą. Z jednej strony zwracają uwagę na to, że organizacja referendum to drogie przedsięwzięcie. Z drugiej, jak marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej, mówią, że w rzeczywistości pytanie dotyczy tego, czy Polacy chcą pozostać w Unii Europejskiej.
3: Powinniśmy szukać rozwiązań konstruktywnych, a nie nawoływać Polaków do opuszczenia Unii Europejskiej.
2: Opozycja uważa, że unijna polityka klimatyczna drenuje portfele Polaków, dlatego obywatele mają prawo wypowiedzieć się na jej temat. Poza tym, jak mówi senator PiS-u Stanisław Karczewski, referendum to sól demokracji.
4: Jakoby ta demokratyczna część sceny politycznej, która tylko tak siebie nazywa, że jest demokratyczna, boi się i nie chce demokracji.
2: Jak mówiłem, debata jeszcze dziś, a głosowanie nad wnioskiem prezydenta prawdopodobnie jutro.
0: A sprawę śledzi Michał Fabisiak. Dziękujemy za relację. Premier Donald Tusk uważa, że pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego to m.in. próba zablokowania programu SAFE, kontrowersyjne ułaskawienie starucha i zawetowanie ustawy o statusie osoby najbliższej. Jutro mija rok od zaproszenia.

0: zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Szef rządu mówił, że jest w kontakcie z prezydentem, ale zawsze jest to z jego inicjatywy. Premier ocenił też sytuację na prawicy po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Słowom premiera przysłuchiwała się Sylwia Białek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak wypadła ocena prezydentury Karola Nawrockiego?
1: Premier powiedział, że z prezydentem po raz ostatni rozmawiał w ubiegłym tygodniu, gdy na Lubelszczyźnie spadła rakieta. Zaproponował, aby w najbliższym czasie zorganizować naradę z generałami na temat radykalnego przyspieszenia prac nad lepszym systemem obrony antydronowej i antyrakietowej. Szef rządu w tym kontekście przypomniał, że Karol Nawrocki zablokował program SAFE, z którego miały między innymi pochodzić pieniądze na tarczę antydronową. Wśród dokonań Karola Nawrockiego wyliczył też zawetowanie ustawy o statusie osoby najbliższej i kontrowersyjne jego zdaniem ułaskawienie pseudokibica Legii. Premier przyznał jednocześnie, że to Karol Nawrocki, a nie Jarosław Kaczyński jest obecnie liderem prawej strony sceny politycznej.
2: Tak, z całą pewnością na prawicy zawodnikiem wagi ciężkiej jest prezydent Nawrocki. I nie mówię tutaj o gabarytach i o boksie, tylko w tym chyba nie do końca przewidzianym przez Kaczyńskiego pojedynku między nimi, moim zdaniem Kaczyński nie ma szans.
1: Premier powiedział, że po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński stracił dodatkowo pozycję lidera. Zaznaczył, że nie jest tym zaskoczony, bo w sytuacji, gdy rządzi się partią twardą ręką, znajdą się tacy, którym się to nie podoba. Dodał, że rozumie ten styl kierowania partią, bo sam podobnie działa.
0: A słowom premiera przysłuchiwała się Sylwia Białek. Dziękujemy za relację.
3: To są aktualności jedynki.
0: Trwa kontrola kuratorium na obozie sportowym pod Tomaszowem Lubelskim. Cały czas nie wiadomo, co było przyczyną zatrucia uczestników obozu. 16 z kilkudziesięciu jego uczestników trafiło wczoraj do szpitala. Wizytatorzy od rana są na miejscu, w którym wypoczywały dzieci, mówi rzecznik lubelskiego kuratora oświaty Artur Pawłowski.
4: Kontrolujący sprawdzają przede wszystkim dokumentację przebiegu wypoczynku, a więc jej prawidłowość z przepisami prawa, takich dokumentów jak dzienniki zajęć, karty kwalifikacyjne uczestników. Na pewno sprawdzają też, w jaki sposób została zapewniona opieka medyczna podczas tego wypoczynku.
0: Sprawę wyjaśniają sanepid oraz policja. Jest wart od 300 do 600 zł. Ministerstwo Sportu uruchamia czek turystyczny. Będzie go można wykorzystać od września do listopada w województwach podlaskim, podkarpackim, lubelskim i warmińsko-mazurskim. Wiceminister Sportu i Turystyki Ireneusz Raś tłumaczy, dlaczego tylko w tych czterech województwach.
5: Kiedy analizowaliśmy sytuację tych regionów, tak zwanych przygranicznych, gdzie skutki wojny mogą mieć wpływ na sektor turystyczny. W związku z tym chcieliśmy go pobudzić. No i jest wycelowany w okres tak zwanego niższego sezonu.
0: Czek ma jeszcze i inne ograniczenia. Będą mogły skorzystać z niego wyłącznie osoby po 60 oraz posiadacze karty dużej rodziny. I jeszcze alerty nie tylko przed upałem, idą burze. Ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed gwałtownymi zjawiskami otrzymali mieszkańcy 10 województw. Alerty obejmują pas od Pomorza, Warmii i Mazur oraz z Podlasia przez Kujawy, część Wielkopolski i Mazowsza, po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Burzom może towarzyszyć silny wiatr i intensywne opady deszczu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W północno-zachodniej części Polski możliwe lokalne burze, w pozostałych częściach kraju pogodnie, w centrum i na południu upał. Na termometrach w Szczecinie 29 stopni, w Łodzi 34, 37 pokazują termometry w Krakowie. Wiatr jest słaby i umiarkowany, a na barometrach w Warszawie niezmiennie 1001 hektopaskali.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre.

0: 2. Kontroluje cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Jedno zdarzenie. Jedna chwila. Jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
3: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Reklama. Autopromocja.
10: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
11: Rozmowy, analizy i opinie.
10: I dużo muzyki.
11: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
10: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
11: Od godziny 16.
10: Zapraszamy Karolina Rożej
11: i Michał Strzałkowski.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Ten świetny.

0: to takie męskie.
1: To takie bardzo ziemskie, ziemiańskie powiedziałbym w nawiązaniu do pewnego serialu. Tu program Pierwszy Polskiego Radia i Męskie Granie sprzed roku. Tak właśnie patrzę na swoją radiową, wspaniałą partnerkę i co ty taka uleńka dzisiaj? Jakaś zmęczona, zaspana, oczka takie jakieś...
2: Zerwana nocka, wiesz, wiesz jak jest.
1: No wiem, znam temat, znam. A co się takiego działo, powiedz?
2: A, wybrałam się do wsi Adamczycha i spędziłam tam upojną noc. Jezu, co się działo? Marcin, to się w głowie nie mieści. Jeśli państwo dzisiaj mają wolny wieczór, a wiem, że są tacy, którzy brali wolne z pracy, żeby móc obejrzeć trzeci sezon serialu 1670. Naprawdę sporo się dzieje, chyba nie zdradzę, jeśli powiem, że to najlepszy z tych trzech sezonów.
1: Letnisko. I o tym z Bartłomiejem Topą będziemy za chwilę rozmawiać w Letnisku. To jeden z naszych gości dzisiejszych. A przed mikrofonem...
2: Asum w rękawie, bym powiedziała.
1: No, powiedziałbym również. Przed mikrofonem Ula Kaczyńska.
2: I Marcin Wojciechowski.
1: Dzień dobry państwu. Zapraszamy na wspólne gorące popołudnie z radiową jedynką.
2: 15 minut po 14:00. Womack Sisters.

0: Chciałabym, żebyśmy na początku ustalili pewne reguły. Te reguły brzmią tak. W tej audycji mówimy sobie tylko miłe rzeczy, niemiłe dusimy w sobie, a potem wyżywamy się na Bogu ducha winnych, którzy wpadną do studia spoza radia.
1: To jest prawdziwa dojrzałość.
0: Na tym polega dojrzałość. Dziś wylosował nam się szlachcic, trochę szemrany, bo bez aktu potwierdzającego jego status, z dziećmi i z żoną Zofią w naszym studiu, Jan Paweł Adamczewski. Dzień dobry.
1: Witam was serdecznie. Dzień dobry państwu.
0: Bartłomiej Topa, trzeci sezon serialu 1670 wylądował w sieci, a wraz z nim tysiące, miliony fanów już piszą, że zrobiliście złoto, że trzeci sezon lepszy od drugiego, że wszystkiego, czego się dotkniecie, zamieniacie w złoto. Czy biorąc pan udział, w tym projekcie na samym początku, miał pan przeczucie, że w ciągu niecałych 3 lat uzyskacie status kultowego serialu?
1: No miałem świadomość, że biorę udział w czymś zupełnie wyjątkowym, innym od tych poprzednich seriali, czy filmów, czy czegokolwiek, co zrobiłem wcześniej. I z tą ekipą młodych, naprawdę twórczych ludzi wejście na plan było dla mnie ogromną niespodzianką i niezwykłą frajdą. I czasem, do którego wracam, tęsknię i to są piękne 3 lata w moim życiu.
2: Co takiego działo się, czego nie przeżył pan wcześniej, że pan tak do tego wraca i tak po tym myśli, takie fajne oczy się panu robią, jak pan o tym mówi?
1: Ja nie mówię, że w innych produkcjach nie było radości tworzenia, ale mam wrażenie, że ten projekt, począwszy od scenariusza, który napisał Jakub Różyło i reżyserów, mówię o Maćku i Kordianie,
0: Państwo
2: tego nie widzą, ale
1: to praca z tymi ludźmi naprawdę daje ogromną frajdę i ci młodzi fascynaci kina i zapaleńcy to po prostu są totalne świry, no i dodając do tego niezwykle kreatywne piony, myślę tu o kostiumach Kasi Lewińskiej, o charakteryzacji Janusza i teraz w trzecim sezonie Marty Szczerkowskiej. Plus scenografia oczywiście Koncewicza, więc to wszystko do kupy zebrało się. No i ma swój jakiś wymiar dzisiaj w oglądanych 8 odcinkach i też już dostaję od rana informację, że jest bardzo dobrze. No, że
0: no bo jest bardzo dobrze. Chcą,
1: cieszą się, bawią się, a przecież o to nam chodzi, bo gdzieś taką decyzję podjęliśmy, że to będzie komedia i że będziemy dawać rozrywkę na bardzo dobrym, wysokim poziomie. I tak się to też dzieje.
0: No. Czy ten serial pozwolił panu dowiedzieć się czegoś więcej o panu w aktorstwie, o sztuce aktorskiej?
1: Pozwolił mi wrócić do moich marzeń aktorskich, do moich takich obszarów, w których się dobrze czuję, a o których nie myślałem, że będę miał szansę je jeszcze pokazać. I tu się to dzieje chyba. Może chyba nie, no to się to dzieje po prostu. Mimo że mam jeszcze ogromny apetyt na więcej, to

0: Jung. Jung, dobrze mówię?
1: Tak.
2: Jung.
0: Jung, Book. W jedynce. Cook.
3: A nie Book.
2: W zasadzie.
3: Cook. Standing Next to You. To jest profesjonalna amerykańska produkcja, a dziś rozmawiamy o K-popie. Maja Hitro, dziennikarka magazynu Elle, fanka K-popu, jest dziś razem z nami.
0: Ja bym się na muzyce na moment zatrzymał. No czy chciałaś coś teraz?
3: Nie, chciałam za chwilę porozmawiać o pieniądzach, ale to możemy na
0: to. Ja bym chciał zapytać, no słyszeliśmy wprawdzie ten utwór, ale gdybym ja nie wiedział i pewnie wielu naszych słuchaczy, że to jest K-pop, to nie odróżnilibyśmy. Na czym w takim razie polega ta muzyczna różnica? Ty odróżniłabyś, Maja?
2: Nie, myślę, że nie. No to gdybym pierwszy raz to usłyszała, nie mając jakichś takich podstaw i nie wiedząc, nie znając tego głosu, to pewnie bym pomyślała, że to jest jakiś następca właśnie Prince'a albo
3: The Weeknd,
2: albo, The Weeknd, albo
0: w każdym
2: Michaela
0: razie
2: Jacksona.
0: Dobra europejska albo amerykańska produkcja, tak to brzmi.
2: Tak, zresztą wszystkie, większość gwiazd teraz tych największych właśnie K-popowych współpracuje z najważniejszymi producentami, no, międzynarodowymi, amerykańskimi najczęściej, często szwedzkimi, jakby, ale to wszystko się odbywa w Stanach Zjednoczonych. BTS, najnowszą płytę Arirang, która jest bardzo mocno zakorzeniona też w kulturze koreańskiej. To był taki ich wielki powrót po obowiązkowej służbie wojskowej też i oni chcieli też nawiązać...
3: Relacje w telewizji
0: pamiętamy
3: o tym
0: służby,
3: były.
0: Tak.
2: Oczywiście, oczywiście, fani płakali. Zresztą rząd zastanawiał się też nad tym, czy czasami nie zrobić jakiegoś wyjątku dla chłopaków, żeby oni nie szli do wojska, bo za dużo pieniędzy tracą w tym czasie, ale oni odmówili, chcieli.
3: Poczekaj, powiedziałaś, że rząd się zastanawiał, bo za dużo pieniędzy traci.
2: Tak.
3: W jaki sposób K-pop wiąże się z polityką?
2: W bardzo prosty, chociaż w naszym kraju nie do końca, jak się okazuje, ale też nie tylko, bo Korea jest pod tym względem takim wyjątkiem, chlubnym zresztą i myślę, że powinny się inne państwa temu przyglądać, bo po tym ogromnym kryzysie azjatyckim w latach 90., to był 97 rok, kiedy państwo w zasadzie zbankrutowało i musiało być zależne od pożyczek międzynarodowych i to się udało, kilka osób wpadło na pomysł, żeby zainwestować w tak zwany soft power, dyplomację, która będzie się bardzo mocno opierała na kulturze i na szerzeniu kultury. I to jest nie tylko muzyka, ale też film, moda, między innymi i
3: kulinaria.
2: Beauty teraz. Kulinaria również, bo kimchi przecież wszyscy kochamy i naprawdę na każdym rogu teraz w naszym mieście, w Warszawie, w Poznaniu czy gdziekolwiek można kupić kiszonki koreańskie. I to się opłaciło. I te pieniądze zaczęły spływać do budżetu bardzo szybko. Szybciej niż się wszyscy spodziewali. Ale to była bardzo mocna inwestycja właśnie rządu i bardzo mocna ingerencja polityczna w to, żeby kulturą zalać świat.
3: Porozmawiajmy trochę o idolach. No bo idole mojej młodości to byli tacy artyści i takie artystki, które robiły dużo dziwnych rzeczy w swoim życiu, czasami wbrew sobie, czasami...
0: Tutaj by nie przeszło chyba, nie?
3: No właśnie, chodzi mi używki, romanse, złamane serca. Mhm. Jak to wygląda w przypadku artystów, gwiazd K-popu?
2: Myślę, że to się dzieje, ale nie wolno im. I takie rzeczy jak związki, szczególnie kiedy zespół debiutuje, nie mogą wyjść na światło dzienne, ponieważ kontakt z fanami jest najważniejszy i to jest o wiele ważniejsze niż muzyka, którą prezentują. Fan jest na pierwszym miejscu. Właśnie nie idol, fan. I fani mają tego świadomość, niestety. I bardzo często to wykorzystują. I dzieją się rzeczy niepokojące, do których się dopuszczają. Zresztą ostatnio też została, słuchaliśmy Jungkooka, została skazana Brazylijka, która wtargnęła do jego domu kilkukrotnie, przeprowadziła się do Korei, żeby go śledzić. Jest po prostu, tak, to się nazywa saseng. Taka osoba i to jest już faktycznie osoba, która ma fioła na punkcie swojego idola. Natomiast bardzo często się też zdarzało, że wychodziły na jaw jakieś romanse między gwiazdami, na przykład. I wówczas gwiazdy, idole musieli przepraszać.
3: A chcesz nam w ten sposób powiedzieć, że fani na przykład mogą zdecydować, że jeśli jakieś zachowanie idola nie podoba im się, to idol może zostać skazany na banicję, wydalony z zespołu?
2: Tak, oczywiście i to się zdarzało wielokrotnie. Przy mniejszych gwiazdach, trochę mniejszych nazwiskach, ale nie tylko dotyczy to muzyków, ale również aktorów, między innymi popularnych K-dram albo filmów fabularnych już długiego formatu. To jest siła właśnie.
0: Będziemy... Mam apel do polskiego. Nie, właśnie nie wiem, czy... chciałem powiedzieć,
3: odezwa?
0: Że mam apel.

0: tak, robimy. Ula ma propozycję popu, ja mam propozycję pipopu.
1: Żeby zainwestować w polską muzykę i zobaczyć, co się wydarzy, bo na razie...
0: Ale tak poważnie zainwestować.
1: Tak, tak, bo na razie przykład koreański pokazuje, że warto. Maja Hitro była razem z nami. Pięknie dziękujemy. Dla ciebie mamy twój ulubiony zespół na koniec. BTS.
0: Jeszcze takiej piosence płynącej Swim. Dzisiaj. Swim.
2: Na dzisiaj idealna, na ten gorąc.
1: Dzięki.
0: Dzięki,
2: dziękuję.
0: Maja.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Tu jedynka, mówiliśmy przed momentem o Okej Papi. Wiesz co, Ula? Dla mnie to jakieś takie wszystko za perfekcyjne jest. Takie za czyste. Takie ułożone, wiesz, tu nie ma nawet jednej zadry żadnej, nic. Wszystko idealne.
1: Wszystko wypolerowane za bardzo.
0: Trochę ja w muzyce oczekuję jednak czegoś więcej, ale szanuję i pozdrawiam wszystkich fanów
1: tak
0: K-popu.
1: Mówiła nasza ekspertka Maja Hitro, że to jest rzeczywiście, to są najlepiej zarabiające teraz grupy, które można śmiało ustawić, przynajmniej grupę BTS obok Michaela Jacksona i Beatlesów. Dobra, zmieniamy temat. Było o pływaniu,
0: teraz będzie przyjemny.
1: O jeździe na rowerze. Jeśli państwo chcą się dowiedzieć, skąd wzięła się nazwa Tour de Pologne, to polecamy pierwszy odcinek serialu
0: 1670.
1: W trzecim sezonie. Tam wszystko jest wyjaśnione, skąd ten tour i skąd tak, to Pologne. Tak. A my teraz przenosimy się rzeczywiście na ten wyścig.
0: Helikoptery słyszę.
1: Andrzej
0: Grabowski. Andrzeju, dzień dobry. Gdzie jesteś? Co się dzieje?
2: Słuchajcie, jestem w Zielonej Górze już na mecie. Co prawda kolarze do mety mają 47 km, ale to fizycznie niemożliwe, żeby za nimi podążać, więc troszeczkę państwa tak minimalnie oszukujemy, bo jesteśmy już na mecie w Zielonej Górze. I swoją drogą, jeśli mówimy o pipopie, to nie wiem, czy Marylę Rodowicz byście zakwalifikowali do takiego gatunku, bo stoimy właśnie idealnie pod muralem z podobizną Maryli Rodowicz, więc wszystko się idealnie składa. Sportowo powiem, 47 km do mety, z przodu 6-osobowa ucieczka, ale tak z naszej perspektywy, no to musielibyśmy sobie poszukać faworyta na siłę. Jest między innymi ten kolarz, o którym wam wczoraj wspominałem. Ten tak dość specyficznie ubrany pstrokato, można powiedzieć, czyli Belg Dries de Bont. Oprócz niego jeszcze 5 innych zawodników. To są zawodnicy, akurat ci pozostali, którzy mają niewielkie straty do lidera, bo w większości około 20 sekund. Nie są to tacy bardzo rozpoznawalni kolarze. Tacy na przykład jak Włoch Sobrero czy Francuz Paleni, ale na razie panowie mają 1,5 minuty przewagi. A w tym upale widać, że jednak kolarze troszeczkę odczuwają jego skutki, więc jadą nieco nie

0: nieco wolniej. Na mecie pewnie będą gdzieś około 16.35, nie pędzą, tak jak chociażby na przykład w poniedziałek. Ale też kolarze, musimy Państwu powiedzieć, mają swoje patenty na to, jak się schłodzić i to są bardzo ciekawe patenty.
1: Jakie?
0: Takie przedstartowe, można powiedzieć. Zakładasz sobie przez szyję taką kamizelkę, która cię schładza od przodu i od tyłu. I to sobie znakomicie sprawdzę. Wystarczy taką kamizelkę włożyć do lodówki na noc, wyjąć 2 godziny przed etapem, zdjąć chwilę przed etapem i podobno na długo starcza. Także to jest bardzo sprawne i sprawdzone rozwiązanie, tak powiem.
2: Ula nie dałaby rady w takiej kamizelce.
1: Nie, ale wiesz co, już myślę nad tym, żeby w zimie wkładać ją do kominka i wykładać, jak będę wychodziła z domu. Andrzej Grabowski był razem z nami i kolejne relacje od Andrzeja oczywiście w programie Pierwszym Polskiego Radia, a my teraz...
2: Tęskniłem za tym numerem.
1: Ja też.
2: Fleciki od Kai, za 25 minut 16, a za moment...
1: Kaja będzie też w Lublinie.
2: Tak, na koncercie Lata z Radiem. Proszę być z nami.

0: Dobre, dobre, dobre. Dzisiaj wrócę do domu, to sobie to odpalę z winyla. Kaja, fleciki. Kaja również na scenie w Lublinie. Na scenie Lata z Radiem. Oczywiście w najbliższą sobotę zapraszamy Państwa na cały dzień. A teraz wybieramy się do...
1: będzie Gdynia. Gdynia ma co świętować. Wiemy coś o tym. Byliśmy, świętowaliśmy z Gdynią również. Z jednej strony miasto obchodzi swoje stulecie. Stulecie powstania oczywiście. Z drugiej zaledwie tydzień temu modernistyczne centrum Gdyni zostało oficjalnie wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
0: To już dwa bardzo konkretne powody, dla których warto wybrać się właśnie nad Polskie Morze. Ale tu lista wcale się nie kończy, bo do końca września trwa Festiwal Sztuki Sny o Gdyni, który zajmuje niemal całe miasto.
2: Zauważyłam, że każdy, kto odwiedza wystawy, ma jakieś swoje ulubione miejsca. Agata Abramowicz, prezeska Fundacji Przypływ i kuratorka Festiwalu Sny o Gdyni. Wystawa ulokowana jest w Śródmieściu Gdyni w 9 różnych lokalizacjach. 3 prace umieszczone są w przestrzeni miejskiej, więc należy je sobie znaleźć, odszukać, ale dzięki temu dostępne są 24 godziny na dobę. A z kolei 6 wystaw jest ulokowanych tutaj w Galerii Przypływ oraz w lokalach miejskich, które są rozsiane w centrum miasta. Na szczęście są rozsiane w dosyć bliskim dystansie, więc można tak naprawdę z jednej lokalizacji do drugiej przejść czasami w 2 minuty, a maksymalnie w 10. Wiele osób bardzo lubi tą część poświęconą miastu między morzem a lasem, czyli relacją miasta z naturą, ponieważ są tam takie prace być może najbardziej ulotne, otwarte na interpretacje bardzo mocno, ale też poruszające. Myślę, że też ciekawie się je ogląda, ponieważ ten lokal, w którym umieściliśmy wystawę, to był dawny serwis AGD, który od lat już ten lokal stał pusty. Ten lokal jest taki, że tam się wchodzi jak w labirynt. I każdy pokój odsłania coś nowego. To również buduje doświadczenie odbiorcy. Ta taka niepewność, co nas za chwilę zaskoczy z kolejnym krokiem, ale również fuaje dawnego budynku IMKA. To jest takie miejsce właśnie poświęcone wyzwaniom współczesności, współczesnemu życiu w mieście. Tam również są niezwykle poruszające prace, o których często odwiedzający mówią. Lokal na ulicy Portowej. Tam są prace, które tak otulają, które pozwalają poczuć się dobrze. Mówią o tym dobrostanie, o tym jak patrzymy na świat, o tym co może nam dać sztuka, żebyśmy mogli się poczuć po prostu lepiej dzięki niej. Są też prace te futurystyczne, które są zupełnie zaskakujące i one wywołują ogromnie dużo emocji. Takie jak Salon Samochodowy Przyszłości Mariusza Warasa, czy Pleśnienie Marcina Zawickiego, a także rzeźba kobiety na skwerze Kościuszki autorstwa Tewu, która wzbudziła duże emocji po tym, jak została tam umieszczona przez artystę.
3: O jakiej Gdyni dzisiaj śnią artyści?
2: Bardzo różnie śnią o Gdyni, ponieważ pojawiają się prace takie imersyjne, prace, które są bardzo futurystyczne, a jednocześnie, no właśnie, mają zakorzenienie we współczesności. Wątki, które dotyczą tej Gdyni przedmiejskiej, tej natury, morza, lasu, zwierząt, które były tutaj przed miastem. Są również wątki poświęcone wierzeniom kaszubskim, no bo to też jest przeszłość Gdyni, oczywiście również teraźniejszość, ale zaadaptowana już przez realia miejskie. Wydaje mi się, że ta wystawa jest tak szeroka, że każdy znajdzie coś, co go poruszy, ale też każdy znajdzie coś, co go wkurzy, co będzie drażnić i bardzo mnie to cieszy, bo wydaje mi się, że tak właśnie powinna oddziaływać sztuka.
0: Festiwal Sny o Gdyni to nie tylko wystawy. Do 27 września można zagrać w grę miejską, ale i wziąć udział w spacerach, warsztatach i debatach.
1: Dokładny harmonogram wydarzeń, ale i mapa ze wszystkimi lokalizacjami wystaw na www.snyogdyni.pl.

0: No powiedz na głos. Wstydź się.
1: No fajne bardzo i że będzie pasowało do następnej piosenki Justyny Steczkowskiej, czy to mi...
0: Bo to są utwory, które nie są wybierane przypadkowo.
1: Tak, ja wiem, to nie to, co ja jak zagram, to po YMCA wchodzi Nothing Compares to You. I...
0: No ale wiesz, to ty grasz największe przeboje. Tak się zdarza, największy przebój obok największego przeboju, złoto. Największy przebój obok największego przeboju i jeszcze większy przebój Karoliny Rożej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wiecie co, ja to zostaję z Karoliną, bo jest tak gorąco, że ja nie wychodzę stąd.
2: Zapraszam, będzie mi miło, bo wy sobie to możecie we dwoje posiedzieć, a ja siedzę sama i co najwyżej.
0: Ale za to masz mnóstwo ciekawych tematów.
2: To prawda i gościa będę miała też fantastycznego z Centralnego Biura Śledczego Policji. Które to biuro? No jak wiecie, prestiżowa, specjalna formacja polskiej policji ogłosiło już jakiś czas temu nabór, więc porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda praca w tej jednostce.
0: Marcinowi aż zapłonęły oczy.
2: Wiem nawet dlaczego, więc polecam słuchanie po godzinie 17, bo poszukiwani są też łowcy cieni, czyli ci, którzy polują na tych najgroźniejszych przestępców. Jak ta praca wygląda, o tym dzisiaj w popołudniowcu. Oczywiście o upałach też będzie. Czy opłaca się jeszcze klimatyzację montować i o tym, że 1/5 z nas jest na drugim etacie, a tym drugim etatem jest opieka, taka stała opieka nad bliską osobą starszą. Czy można liczyć na jakąś pomoc ze strony państwa? To też będziemy dzisiaj sprawdzać w popołudniowce.
0: To Karolina Rożej.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: A my pięknie dziękujemy. Dziękuję. Ula Kaczyńska,
1: Marcin Wojciechowski,
0: Monika Góral
1: i Karol Smyk.
0: Oraz teraz wspomniana Justyna Steczkowska, także na naszym koncercie w Lublinie. Zapraszamy i do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych?

0: rozów, upałów, burz. Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz? Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Znowu miałam rację.
14: W czym?
13: We wszystkim.
14: Akurat.
13: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
14: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
13: A nie są?
15: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Reklama.
16: Jedynka.

0: To jest radio. Radio Kierowców.
1: Kamil Olak, poważne utrudnienia na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim. Ponad 20-kilometrowy korek na odcinku Kostomłoty, Nowa Wieś Wrocławska. Służby na ten temat wiedzą niewiele. Prawdopodobnie na 147 kilometrze była kolizja, ale korek w kierunku Wrocławia się z każdą minutą powiększa. Problemy nowe w zachodniopomorskim na trasie S11 między węzłem Zegrze Pomorskie a węzłem Koszalin Zachód. Na 7 kilometrze zderzyły się 3 auta osobowe i droga w kierunku Koszalina została zablokowana. Trwają utrudnienia na Mazowszu na trasie S17 między Garwolinem a Kołbielą. Na obwodnicy Garwolina zderzyły się 4 auta osobowe i na 42 kilometrze jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Cały czas w zachodniopomorskim są problemy na drodze krajowej numer 31 na odcinku Widuchowa-Chojna. Na 38 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Tam auto osobowe wypadło z drogi. Jedna osoba została ranna. W warmińsko-mazurskim z kolei cały czas problemy z płynną jazdą są na drodze krajowej numer 59 na odcinku Mrągowo-Ryn. W pobliżu miejscowości Zalec zderzyły się 2 auta osobowe i na 35 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. W Mazowszu z kolei nadal są problemy z płynną jazdą na drodze krajowej numer 79 pomiędzy Warszawą a Górą Kalwarią. Na 12 kilometrze jezdnia jest zablokowana w obu kierunkach. W Piasecznie zderzyły się 2 auta osobowe i najlepiej to miejsce ominąć jadąc przez Chylice. Drogowcy odwołali natomiast wielogodzinne utrudnienia na trasie S7 między

0: węzłem Miszewo, a węzłem Chwaszczyno przez miejscowość Borowiec. Na 4 kilometrze znów w obu kierunkach możemy jechać całą szerokością jezdni.
1: Jest 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Marzena Godon
2: i Piotr Balasz. Narada rządu w sprawie cen paliw. Premier zapewnia, że jego gabinet śledzi sytuację na Bliskim Wschodzie i jest gotowy do reakcji.
3: No, ale poczekajmy te 48 godzin.
1: Mama na zakupach, a dwuletnie dziecko w nagrzanym aucie na parkingu. O włos od tragedii przed galerią handlową w Wieliczce.
2: Nietypowa skarga na odcinkowy pomiar prędkości. Właścicielka sportowego auta żali się, że nie ma się gdzie wyszaleć.
4: To było dla naszych pracowników szokujące.
1: Rząd jest przygotowany na interwencję na rynku paliw, ale z reakcją poczeka jeszcze 48 godzin.
2: Taki czas dał bowiem prezydent USA Donald Trump na odblokowanie cieśniny Ormus.
1: Premier Donald Tusk jeszcze dziś na ten temat będzie rozmawiał z ministrami.
5: Premier Donald Tusk powiedział, że Donald Trump dał dość wyraźnie do zrozumienia, że rozmowy z Iranem idą w dobrym kierunku i że niewykluczone, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormus będzie odblokowana. Szef rządu zaznaczył, że w związku z tym ceny paliw na świecie minimalnie, ale spadają trzeci dzień z rzędu. Premier poinformował, że jeszcze dzisiaj będzie rozmawiał z ministrem finansów o możliwościach przywrócenia przynajmniej w części programu CPN na koniec wakacji.
3: Każdego dnia będziemy przygotowani do ewentualnej reakcji, gdyby znowu coś złego się zdarzyło, ale poczekajmy te 48 godzin.
5: Premier zaznaczył, że jeśli chodzi o ceny paliw, Polska mieści się między 2. a 7. miejscem od dołu w Europie. Na tle wszystkich naszych partnerów nie jest źle, ale z punktu widzenia polskich kierowców jest fatalnie, bo te ceny są dramatyczne. Tak mówił Donald Tusk. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Dwuletnie dziecko pozostawione w zamkniętym i nagrzanym samochodzie na parkingu przed galerią handlową.
1: W podkrakowskiej Wieliczce było o włos od nieszczęścia.
2: Dziecko w foteliku w aucie zauważyli przechodnie i wszczęli alarm, bo malec nie reagował na pukanie w drzwi i wołanie, mówi Mateusz Lenartowicz z krakowskiej policji.
6: W międzyczasie pracownicy sklepu poprzez głośniki poszukiwali matki, która gdy tylko usłyszała podawany komunikat, natychmiast wyszła ze sklepu, otworzyła samochód i wyjęła dziecko na zewnątrz.
1: Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Ratownicy zbadali dziecko i nie było odwodnione. Nie było też potrzeby, by zawozić je do szpitala.
2: Ale policjanci wyjaśnią, czy matka powinna odpowiedzieć za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo.
1: W taki upał przy blisko 40 stopniach każda chwila na słońcu, nawet poza zamkniętym samochodem, może być śmiertelnie niebezpieczna.
2: Jest też zabójcza dla naszych rzek i jezior.
1: Wody jest w nich coraz mniej, a susza hydrologiczna wkracza w najbardziej niebezpieczną fazę, mówi hydrolog dr Radosław Stodolak.
7: Zaczyna się czwarty, taki najgorszy etap suszy, czyli susza hydrogeologiczna, która dotyczy tych wód, których nie widzimy, wód podziemnych. Zaczynają nam wysychać studnie. Nie mówimy tylko o studniach gospodarskich, ale mówimy także o ujęciach wód podziemnych.
2: I to zjawisko odbija się między innymi na rolnikach i ich uprawach, zwłaszcza teraz, gdy trwają żniwa, mówi pan Rafał, rolnik z Mazowsza.
8: To są dobre warunki na wakacje, a niekoniecznie do pracy, ale my nie mamy jakby wyjścia. No, zbieramy, bo musimy zebrać.
1: A to nie koniec pogodowych wyzwań. Nad zachodnią Polską pojawią się wkrótce burzowe chmury i wieczorem oraz w nocy sprowadzą nad kraj gwałtowne nawałnice.
9: Podczas burz prognozowana wysokość opadu do 50 mm, a porywy wiatru do 90 km na godzinę, lokalnie nawet do 100 km na godzinę.
1: Ostrzegał Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: Jutro jeszcze jeden upalny dzień. Najgoręcej ma być na Lubelszczyźnie. Znowu prawie 40 stopni w cieniu. Od piątku upał zelżeje.
10: To są aktualności jedynki.
1: To koniec sprawy toczącej się od 10 lat.
2: Prokuratura Krajowa zdecydowała o całkowitym umorzeniu wielowątkowego śledztwa w sprawie tzw. zdrady dyplomatycznej.
1: Chodzi o współpracę z Rosją przy badaniu przyczyn katastrofy smoleńskiej.
11: Po przesłuchaniu prawie 500 osób i zgromadzeniu obszernej dokumentacji prokuratura nie dopatrzyła się znamion popełnienia przestępstwa w tej sprawie. W zakresie zdrady dyplomatycznej badano dwa wątki. Pierwszy to działania na szkodę Polski poprzez wybór podstawy prawnej przy współpracy z Rosją. Polska zdecydowała się wtedy na zapisy konwencji chicagowskiej. Drugi to podpisanie memorandum dotyczącego przekazania Warszawie zapisów rejestrów pokładowych. Według śledczych Polska wybrała wtedy najlepsze możliwe opcje. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak przypomina, że w tej sprawie były składane zawiadomienia krótko po katastrofie.

0: zdrowie, ale kończyły się umorzeniem.
1: W tej sprawie nigdy nie zachodziło uzasadnione podejrzenie popełnienia akurat tego przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
0: Dzisiejsza decyzja ostatecznie zamyka tę sprawę. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: I jeszcze o niecodziennej skardze na odcinkowy pomiar prędkości na południowej obwodnicy Krakowa.
3: Do krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przyszedł list kobiety, która skarży się na to, że na trzypasmowym odcinku autostrady A4 właściciele sportowych samochodów, tu cytat, nie mogą zaprezentować możliwości swoich pojazdów.
2: Urzędnicy nie kryją zdziwienia, bo na tym odcinku akurat kierowcy mogą jechać z maksymalną dopuszczalną w Polsce prędkością 140 km na godzinę, mówi Kasper Michna z krakowskiego oddziału Dyrekcji Dróg.
4: To było dla naszych pracowników szokujące, że ktoś może uważać, że autostrada to jest droga, na której można się ścigać, można jechać 200 km na godzinę i jeszcze uważa, że to jest bezpieczne. Pokazuje pewnego rodzaju podejście, naszym zdaniem absolutnie nieuprawnione, do tego, w jaki sposób, według niektórych oczywiście, można zachowywać się na autostradzie.
3: W odpowiedzi urzędnicy napisali, że drogi nie są dla tych, którzy chcą jeździć szybko dla frajdy, ale dla wszystkich, którzy chcą bezpiecznie dojechać do celu.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Kolarze są już na ostatnich kilometrach trzeciego etapu Tour de Pologne. Na tym, co dzieje się na trasie, Andrzej Grabowski, witaj.
6: Dzień dobry Państwu, ponownie 20 km do mety, a to oznacza, że powoli zbliżamy się do przedmieść Zielonej Góry. Z przodu wciąż sześcioosobowa ucieczka, która walczy dzielnie w tym upale. 32 stopnie. Kolarze więc muszą co chwilę polewać się a to wodą, a to na przykład korzystać z takich pończoch specjalnie przygotowanych z lodem, które dostają na przykład w strefie bufetu. Ta sześcioosobowa ucieczka, w niej między innymi Francuz Paleni, Włoch Sobrero, Belg de Bond, Holendrzy, Van der Horn i Bax. I jeszcze do tego Szwajcar Fabio Christen. 36 sekund przewagi, ale wydaje się, że peloton choć przez chwilę dawał znów pewną nadzieję uciekinierom, to chyba kontroluje sytuację przed nami. Jeszcze między innymi bardzo ciekawy kilometrowy podjazd na Przytok. Tam będzie premia górska trzeciej kategorii, ale wydaje się, że pewnie gdzieś w okolicach tej górskiej premii, może chwilę po niej, peloton, który bardzo intensywnie pracuje, na jego czele kolarze regularnie się zmieniają, to tam wszystko jest doskonale zaplanowane i widać, że nie będzie przypadku i pewnie znów o trzecie etapowe zwycięstwo spróbuje powalczyć Włoch Jonathan Milan. Jego głównym rywalem oczywiście znów będzie pewnie Francuz Paul Magnier. A my będziemy szukali szansy na kolejny dobry wynik naszego sprintera z reprezentacji Polski, Marcelego Bogusławskiego. Patrzymy jeszcze, co dzieje się wśród kibiców. Teraz akurat taki nieco spokojniejszy fragment, ale kiedy kolarze przejeżdżają przez miasto, to absolutne tłumy, poprzebierani również. Między innymi oprócz tego, że mają biało-czerwone flagi, to czasem na przykład zakładają bardzo oryginalne stroje. Jeden z nich na przykład założył strój krowy.
5: Andrzej Grabowski o kolarzach i o krowach. Dziękuję za relację. Katarzyna Kawa i Martyna Kubka pożegnały się z tenisowym challengerem rangi WTA 125 rozgrywanym na warszawskich kortach Legii. W drugiej rundzie Kawa uległa Litwince Mikulskite, a Kubka Niemce Bartel. Z polskich zawodniczek na placu boju pozostały jeszcze tegoroczna mistrzyni Polski Zuzanna Pawlikowska i Weronika Falkowska, które jeszcze dzisiaj powalczą o awans do ćwierćfinału.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Pogoda. W całym kraju upalnie, może przydać się patent z Tour de Pologne, pończocha wypełniona kostkami lodu. Ale miejscami na północy, na zachodzie i w centrum oraz na Podhalu możliwe jeszcze burze. Teraz na termometrach 32 stopnie w Zielonej Górze, jak słyszeliśmy, podobnie w Gdańsku, 36 w Warszawie, do 38 w Krakowie i w Lublinie. Ciśnienie w Warszawie to 1000 hektopaskali.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
3: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Reklama. Autopromocja.
11: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
12: I 13 minut po godzinie 16. Karolina Rożej. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy popołudniówkę.
0: Ekspres Jedynki.
12: Podobno życie zaczyna się po 40. No chyba, że mówimy o stopniach.
13: Lokalnie temperatura może nawet się zbliżyć do około 40 stopni.
14: Żar leje się z nieba.
15: Strasznie się poca. Spływa ze mnie wszystko.
16: Uciekam do samochodu, włączam klimę, a potem siedzę z glutami.
14: Taka spiekota w mieście to piekło.
17: Mamy za darmo Majorkę.
12: No, na Majorce akurat dzisiaj parę stopni chłodniej niż w Polsce, bliżej nam raczej do Hurgady. A pan coś o klimie mówił?
18: Jestem jednym z niewielu szczęśliwców, którzy mają klimatyzację w domu.
16: Klimatyzacja non stop. Inaczej się nie da wytrzymać.
12: Pytanie, czy jeszcze opłaca się ją montować w tym roku i czy w ogóle są terminy wcześniejsze niż październik. To sprawdzimy dzisiaj w popołudniówce. O łowcach cieni też będzie i nie chodzi o ulgę od upału, a najgroźniejszych przestępców, bo takim łowcą cieni można zostać. W CBŚP trwa nabór. Opowiemy o szczegółach, ale też o Polakach na drugim etacie.
19: Sprawy związane z wizytami u lekarzy, badania, zakupy poważniejsze, jakieś tam usterki, nieusterki, no jest tego dużo. Dużo czasu poświęcam, dużo razy jeżdżę.
12: Jedna piąta z nas, tak wynika z najnowszych.

naszych badań opiekuje się starszymi, bliskimi osobami. Jak wygląda ta niełatwa codzienność? Jak wspierać takich opiekunów? Gdzie mogą szukać pomocy? I czy w ogóle jakakolwiek przysługuje? O tym też dzisiaj w Ekspresie Jedynki. Numer telefonu do nas 22 139 22 02. A teraz dzień dobry raz jeszcze. Gramy dokładnie Jacka Savoretti'ego.

0: 19 minut po godzinie 16. To jest Ekspres Jedynki w środę, bardzo gorącą sierpniową środę. I my w Radiowej Jedynce mówimy o różnych aspektach takiego upału i jego konsekwencji. Również w aktualnościach mówiliśmy o suszy, mówiliśmy o trudnych żniwach. No a w popołudniówce teraz o wpływie na energetykę. Między innymi także, bo wysokie temperatury na pewno testują wytrzymałość naszych systemów. Sytuacja jest stabilna i pod stałą kontrolą. Prądu nie zabraknie, tak zapewnia spółka Enea, do której należą elektrownie Połaniec i Kozienice, które już wczoraj ograniczyły swoją pracę z powodu niskiego poziomu wody w Wiśle i o tym mówiliśmy w Ekspresie Jedynki. Natomiast dzisiaj premier Donald Tusk mówił, że nie grożą nam blackouty. Natomiast eksperci biją na alarm, bo takie sytuacje będą się powtarzać, no i nasze systemy muszą być na to gotowe. Informacje na ten temat zbiera Maciej Szefer, z którym już teraz się łączymy w popołudniówce. Witaj Maćku.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Dzień dobry. Co o tym niskim stanie wód? No bo to one przede wszystkim wpływają na to, jak działa albo nie działa energetyka i elektrownie. Co o tym mówią specjaliści?
1: Że przede

0: Przede wszystkim skala potrzeb, jeśli chodzi o chłodzenie elektrowni, ona rośnie, im bardziej spada poziom wody w rzekach. To znaczy, że jeśli wody w rzece faktycznie jest bardzo mało, a co za tym idzie, rośnie także jej temperatura, to ta elektrownia, która jest chłodzona wodą z tejże rzeki, potrzebowałaby jej zdecydowanie więcej niż ta rzeka jest w stanie dostarczyć. Jednym słowem, im trudniejsza sytuacja, tym jeszcze trudniej z niej wyjść. A jak wygląda stan polskich rzek, no to wszyscy jesteśmy w stanie organoleptycznie ocenić, bo wielu z nas te rzeki przekracza. I to w różnych regionach kraju. I taką obserwację przeprowadził też dla mnie jeden z mieszkańców Poznania.
1: Z tego co wiem, to w całej Polsce jest ten problem, nie? Że te poziomy rzek są niskie, jest susza, więc tam te wody się będą obniżać pewnie przez te upały.
0: Jednym słowem, problem jest w każdym mieście i o ile na zachodniej, w zachodniej Polsce i tej północno-zachodniej on nie jest aż tak dramatyczny, to o tyle w pasie południowym i w pasie centralnej Polski już faktycznie ta susza w rzekach jest naprawdę widoczna, dotkliwa i odczuwalna. O tym, że najtrudniejsza sytuacja jest na południu Polski, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
2: Na dziś te niedobory wody już występują lokalnie. Takim przykładem jest tutaj Mszana, w której już wprowadzone są ograniczenia dotyczące wody. Braki wody, szczególnie na przykład w ciekach, takich mniejszych lub też większych rzekach, bardzo wyraźnie obecnie widać na południu Polski.
0: Południe Polski zatem boryka się z brakiem wody, przy czym jeśli spadną gwałtowne opady, to nagle się może okazać, że ta woda się w tych niewielkich ciekach pojawi, one wyleją, woda szybko odparuje, no bo przecież mamy upał, a dalej przełoży się to na wciąż istniejący problem w tych głównych rzekach, o których cały czas mówimy. Niski stan wód to problem dla elektrowni, których bloki chłodzone są wodą z cieków. O tym mówi też hydrolog profesor Tomasz Kałuża.
3: Trzeba szukać tutaj jakichś innych rozwiązań i te inne rozwiązania to jest budowa systemu i buforów, czyli retencji, w tym też i retencji zbiornikowej, która będzie dawać te gwarancje tej wody, która będzie mogła być użyta.
0: No ale z drugiej strony mamy przecież te ostrzeżenia. Jesteśmy cały czas informowani o tym, że nad 10 województwami w kraju przejdą gwałtowne opady i pojawią się gwałtowne burze. I tymi ostrzeżeniami należy się przejmować, to oczywiste, ale one wcale nie zmienią tego bilansu wodnego, jeśli chodzi o te główne rzeki jak Warta czy Wisła, czy też Odra. Lokalne burze z intensywnymi opadami to kropla w morzu potrzeb, dodaje klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
2: Pamiętajmy, że duże rzeki tak naprawdę stanowią podsumowanie dużych zlewni. Tak naprawdę gwałtowne opady często są lokalne, wywołują wzrosty w małych rzekach. To, żeby uzyskać efekt w dużej rzece, potrzebny jest potężny opad, który się wleje nam do całej zlewni. Stąd te duże rzeki często utrzymują nawet teraz stany bardzo niskie i przez bardzo długi okres.
0: I nie ma tu niestety dobrej informacji na następne dni i tygodnie, bo te upały powodują większe parowanie, a im większe parowanie, tym mniej wody. Woda staje się cieplejsza. To prowadzi do tego, że ta woda zaczyna, coś się zaczyna rodzić w tej wodzie. Mówimy wprost, że ona kwitnie, a co za tym idzie, może to powodować przyduchy. Jednym słowem, sytuacja nie jest dobra, a hydrolog powiedział mi wprost, że idziemy na rekord, jeśli chodzi o poziom wody w rzekach.
4: Patrzę, co się dzieje na Warcie. I tutaj w tych prognozach zbliżamy się do takiego, że tak powiem, tego najniższego, niskiego przepływu, tutaj do tej granicznej wartości. Poniżej 25 metrów sześciennych na sekundę, to jak na Wartę w Poznaniu, to jest bardzo niewiele. Można powiedzieć, jak kolokwialnie idziemy znowu na rekord, ale taki niechciany i na pewno tutaj groźny dla nas.

Ta puenta niestety nie jest optymistyczna, nie jest dobrze i będzie jeszcze gorzej. O tym mówił Maciej Szefer. Bardzo ci dziękuję za zebranie tych wszystkich informacji. Pozdrów serdecznie hydrologa profesora Kałuża od nas, od radiowej jedynki. 24 minuty po godzinie 16. Już teraz chłopaki nie płaczą, a za chwilę chłopaki na rowerach.

0: To radiowa jedynka i popołudniówka. Chłopaki nie płaczą, no chyba, że pod górkę muszą jechać, czyli sprawdzamy teraz w ekspresie jedynki, co słychać na trzecim etapie 83. Tour de Pologne. To jest etap, przypomnę, z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. Oczywiście to wszystko obserwuje dla Państwa Andrzej Grabowski, z którym teraz się słyszymy. Witaj, Andrzeju. Zanim opowiesz o tym finiszu, to proszę, musisz opowiedzieć, bo słuchałam Twojej relacji w serwisie sportowym. Czym są pończochy z lodem w strefie bufetu?
1: Pończochy z lodem w strefie bufetu są idealnym sposobem na to, jak się schłodzić, czyli po prostu korzysta się z zawartości tej pończochy po to, żeby ten lód popracował trochę na ciele, bo przy 32 stopniach łatwo sobie wyobrazić, jak ten organizm potrafi się bardzo rozgrzać. I to jest cały magiczny sposób na to, żeby chociaż przez chwilę
0: ale
1: było odrobinę
0: chłodniej. Ale przepraszam, to się kostki lodu nasypuje do pończochy i się tak okładasz tą wypełnioną pończochą?
1: O ile pamiętam, to tak. Mam nadzieję, że państwa nie okłamuję w tym momencie. Nigdy tego nie robiłem w domu, na wyścigu również nie, ale możemy przeprowadzić taki eksperyment, jak będzie
0: dalej
1: tak gorąco.
0: Zachęcam słuchaczy, mogą sprawdzać pod warunkiem, że mają pończochy w domu, czy taki sposób rzeczywiście działa. To ile tam zostało do końca tego trzeciego etapu, Andrzej?
1: 1400 metrów, także to, co najważniejsze już dosłownie przed nami. Szukamy tutaj biało-czerwonej koszulki, znajdujemy. Marceli Bogusławski sam, bardzo wysoki mężczyzna, taki blond włosy, musi gdzieś przebijać się z lewej strony peletonu. Nie jest mu łatwo, ale pewnie spróbuje gdzieś poszukać swoje szanse, tak jak w ostatnich dniach. Na razie na czele jeden z kolarzy Tudora. No jemu to musi być dzisiaj gorąco, bo właściwie cały strój ma na czarno, do tego jeszcze takie czerwone akcenty, więc myślę, że on tych pończoch to akurat na siebie musiał wylać pewnie ze dwie albo

0: i ze 3. 1000 metrów do mety już niespełna. Teraz bardzo energicznie przeprowadza swojego lidera. Jeden z kolarzy Lidl Trek, a jego liderem jest oczywiście ten jadący w żółtej koszulce, czyli lider całego wyścigu, Jonathan Milan. Ale panowie idą teraz całą ławą. 750 metrów do mety. Teraz, o ile pamiętam, to dosłownie ten ostatni zakręt, a potem popędzimy już z całych sił do mety. W tym momencie na czele jeden z kolarzy Decathlonu. To taka koszulka wielobarwna, zielono, ciemno, niebiesko, czerwona. Lider Jonathan Milan gdzieś na miejscu czwartym, może piątym. Zniknął nam gdzieś Marceli Bogusławski, ale może jeszcze się wyłoni, choć pewnie będzie mu ciężko. Widzimy go gdzieś koło 20 miejsca. Szuka gdzieś takiego swojego okienka po lewej stronie peletonu, ale znów wyrywa się ten niezwykły Jonathan Milan. Wysoki, stanął na rowerze, jakby dosiadał jakiegoś wybitnego konia. Jonathan Milan znów wygrywa efektowne zwycięstwo. Jeszcze klepnął się mocno kilka razy w pierś, pokazał: to ja jestem królem tego wyścigu. Jonathan Milan wygrywa po raz trzeci. Zbiera już gratulacje od kolegów. Drugi na metę wpada, o ile dobrze widzieliśmy, Brytyjczyk Noah Hobbs, a Marceli Bogusławski, no cóż, troszkę niżej. Jeszcze poczekamy, na którym miejscu skończył, ale chyba nie było go w pierwszej dziesiątce.
1: Rzeczywiście to był bardzo imponujący finisz, jeśli chodzi o Włocha. Oczywiście jeszcze dokładne wyniki będziemy poznawać, ale powiedz jeszcze, Andrzeju, skoro się słyszymy, co na kolarze i na kibiców Tour de Pologne czeka jeszcze jutro.
0: Jutro mamy pierwsze góry. Jutro mamy pierwsze góry. Co prawda zaczyna się jeszcze łagodnie, bo w Żaganiu, ale potem można powiedzieć taki nasz narodowy klasyk, czyli Karpat, czyli Orlinek, czyli słynna góra, na której wygrywali najwięksi, bo tam wygrywał chociażby Alberto Contador, wygrywał Jonas Vingegaard, wygrywali też nasi wspaniali kolarze, więc jesteśmy ciekaw tego, co jutro. Pewnie nam będzie ciężko jakiś spektakularny wynik, jeśli chodzi o te popisy górskie, ale zawsze trzeba wierzyć, a ta góra to jest naprawdę, naprawdę coś poważnego. Karpaczu Orlinek.
1: Andrzej Grabowski, pięknie ci dziękuję za tę relację niezwykle emocjonującą. 83. Tour de Pologne w radiowej jedynce. Do usłyszenia, Andrzeju, oczywiście jutro w popołudniówce.

Konga i Gloria Estefan w radiowej jedynce, czyli taka piosenka, która idealnie pasuje klimatem do pogody, wydana zresztą też w sierpniu, ale 85 roku. To był wielki hit lat 80. My dalej w popołudniówce się chłodzimy. Państwo piszą, meldują, co tam pogodowo. Między innymi u Państwa słychać na naszym Facebooku. Pan Dariusz napisał, że jego rekord to dziś

0: dzisiaj z trasy i tak w ogóle w życiu 43 stopnie na drodze w Radomiu, natomiast na parkingu hipermarketu 46 stopni. Klimatyzacji w aucie staram się nie używać, no ale dziś kolejny rekord od korków przed Warszawą do Radomia prawie cały czas włączona. No a teraz przyjemny chłodek, raptem 39 stopni, więc otwarte szyby i wiatraczek wystarczają. Tak napisał pan Dariusz, a i dodał jeszcze, że chyba nikt się nie obrazi, jeśli dziś wyjątkowo pożegnam się o zięble. Tak, dzisiaj się o zięble żegnamy. Zresztą pani Krystyna, kolejna nasza słuchaczka, napisała, że dzisiaj w popołudniówce czeka tylko na chłodne tematy. No to proponuję teraz wycieczkę nad wodę, dokładnie na plażę miejską w Arturówku. Tam chłodzą się łodzianie i nasz reporter Kacper Rafalski też.
1: Łodzianie różnie reagują na tak wysokie temperatury i mają też różne sposoby na radzenie sobie z nimi. Byliśmy dziś przy plaży miejskiej w Arturówku, gdzie od rana zebrało się tam sporo mieszkańców. Jak państwo sobie radzą w trakcie upałów?
2: No właśnie, idziemy odpoczywać.
3: Czyli tutaj... wodę, do Arturówka.
1: A dzisiaj ma być 36 stopni.
3: Ale nie, my w cieniu.
2: Nie na pełne słońce.
1: I jakieś pływanie? Jakieś...
3: Pływanie, własne? Tak, w wodzie będzie, zimne napoje, obowiązkowo.
1: 36 stopni ma być dzisiaj, jak pani no zamierza? Przeżyć ten dzień.
4: No bardzo dobrze. Woda jest, dzieci będą się kąpać, babcia z dziećmi i już. I sobie damy radę. Chłodno będzie i już się ochłodzimy.
1: Lubi pani, jak są upały?
4: Znaczy upały może nie, ale jak jest ciepło, to tak. Ciepło bardzo lubię. Być. Wolę ciepło niż zimę.
1: 36 stopni. Dzisiaj pan lubi upały?
5: Lubię.
1: A ludzie narzekają, jak jest 36.
5: No, rozumiem, bo nie każdy akurat może znosić upały, jak tak swobodnie przechodzi na tym. Mnie akurat to bardzo nie przeszkadza i lubię, jak jest sporo słońca.
1: Państwo jak zamierzają się schłodzić również?
6: No też, no napoje przede wszystkim, tak.
1: Coś zimnego?
6: Zimnego, tak.
1: A jaki plan na dzisiaj, żeby ten dzień, no, że tak powiem, no przeżyć?
5: Za 2-3 godzinki nad wodą, a potem uciekać do domu do cienia.
7: Od południa być w domu, dlatego wyszedłem dzisiaj wcześniej do lasu.
1: Czyli w cieniu?
7: W cieniu.
8: No w cieniu, raczej w domu, przy klimatyzacji, bo tak nawet w ogródku, no to jednak temperatura jest dość wysoka i lepiej nie narażać ani siebie, ani dziecka.
1: I tak jak usłyszeliśmy, pamiętajmy, że dzieci i osoby starsze są szczególnie narażeni na konsekwencje wysokich temperatur. Słuchajmy naszego organizmu i nie wystawiajmy się na słońce, a aktywność fizyczną na świeżym powietrzu zostawmy na wieczór.
0: A do tego to akurat mnie nie trzeba specjalnie namawiać. To jest Ekspres Jedynki za 18 minut 17. Już za chwilę o pechowym obozie sportowym.

0: To jest Ekspres Jedynki za kwadrans 17 i teraz po południowce. O zepsutych niestety wakacjach były nagłe wymioty, 3 aż szpitale i bardzo dużo strachu. W Łaszczówce Kolonii koło Tomaszowa Lubelskiego wczoraj wieczorem przerwany został obóz piłkarski, na który przyjechali chłopcy z Podkarpacia. No i pytanie, czy to winny upał, czy może zatrucie? Na razie jeszcze nie wiadomo, dlaczego młodzi piłkarze poczuli się tak źle, ale pewne jest to, że wszystko działo się bardzo szybko i wyglądało też groźnie. Chłopcy wrócili do ośrodka i po jakimś czasie jeden po drugim zaczęli zgłaszać dolegliwości, bóle głowy i żołądka. Tak mówi Mariusz Madera, prezes Akademii Piłkarskiej, która prowadzi obóz.
1: To było po kolacji. No, mieć zajęcia, trening na boisku. Nie wiem, co było przyczyną. Na dzisiaj jeszcze nie mamy odpowiedzi szczegółowej ze szpitala. Czekamy na wyniki. Może to być też spowodowane wysokimi temperaturami. Według procedury, no to pierwsze jest zgłoszenie do pogotowia, tak, i pogotowie zawiadamy dalej. I rodzice oczywiście dostali od razu informację o tym, co się działo, tak?
2: Janusz Zieliński, właściciel hotelu i restauracji Arkadia w miejscowości Kolonia Łaszczówka. Do wczoraj nic nie działo się, natomiast wczoraj po kolacji dzieci, najmniejsze, grupa dzieci, 16 osób wymiotowała od razu po spożyciu posiłku. Ten sam był posiłek standardowy podawany, to było danie dnia. Jeszcze mamy taką stałą grupę 5 osób, którzy codziennie korzystają, no i klienci z zewnątrz, nie było żadnych, tylko te malutkie dzieci, 8-9-letnie. To były, wie pani, aż ciężko uwierzyć, żeby zatrucie poszło, kluski śląskie z masłem i dajemy, bo to jest zbyt mało dla dzieci, bo te dzieci są na stadionie wyganiane i my dajemy jeszcze do tego w formie bufetu kanapki. Nigdy tego nie było, to jest przez 30 kilka lat, po raz pierwszy przypadek taki się zdarzy.
3: Aspirant Małgorzata Pawłowska, oficer prasowy, komendanta powiatowego policji w Tomaszowie Lubelskim. Opiekunowie tych dzieci odpowiednio zareagowali, powiadomili służby ratunkowe na miejscu. Właśnie rozpytywaliśmy właścicieli lokalu oraz opiekunów. Pracowali policjanci, służby medyczne, straż pożarna. Dzieci zostały hospitalizowane w szpitalu w Zamościu, w Biłgoraju i Tomaszowie Lubelskim.
4: Małgorzata Ryczek, jestem zastępcą dyrektora do spraw lecznictwa w szpitalu w Tomaszowie Lubelskim. Zostało do naszego szpitala przywieziona 4 dzieci. Na chwilę obecną, w dniu dzisiejszym, stan tej 4 dzieci jest dobry, stabilny. Badania wszystkie tutaj, jeżeli chodzi o badania laboratoryjne, bakteriologiczne, wszystkie są w toku.
5: Co do przyczyn, na razie jest za wcześnie, tak?
4: Nie będziemy tutaj ferować żadnych wyroków ani przyczyn, dopóki nie będziemy mieć kompletu badań.
5: Ja rozumiem, że wasz oddział daje możliwość rodzicom, żeby byli cały czas przy dzieciach, tak?
4: Tak, oczywiście, na oddziale pediatrii. Potrzeby rodziców są zabezpieczone, przebywają z dziećmi. To nie są już takie malutkie dzieci, to są bardziej nastolatki, ale oczywiście tak, rodzice przebywają, część właściwie, którzy zdążyli przyjechać, przybywają z dziećmi, tak.
6: Dominik Grabowski, jestem kierownikiem oddziału dziecięcego w Zamościu. Do naszego oddziału trafiło 5 dzieci w wieku od 9,5 do 13,5 roku. Dzieci przyjechały do nas w dobrym stanie klinicznym i stan się bardzo szybko poprawił po wstępnym nawodnieniu. Apetyt dopisuje, zjadły śniadania, nawet mówiły, że dobre. Jesteśmy w trakcie oznaczania metodą PCR-u patogenów ewentualnych, które mogłyby spowodować objawy, z którymi do nas pacjenci trafili.
5: Ale możemy powiedzieć dwa zdania na temat tych objawów, że są właśnie takie dosyć niewskazujące jednoznacznie, tak? Jeśli chodzi o same objawy.
6: Dokładnie. Objawy były w zasadzie pojedyncze, bo to były pojedyncze wymioty oraz niektórzy pacjenci zgłaszali większe dolegliwości bólowe ze strony jamy brzusznej. Natomiast innych dolegliwości nie było. W związku z tym nie było ani gorączki, ani biegunki. Nawet nie wymagały dzieci leczenia przeciwbólowego.
5: Na razie u was zostają.
6: Do momentu decyzji władz epidemiologicznych pacjenci będą obserwowani w oddziale szpitalnym. Po uzyskaniu wyniku badań być może zdecydujemy o tym, żeby pacjentów wypisać do domu.
2: Były 52 osoby, czyli 36 osób zostało na miejscu zamieszkania, tutaj w hotelu. Dzisiaj rano posiłki normalnie zostały zjedzone przez noc. Żadnemu dziecku się nie pogorszyło, nic się nie stało.
1: No tak, wstępna diagnoza, że oni wyjdą z tego szpitala i to szybko. Czekamy tylko na gdzieś tam wyniki badań, ale one są na tę chwilę dobre, bardzo dobre.
3: Tutaj policjanci będą prowadzili czynności wyjaśniające, będziemy sprawdzać, co było przyczyną tego złego samopoczucia dzieci. Bierzemy pod uwagę wiele ewentualności, czy doszło do zatrucia pokarmowego.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak...

0: chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
6: Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest NASK w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
10: Halo, halo, czy nas słyszycie?
9: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
11: Abemus Papa.
9: Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
9: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: To nie są zwykłe wakacje.
17: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
16: Więcej na caritas.pl/dzieci.
15: Ogłoszenie społeczne.
9: Radio Kierowców.
18: Kamil Olak. Nowe problemy w województwie małopolskim na autostradzie A4. Między węzłem Brzeską a węzłem Tarnów-Muścica. Na 471 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zwężona. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Problemy pojawiły się też w Lubelskiem na Krajowej 17 między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. W pobliżu miejscowości Sumin zderzyły się trzy auta osobowe i na 200 kilometrze policja kieruje ruchem, a poruszamy się tam naprzemiennie. Nie odwołano utrudnień w zachodniopomorskim na trasie S11, wciąż między węzłem Zagrze Pomorskie a węzłem Koszalin Zachód. Są problemy z przejazdem, ale już mniejsze. Na 7 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe i droga w kierunku Koszalina. Najpierw była zablokowana, a od kilkunastu minut ruch odbywa się jednym pasem. Cierpliwość przyda się też w Podlaskiem na Krajowej 19 na odcinku Siemiatycze-Łosice. W pobliżu miejscowości Turna Mała po zderzeniu czterech aut osobowych poruszamy się cały czas naprzemiennie na 160 km. Drogowcy odwołali natomiast

0: utrudnienia w województwie mazowieckim na trasie S17 między Garwolinem a Kołbielą. Na drodze krajowej nr 31 na odcinku Widuchowa-Chojna, na krajowej 59 pomiędzy Mrągowem a miejscowością Ryn oraz na drodze krajowej nr 79 na Mazowszu pomiędzy Warszawą a Górą Kalwarią. A jeśli Państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają informacje na temat innych utrudnień na drogach, czekamy na sygnał. Numer telefonu do Radia Kierowców to 22 513 11 11.
1: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Marzena Godon
2: i Piotr Balasz. Austria właśnie ogłosiła drugi dzień rekordu temperatury z rzędu. Ponad 41 stopni u nas upał do jutra, a u lekarzy więcej pacjentów.
1: Dwa pożary lasów w Świętokrzyskiem. Akcja strażaków potrwa przynajmniej do wieczora.
3: Większość tych pożarów jest spowodowana poprzez nieostrożne posługiwanie się ogniem.
2: Atak w samym sercu Londynu. Uzbrojona 47-latka zraniła w Covent Garden kilku przechodniów.
1: Upał daje się we znaki niemal w całym kraju.
2: Seniorzy chronią się przed nim, młodzi niekoniecznie, oceniają lekarze.
1: Wyraźnie więcej jest interwencji ratowników medycznych.
4: W wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego Meditrans na Śródmieściu Warszawy jest duży ruch.
5: Jest więcej stanów złego samopoczucia wynikającego z tej podwyższonej temperatury.
4: Mówi lekarz Janusz Kujawa.
5: Niemniej widzę trend wśród ludzi starszych, że przestrzegają przestróg w sensie nakrycia głowy, w sensie picia, w sensie nieeksponowania się na światło.
4: Na podsumowanie interwencji jest jeszcze za wcześnie, bo do końca dnia będzie bardzo gorąco. Upalnie będzie także w czwartek, stąd apel ratowników o rozwagę, zwłaszcza do młodych ludzi.
5: Niepokoi to, że młodzi sobie często lekceważą, a przede wszystkim spożywają alkohol, co jest tragiczne.
4: Do tej pory ratownicy częściej wyjeżdżali do osób, które zasnęły na słońcu pod wpływem alkoholu, niż do pacjentów na przykład z udarem słonecznym. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
2: Afrykańskie powietrze rozlało się na całą Europę.
1: Słoweńsko-chorwacka elektrownia atomowa Krško ograniczyła moc reaktora, bo nie ma go jak schłodzić z wysychającej rzeki Sawy. Podobny problem ze swoją elektrownią jądrową nad Dunajem mają Węgrzy.
2: Austria właśnie ogłosiła drugi dzień z rzędu z rekordem temperatury 41,2 stopnia.
1: Strażacy dogaszają pogorzeliska po dwóch pożarach w powiecie jędrzejowskim w województwie świętokrzyskim.
2: Ogień objął łącznie 13 hektarów lasów i nieużytków we wsiach Stawy i Motkowice.
1: Pożary są już zlokalizowane i nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, mówi starszy kapitan Karol Błaszczyk z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.
6: W tym momencie trwa akcja dogaszania pogorzeliska zarówno w jednym, jak i w drugim miejscu. Na miejscu również zorganizowano 4 zrzuty wody z samolotów gaśniczych typu dromader.
2: Dogaszanie pogorzeliska potrwa do wieczora.
1: Upały zwiększają zagrożenie pożarowe w lasach, zwraca uwagę Bolesław Bobrzyk z Nadleśnictwa w Katowicach.
3: Większość tych pożarów, i tak statystyki pokazują, że jednak jest spowodowana poprzez nieostrożne posługiwanie się ogniem, no a czasami również przestępstwa czy wykroczenia związane z podpaleniami.
2: Stopień zagrożenia pożarowego w lasach oraz informacje o zakazach wstępu na tereny leśne można sprawdzić na stronie internetowej Lasów Państwowych.
1: Co z wnioskiem prezydenta o referendum?
2: Karol Nawrocki chce, aby Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
1: Aby doszło do referendum, potrzebna jest zgoda Senatu.
7: Debata nad prezydenckim wnioskiem odbędzie się późnym popołudniem lub nawet wieczorem. Wszystkie kluby koalicji rządowej zapowiadają, że go nie poprą. Z jednej strony zwracają uwagę na to, że organizacja referendum to drogie przedsięwzięcie. Z drugiej, jak marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej, mówią, że w rzeczywistości pytanie dotyczy tego, czy Polacy chcą pozostać w Unii Europejskiej.
8: Powinniśmy szukać rozwiązań konstruktywnych, a nie nawoływać Polaków do opuszczenia Unii Europejskiej.
7: Opozycja uważa, że unijna polityka klimatyczna drenuje portfele Polaków. Poza tym, jak mówi senator PiS-u Stanisław Karczewski, referendum to sól demokracji.
9: Część sceny politycznej, która tylko tak siebie nazywa, że jest demokratyczna, boi się i nie chce demokracji.
7: Głosowanie nad wnioskiem prezydenta odbędzie się jutro.

0: Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: A w nich zagranica i atak w samym sercu Londynu.
3: 47-letnia kobieta, uzbrojona prawdopodobnie w nożyczki, rzuciła się na kilka osób w popularnej wśród turystów w dzielnicy Covent Garden.
2: Rannych zostało 4 mężczyzn, trafili do centrum urazowego.
3: Sprawczyni ataku udało się schwytać, jest teraz w rękach londyńskiej policji.
2: Jej zdaniem nic nie wskazuje na terrorystyczne tło zdarzenia.
3: Niewykluczone natomiast, że atak może być związany z zaburzeniami psychicznymi napastniczki.
2: Teraz Niemcy. Wszystkie tropy prowadzą do Rosji. To nieoficjalne wnioski śledczych po nocnym incydencie na lotnisku w Lipsku.
3: W pobliżu ukraińskiego samolotu znaleziony został dron i wygląda na to, że była to próba sabotażu.
4: Obecność drona leżącego obok ukraińskiego Antonowa potwierdziły niemiecka policja i NATO. Dron miał mieć zapalnik i ładunki wybuchowe, co wskazuje na próbę ataku skierowaną przeciwko Ukrainie, Niemcom bądź NATO. Takie są przyjmowane obecnie scenariusze, bo próba sabotażu inspirowanego lub zleconego przez Rosję jest traktowana jako najbardziej oczywisty wniosek płynący z pierwszych ustaleń. Scenariusz zamachu skierowanego przeciwko NATO wynika z faktu, że te samoloty służą do współpracy militarnej i logistycznej między Ukrainą a Sojuszem Północnoatlantyckim. Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: I wracamy jeszcze do kraju. W taki upał, bez wody do picia i mycia się został właśnie Międzybórz koło Oleśnicy na Dolnym Śląsku.
3: Służby sanitarne powiadomiły, że woda z miejscowego wodociągu nadaje się teraz jedynie do celów gospodarczych.
2: Alert w tej sprawie wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Upalne popołudnie. Sprawdzamy, co na termometrach. 32 stopnie to Mazury, 35 Śląsk i 38 Podkarpacie. Natomiast na północy i na zachodzie Polski spodziewane są wieczorne i nocne burze.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
11: Wszędzie unosi się wspaniały zapach grillowanego mięsa.
12: W garach kipią papryki, pomidory, bakłażany.
11: Świeże warzywa i cudowne słone sery.
12: Jesteśmy w Mołdawii,
11: Rumunii
12: i w Bułgarii. Jakie są podobieństwa między tymi kuchniami, a jakie różnice? Opowiemy w Apetycie na Europę. Naszym gościem będzie Aleks Kasjanow.
11: W sobotę po 16 zapraszają Łukasz Modelski
12: i Tomasz Pranger-Barczyński.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
3: I prawie 9 minut po godzinie 17, popołudniówka poleca się oczywiście dla ochłody. Jeszcze do 18.
1: Ekspres Jedynki.
3: I Karolina Rożej, dzień dobry Państwu ponownie. Pani Danuta pisze do nas, między innymi oczywiście na naszym Facebooku, tam cały czas można zaglądać, można pisać. Pani Danuta pisze, że zamelinowała się w zacienionym pokoju, jest woda, jest schłodzony arbus, jest wentylator, to jest mój sposób na przetrwanie. Pozdrawiam chłodno, dodaje nasza słuchaczka. Jeszcze pani Maria, a propos klimatyzacji, pisze, że aktualne ceny są wysokie, a terminy odległe. Chyba lepiej dotrwać do jesieni, tak pisze pani Maria. No właśnie, my sprawdzimy jeszcze, jak to jest i z cenami, i z terminami.
13: W tym momencie nie jest to do takiego stopnia, jak było.

0: jeszcze parę lat temu, że tylko w okresie letnim klienci się odbywali.
1: No właśnie, sprawdzimy to wszystko, czy to się w ogóle opłaca przede wszystkim. O drugim etacie Polaków też będziemy mówić, bo jak wynika z najnowszych badań, ponad 20% z nas regularnie opiekuje się bliskimi osobami starszymi.
2: Ja na przykład jeszcze daję sobie radę z wieloma rzeczami, ale mam sąsiadkę, która ciężko chora jest. To jest taka trochę specjalistyczna już opieka.
1: No właśnie, jak tutaj opiekunowie dają sobie radę i czy mogą liczyć na jakąś pomoc ze strony państwa? Tak naprawdę o tym będziemy mówić jeszcze przed godziną 18, a już za chwilę Łowcy Cieni, Poszukiwani.

0: To jest Ekspres Jedynki, 13 minut po godzinie 17 na zegarach i już teraz popołudniówce o pracy w bardzo prestiżowej formacji w polskiej policji. Mowa o Centralnym Biurze Śledczym Policji, którego funkcjonariusze zajmują się walką z tą najgroźniejszą przestępczością. Od zorganizowanych grup przestępczych przez handel narkotykami i bronią po poszukiwanie najgroźniejszych przestępców. To tak w największym skrócie. Natomiast teraz do tej wyjątkowej formacji można dołączyć. Trwa już od jakiegoś czasu nabór do CBŚP, więc jak wygląda droga do tej służby? Czy to jest praca tylko i wyłącznie dla ludzi o stalowych nerwach? O tym będę rozmawiała z gościem Ekspresu Jedynki. W naszym studiu komisarz Paweł Żukiewicz, zespół prasowy Centralnego Biura Śledczego Policji. Dzień dobry, panie komisarzu.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
0: No to zacznijmy od tego trwającego naboru. Kogo szuka Centralne Biuro Śledcze Policji i na jakie stanowiska?
1: Centralne Biuro Śledcze Policji prowadzi nabór na bieżąco. Nie jest tak, że w tym momencie mamy jakiś wyjątkowy problem z wakatami. Prowadzimy ten nabór od, no tak naprawdę już od dawna. Pierwsze ogłoszenie pojawiło się w 2021 roku i w tej chwili szukamy przede wszystkim ludzi do zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji, Wydziału Bojowego, a także do łowców cieni, czyli Wydziału Operacji Pościgowych. Natomiast chciałbym uspokoić, oczywiście Centralne Biuro Śledcze Policji wykonuje wszystkie swoje zadania, czego efekty często widać na łamach mediów, czyli

0: rozbijane kolejne zorganizowane grupy przestępcze, zatrzymani kolejni poszukiwani. Chciałbym tylko przybliżyć tutaj, że do zarządu w Warszawie szukamy tak naprawdę dwóch typów policjantów. I chcę podkreślić, że szukamy policjantów lub funkcjonariuszy innych służb.
1: No właśnie, to też trzeba od razu powiedzieć, bo niektórych bardzo fascynuje ten typ pracy. To nie jest tak, że każdy może przyjść do was, zapukać do waszych drzwi i powiedzieć dzień dobry, ja bym chciał zostać łowcą cieni.
0: Oczywiście, że nie jest tak. Szukamy doświadczonych policjantów, czyli ludzi, którzy już są w służbie. Jest to spowodowane tym, że potrzebujemy ludzi doświadczonych. Centralne Biuro Śledcze Policji nie jest miejscem dla każdego. Tak naprawdę sito rekrutacji jest. Szukamy doświadczonych dochodzeniowców, doświadczonych operacyjnych, czyli osoby, które będą prowadzić procesowe śledztwa, ale także czynności operacyjno-rozpoznawcze.
1: Co jest kluczowe, dopytam panie komisarzu, w tym sicie o bardzo malutkich oczkach, jak rozumiem. Czy potężna wytrzymałość psychiczna, czy fizyczna sprawność jest na przykład ważniejsza? No wiadomo, idealnie by było, żeby jedno z drugim połączyć.
0: Panie redaktor, to zależy oczywiście. Ponieważ jeżeli mówimy o na przykład Wydziale Bojowym Zarządu III Centralnego Biura Śledczego Policji, to profil ludzi, których poszukujemy do tej komórki organizacyjnej CBŚP jest zbliżony do profilu kontrterrorystów. Tak naprawdę zadania są podobne, troszkę inne, natomiast podobne. Szukamy tutaj ludzi o bardzo dobrym stanie zdrowia fizycznego, natomiast także o specjalistycznych, specjalnych predyspozycjach psychicznych, ponieważ...
1: Jakie to są predyspozycje?
0: Wytrzymałość na stres, na presję, prawda? Mówimy tutaj o zatrzymaniach osób niebezpiecznych. Nasi policjanci z Wydziału Bojowego realizują zatrzymania dla zarządów terenowych naszego biura, czyli do prowadzonych spraw dotyczących zorganizowanych grup przestępczych. Są używani tam, gdzie trzeba tak zwanie technicznie lub potocznie mówiąc siłowo wejść do lokalu, zatrzymać podejrzanego tak, aby uniemożliwić mu postawienie oporu, uniemożliwić zniszczenie dowodów na przykład przestępstwa. Tak więc potrzebujemy naprawdę konkretnych ludzi i nie jest tak, że dostanie się każdy. Chciałbym tylko zaznaczyć, że w ostatnim czasie tak naprawdę przyjęta została do tego wydziału jedna osoba, jedna jest obecnie przyjmowana, więc zdanie tych testów, które mają charakter crossfitowy, czyli są to testy dotyczące siły i wytrzymałości połączonych, szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej, natomiast naprawdę szukamy najlepszych.
1: Rzeczywiście to, że została przyjęta jedna osoba, świadczy o tym, jak bardzo elitarna jest to jednostka i jak wykwalifikowanych policjantów i sprawnych fizycznie i odpornych psychicznie poszukuje. Ale zastanawiam się też, czy jeśli taka osoba już zostaje przyjęta do biura, to czy potem następują jeszcze jakiegoś rodzaju specjalne szkolenia, czy najczęściej to już jest taki policjant, który jest w 100% gotowy właściwie do wrzucenia do akcji, mówiąc tak bardzo kolokwialnie.
0: Nie do końca tak jest. Policjanci na przykład Wydziału Bojowego cały czas doskonalą się zawodowo. Mówimy tutaj o szkoleniach realizowanych także ze środków unijnych. Realizowany jest obecnie na przykład projekt unijny o nazwie COMA, dzięki któremu są realizowane bardzo specjalistyczne szkolenia dotyczące walki w pomieszczeniach, obezwładniania osób, zatrzymywania osób w pojazdach, na przykład na wyłączonych odcinkach autostrady, czy też w specjalnie przygotowanych budynkach, w których są zainstalowane kamery, dzięki którym można później analizować potencjalne błędy, które się przy tak zwanych przejściach po tych pomieszczeniach przydarzają.
1: Ja się uśmiecham, bo od razu myślę o wszystkich filmach, które w życiu obejrzałam, na przykład pokazujących to, jak przyjmowane są osoby do CIA albo FBI. I rzeczywiście to są tego typu szkolenia na tak zwanej farmie, tutaj myślę o CIA. I no, potem to jest analizowane, te wszystkie nagrania, które się w czasie takiego szkolenia robi.
0: Celem jest wyeliminowanie błędów, bo prawdziwa robota często nie wybacza tych błędów. Jest takie powiedzenie, że im więcej krwi i potu na treningu, tym mniej krwi w boju. I idąc tą myślą, właśnie te szkolenia są realizowane po to, aby policjanci jak najlepiej byli przygotowani. Są wyposażeni w bardzo dobrej jakości sprzęt, bardzo dobrej jakości balistykę przede wszystkim, która pozwala im zapewnić ten najwyższy możliwy poziom ochrony balistycznej. Oczywiście nigdy nie można przewidzieć

0: wszystkiego, ale szykujemy się na to, co można przewidzieć. A zdecydowanie można przewidzieć to, że przestępcy, potencjalni członkowie zorganizowanych grup przestępczych mogą posiadać broń palną w trakcie zatrzymania.
1: Więc jest to nawet więcej niż prawdopodobne, wyobrażam sobie.
0: No nie jest to tak jak w latach 90. w tej chwili, no bo w tej chwili przestępczość się oczywiście ewoluuje, natomiast...
1: No właśnie, o to też miałam pytać, panie komisarzu, bo na pewno się ta przestępczość zmienia. Bardzo zmieniły się też technologie w ostatnich latach nawet samych. Mamy sztuczną inteligencję, to bardzo zmieniło waszą pracę też?
0: W ostatnich latach przestępczość ewoluuje zdecydowanie w stronę narkotyków, ale także tak zwanych białych kołnierzyków. Mówimy tutaj o wyłudzeniach podatków na podstawie nierzetelnych faktur VAT, wyłudzeniach dotacji, na przykład unijnych. Natomiast no niestety mamy ogromny problem z narkotykami w tej chwili. Tak zwane syntetyczne katynony są no, w ogromnej ilości w tej chwili produkowane w Polsce i wprowadzane do obrotu. Warto tutaj, z jednej strony oczywiście jest to skuteczność naszych policjantów, bo w pierwszym półroczu przejęto już prawie 80 ton narkotyków. Dla porównania w całym zeszłym roku było to 29 ton, więc mówimy o ogromnym wzroście przejętych narkotyków. Z jednej strony jest to powód do dumy, natomiast z drugiej strony tak naprawdę świadczy to o ogromnym problemie. W tej chwili walka
1: z
0: narkotykami...
1: Jak duży to cały czas jest biznes?
0: Jest to ogromny biznes i tak naprawdę ten biznes rośnie, ponieważ zyski z tego biznesu są naprawdę ogromne, a sama produkcja tych narkotyków, tych syntetycznych katynonów, czyli dla naszych słuchaczy możemy powiedzieć, że to jest klefedron, klofedron, mefedron, często nazywany potocznie kryształem lub też kokainą dla ubogich. Są też takie określenia. Działa podobnie, jest dużo tańszy i bardzo zanieczyszczony. Tak naprawdę osoby, które zażywają tego typu narkotyki, nie wiedzą do końca, co biorą. Nie wiadomo do końca, jaki jest prawdziwy skład chemiczny takich substancji. Jest to bardzo niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi i niestety masowo produkowane.
1: I właśnie ostatnią akcją, która jest związana z tego typu narkotykami, możecie się pochwalić, we współpracy z czeskimi służbami zostali zatrzymani członkowie no, związani z pseudokibicami polskimi i czeskimi i właśnie obrotem narkotyków.
0: Tak, w ostatnim czasie nasi koledzy z zarządu w Katowicach przeprowadzili działania wspólnie z czeskimi policjantami oraz Strażą Graniczną. W wyniku tych działań na terenie dwóch krajów zostało zatrzymane łącznie 24 osoby. Natomiast...
1: 167 kg gotowego narkotyku.
0: Tak, ale to za granicą zostało zabezpieczone. Natomiast tropy prowadziły także do Belgii, gdzie została zlikwidowana przy udziale lokalnych służb fabryka narkotyków. Mówimy tutaj o fabryce właśnie syntetycznych katynonów. Niestety te narkotyki w tej chwili w naszej części Europy niestety królują.
1: Panie komisarzu, na koniec jeszcze chciałam zapytać, jakie najczęściej błędne wyobrażenie na temat pracy w CBŚP mają kandydaci? No właśnie, może wyobrażają sobie, że to jest tylko ten film sensacyjny, a jest też sporo tej żmudnej pracy operacyjnej.
0: Przede wszystkim największą robotę w naszym biurze robią policjanci, którzy realizują sprawy. Mówimy tutaj o sprawach operacyjnych oraz śledztwach. Tak jak na początku wspomniałem, że poszukujemy dochodzeniowców i operacyjnych doświadczonych, czyli ludzi, którzy już wiedzą, co mają robić. Oczywiście zdobywają dalsze doświadczenie pracując w Centralnym Biurze Śledczym Policji, natomiast co do zasady nie szukamy osób, które nie mają tego doświadczenia. Tak więc pożądani są policjanci, którzy prowadzili już sprawy o dużym poziomie skomplikowania, którzy po prostu mogą pochwalić się już efektami pracy. Mylne wyobrażenie o Centralnym Biurze Śledczym Policji. Często ludzie myślą, że tutaj są tylko zespoły bojowe, prawda, które zajmują się zatrzymywaniem, wyważaniem tak zwanych drzwi, ale to, oczywiście jest to też element pracy naszych policjantów. Natomiast przede wszystkim są to sprawy. Przede wszystkim jest to rozbijanie zorganizowanych grup przestępczych, przejmowanie narkotyków, likwidowanie przestępczości akcyzowej, czyli produkcji nielegalnych papierosów, przejmowanie tytoniu, a także likwidowanie zorganizowanej przestępczości ekonomicznej. I tutaj mówimy właśnie o wyłudzeniach podatku VAT między innymi.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że uda się znaleźć idealnych kandydatów. Komisarz Paweł Żukiewicz, zespół prasowy Centralnego Biura Śledczego Policji. No i zdecydowanie więcej potu niż tego drugiego życzę. I dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: No i znowu bardzo wakacyjny klimacik w Ekspresie Jedynki o 17.32. Choć teraz po południówce będzie o tych, którzy odpoczywać no, nie bardzo mają kiedy, bo jak pokazują najnowsze badania, Polacy coraz częściej kończą jeden etat w pracy tylko po to, żeby rozpocząć drugi. W domu, opiekując się starszymi rodzicami, dziadkami czy schorowanymi krewnymi. Jak Państwo doskonale wiedzą, polskie społeczeństwo się starzeje, a to sprawia także, że przybywa rodzinnych opiekunów. No a wraz z nimi rośnie i zmęczenie, i poczucie osamotnienia. Więc coraz głośniej, i dobrze, że coraz głośniej, wybrzmiewa pytanie, jak odciążyć tych, którzy każdego dnia pomagają innym. O tym już teraz Izabela Kostyszyn.
1: Polskie społeczeństwo szybko się starzeje. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego osoby starsze stanowią już 26% populacji. To sprawia, że opieka nad seniorami przestaje być wyzwaniem pojedynczych rodzin, a staje się zjawiskiem masowym, mówi Katarzyna Zalewicz z Fundacji Święty Mikołaj dla Seniora.
2: Jeżeli chodzi o badania, które na przykład teraz zleciliśmy jako Fundacja Święty Mikołaj dla Seniora, wynika, że z populacji naszej osób takich powiedzmy dojrzałych, zawodowo pracujących, ponad 22% osób opiekuje się osobą starszą w swojej rodzinie bądź w bliskim otoczeniu. Co ważne, ponad 44% z tych osób opiekuje się taką osobą codziennie bądź prawie codziennie. Więc to jest przeogromne zjawisko, jeżeli chodzi o skalę jakby populacji. No i niestety będzie ona się na pewno pogłębiać.
1: Dla wielu Polaków oznacza to pracę na drugi, a czasem nawet trzeci etat. Jak wygląda taka rzeczywistość, najlepiej wie pan Tomasz, który regularnie pomaga seniorce mieszkającej na drugim końcu Warszawy.
3: Sprawy związane z wizytami u lekarzy, badania, zakupy poważniejsze, jakieś tam usterki, nieusterki, no jest tego dużo. Dużo czasu poświęcam, dużo razy jeżdżę, no i czasem tego czasu już brakuje dla

0: siebie. Człowiek wraca z pracy, jedzie pomagać bliskiej tam osobie. No i jak wróci, to już niewiele tego czasu jest. Zazwyczaj na to, żeby się wykąpać, trochę obejrzeć telewizji i położyć się spać.
1: Takich osób, które czują się zmęczone opieką nad osobami starszymi, jest bardzo dużo, podkreśla Katarzyna Zalewicz.
2: 1/3 osób, które opiekują się właśnie osobami starszymi, czuje się po prostu zmęczonymi. Nie mają kiedy odpocząć, a około 28% rezygnuje ze swoich pasji czy zainteresowań.
1: Jak można ich odciążyć? Organizacje społeczne przekonują, że potrzebna jest szersza dyskusja o wsparciu dla opiekunów rodzinnych. Chcą też zwrócić uwagę pracodawców na skalę problemu, organizując specjalne szkolenia.
2: Wsparciem tak naprawdę może być po pierwsze edukacja pracowników, tak aby wiedzieli, że mają wsparcie u pracodawcy. Zrozumienie, dodatkowe dni urlopowe, które rzeczywiście mogą się przydać w nagłych wypadkach, jeżeli opiekujemy się tą osobą starszą.
1: Podczas szkoleń pracownicy mają też okazję zapoznać się z organizacjami i formami pomocy, które mogą ulżyć im w codziennych obowiązkach.
2: Czym my wiemy? Czym się różni na przykład ZOL od DPS-u? Co to są dzienne domy pomocy? Co może zaoferować nam opiekunka środowiskowa? Gdzie tak naprawdę w pierwszej kolejności w ogóle się udać? Jakie są zapomogi? Bo to też jest ważne.
1: Łukasz Kaczorowski, koordynator terenowy opiekunów socjalnych, podkreśla, że pracownicy socjalni oferują szerokie wsparcie od pomocy w codziennych obowiązkach po organizację usług opiekuńczych. Na czym może polegać taka pomoc?
3: Na przykład na prawidłowym rozłożeniu leków, podaniu śniadania, obiadu, kolacji, asystowanie w czasie kąpieli, nawet wyniesienie śmieci osobom starszym sprawia problem. Zrobienie zakupów, asystowanie do lekarza, do urzędu, gdzie boją się, że się przewrócą i nie będą mieli pomocy udzielonej.
1: W wielu przypadkach to jednak nie wystarcza. Część seniorów wymaga już specjalistycznej opieki świadczonej przez osoby z odpowiednim przygotowaniem.
4: Ja na przykład jeszcze daję sobie radę z wieloma rzeczami, ale mam sąsiadkę, która ciężko chora jest. Reumatologiczne jakieś tam te rzeczy, które deformują. W związku z tym to jest taka trochę specjalistyczna już opieka, wymagająca siły, takiej sprawności i umiejętności trochę, chociaż jakiegoś rozeznania w sensie lekarskim.
1: Coraz więcej ekspertów podkreśla, że samym zaangażowaniem rodzin nie da się rozwiązać problemu starzejącego się społeczeństwa. Potrzebna jest szersza dyskusja o tym, jak wspierać opiekunów rodzinnych, jakie rozwiązania systemowe mogłyby realnie odciążyć ich w codziennym życiu. Chodzi nie tylko o rozwój usług opiekuńczych, ale także o większe zaangażowanie państwa, podkreśla Katarzyna Zalewicz.
2: Docenienie placówek, które są w tej chwili, docenienie ich również poprzez sposób wynagradzania, bo umówmy się, jest to sektor, który jest bardzo mało opłacalny, bardzo mało chętnych osób przychodzi do tego typu placówek, a to się też odbija na jakości życia tych osób, tych starszych osób, które rzeczywiście potrzebują naprawdę dużego zaopiekowania się. To jest szeroki temat, jest naprawdę sporo rzeczy jeszcze do zrobienia. Najważniejsze, żeby rzeczywiście pojawił się w tej opinii publicznej i zaczął funkcjonować i żebyśmy otwarcie o tym rozmawiali.
5: Nasza słuchaczka pani Izabela napisała, opiekuje się mamą i teściową, więc mam co robić 24 godziny na dobę. Z kolei pan Paweł, ja właśnie pojechałem z moim starszym schorowanym tatą do lekarza do Cieszyna. Nie chciałem, żeby sam dziś prowadził samochód, bo u nas dziś 38 stopni. No właśnie, za chwilę w Ekspresie Jedynki będziemy też szukać odrobinę ochłody, będzie i pończocha z lodem na Tour de Pologne i montaż klimatyzacji. Pytanie, czy opłacalne, czy nie.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: Bezpieczny lot w Ekspresie Jedynki na 19 minut przed godziną 18, a my mamy taki telefon. Dzień dobry.
1: Pani Karolino, niech te upały już troszeczkę zelżą. Ja dzisiaj po pracy jestem tak wypluty, że nawet prysznic dobrze nie pomógł. Siedzę sobie i słucham Ekspresu Jedynki. To pomaga.
0: Miło słyszeć, panie Jacku. Robimy, co możemy. No i polecaliśmy też państwu dzisiaj testować pończochę z lodem, o którą państwo też dopytywali. No i Andrzej Grabowski, który jest na trasie Tour de Pologne, przybiega z dźwiękiem z samego środka peletonu. O co dokładnie chodzi z tą pończochą z lodem, z której korzystają kolarze podczas turu? No o tym mówi jeden z naszych kolarzy, lider klasyfikacji najaktywniejszych, czyli Radosław Frączek.
2: To jest stara, myślę, stara gdzieś tam klasyczna pończocha, którą można u babci spotkać w domu. Także ona się świetnie sprawuje, ponieważ zimny lód nie odparza skóry. Gdzieś ta pończoszka tam super to izoluje. No i nie jest ciężka, nie ciąży.
0: Swoją drogą ciekawe, czemu kolarze wybierają pończochę, a nie rajstopy, no bo przecież można by się było obkładać lodem na obie nóżki. Nomen omen. Tak czy inaczej, jakoś kombinować trzeba, bo klimy na rowerze jeszcze nie ma.
3: Ekspres gospodarczy.
0: Nie da się ukryć, że zainteresowanie klimatyzacją w domach przede wszystkim wzrosło, i to wzrosło bardzo, gdy tylko pojawiły się informacje o tym, że upały w tym roku to będzie nie 33 stopnie, a 41 stopni. No i teraz znowu mamy taki apogeum tej kolejnej upalnej fali, dlatego Błażej Prośniewski postanowił sprawdzić, czy jest jeszcze szansa na to, aby szybko sobie takie urządzenie zamontować, no i ile to może kosztować.
4: Popyt na klimatyzację rośnie z każdym rokiem i przestaje ona być już dobrem luksusowym. I nie ma się temu co dziwić, bo liczba dni z temperaturami przekraczającymi 30 stopni rośnie. No a z drugiej strony obniża się bariera cenowa. Po prostu te urządzenia są coraz tańsze, a jednocześnie my coraz więcej zarabiamy. Szacunki co do tego, ile osób już korzysta z tego dobrodziejstwa, są różne. Jedne mówią, że jest to 7% gospodarstw domowych, inne, że może to być już nawet 15-20%. Tak czy inaczej, ta liczba rośnie, a szczególne wzmożenie widać oczywiście latem. Choć, jak zauważa Marcin Wnorowski z firmy Wena Instalacje,

0: i członek Polskiego Stowarzyszenia Instalatorów Wentylacji. Powtarzające się upały nauczyły nas już, a przynajmniej część z nas, że nie warto zwlekać do ostatniej chwili z montażem klimatyzacji i obecnie właściwie zapotrzebowanie na tego typu usługi są przez cały rok.
1: W tym momencie nie jest to do takiego stopnia, jak było jeszcze parę lat temu, że tylko w okresie letnim klienci się odbywali. Świadomość ludzi pod kątem potrzeby posiadania klimatyzacji na tyle wzrosła z biegiem ostatnich lat, że gro klientów decyduje się na montaż wcześniej, nie czekają do tego momentu.
0: I choć coraz więcej osób działa przezornie, to tak czy inaczej sezon letni jest nomen omen gorącym okresem dla branży klimatyzacyjnej. No a to z kolei wiąże się z tym, że firmy instalujące te urządzenia w tym czasie mają pełne kalendarze.
1: Czas oczekiwania na montaże wydłuża się do 3-4, nawet czasami 5-6 tygodni, gdzie poza sezonem może być ten montaż wykonany w ciągu 2-3 dni.
0: Ten wysoki sezon na montaż klimatyzacji wpływa też naturalnie na ceny. Te mogą być wyższe nawet o 40%, jeśli chodzi o tak zwaną robociznę. W sumie, w zależności od klasy sprzętu, który wybierzemy, koszt zainstalowania jednego klimatyzatora może wahać się między 3,5 a nawet 10 tysięcy złotych. Jak przekonują eksperci, to jest inwestycja, która się opłaca i to nie tylko w upalne dni, ale także wtedy, gdy jest zimno. A dzieje się tak dlatego, że obecnie dostępne na rynku urządzenia to właściwie rodzaj pompy ciepła powietrze-powietrze. Mówi Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła Port PC.
2: Każdy klimatyzator, który chłodzi praktycznie od 2010 roku, jest też pompą ciepła, czyli może też ogrzewać w okresie na przykład wiosennym, jesiennym czy zimowym.
0: W Polsce mimo takiej możliwości jednak rzadko chyba jeszcze korzystamy z tego urządzenia w ten sposób. No i przede wszystkim za jego sprawą się chłodzimy. Natomiast ogrzewanie nim pomieszczeń jest bardzo popularne, choćby w Skandynawii czy Stanach Zjednoczonych. Paweł Lachman chciałby, aby podobnie było także u nas w kraju. A zachętą do tego mogłoby być objęcie klimatyzatorów tak zwaną ulgą termomodernizacyjną, którą możemy sobie odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.
2: Niestety w Polsce została wykreślona pompa ciepła powietrze-powietrze z funkcją chłodzenia albo klimatyzator z funkcją grzania z ulgi termomodernizacyjnej i to jest szczególnie niezrozumiałe w kontekście fali upałów i tego, że z jednej strony właśnie takie urządzenia stają się dla osób chorych czy dla osób starszych pewnego rodzaju koniecznością, a z drugiej strony mówimy o najbardziej efektywnych urządzeniach grzewczych. W związku z tym myślę, że tu należałoby też zaapelować o to, żeby jak najszybciej przywrócić taką ulgę.
0: I choć klimatyzatory mają wielu fanów i pewnie wiele osób podpisałoby się pod tym apelem, to też trzeba pamiętać, że są i takie osoby, które niechętnie patrzą na tę technologię. No i tu pojawia się pytanie, czy jest jakaś alternatywa? Innymi słowy, czy są inne sposoby na to, aby zapewnić sobie komfortową temperaturę w mieszkaniu czy domu w takie właśnie upały jak dziś? I o to zapytałem architekta Kamila Wiśniewskiego z Akademii Zdrowego Budownictwa.
3: Będzie to zależało od kilku czynników. Jak jest zlokalizowane mieszkanie przykładowo względem stron świata? Ile udaje się tej energii zatrzymać po zewnętrznej stronie, czyli wszelkiego rodzaju żaluzje zewnętrzne, formy żaluzji zewnętrznych, pergoli, tarasoli, czy nawet zieleń, która znajduje się przed budynkiem, która skutecznie w takie dni przesłania, szczególnie przeszklenia, to jest z jednej strony. Natomiast jest szereg innych rzeczywiście, które można wprowadzić w postaci różnego rozwiązań opartych na płaszczyznowych rozwiązaniach, na pompach ciepła, matach kapilarnych, rurkach grzewczo-chłodzących. To są już systemy, które wymagają znacznie większej ingerencji w budynek, żeby możliwe było rzeczywiście osiągania, a oczywiście lepszych efektów, natomiast za znacznie większe koszty inwestycyjne.
0: I o takiej adaptacji do obecnych warunków klimatycznych warto pewnie pomyśleć już teraz, no bo wszystko na to wskazuje, że z takimi falami upałów będziemy się coraz częściej borykać. No i w związku z tym musimy tak dostosować nasze domy czy mieszkania, aby nie tylko zapewniały one nam ciepło zimą, ale także przyjemny chłód latem.
4: Jedynka. Polskie Radio.
5: Tylko do 40 stopni rzeczywiście ciężko jest się przyzwyczaić, ale gorąca, dobra muzyka będzie po godzinie 18 też. To tak gorąco może być. Maria Szabłowska jest tu. Dzień dobry.
6: No nie, myślę, że może bardziej taka schładzająca.
5: Będziecie chłodzić
6: chciała,
5: też.
6: Jak te 40 będą na termometrach. No koszmar.
5: Na festiwal będziecie zapraszać. Fajne.
6: Na festiwal będziemy zapraszać, tak. Wistula Sounds, festiwal imienia pod patronem.

0: pronatem i renesantor, także, ale w nowym miejscu.
1: W Bydgoszczy?
0: Bydgoszczy. Przeniósł się festiwal z Ciechocinka do Bydgoszczy i naprawdę uważam, że fantastycznie, dlatego, że Bydgoszcz jest miastem muzyki, jest też pięknym miastem teraz. Mówię to nie dlatego, że moja rodzina mieszka w Bydgoszczy.
1: A na pewno nie tylko dlatego.
0: A na pewno nie tylko dlatego, ale tam jest tyle miejsc, gdzie można naprawdę posłuchać muzyki i jednocześnie poczuć się komfortowo. No, nie mówię o Filharmonii Bydgoskiej, która ma jakąś specjalną właściwość, że tam wszystko brzmi świetnie, ale i opera nowa, i, no i plenery. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Do muzycznej jedynki po godzinie 18. Ja również zapraszam i pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie w popołudniówce. Słyszymy się ponownie jutro o 16.00.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
0: Reklama. Radio Kierowców.
6: Emilia Kleszczewska, dzień dobry. Słuchacze informują o utrudnieniach na S17 między Lublinem i miejscowością Piaski. Kilkukilometrowy korek jest głównie w kierunku Lublina, a zaczynamy już wiadomości takie od służby, od Warszawy. Od 17 doszło do zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu Alei Solidarności z ulicą

szwedzką. Na miejscu działają służby. Już teraz tworzą się spore utrudnienia w ruchu. Po 16 w Piasecznie palił się też samochód dostawczy. Do pożaru doszło między ulicą Puławską i Energetyczną w kierunku centrum miasta. Na miejscu także cały czas działają służby. Ponadto mamy najnowszą informację z drogi krajowej nr 73, województwo świętokrzyskie, Kielce, Busko-Zdrój. W pobliżu miejscowości Mikułowice na 56 kilometrze samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Jedna osoba jest ranna i drogowcy są już na miejscu, także policja. Jeżeli chodzi o przejazd, to kierowani są państwo jednym pasem naprzemiennie w kierunku Kielc. Po niecałej godzinie zakończyły się utrudnienia z przejazdem w województwie małopolskim na autostradzie A4 między węzłami Brzesko i Tarnów Mościce. Tam po 16 zderzyły się dwa samochody osobowe i przez ostatnie dwie godziny zablokowany był jeden pas do Rzeszowa. Mimo to A4 cały czas korkuje się na obwodnicy Krakowa, dokładniej na węźle Kraków Południe, a w kierunku Katowic. Na pomorskim odcinku na autostrady A1 drogowcy cały czas kierują przejeżdżających pasem awaryjnym i to już kolejny odcinek Kopytkowo Pelplin, czyli remontowany odcinek. Tam była kolizja samochodu osobowego z motocyklem. I teraz jeszcze drogi ekspresowe między Zegrzem Pomorskim i Koszalinem. Na 7 kilometrze trasy S11 zdarzyły się 3 samochody osobowe. Drogowcy zablokowali jeden pas w kierunku Koszalina. Czekamy na państwa wiadomości 22 513 11 11.

0: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Marzena Godon
1: i Piotr Balasz. Są podpisy premiera pod nominacjami dla 200 sądowych asesorów i mocne słowa w sprawie obchodzenia konstytucji.
2: W spisku przeciwko konstytucji uczestniczy i prezydent, i członkowie tzw. Trybunału Konstytucyjnego.
0: Tragedia kilka metrów od brzegu. W Wągrowcu w Wielkopolsce utonęło 2 13-latków. Jeden ratował drugiego.
1: Policja podsumowuje półmetek wakacji na polskich drogach. Jest trochę bezpieczniej niż w zeszłym roku.
0: Nominacje asesorskie podpisane przez premiera, ale nie ma jego zgody na obchodzenie konstytucji.
1: Młodzi prawnicy pod koniec lipca odebrali z rąk prezydenta nominacje uprawniające ich do podjęcia pracy w sądach.
0: Karol Nawrocki wręczył ponad 200 takich dokumentów, nie czekając na wymaganą przez konstytucję kontrasygnatę premiera.
3: Premier Donald Tusk, który podpisał dziś w obecności kamer jedną z ponad 200 nominacji asesorskich, podkreślał, że gdyby nie czujność części prezesów sądów, a także samych asesorów, młodzi prawnicy nie mogliby jeszcze przez długie miesiące podjąć pracy.
2: Bardzo to smutne, że w tym, tu jest mały tylko cudzysłów, w spisku przeciwko konstytucji uczestniczy i prezydent, i członkowie tzw. Trybunału Konstytucyjnego.
3: Grupa ponad 200 młodych prawników czekała długie tygodnie na nominacje. Według wyliczeń resortu sprawiedliwości asesorzy w czasie, gdy oczekiwali na nominacje, a potem na naprawienie błędów urzędniczych, mogliby rozpatrzyć ponad 10 tysięcy spraw. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Tragedia nad wodą w Wielkopolsce. Na dzikiej plaży w Wągrowcu utopiło się 2 13-latków.
0: Chłopcy byli pod wodą około 40 minut, mówi Piotr Kaczmarek ze Straży Pożarnej w Wągrowcu.
4: Reanimacja no około godziny nawet, może 40 minut na pewno to wszystko trwało, minimum.
1: Według informacji Radia Poznań do tragedii doszło kilka metrów od brzegu.
0: Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi pośpieszył mu na ratunek i też zniknął pod wodą.
1: Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura w Wągrowcu.
0: Jest upalnia. W Wiśle rekordowo niskie stany wody.
1: Na stacji hydrologicznej w Annopolu w Lubelskiem poziom wody wynosi 156 cm. Jest najniższy w tym miejscu od ponad 70 lat.
0: Niebezpiecznie niskie stany wód są także na innych stacjach.
1: Ale blackout nam nie grozi, zapewniają służby.
0: I mimo ograniczenia działań elektrowni Połaniec i Kozienice nie ma potrzeby sięgania do rezerw ani ograniczeń w dostawach energii.
5: Działanie elektrowni zostało ograniczone ze względu na niski poziom wody w Wiśle. Zdaniem hydrologa profesora Tomasza Kałuży takie sytuacje będą się powtarzać. Dlatego kluczowa jest retencja, czyli dodatkowe zbiorniki z wodą do chłodzenia siłowni.
6: Która będzie dawać te gwarancje tej wody, która będzie mogła być użyta.
5: Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki dodaje, że problemem jest też wysoka temperatura wody, która przestaje się sprawdzać jako chłodziwo.

0: Sektor energetyczny z turbinami parowymi nie jest odporny na zmianę klimatu, a przede wszystkim na wahania związane z ograniczonym dostępem do wody.
1: Zdaniem ekspertów w ciągu najbliższych dni poziom wody w rzekach cały czas będzie się obniżał. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: Teraz Białystok, gdzie nie ma już zagrożenia wścieklizną i restrykcje zostaną zniesione.
3: To decyzja powiatowego lekarza weterynarii.
2: A chodzi o znalezionego pod koniec kwietnia jenota ze wścieklizną.
3: Wprowadzone w związku z tym obostrzenia obowiązywały 3 miesiące.
2: W Białymstoku i części gminy Juchnowiec Kościelny nie wolno było puszczać wolno psów ani kotów.
4: To są aktualności jedynki.
3: Miał na koncie już 8 zakazów prowadzenia pojazdów i po raz kolejny je zlekceważył.
2: W Czeladzi na Śląsku policja namierzyła pijanego 33-latka, który na widok radiowozu zatrzymał auto, wyłączył silnik i zgasił światła.
3: Ale kontroli mimo to nie uniknął. Nie uniknął, mówi Marcin Szopa, rzecznik będzińskiej policji.
5: Przeprowadzone badania wykazały, że w swoim organizmie miał blisko 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.
2: Ale długo w nim nie posiedział, bo sąd odrzucił wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny.
3: Nagrozi mu do 5 lat więzienia.
2: Pijani kierowcy to wciąż jeden z największych problemów na polskich drogach, przyznają policjanci, którzy właśnie podsumowali półmetek wakacji.
3: Prawie 11 tysięcy zatrzymanych na podwójnym gazie. To wnioski z tego raportu.
2: Ale na drogach jest tego lata bezpieczniej niż przed rokiem. Wypadków było prawie 2400, rok temu ponad 2,5 tysiąca.
3: Mniej było też ofiar śmiertelnych, wyjaśnia komisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji.
6: W tym roku mówimy o 158 osobach, które niestety, ale straciły życie w wyniku zdarzeń drogowych. W ubiegłym roku było to 188.
2: Mniej było też rannych, ale to wciąż duża liczba, bliska 3 tysiącom.
3: W trosce o zdrowie uczestników i ze względu na upał odwołany został w stolicy Marsz Pamięci ku czci bohaterów Powstania Warszawskiego.
2: Miał ruszyć po rozpoczynających się właśnie uroczystościach przy Skwerze Pamięci.
3: Muzeum Powstania Warszawskiego zmienia plany i informuje, że zamiast marszu autobus zabierze uczestników na spotkanie na cmentarzu Powstańców Warszawy.
2: Rozpocznie się ono o godzinie 20.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pora na sport. Przed mikrofonem Rafał Bała. Trwa dominacja Jonathana Milana na płaskich odcinkach 83. kolarskiego Tour de Pologne. Włoch po zwycięstwach na pierwszym i drugim etapie okazał się najlepszy także na trzecim. Z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. Polacy tym razem na dalszych miejscach. Najwyższe, 27. zajął Marceli Bogusławski z reprezentacji Polski.
8: Tam starałem się po prostu szukać jak najlepszego pociągu rozprowadzającego tych właśnie innych sprinterów z tych drużyn World Tourowych. Myślę, że nawet znalazłem się w dobrej sytuacji na tym ostatnim zakręcie. Lewą stroną właśnie zjechałem za grupą Ineos i otworzyła się dość taka fajna właśnie droga do tego sprintu. Był przede mną też Paul Manier, no ale niestety chłopaki właśnie z prawej strony, bo tam był łuk, zblokowali to do lewej strony, do barierek, no i po prostu już nawet nie miałem jak po prostu minąć zawodników.
7: 32. był dziś Filip Maciejuk, 39. Michał Kwiatkowski. Jutro więcej gór, etap o długości 175 km z Żagania do Karpacza. A panie rywalizują o zwycięstwo w prestiżowym Tour de France. Na mecie 5. etapu trzecia była Katarzyna Niewiadoma, 4. Dominika Włodarczyk, zwyciężyła Holenderka Demi Vollering. Reprezentantka Polski Klaudia Tarasiewicz zajęła 4. miejsce w wyścigu na 5 km na akwenie otwartym podczas pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. Naszej zawodniczce zabrakło do brązowego medalu 1,5 sekundy. Triumfowała Włoszka Ginevra Tadeucci. W rywalizacji panów na 5 km Bartosz Kapała uplasował się na 17 pozycji. A na jednym z ostatnich treningów przed lekkoatletycznymi mistrzostwami Europy polski tyczkarz Piotr Lisek doznał kontuzji. Musiał się wycofać z imprezy. Lisek poinformował, że naderwał mięsień łydki. Mistrzostwa Europy rozpoczynają się w Birmingham w najbliższy poniedziałek. Relacje oczywiście w programie Pierwszym Polskiego Radia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Pogoda.
2: Wieczorem i w nocy przelotne opady deszczu, miejscami gwałtowne burze z gradem i w 11 województwach obowiązują w związku z tym alerty. Najsilniejsze nawałnice spodziewane są na północy, na zachodzie, także na południu i w centrum, a temperatura nocą od 18 na północy, około 21 w centrum do 23 na południowym wschodzie, w rejonach podgórskich od 17 do 20.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: Imat. Niestety zła jest teraz jakość powietrza w Łodzi i w Nowinach w województwie świętokrzyskim, ale poza tym stan powietrza jest umiarkowany, na północy miejscami dobry, a w centrum i na południu dostateczny. Prawie 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca, a na południowym wschodzie Polski utrzymuje się największa susza hydrologiczna.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia, kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
10: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: Travistofast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
1: Reklama. Autopromocja.
12: Świeże warzywa i owoce. Jak je wykorzystać i podać coś zdrowego i smacznego? W Lecie z Radiem gościem będzie Katarzyna Gubała, ekspertka od kuchni roślinnej, która podpowie ciekawe pomysły na letnie potrawy. Zajrzymy też do pasieki na dachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz na malowniczą trasę 4. etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne.
13: Lato z Radiem w Jedynce jutro od 9. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
14: Muzyczna Jedynka.

Trochę miłości na początek. Witam Państwa, Maria Szabłowska. No i oczywiście, jak to zwykle u nas, konkurs i bardzo fajne nagrody. Świetne, wydaje mi się. Tylko trzeba odpowiedzieć prawidłowo. Wystarczy odgadnąć, co kryje się za letnimi piosenkami i potem napisać w SMS-ie, co łączy te utwory. Trzy bardzo znane utwory. Uwaga, słuchamy uważnie.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest firma Tonsil, polski producent słuchawek, głośników bezprzewodowych, sprzętu nagłaśniającego i kolumn Altus.
1: Do wygrania bardzo fajne słuchawki bezprzewodowe, a my czekamy na Państwa SMS-y pod numerem 72-151. Koszt wysłania jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy brutto. Proszę się z nami podzielić wrażeniami na temat tego rodzaju piosenek, a być może wiążą Państwo z nimi jakieś wspomnienia. No to zawsze tak się dzieje, że piosenki generują wspomnienia. Zachęcam do udziału w naszym konkursie. 72 151 to numer SMS-owy.

0: Płyta tygodnia.
1: Fani Madonny tracili już powoli cierpliwość, czekając na płytę Confessions No. 2, czyli kontynuację tego pierwszego albumu, zatytułowanego po prostu Confessions, czyli wyznania Madonny. No i teraz jest. To nie tylko powrót do nostalgicznych brzmień, ale i także potężne uderzenie nowej energii dzięki starannie dobranym gościom. Madonna podsumowuje nową płytę, cytując pierwsze wersy swojej piosenki One Step Away. Mówi tak: ludzie uważają, że muzyka taneczna jest powierzchowna, ale się mylą. Tak śpiewa. Parkiet to coś więcej niż miejsce, to próg, który przekraczasz. Rytualna przestrzeń, gdzie ruch zastępuje język. Wyznania numer 2 Madonny to nasza płyta tygodnia, no i zgodnie z tradycją muzycznej jedynki, ktoś tę płytę od nas otrzyma dzisiaj. Wystarczy wysłać SMS pod numer 71151 w treści wpisać płyta i oczywiście swe dane adresowe. No i oczywiście trzeba mieć szczęście, bo myślę, że tych SMS-ów będzie dużo. 71 151. Czekamy i słuchamy. Oto Madonna.

0: Przy okazji powiemy też, że Muzeum Polskiej Piosenki jest naszym patronem festiwalu. A kolejna lokalizacja to jest Solec Kujawski.
1: Czyli miasto bardzo bliskie sercu Ireny Santor.
0: Ireny Santor, oczywiście, że tak. Ale to jest jeden taki najciekawszych imprez w ramach festiwalu, bo to jest taki kulminacja przed kulminacją festiwalu, bo na tym miejscu spotykają się wszystkie symboli naszego festiwalu, czyli patronka, pani Irena Santor, Wisła, symbol Polski oraz naszego festiwalu. I co ciekawe, że na tle tego wszystkiego, czyli tej polskości, będą występowali wszyscy zagraniczni gości. Czyli to jest taki unikatowy koncert, gdzie na tle polskiego symbolu będzie brzmiało 20 języków.
1: No imponująco przedstawia się plan tegorocznego festiwalu. Dziękuję bardzo za wszelkie informacje.
0: Oczywiście, zachęcamy, przepraszam bardzo, Państwo. Jeszcze dodam, że tak? Mamy jeszcze warsztaty wokalne oraz panel filmowy w tym roku. Nowy taki wątek dodaliśmy w ramach festiwalu, który odbędzie się w centrum festiwalowym, czyli w hotelu Kubus Bydgoszczy.
1: Imponujący program. Mam nadzieję, że Państwo wszystko słyszeli. Naprawdę warto być w Bydgoszczy w tych dniach. W ogóle zawsze warto być w Bydgoszczy, bo to jest bardzo piękne miasto, które ma bardzo wiele takich muzycznych przystanków. Bardzo uważam...
2: I dzielnicę muzyczną.
1: Prawda? Tak, i bardzo miasto związane bardzo z muzyką.
0: Żyje muzyką.
1: Więc zapraszam w imieniu organizatorów. Dziękuję bardzo za informację. No i nie pozostaje nam nic innego, jak oddać głos Irenie Santor, patronce tego festiwalu, która, dodam, wiem to od niej, jest niezwykle dumna. I pamiętam, jak w ogóle się okazało, że ma być patronką tego festiwalu, ponieważ no, utrzymujemy kontakt, jesteśmy, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że jesteśmy zaprzyjaźnione, no ale wszyscy kochamy Irenę Santor. Ona była tak dumna. Mówi: Mareniu, ja mam własny festiwal. Ja mówię: ale co, to będziesz cały czas śpiewać? Nie, nie.
0: Pozdrawiamy nie. Przy okazji pani Ireny.
1: Tak, pozdrawiamy.
2: Dla pani Ireny.
1: Jeśli nas słucha. Dziękuję bardzo za informację. Zapraszam do Bydgoszczy, Miasta Muzyki.

0: Już nie ma dzikich plaż. Irena Santor i Paweł Kukiz, jakże inaczej śpiewa. Ja już się z panami pożegnałam, ale w naszym studiu ciągle Sar Sarksian i Mariusz Kisielewski, bo właściwie mamy jeszcze tyle informacji dotyczących festiwalu.
1: No tak.
0: To proszę.
2: Przypomnę, że festiwal to 5 dni od 11 do 15 sierpnia, ale w ramach tych dni odbędzie się aż 14 wydarzeń w 4 różnych festiwalowych lokalizacjach. Przed przerwą mówiliśmy też o warsztatach wokalnych, podobnie jak spotkania interkulturowe. Będą 2 warsztaty wokalne. Co roku prowadzi to ktoś z Polski, ktoś z zagranicy. Będzie również panel, ponieważ w województwie kujawsko-pomorskim rok 2026 jest rokiem ludzi filmu z Kujaw i Pomorza. W związku z tym my w nasz festiwal również ten aspekt filmowy wplatamy. Będzie to prezentacja bardzo ciekawego filmu pod tytułem Muzyczna Wyspa. Dokumentalny film o Bydgoszczy właśnie, dr Teresy Kudyby i Mirosława Basaja. Film dokumentalny, ale oddający, czy też próbujący oddać artystycznego i naukowego ducha tego miasta, więc rzeczywiście coś wyjątkowego. Łącznie z 5. edycją nasz festiwal odwiedziło osoby z 34 krajów świata.
0: No proszę, świata, również, nie Europy.
2: Tak, nie Europy. Mieliśmy i mamy gości z na przykład Indii, Libii, Gruzji, Kazachstanu, Brazylii, Kuby, Armenii, Izraela, Wietnamu.
1: W tym roku mamy uczestnicy z 20 krajów, które to jest bardzo z dalekich krajów, to jakby od Argentyny do Kazachstanu, Kuba, Armenia, no dużo, dużo, no wiadomo, ich też kraje z Europy, ale opowiadając o tych krajach, ja chcę tutaj podkreślić, że festiwal ma promować polską piosenkę przede wszystkim i w ramach festiwalu konkursu polskiego śpiewają już nasze zagraniczne goście i co roku te kraje są coraz więcej. I rok temu było to 15 krajów, tak. w tym roku też 15 krajów, uczestnicy z 15 krajów będą śpiewali po polsku. Uwaga, ale takie kraje jak Kuba, zapraszamy, żeby posłuchać, jak Kubańczyk śpiewa po polsku. Albo osoba z Malty, Armenia.
0: A czy to nie jest za trudne zadanie dla tych wszystkich zagranicznych gości? Polski język, no,
1: jest
0: mówi
1: trudny.
0: Się, że jest trudny w śpiewaniu, zwłaszcza.
1: Ale mamy takie zadanie, żeby jak najwięcej promować polskość, promować polską kulturę, promować polską piosenkę, bo mamy taką też patronkę, że jest symbolem polskiej piosenki, pani Irena Santor. I
0: oczywiście.
1: To musi być wszystko wokół tych wartości, to co całe życie robiła na rzecz tych wszystkich, nasza pani Irena Santor. Też chciałbym troszeczkę powiedzieć krótko też o gości specjalnych, którzy tak. będą występowali w ramach festiwalu, czyli pan Michał Bajor będzie występował na koncercie otwarcia, a na zamknięcie będzie występowała po długiej przerwie tak naprawdę artystycznej, można powiedzieć, Joanna Zagdańska.
0: Joanna Zagdańska, wspaniała wokalistka, która zresztą była w zeszłym roku na waszym festiwalu.
1: Ona od pierwszej edycji jest u nas w jury, ale pierwszy raz w roli artystki, tak jak można powiedzieć. Jeszcze taki jeden taki ciekawy moment. 87 rok, Sopot, Festiwal Międzynarodowy. Na scenie występowali 2 artystki. Joanna Zagdańska reprezentowała Polskę, a uwaga,
2: Bułgarię
1: reprezentowała Rumiana Kocewa. A Rumiana Kocewa w tym roku będzie u nas i śpiewała, i będzie w jury, czyli 2 artystki, które
0: spotkają się
1: na festiwalowej scenie naszej w Bydgoszczy w tym roku.
2: Tak, ja jeszcze dodam, że w ramach festiwalu organizujemy też wycieczki, bo jest to wydarzenie unikatowe poprzez wieloaspektowość. Czyli mamy oczywiście aspekt kulturalny, ale mocno też edukacyjny. W aspekcie interkulturowym, krajoznawczym, scenicznym, wokalnym oraz aspekt promocyjny. I teraz jeśli chodzi o... jest takie powiedzenie, chcesz poznać kraj, posłuchaj jego piosenek. My odwracamy tę zasadę. Mówimy, chcesz poznać polską piosenkę? Poznaj ten kraj, prawda?
0: A, bardzo piękna zasada.
2: W związku z tym chcę właśnie pokazać, że na naszym festiwalu dzieje się bardzo dużo różnych rzeczy, ale one tworzą wszystko. wszystkie spójną całość. Oczywiście.
1: Też dodam, serdecznie zapraszamy, bo to wszystkie imprezy wymienione to są darmowe.
0: No właśnie, nie trzeba kupować biletów, proszę Państwa. Tam przyjeżdżają naprawdę wspaniali ludzie związani z polską piosenką, różnych zawodów. Muszę już kończyć w takim razie, ale mam bardzo fajną puentę muzyczną, mianowicie Zielono Jest, tak? Tak się nazywa ten utwór?
1: Tak, to jest znany utwór pani Reny Santor z repertuaru. Zielono jest w naszej Bydgoszczy. Aha. To będzie nowa interpretacja, nowa aranżacja przy okazji od ormiańskiej aranżacji z maćkami takimi elementami ormiańskich muzyków. W moim wykonaniu taki...
0: Sar Sarksian będzie śpiewał, proszę Państwa. Także słuchamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszamy
1: do Bydgoszczy.
2: Do zobaczenia w Bydgoszczy.

No i teraz pora na nasz konkurs. Wystarczy odgadnąć, co kryje się za letnimi piosenkami, słuchając ich fragmentów i napisać w SMS-ie, co je łączy. A to są bardzo znane utwory. Naprawdę proszę posłuchać.

No więc czekają bardzo ciekawe nagrody, ciekawe, wartościowe nagrody, więc zachęcam Państwa do udziału w naszym konkursie. A teraz zaglądam do naszego kalendarza. 63 lata temu urodziła się piosenkarka Anna Jurksztowicz, doskonale Państwu znana, ma dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego od muzycznej jedynki. Myślę, że nawet nie mam co śledzić życiorysu muzycznego Anki Jurksztowicz. Same przeboje o nim świadczą, że wszystko było świetnie i jeśli byśmy mieli wybrać jeden utwór z tego repertuaru, to na pewno byłaby to ta piosenka.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Muzyczna jedynka i pora na rozwiązanie naszego konkursu. Trzeba było odgadnąć, co kryje się za letnimi piosenkami i napisać w SMS-ie, co je łączy. To były trzy bardzo znane utwory. Słuchawki bezprzewodowe są nagrodą, a ta nagroda powędruje do pani Violetty z miejscowości Jawor. Gratulujemy i prosimy słuchać. U nas zawsze są bardzo fajne nagrody, więc zalecam słuchanie Muzycznej Jedynki, która właśnie się teraz już kończy. Maria Szabłowska, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania.

0: kochania, mojej wersji, Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
11: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
8: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
14: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
12: Ogłoszenie społeczne.
8: Radio Kierowców.
15: Emilia Kleszczewska, zapraszam na drogowy raport. Na trasach jest już raczej spokojnie, chociaż w województwie pomorskim w samym Gdańsku kierowcy stoją w korku, który zaczyna się przy rondzie Komitetu Obrony Robotników i kończy dopiero przed węzłem Gdańsk-Port. Tam ze względu na prowadzone prace drogowe jest wprowadzona także częściowa blokada drogi. W Warszawie od dłuższego czasu jest przewężenie w Alejach Jerozolimskich w obu kierunkach. To odcinek przed skrzyżowaniem z Aleją Prymasa Tysiąclecia. Ponadto po 17 drogowcy dostali wezwanie do zdarzenia na skrzyżowaniu Alei Solidarności z ulicą Szwedzką. Wcześniej był tam spory korek, teraz przejazd w kierunku centrum Warszawy i w stronę Ząbek jest już raczej możliwy. Większy ruch obserwujemy w centrum Warszawy na S8. Na tej samej ekspresówce prowadzone są też prace drogowe w Woli Rasztowskiej i to trasa prowadząca do Białegostoku. Kilkukilometrowy zator jest też na małopolskim odcinku na drodze krajowej numer 47. To droga z Nowego Targu do Zakopanego i kierowcy stoją głównie przed Poroninem. Ale mamy też dobre informacje. Chwilę przed 17 zakończyły się prace na autostradzie A1 między Pelplinem i Kopytkowem. Można już jechać w kierunku Gdańska. S11 to Zegrze Pomorskie do węzła Koszalin Zachód. Na 7 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe i od 15 droga w kierunku Koszalina była zablokowana. Teraz przejazd przez S11 jest już możliwy. Podobnie na drodze krajowej numer 19 można już jechać. To odcinek Siemiatycze-Łosice, miejscowość Turna Mała w województwie podlaskim, gdzie na 160 kilometrze zderzyły się 4 samochody osobowe i tam kierowcy prowadzili państwa przez 2 godziny jednym pasem naprzemiennie.

0: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Premier Donald Tusk podsumowuje rok prezydentury Karola Nawrockiego. Pożar na terenie leśnym w Kobiurze na Śląsku. Polski gigant branży odzieżowej w ogniu krytyki w Bangladeszu. Premier Donald Tusk o roku prezydentury Karola Nawrockiego. Jutro mija dokładnie rok od zaprzysiężenia. Szef rządu zapewnia, że jest w stałym kontakcie z prezydentem, ale zawsze do rozmowy dochodzi z jego inicjatywy. Donald Tusk ocenił też sytuację na prawicy po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Premier powiedział, że z prezydentem po raz ostatni rozmawiał w ubiegłym tygodniu, gdy na Lubelszczyźnie spadła rakieta. Zaproponował, aby w najbliższym czasie zorganizować naradę z generałami na temat radykalnego przyspieszenia prac nad lepszym systemem obrony antydronowej i antyrakietowej. Szef rządu w tym kontekście przypomniał, że prezydent próbował zablokować program SAFE, z którego miały między innymi pochodzić pieniądze na tarczę antydronową. Donald Tusk przyznał jednocześnie, że to Karol Nawrocki, a nie Jarosław Kaczyński, jest obecnie liderem prawej strony sceny politycznej.
2: Tak, z całą pewnością na prawicy zawodnikiem wagi ciężkiej jest prezydent Nawrocki. I nie mówię tutaj o gabarytach i o boksie, tylko w tym chyba nie do końca przewidzianym przez Kaczyńskiego pojedynku między nimi, moim zdaniem Kaczyński nie ma szans.
1: Premier powiedział, że Jarosław Kaczyński przegrywa przywództwo też z uwagi na rozłam w swojej partii. Zaznaczył, że tak się kończy autorytarny sposób rządzenia ugrupowaniem, gdy ci, którzy do tej pory byli posłuszni, wstają i mówią, że król jest nagi. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Ponad pół hektara trawy płonie na terenie leśnym w Kobiurze w Śląskiem. Ogień został opanowany, trwa dogaszanie, mówi Kamil Rabaszewski z Pszczyńskiej Państwowej Straży Pożarnej.
3: W działaniach bierze udział 10 zastępów Straży Pożarnej, z czego 8 zastępów gaśniczych. Mamy tam na miejscu kłada celem rozpoznania terenu oraz drona. Z nadleśnictwa był samolot, również dromader.
0: Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna tego pożaru. Upał nie zakłócił ruchu pociągów, zapewnia PKP PLK. Zaledwie w kilku miejscach ograniczono dozwolone prędkości składów. Służby cały czas monitorują zarówno stan trakcji, jak i torowisk, mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
4: Na sieci kolejowej rozlokowano 182 zespoły awaryjne, 63 pociągi sieciowe do przeglądu i naprawy sieci trakcyjnej, która też jest narażona na odkształcenie w wyniku rozszerzalności cieplnej, oraz 18 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego.
0: Z powodu wysokiej temperatury PKP PLK zaleciła obniżenie prędkości pociągów na niektórych odcinkach, m.in. południowej Małopolski, na Podlasiu i w okolicach Augustowa. A jutro też upalnie. Najcieplej na Lubelszczyźnie, około 39 stopni. Ale z północnego zachodu w głąb kraju będą przesuwać się już burze z gradem, ulewnymi opadami deszczu i silnymi porywami wiatru. Gwałtowne burze już w nocy, ostrzega synoptyk Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
5: Podczas burz prognozowana wysokość opadu do 50 mm, a porywy wiatru do 90 km na godzinę, lokalnie nawet do 100 km na godzinę.
0: W 11 województwach obowiązują alerty przed burzami.
6: To są aktualności jedynki.
0: Polski gigant branży odzieżowej, koncern LPP, w ogniu krytyki mediów w Bangladeszu. Spółka miała ogłosić decyzję o zawieszeniu produkcji w tym kraju. W tle spór o 40 milionów dolarów.
7: Sprawę opisuje m.in. dziennik Dhaka Tribune. Producenci ubrań Bangladeszu żądają od LPP 40 milionów dolarów za zrealizowane już zamówienia. Dłużnikiem jest jednak podmiot, który przejął od LPP rosyjskie sklepy firmy. Polska firma nie czuje się odpowiedzialna za te zobowiązania. Jak pisze Dhaka Tribune, bangladeskie organizacje handlowe grożą umieszczeniem LPP na lokalnej czarnej liście i eskalacją sporu na Unię Europejską oraz globalne platformy powiązane z logistyką i zaopatrzeniem branży modowej. Nieopłacone zamówienie złożono w 40 bangladeskich zakładach. Według tamtejszych mediów niektórym z nich grozi upadłość. Obroty LPP w Bangladeszu przekraczają 700 milionów dolarów, pisze Dhaka Tribune. Eksporterzy mieli odrzucić nieformalną propozycję polskiej firmy dotyczącą 50% obniżki należności, powołując się na niskie marże operacyjne, koszty produkcji i zobowiązania płacowe wobec pracowników. Tomasz Sajbi.

0: Wieczorowicz, Polskie Radio.
1: I jeszcze dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu Oleśnickiego na Dolnym Śląsku. Woda tam jest już zdatna do spożycia, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej wydało alert dotyczący wody pochodzącej z wodociągu Międzybórz. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Pogoda.
1: Noc spokojna tylko na południowym wschodzie kraju. W pozostałych częściach możliwe opady deszczu i burze z intensywnymi opadami deszczu, a nawet gradu. W czasie burz silne porywy wiatru. To będzie ciepła noc od 19 stopni do 24. Najcieplej na południowym wschodzie.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
10: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia, kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy, grupa transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni, TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama. Autopromocja.
14: Świeże warzywa i owoce. Jak je wykorzystać i podać coś zdrowego i smacznego? W Lecie z Radiem gościem będzie Katarzyna Gubała, ekspertka od kuchni roślinnej, która podpowie ciekawe pomysły na letnie potrawy. Zajrzymy też do pasieki na dachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz na malowniczą trasę 4. etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne.
15: Lato z Radiem w Jedynce jutro od 9. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
16: W listopadzie Leon XIV odwiedził

0: Urugwaj, Argentynę i Peru. Podczas audiencji ogólnej papież zachęcił wiernych do modlitwy liturgią godzin. Z kolei zwracając się do Polaków, Ojciec Święty nawiązał do sierpniowych pielgrzymek na Jasną Górę. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś o 6. zagranicznej podróży Leona XIV. Od 6 do 17 listopada papież będzie przebywał w Ameryce Południowej i będzie to najdłuższa z jego dotychczasowych wizyt apostolskich.
1: Najpierw od 6 do 8 listopada papież będzie w Urugwaju, gdzie odwiedzi Montevideo, Paysandu i Floridę. Następnie uda się do Argentyny, do Buenos Aires, Kordoby i Luján, gdzie znajduje się sanktuarium maryjne. Najdłużej Leon XIV pozostanie w Peru. W dniu 11-17 listopada odwiedzi Limę, Cusco, Pucaipe i Chiclayo. Podróż odbędzie się na zaproszenie głów państw i władz kościelnych, a jej szczegółowy program zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Karol Darmoros, Vatican News.
0: Po raz pierwszy po lipcowej przerwie Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie poświęconej modlitwie liturgicznej Kościoła zachęcał do tego, by wszyscy modlili się codziennie liturgią godzin.
2: Liturgia godzin związana z Eucharystią i przedłużająca jej światło uświęca czas naszego codziennego życia. Rano rozpoczynamy dzień z wiarą i wdzięcznością. W południe prosimy o siłę wierności pośród trudów. Wieczorem, po zakończeniu pracy, nieszpory towarzyszą momentowi zachodu słońca. Nocą zasypiamy, powierzając się pokojowi Boga. Każda z tych godzin jest aktem nadziei. Podczas ziemskiego pielgrzymowania czuwamy, oczekując wraz z całym Kościołem chwalebnego powrotu Pana.
0: Z kolei zwracając się do Polaków, papież nawiązał do sierpniowego pielgrzymowania na Jasną Górę.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Pozdrawiam serdecznie Polaków. W tych dniach z wielu polskich diecezji na Jasną Górę zmierzają piesi pielgrzymi, którym duchowo towarzyszą wierni w parafiach. Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieję rodzin oraz wspólnot. Wraz z Wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich Was błogosławię.
3: Vi benedico tutti.
0: Nie ustają rosyjskie ataki na ziemię ukraińskie. W rozmowie z mediami watykańskimi nuncjusz apostolski na Ukrainie, arcybiskup Wiswaldas Kulbokas, mówi o nieustannym zagrożeniu, ale też o wdzięczności za dar życia, który towarzyszy mieszkańcom.
4: Na Ukrainie już od dłuższego czasu często witamy się słowami dzięki Bogu żyjesz, ponieważ liczba ofiar cywilnych nieustannie rośnie. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ostatnie tygodnie i miesiące, każdego dnia ginie około 10 lub więcej cywilów, nie licząc rannych i ogromnych zniszczeń. To wszystko jeszcze bardziej skłania nas do docenienia tego, co papież Leon nieustannie podkreśla, że żadnej wojny nie da się usprawiedliwić. Także dla naszych prawosławnych przyjaciół jednoznaczność papieża Leona, który przypomina, że wojna nie może mieć żadnego usprawiedliwienia, są bardzo cenione.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
7: Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Katarzyna Jankowska. Mam nadzieję, że wybrane na dzisiejszy wieczór tematy naukowe przypadną słuchaczom do gustu. To m.in. wyzwania współczesnej filozofii politycznej, prezentacja pierwszej publicznej kolekcji muzealnej w Polsce oraz za chwilę rozmowa o popularnych kurortach bałtyckiej Riwiery. Serdecznie zapraszam.
5: Polskie Radio. Jedynka.
7: Nad Morzem Bałtyckim już od początku XIX wieku zaczęły powstawać kurorty, czy takie ich zalążki. Polacy chętnie do nich jeździli, zwłaszcza gdy pojawiła się już możliwość podróży koleją, nie dyliżansem, nie karetą, nie dorożką. Powiemy dziś o słynnych uzdrowiskach i o tym, jak spędzano w nich czas. Łączę się z Radiem Gdańsk. W tamtejszym studiu czeka na Państwa pan profesor Tadeusz Stegner, historyk z Uniwersytetu Gdańskiego.

0: Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór państwu i pani.
0: My, gdy mówimy Riviera, to widzimy tę francuską. Tymczasem okazuje się, że brzegi Bałtyku określano Rivierą Północną, Rivierą Bałtycką inaczej mówiąc. Te pierwsze lata wakacji spędzanych właśnie w Sopocie, Międzyzdrojach czy Krynicy Morskiej warto przywołać się z różnych względów, o których powiemy.
1: Tak, to był Sopot. To było główne miejsce kąpielowe, wypoczynkowe. Początkowo to było takie ciche, spokojne. Jak tu przyjeżdżano, to narzekano, że nie ma rozrywek, niewiele się dzieje. Ale po 1870 roku, jak uruchomiono linię kolejową, no to napływ turystów był duży. Powstawały hotele niemieckie i był polski pana Kulerskiego. I bardzo dużo wczasowiczów ze średnich i wyższych sfer, z Królestwa Polskiego, z Wielkopolski, jeździło do Sopotu. Jeździło także do Kolbergu, czyli dzisiejszego Kołobrzegu, ale poszczególne osoby pojawiały się też i w Ustce, to było wtedy Stolpmünde, w Mizdroju, w Międzyzdrojach i tam na południowym brzegu Bałtyku pojawiły się kurorty. Był jeszcze jeden kurort w Połądze, to jest na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, gdzie państwo Tyszkiewiczowie mieli pałac, mieli dom zdrojowy, mieli pensjonaty i tam przyjeżdżała inteligencja z terenów dawnego księstwa litewskiego. Więc tych kurortów było sporo, no i takich Polaków wyjeżdżających, no to można było już na początku XX wieku liczyć tysiące.
0: Ciekawi mnie, panie profesorze, czy Polacy musieli mieć paszporty, no bo taki wyjazd wiązał się, prawda, z przekroczeniem granicy. W jaki sposób organizowano podróż, aby dotrzeć spokojnie i szczęśliwie?
1: To tak, do Połągi, jeżeli ktoś jechał z Warszawy, to nie potrzebował paszportu, bo to było w ramach Cesarstwa Rosyjskiego. Ale żeby wyjechać Sopot, Kołobrzeg, to wszystko było na terenie państwa pruskiego, potem Cesarstwa Niemieckiego, trzeba było mieć paszport. Paszport to tak prosto to w Cesarstwie Rosyjskim nie było można dostać, bo trzeba było mieć zezwolenia od policji, że nie jest się osobą podejrzaną. Z tym, że paszport wydawano na daną osobę na stałe, czyli nie trzeba było co roku odnawiać. I jeszcze tam nie było początkowo zdjęć, tylko był opis danej osoby. Także zdarzało się, że co sprytniejsze osoby, na jeden paszport jeździło kilka osób. Jak było napisane, że blondynka, no to tam ze dwie, trzy blondynki i inne też na ten paszport jeździły. Ale to w takich wyjątkowych sytuacjach. Trzeba było płacić opłaty kuracyjne tutaj nad morzem, w Sopocie, w Kołobrzegu, po przyjeździe się zameldować. Także tu było trochę takich skomplikowanych formalności. Podróż też na początku trwała dosyć długo. No i jak pierwsi turyści przyjeżdżali na przykład do Kołobrzegu, to zabierali ze sobą wszystko, co możliwe. Pościel, sprzęty różnego typu. Nawet zdarzało się, że niektórzy przyjechali do Kołobrzegu z własną krową, żeby mieć świeże mleko. Ale to wszystko było w tym początkowym okresie, w pierwszej połowie. Potem, jak już była kolej, no to już było wygodniej. Chociaż po drodze, na przykład z Warszawy do Sopotu, były aż 4 przesiadki. No między innymi była przesiadka na granicy, bo przecież inny był rozstaw kół na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, inny na terenie państwa niemieckiego.
0: Także przywołajmy, panie profesorze, owe atrakcje, czyli plażowanie, jak ono wyglądało, jaki ekwipunek należało mieć, jak wyglądały stroje kąpielowe, czy też same kąpiele, no i w tym wszystkim również życie społeczne, flirty, obserwacje przez lornetki, to wszystko się działo.
1: Opalanie się było nie w modzie w XIX wieku. Uważano, że jeżeli ktoś jest opalony, to znaczy, że pracuje na wolnym powietrzu i pochodzi z gminu, z niższych warstw społecznych. Panie kryły się pod takimi parasolkami, bo parasol, jak sama nazwa wskazuje, jest przed słońcem chroni, a nie przed deszczem. Nawet mamy taką relację, jak jedna pani pisze w swoim pamiętniku, że nie upilnowała swoich dorastających córek i te się opaliły. I wyglądają teraz jak wieśniaczki. Będzie wstyd, jak pojadą do szkoły na pensję, bo tam koleżanki będą się z nich śmiały. W związku z tym okładała je siadłym mlekiem i krojonymi ogórkami. No więc opalania nie było, natomiast były kąpiele. Kąpiele polegały na tym, że moczono się w wodzie przez 15 minut, tak zanurzając się. Oczywiście były osobne kąpiele dla kobiet.

0: osobny dla mężczyzn. No i jeszcze były dla rodzin tak zwane Familienbad. No ale czasami zdarzały się dziwne sytuacje. Bo na przykład panowie zakładali damskie czepki kąpielowe i podpływali do damskich kąpieli. Między damską a męską kąpielą były prześcieradła powieszone. No to panowie robili dziurki w tych prześcieradłach.
1: Podglądali.
0: Też zdarzali się tacy, co podglądali z daleka lornetkami kąpiących się.
1: Czyli
0: to
1: gapie.
0: To też taki przypadek. I gapie, tak. To też było. Też jeszcze było z Familienbaden, że niekiedy jak młodzi ludzie chcieli być razem na tym kąpielisku, no to wypożyczali dzieci od miejscowych rybaków. No i raz się stała tragedia, bo dziecko utonęło i potem dokładnie sprawdzano. Stroje kąpielowe były tego typu, że wszystko praktycznie zasłaniały, no bo od stóp do głów. I to zarówno kobiece, jak i męskie. Chociaż na początku w XIX wieku mężczyźni na ogół kąpali się nago. Nawet były teorie naukowe, że kąpiel nago bardziej sprzyja rozszerzaniu się żył. Twierdzono, że kąpiele pomagają na wszelkiego rodzaju dolegliwości. I lekarze wypisywali, że na depresję, na coś drogi oddechowe, reumatyzm.
1: Ciekawe jest to, co pan profesor pisze w książce pod tytułem Historia turystyki Polska i świat o tej dominacji mężczyzn. To może w nawiązaniu do tych kąpieli, ich większej swobodzie. Właśnie tych kąpielach nago. W przypadku kobiet oczywiście ta sprawa była niedopuszczalna. Siedziały zazwyczaj w koszu wieklinowym, tak? Z robótką,
0: ale
1: jak to jedna z pań
0: mogły się kąpać nago, jeżeli wjeżdżały do morza wozem. Tam pani wchodziła do tego wozu kąpielowego, przebierała się w strój kąpielowy albo nawet zdejmowała rzeczy. Oczywiście to było na kąpielisku dla kobiet. I wycierała się, ubierała się w ten strój swój kąpielowy, no i wtedy wracała z tym koniem z powrotem na wybrzeże. A natomiast wszędzie dominowali mężczyźni. Kobiety z dziećmi przyjeżdżały na całe wakacje. Mężowie dojeżdżali do nich, no czasami tam na 2-3 tygodnie urlopu. No i było tak, że jak na przykład pani siedziała przy głównym miejscu przy stole z dziećmi, to jak mąż przyjechał, no to ustępowała mu tego czołowego miejsca. Zdarzało się, no takie obrazki mamy z Sopotu, jak pan idzie sobie, spaceruje, a pani niesie mu jego płaszcz. No więc takie sytuacje były. Były też kręgi towarzyskie i panowie bardzo często w swoich kręgach towarzyskich tam bywali, kobiety w swoich. Także tutaj ta dominacja mężczyzn była, chociaż niektóre panie z tych kręgów postępowych przeciwko temu bardzo ostro protestowały. Taki wyjazd to była też okazja do nawiązywania znajomości. No więc jeżeli jakaś była dorastająca niewiasta, no to przyjeżdżała z matką czy z ciotką do kurortu.
1: I była pokazywana.
0: Żeby się pokazana. Tak, była pokazywana, że może spotkać jakiegoś kawalera.
1: Czyli chodziła po promenadzie na przykład, tak? Uczestniczyła w koncertach.
0: Tak, koncertach. Nawet były te tańczące reuniony, to się tak nazywało, czyli różnego typu bale bardzo często były w kurortach. Mogła się też spotkać na przedstawieniach teatralnych, bo w kurortach były występy teatralne. W Połądze po 1905 roku był polski teatr, działał. Przyjeżdżali aktorzy z Warszawy i tam występowali. W Kołobrzegu operetka niemiecka przyjeżdżała. W Sopocie też był teatr. A od 1909 roku była wielka atrakcja Sopotu, czyli Opera Leśna, która swoje największe triumfy będzie święciła w okresie międzywojennym, kiedy tu będą festiwale wagnerowskie. Także tu tych atrakcji było sporo. Tam korsa kwiatowe, parady morskie, nawet były wyścigi strusich zaprzęgów. No hipodrom był w Sopocie, to też była wielka atrakcja.
1: Panie profesorze, a wieczorami po tym plażowaniu spacerowano, grała orkiestra, aby dostarczyć wrażeń, a wielu zażywało uroków gier hazardowych, bo kasyna były jedną z większych atrakcji. Zażywano tego światowego życia.
0: Kasyna to już jest okres międzywojenny, bo Sopot stał się takim ośrodkiem rozrywki właśnie typu kasyna. W dwudziestoleciu międzywojennym, w latach 20. otwarto kasyno, potem zbudowano wielki hotel kasyno, czyli obecny Grand Hotel pod koniec lat 20. No i wtedy kasyno było główną atrakcją Sopotu. Sopot był wtedy

0: w ramach Wolnego Miasta Gdańska i tam obowiązywały trochę inne przepisy prawne, więc w związku z tym te kasyna były legalne. No i Polacy przyjeżdżali, między innymi Julian Tuwim przyjeżdżał też do Sopotu. Nawet taki wierszyk napisał: idź dziecinko, idź już spać, tatuś idzie w karty grać. No i zdarzały się różnego typu przykre okoliczności, bo jedni wygrywali i się cieszyli, drudzy
1: inni tracili fortuny, tak?
0: Tracili fortuny, no i były różne opowieści o samobójstwach. Poza tym w okresie międzywojennym to już mamy plaże koedukacyjne, czyli mężczyźni i kobiety razem na jednej plaży. Zaczynają się ludzie opalać, co też jest nowum, no i zmieniają się kostiumy kąpielowe, czyli mężczyźni zaczynają już chodzić na plażę w samych majtkach, a nie tak jak od

To były Polskie Drogi i to była muzyka Andrzeja Kurlewicza z tego właśnie serialu. To jest pierwszy program Polskiego Radia, gdzie słuchamy muzyki z filmów wojennych. Myślę, że to jest w ogóle jedna z najładniejszych melodii, która kiedykolwiek powstała dla polskiego kina. I gdyby w Polsce były przyznawane Oscary, to myślę, że ta melodia Andrzeja Kurlewicza była taką jedną z najważniejszych melodii kina, bo na pewno nią jest. To był film Polskie Drogi, a rok 1977, a teraz książka Romana Bratnego Kolumbowie. Kolumbowie, rocznik 20 i to jednocześnie film, który powstał w 1970 roku. Film, serial telewizyjny, jeszcze czarno-biały. Również Janusz Morgenstern jest reżyserem tego filmu, a muzykę do tego filmu skomponował Duduś Matuszkiewicz. I podobnie jak to było z filmem Polskie Drogi, również i z Kolumbami, Kolumbowie rocznik 20, chciałbym również przedstawić kolejne fragmenty z tego właśnie filmu.

To był Jerzy Duduś Matuszkiewicz i jego muzyka brzmiąca w filmie Kolumbowie, rocznik 20, książka Romana Bratnego z genialną filmową, telewizyjną opowieścią zrealizowaną w 1970 roku w czarno-białym serialu zatytułowanym Kolumbowie. To był film Janusza Morgensterna z genialną muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. A teraz nieomal współczesność, czas honoru i muzyka Bartosza Hajdeckiego brzmiąca w tym właśnie filmie.

0: To już wszystko w dzisiejszej Muzyce Kina, za którą dziękuję Paweł Sztompkę.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: O nie.
9: Co ja mam zrobić?
10: Dlaczego ja?
11: Gdzie mam teraz jechać?
10: Gdzie się zgłosić?
11: Skąd wziąć pieniądze?
12: To już teraz?
13: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
9: Ogłoszenie społeczne.
1: Jedynka. To jest radio. Radio kierowców.
14: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska, zapraszam. Wieczorem w Warszawie niewielkie utrudnienia mogą Państwa spotkać na S8 w centrum miasta, na wysokości węzła Łabiszyńska. Korek kończy się przed mostem generała Grotaroweckiego i to trasa w drodze do Łodzi. Cały czas wzmożony ruch jest w Alejach Jerozolimskich w obu kierunkach. Korek kończy się na skrzyżowaniu z ulicą z Aleją Prymasa Tysiąclecia, a w Alejach Jerozolimskich korek jest m.in. z powodu trwających tam cały czas prac drogowych. Nieco więcej aut ustawia się na autostradowej czwórce na obwodnicy Krakowa, a w kierunku Balic, a także na Zakopiance na wysokości Libertowa i miejscowości Gaj, gdzie trwa przebudowa Zakopianki. Czysto jest już także na drodze krajowej numer 47, czyli na trasie z Nowego Targu do Zakopanego, chociaż centrum Zakopanego cały czas jeszcze rzeczywiście jest tam spory ruch. To ulica Nowotarska do Ronda Solidarności mamy te utrudnienia, a w kierunku Kościeliska. Zaglądamy także na Pomorze, gdzie również wielu z Państwa jest na wakacjach, na wyjazdach i zdecydowanie przewężona jest trasa wojewódzka numer 216. Korek ustawia się w Chałupach, a w drodze do Władysławowa. Po 22 zaczną się prace służb na autostradzie A1 w województwie śląskim między Dobieszowicami i Pyżowicami. Do godziny 6 należy zwolnić do 80 km na godzinę. Drogowcy zajmują pas w kierunku Łodzi. I jeszcze S7 w województwie mazowieckim. Do 6 rano zamknięty jest zjazd na węźle Płońsk Północ, kierunek Gdańsk i Warszawa. Drogowcy wytyczyli też objazd przez węzeł Płońsk Centrum. Przypominamy, to S7 w województwie mazowieckim. Czekamy cały czas na wiadomość od Państwa 22 513 11 11.

0: Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Maria Furdyna. Sąd oddalił kasację Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego nie otrzyma zatem subwencji. Chodzi o ponad 6 milionów złotych. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, to ostatni dzień na zalogowanie się do aplikacji mObywatel, by przedłużyć certyfikaty dokumentów. Mniej wypadków i ofiar śmiertelnych, ale wciąż dużo nietrzeźwych kierowców. Policja podsumowuje połowę wakacji na polskich drogach. Prawo i Sprawiedliwość nie otrzyma subwencji, ponieważ sąd oddalił kasację, którą składała partia Jarosława Kaczyńskiego. O sprawie poinformował minister finansów Andrzej Domański. Miażdżący dla PiS-u wyrok sądu w sprawie subwencji i dotacji podtrzymany. Kasacja oddalona, żadnych wątpliwości. Kolejne pisowskie kłamstwo obnażone, napisał w mediach społecznościowych minister Domański.
1: Chodzi o dzisiejszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Trzyosobowy skład na posiedzeniu niejawnym oddalił skargę kasacyjną Prawa i Sprawiedliwości na bezczynność Ministerstwa Finansów w przedmiocie wypłaty raty subwencji. Wyrok skomentował na platformie X Donald Tusk. Szef rządu napisał, tu cytat, tak jak mówiliśmy, dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie. Partia Jarosława Kaczyńskiego złożyła skargę kasacyjną po tym, jak nie otrzymała od resortu finansów trzeciej raty subwencji za 2024 rok. To prawie 6,5 miliona złotych. Ministerstwo odmówiło wypłaty środków, bo PKW odrzuciła sprawozdanie wyborcze PiS. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, to ostatni dzień na zalogowanie się do aplikacji mObywatel, by przedłużyć certyfikaty dokumentów, w tym mDowodu. To cykliczny, standardowy proces, dzięki któremu dokumenty pozostają ważne i bezpieczne. Dokumenty użytkowników, którzy nie zalogują się do aplikacji, wygasną. W takiej sytuacji konieczne będzie przywrócenie ich ważności. Premier naprawia błąd prezydenta, chodzi o asesorów. Młodzi prawnicy pod koniec lipca odebrali z rąk prezydenta Karola Nawrockiego nominacje uprawniające ich do podjęcia pracy w sądach. Prezydent wręczył ponad 200 takich dokumentów. Zapewniał jednak, że do tego typu urzędowych decyzji potrzebna jest kontrasygnata premiera.
2: Premier Donald Tusk, który podpisał dziś w obecności kamer jedną z ponad 200 nominacji asesorskich, podkreślał, że gdyby nie czujność części prezesów sądów, a także samych asesorów, młodzi prawnicy nie mogliby jeszcze przez długie miesiące podjąć pracy.
3: Bardzo to smutne, że w tym, tu jest mały tylko cudzysłów, w spisku przeciwko konstytucji uczestniczy i prezydent, i członkowie tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego.
2: Grupa ponad 200 młodych prawników czekała długie tygodnie na nominacje. Według wyliczeń resortu sprawiedliwości asesorzy w czasie, gdy oczekiwali na nominacje, a potem na naprawienie błędów urzędniczych, mogliby rozpatrzyć ponad 10 tysięcy spraw. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Upały nie zakłóciły ruchu pociągów, informują polskie linie kolejowe. Zaledwie w kilku miejscach ograniczono dozwolone prędkości składów. Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP PLK powiedział, że służby cały czas monitorują zarówno stan trakcji, jak i torowisk.
5: Prowadzimy całodobowy monitoring sieci kolejowej. Dodatkowe kontrole prowadzone są zwłaszcza na najbardziej obciążonych liniach kolejowych. Na sieci kolejowej rozlokowano 182 zespoły awaryjne, 63 pociągi sieciowe do przeglądu i naprawy sieci trakcyjnej oraz 18 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego.
0: Z powodu wysokiej temperatury PKP PLK zaleciła obniżenie prędkości pociągów na niektórych odcinkach, m.in. w południowej Polsce, Małopolsce, na Podlasiu oraz w okolicach Augustowa. A to nie koniec upałów. Jutro najwyższa temperatura prognozowana jest na Podkarpaciu, nawet 40 stopni. Za nami połowa wakacji. Był to okres bezpieczniejszy na drogach niż przed rokiem. Tak wynika z policyjnych statystyk. Od początku wakacji do 31 lipca policja zanotowała prawie 2400 wypadków drogowych, a w zeszłym roku w tym czasie było ich 2500. Komisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji powiedział, że mniej było w tym czasie ofiar śmiertelnych.
6: W tym roku mówimy o 158 osobach, które niestety, ale straciły życie w wyniku zdarzeń drogowych. W ubiegłym roku było to 188.
0: Nadal problemem są kierowcy, którzy jeżdżą pod wpływem alkoholu. Od początku wakacji zatrzymano prawie 1

0: 11 tysięcy nietrzeźwych kierujących. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Noc pogodna w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na pozostałym obszarze więcej chmur, opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura minimalna od 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, 21 w centrum, do 23 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr słaby, w czasie burz silny i porywisty, w porywach do 100 km na godzinę.
1: Klimat.
0: Na przeważającym obszarze kraju jakość powietrza jest umiarkowana lub dobra, jedynie w Nowianach pod Kielcami jest zła. 13% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W zachodniej, północnej, północno-wschodniej i centralnej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Jednocześnie na południowym wschodzie utrzymuje się susza hydrologiczna.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kochasz książki, ale brakuje ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
6: Świeże warzywa i owoce. Jak je wykorzystać i podać coś zdrowego i smacznego? W Lecie z Radiem gościem będzie Katarzyna Gubała, ekspertka od kuchni roślinnej, która podpowie ciekawe pomysły na letnie potrawy. Zajrzymy też do pasieki na dachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz na malowniczą trasę czwartego etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne.
7: Lato z Radiem w Jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Spotkania w Jedynce. Blisko, coraz bliżej.
8: Polski Radio, program pierwszy, Anna Maruszeczko. Witam Państwa w audycji Blisko, coraz bliżej. Blisko siebie, siebie nawzajem i bliżej świata. Dziś porozmawiamy o sąsiedztwie, o takim wspaniałym przedsięwzięciu, jakim była demonstracja w Warszawie pod hasłem, pod tytułem Sąsiad sąsiadowi sąsiadem. Ale nie skupimy się tylko na tej akcji, również opowiemy sobie szerzej o tym, czym jest dobro sąsiedztwo, o którym zdawać by się mogło, że jest w zaniku. Tak jakby przestało płynąć ciepło z Polski do Kijowa, a jeszcze niedawno płynęło przecież, prawda?
9: Tak.
8: Właśnie. Tymczasem plemienność w sensie takim politycznym prowadzi do dystopii, do życia pełnego ucisku, strachu i cierpienia. To zamykanie się w bańkach, w naszości nie zaprowadzi nas do niczego dobrego. Więc pomyślałam sobie, że warto znowu mówić o solidarności, o odwadze, o współpracy, o wrażliwości społecznej jako odpowiedzi na falę hejtu wobec uchodźców wojennych z Ukrainy. Moimi gośćmi są dzisiaj panowie Jerzy Wójcik, wydawca i pomysłodawca magazynu Sestry. Dzisiaj będzie reprezentował Sestry, chociaż jest mężczyzną. Ten portal, ten
9: czyli
8: magazyn...
9: Bratem.

0: Tak. Ten portal, ten magazyn Sestry ma pod tytuł Szlak do domu, czyli droga do domu. Pan Jerzy jest doświadczonym menedżerem z ogromną wiedzą z zakresu zarządzania mediami. Przez wiele lat był zastępcą redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. No i jest inicjatorem, człowiekiem, który koordynował akcję pod nazwą Ciepło z Polski do Kijowa tej zimy. Witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry Państwu.
0: Jest z nami również Dmitrij Halko, dziennikarz i publicysta, inicjator akcji pod nazwą Sąsiad sąsiadowi sąsiadem. Czy dobro sąsiedztwo jest sexy? Czy Ministerstwo Współpracy Polsko-Ukraińsko-Białoruskiej? Jaka szkoda, że to ministerstwo istnieje tylko w wirtualu, a nie w realu. Otóż to. Ale może po dzisiejszej audycji znajdzie się więcej chętnych, którzy by chcieli powołać takie ministerstwo do życia. Tak jak powiedziałam, dziennikarz i publicysta pochodzący z Białorusi, zmuszony swego czasu do opuszczenia kraju w wyniku represji za działalność zawodową, przez wiele lat związany z Ukrainą, gdzie pracował jako dziennikarz i reporter, również w warunkach wojennych. Obecnie uchodźca w Polsce. Witam, Dmitrij.
2: Siema, siema, kochani.
0: Siema, siema, kochani. No to też fajne. Też może wejść w obieg społeczny. Jak się panowie poznali?
1: Przez Facebook i media społecznościowe dzieje się bardzo dużo złego. Ale jak to ze złem, czasami obraca się
2: w
1: na dobre.
2: Może zdarzyć się
1: cud.
2: Wszystko, nawet coś dobrego.
1: Tak, jak mówi Antoni Słonimski, w Polsce może jest możliwe wszystko, nawet coś dobrego.
0: Piękne.
1: I to nam się zdarzyło, po prostu ja zobaczyłem w internecie na Facebooku świetny tekst, a całe życie zajmuję się wyszukiwaniem świetnych tekstów, a tym samym autorów. I odruch mam taki wyrobiony i pomyślałem sobie, że co za osoba jest, czy... Myślę sobie, na pewno nie jest z Polski, ale pisze taką polszczyzną. I ja myślałem, że to w ogóle musi być ktoś ze wschodu i zacząłem szukać. Nie jest to trudne dzisiaj. Okazało się, że Sestry właśnie przygotowują, o czym nie wiedziałem, wielki reportaż o Dimie. No i pomyślałem sobie, że ja muszę poznać tego człowieka, który pisze taką polszczyzną, jaką prawie nikt nie pisze w Polsce.
2: Znaczy... Nie, no to nie po raz pierwszy zdarzy się. To się... Adam Mickiewicz.
1: Tak. Kolega wysoko mierzy i bardzo dobrze, tak. No bo wiemy, że wszystkie literackie talenty, albo wiele literackich talentów polskich i nazwisk, no pochodzi ze wschodu Rzeczpospolitej, nazwijmy to ogólnie.
0: Klęsów.
1: No i pomyślałem sobie, że muszę się poznać i bardzo szybko żeśmy się spotkali. Dima zaprosił też swoją rodzinę. Twierdzi, że pierwszy raz rozmawiał z kimś po polsku.
2: To prawda.
1: Ja nie wierzę,
2: jeszcze
1: że to jest możliwe.
2: Miesiąc i pół temu nie miałem w ogóle z kim pogadać w języku polskim. Czyli wobec polszczyzny jestem dzieckiem po prostu.
0: No dobrze, ale polszczyzny mówionej, chociaż słyszę, że wcale tak nie jest. Przynajmniej nastolatki albo nawet
2: to prawda.
0: Młodym dorosłym. Ale zaraz, zaraz. Ale z tym pisanym polskim jak to było? No pisał pan wcześniej.
2: Uczyłem się od dnia pierwszego i w ogóle tak od dziecka piszę coś w różnych językach. Kocham języki. Jeśli chodzi o polski, to nawet nie myślałem, że muszę go uczyć, bo był częścią po prostu naszej kultury na Białorusi.
0: Tak.
2: Przynajmniej kościoła to od zawsze, a ja słuchałem liturgii ciągłe. Kościoły i tak dalej, czytałem i nawet nie myślałem, że muszę to uczyć. No naprawdę musiał.
0: Ale muszę powiedzieć panom, że ja też zaczęłam szukać informacji o panu Dmitrij, ponieważ zachwyciłam się językiem, stylem, czułością i konkretem w pana narracji, że się tak wyrażę.
2: No na tym to ja pracowałam od lat.
0: A jednak.
2: Od dziecka, tak.
0: Nad tą czułością.
2: Mój ojciec był dziennikarzem. To ja od dziecka już pisałem.
1: Coś. Ale to, przepraszam, że wejdę w słowo, ale mój odruch był taki, czysto taki redaktorski, dziennikarski, zawodowy na początku, ale potem mówię, no chcę się poznać tego człowieka. Przeczytałem reportaż, który zresztą Sestry opublikowały i spotkaliśmy się, no i gadaliśmy chyba przez 4 godziny z jego synem, jego żoną, przyszłą synową i tak dalej. I ja mówię, jakbym odwiedziła mnie dawno niewidziana rodzina i ja mam to samo z Ukraińcami, tylko nie ma co racjonalizować, dlaczego to tak, a tak owak. Ludzie po prostu czują się, nie? I ja uważam, że takie zdarzają się takie bliskości. Zdarzają się nam po prostu, kiedy sami jesteśmy trochę otwarci, nie? Tak zwyczajnie.
0: To podstawa.
1: Tak, no i Dima zaczyna opowiadać, że on

0: On za tydzień robi demonstrację pod ambasadą Ukrainy na Szucha. Ja mówię, Dima, ja też jestem w gorącej wodzie kąpany, ale mówię, no masz tydzień, to nikogo nie zwołasz, tam nikt nie przyjdzie, nie? Dima, musimy to zrobić. No ja mam szczęście do ludzi, którzy mają taką nagłość moralną w sercu, że trzeba coś zrobić i już. W związku z tym trudno.
1: Nagłość moralną, no też piękny język, wspaniały.
0: To ja tak przy Dimie ładnie mówię po polsku, nie, naprawdę.
1: To dobrze, to w takim razie powiedzmy w kilku żołnierskich słowach, czemu miała służyć ta akcja? Jak ona w ogóle się zrodziła w pana głowie?
2: To było spontanicznie tak naprawdę, bo zrobiło się nieciekawie, zrobiło się nieswojo. Klimaty kompletnie, całkiem się zepsuły. I wiecie co? Kiedy wędrowałem w Polsce, to pracowałem przy koniach, a konie są piękne, szlachetne, silne, również czujni stworzenia.
1: Tak.
2: I nauczyłem od koni czujności. I ta wmontowana we mnie czujka, ale też miałem złych nauczycieli, czyli dyktatury i wojny, też nauczyłem od nich czujności. I ta wmontowana we mnie czujka podpowiada mnie, że nasuwa po prostu coś złego. Wyczułem to, że trzeba to powstrzymać natychmiast.
1: Natychmiast?
2: Tak.
1: Bo ta zaraza się szerzy momentalnie.
2: Szerzy i staje się naprawdę groźnym zagrożeniem dla tego kraju. Bo chodzi nie tylko o Ukraińców w ogóle. Chodzi o przeszłość całego regionu. Europy Środkowej, Wschodniej i może całej Europy, prawda?
1: Wie pan co, Dmitrij? Gdzieś przeczytałam coś takiego na pana temat. Doświadczenie wojny, przymusowej migracji i życia między krajami Europy Środkowo-Wschodniej ukształtowało jego spojrzenie na kwestie tożsamości, języka, pamięci historycznej oraz odpowiedzialności wspólnot narodów regionu. W swojej publicystyce podkreśla znaczenie solidarności i współdziałania społeczeństw, których losy wielokrotnie splatały się w historii. Od dawnej Rzeczpospolitej po współczesne doświadczenie zagrożenia ze strony autorytaryzmu.
2: Zgadza się.
1: Czyli pan to zna, pan to przeżył na własnej skórze,
2: tak.
1: I wie pan, jak to się rodzi i jak to się szerzy.
2: I widziałem, jak to nasuwało w Białorusi przez lata. I mieszkałem, żyłem w Białorusi, w Ukrainie i znam Rosję, znam od środku, co to jest. Jest strasznym zagrożeniem.
1: Też orientuje się pan w metodach działania, w tej dezinformacji, w tej propagandzie, która jest doprowadzona do mistrzostwa w tym kraju.
2: Rosja jest mistrzem od tego złego.
1: No właśnie. Zanim przejdziemy do szczegółów na temat tej weekendowej demonstracji, niedużej, acz wspaniałej, to chciałabym, żeby sestry się jeszcze trochę przedstawiły, bo to też jest wspaniała inicjatywa, która już ma dobrych kilka lat.
0: Tak, już ma 3 lata, a zaczęła się tak naprawdę jako reakcja moich koleżanek i moja na wybuch pełnoskalowej inwazji i no, uznaliśmy po prostu z grupą właśnie przyjaciółek, jednego przyjaciela, a potem więcej, że jako dziennikarze ja jeździłem do Ukrainy z pomocą humanitarną, tak jak tysiące Polaków. Przypominam, to nie było tak dawno.
1: Tak.
0: Byliśmy innym społeczeństwem. Ja tylko dodam coś, co powiedział Dima. Mnie przeraża to, a nie lubi się bać. I żeby się nie bać, muszę coś robić.
1: Tak, działanie jest najlepsze.
0: Tak, jest najlepszym lekarstwem na strach. Ja mam wrażenie, że w pewnym momencie, ostatnimi czasy, położyłem się do snu w Polsce, którą znałem, i obudziłem się w kraju, którego nie rozpoznaję. Jakby się przeniosła w lata 30. I powiedziałem sobie, że to nie. To tak na to nie ma zgody. Jesteśmy to winni sobie samym, swoim bliskim, rodzinom, przyjaciołom. Dzisiaj dzieje się historia. I ta historia jest zła. I musimy ją zatrzymać. Stąd jest też ta inicjatywa piękna Dimy. A o sestrach, dlaczego się nazywały sestry?
1: Bo dobrze, braterstwo... to dlaczego to były te sestry, a nie bracia, to może za chwilę.
0: Super.
3: Program 1 Polskiego Radia.

0: Polski Radio, program pierwszy, Anna Maruszeczko. Wracamy do rozmowy w audycji Blisko, coraz bliżej. Dzisiaj rozmawiamy o dobrosąsiedztwie, ale takim nie z jednej ulicy czy z jednej dzielnicy, ale takim trochę szerszym, takim z sąsiadami, nie wiem, na północy, wschodzie, południu i na zachodzie Polski. I właściwie zmierzamy do tego, bo wszyscy się tutaj zgadzamy co do tego, że ono jest kluczowe, że ono jest niezbędne dla naszej dobrej przyszłości, a tymczasem jest jakby w zaniku. Zastanawiamy się, dlaczego tak się dzieje, chociaż pewnie wiemy dlaczego, ale jak z tego wyjść, jak się nie pogrążyć? O tym rozmawiam dzisiaj z Jerzym Wójcikiem, wydawcą i pomysłodawcą magazynu Sestry oraz z panem Dmitrym Halko, dziennikarzem i publicystą, który pochodzi z Białorusi. Wracając do magazynu Sestry, dlaczego Sestry, a nie bracia?
1: Po pierwsze dlatego, że w Polsce wylądowało wiele uchodźczyń dziennikarek ukraińskich. Z dziećmi przeważnie, no, zdeklasowane ekonomicznie, pracowały gdzieś tam w ochronie, sprzątały, nic nie mam do sprzątania, to posprzątanie jest bardzo ważne. Jasne. Ale szkoda takiego potencjału, doświadczenia i było ich setki. A my z Janą Asią Mosię, moją byłą zastępczynią z Gazety Wyborczej, wydawaliśmy magazyn Wysokie Obcasy. W związku z tym mieliśmy tutaj taki odruch, doświadczenie, mówimy, może to coś takiego zrobimy, żeby nie tylko zajmować się pomocą bezpośrednio, bo tym się zajmowały setki tysięcy ludzi jeszcze nie tak dawno w Polsce. Zróbmy coś, na czym się znamy, no, lepiej niż na jeżdżeniu samochodami, tak? I zaprosiliśmy te dziennikarki. Pierwsze spotkanie, jakie było, to było ze 30 osób w jakimś pożyczonym biurze w centrum, bo nie mieliśmy żadnych pieniędzy. I te dziewczyny i Polki, ale głównie Ukrainki, 70% to były Ukrainki, których my też nie znaliśmy w ogóle. Nie znaliśmy się. One się nawzajem nie znały. Przypominam, to był pierwszy rok wojny, znaczy tak, inwazji. Każda musiała się przedstawić, jak to na takim spotkaniu założycielskim nazwijmy. Ja w życiu prowadziłem setki podobnego rodzaju spotkań redakcyjnych. I proszę mi uwierzyć, że przy każdej opowieści tłumiłem łkanie w sobie, kiedy dziewczyny opowiadały, że uciekły z dzieckiem z Charkowa, czy tam skądś. One się sama nic dopiero pierwszy raz zobaczyły w Polsce, obejrzały siebie nawzajem. I te polskie koleżanki też o tym, to przyjmowały, rozmawiały, to było te 30 osób, jedna w Berlinie, druga w Kanadzie, trzecia w Olsztynie, czwarta w Warszawie, piąta w Białymstoku. I to się tak rodziło, wyglądało to, jak naprawdę przypominało raczej grupę wsparcia, terapii jakiejś, a nie spotkanie redakcyjne. No i od tego zaczęły się Sestry, że my potrzebujemy

0: Bujemy siebie tak naprawdę, tak. A że umiemy robić media, one umieją, my umiemy. Zresztą w dwóch językach i czasami w trzech, bo przyplatał się niestety rosyjski. Myśmy się uczyli ukraińskiego. Powstał nam polsko-ukraiński surżyk taki. Nawet nie wiadomo kiedy, no bo gdzieś jak to w redakcji, ludzie się kłócą. Tutaj tak samo, żeśmy się spierali.
1: Ale rozumiecie się, nawet ale, w tych kłótniach.
0: No, wydajemy codziennie w dwóch językach od trzech lat, także dość lubimy się i się rozumiemy bez problemu. Się nawzajem uczymy, nawet nie wiemy kiedy. I sestry to właśnie z tego powodu, ale też więcej. Bo już braterstwo
2: mamy dość
0: w tej części Europy. To po prostu niech oni, to braterstwo idzie na daleki wschód. Tam żegnamy braterstwo. No po prostu to jest rosyjska produkcja. My nie lubimy rosyjskiej produkcji.
2: Nawet po prostu słyszę
0: ja
2: słowo
0: to mi się robi, znaczy no naprawdę mi się robi słabo, tak. Delikatnie mówiąc. A siostry, no po prostu, bo to są siostry. A
2: tak,
0: co więcej...
2: kobiety nie są kojarzone z wojną, tak, z przemocą.
0: Są symbolem życia po prostu, tak? Wszyscy mówią, że ja idealizuję Ukrainę, że idealizuję kobiety i tak dalej. Tak, bo coś w życiu trzeba idealizować.
2: Żeby nie trzeba idealizować, bo są tak.
0: A to swoją drogą są tak.
1: Jak miło słyszeć. Ale ja też tak
0: czuję. To jest prawdziwe, my tak myślimy. To nie jest...
1: Pod publiczkę. To nie jest propagandowe.
0: Nie, ani prawnopolityczne, jest raczej niepoprawny politycznie, tylko że kwestia kontekstu. Natomiast dziewczyny mówi, no dobrze, no i te cestry. To jest po ukraińsku. Ale niewiele brakowało. Zarejestrowałbym domenę brzmiącą, bo była dostępna po rosyjsku. I tu już kupiłem tą domenę. Dopiero dziewczyny mówiły, Jurek, coś ty zrobił, Boże. Weź coś, zrób ty mnie. No i po prostu odkupiliśmy jakąś domenę, cestry, ale że było EU. Dlatego ja czułem wtedy, powiedziałem mi na tym którymś spotkaniu, dziewczyny, posłuchajcie. Ja wiem, że integracja z Europą będzie trwała i trwała, ale 6 milionów Ukraińców, którzy weszli do Europy, ta Europa

0: Tak jest, to były największe, które się teraz mierzą właśnie rozmiarowo, te, które wynoszą Falcony Heavy i SLS, czyli Space Launch System, które mają wynosić, wynoszą rakiety w programie Artemis, tak jak Artemis 2, który mieliśmy całkiem niedawno. Więc tutaj ten Falcon 9 był troszkę lżejszy. Natomiast, tak jak wspominałem, ta możliwość takiego porównania, bo tu mamy te stacje rozłożone w różnych miejscach, tak? Te fale poruszają się w różny sposób w powierzchni, czy pod powierzchnią Księżyca. Ja nie jestem geologiem, ani nie mam dużej wiedzy w tym temacie. Natomiast po prostu możemy lepiej poznać strukturę wewnętrzną naszego Księżyca, ze względu na to, jak te fale docierają do poszczególnych tych stacji, które zostały zostawione przez Apollo, program cały Apollo. Więc to jest na pewno kolejny krok do zrozumienia tego wnętrza, czy badania wnętrza Księżyca, bo on nie jest jednorodny, tak jak nasza Ziemia też nie jest jednorodna. Ziemia badamy oczywiście lepiej, mamy tutaj dużo więcej stacji, a tutaj możemy badać zdalnie, powiedzmy, tą Księżyc, już nawet zaglądać pod jego powierzchnię, bo Księżyc w porównaniu do Ziemi nie jest, jest inaczej aktywny sejsmicznie. Tak, w Ziemi mamy płyty tektoniczne, które się poruszają i to one wywołują trzęsienia Ziemi głównie, natomiast na Księżycu działają zupełnie inne mechanizmy i poznanie ich, zrozumienie, żeby wiedzieć, z czym mamy do czynienia, jeżeli chcielibyśmy zostawiać czy też mieć tą obecność ludzką dłużej na powierzchni Księżyca.
1: Czyli bazę po prostu.
0: To jest bardzo taką bazę, to jest bardzo warte poznania, żeby wiedzieć, z czym będziemy się w przyszłości mierzyć.
1: A kwestia śmieci kosmicznych, coraz więcej się o tym mówi, bo tych śmieci kosmicznych jest coraz więcej. Wokół Ziemi orbituje bardzo wiele różnych pozostawionych rzeczy. Wokół Księżyca no mniej, ale też są i takie.
0: Tak jest. Wśród Ziemi to jest rzeczywiście już problem, którym my w Poznaniu się zajmujemy, czyli problematyką właśnie śmieci kosmicznych, obserwowaniem ich, badaniem ich lotu, no bo to jednak staje się coraz większym problemem i zagraża po prostu aktywnym satelitom. Wokół Księżyca aż tak dużo tego nie ma, bo tych misji księżycowych w porównaniu do tych okołoziemskich jest jednak drobniutki ułamek, ale jak widzimy, no to monitorujemy takie rzeczy, bo to będą tymi śmieciami właśnie wyższe stopnie rakiet, które wynoszą jakikolwiek sprzęt zmierzający na Księżyc, zwłaszcza bezzałogowy. No i oczywiście im będzie więcej tam tych obiektów się znajdowało, tym trudniejsze będzie utrzymanie tam porządku. Ziemię mamy dobrze zbadaną, cały potencjał grawitacyjny, czyli tą przestrzeń, w którym poruszają się nasze satelity, mamy wymodelowaną bardzo dobrze. Księżyc jest jednak innym ciałem niebieskim, dodatkowo musimy go jakby też badać pod tym względem, więc musimy poznać lepiej tą przestrzeń, żeby gdy dojdzie do tego momentu, gdy będziemy mieć dużo obiektów wokół Księżyca, być na to gotowym i wiedzieć, jak dokładnie wszystko się zachowuje.
1: To prawda, no bo jeśli chcemy na Księżycu mieć stałą obecność, to też go musimy orbitę naszpikować satelitami różnymi.
0: Tak jest, satelity komunikacyjne, czy pomagające lądować. No, to jest coś, co musimy mieć, może nie aż tak dużo, jak teraz mamy na Ziemi, bo tutaj mamy już dziesiątki tysięcy chyba.
1: Więcej ludzi do obsłużenia zdecydowanie na Ziemi będzie niż kiedykolwiek na Księżycu.
0: To jest też prawda. Natomiast to się powoli będzie rozwijać i na pewno jest potrzeba śledzenia tych sztucznych stacji, no bo kiedy też na Księżycu powstanie ta baza, to jednak bardzo byśmy chcieli, żeby takie losowe elementy nam nie trafiły w pobliże takiej bazy.
1: To bez wątpienia wiele wyzwań i to jedno z nich chociażby. Na ten Księżyc wracamy, misja Artemis 2 za nami, Artemis 4 ma na Księżycu lądować. Kiedy? Cóż, terminy bywają odsuwane w czasie, jak z remontami mieszkania. Jakub Tokarek, astronom z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: A w magazynie
2: pozostajemy poza granicami kraju. To nie są laboratoryjne ćwiczenia w próżni. Zagrożenie jest realne, przekonują władze Tajwanu, gdzie dziś rozpoczęły się manewry wojskowe.
1: Scenariusz jest jeden. Koordynacja

0: działań na wypadek inwazji Chińskiej Republiki Ludowej. O tym, jak wyglądają te ćwiczenia i co na to wszystko Tajwańczycy, opowie Tomasz Sajewicz.
1: Pierwsze strzały z wykorzystaniem broni ostrej padły dziś na malowniczych plażach wyspy od strony cieśniny tajwańskiej. Tajwańscy rezerwiści ćwiczyli scenariusz odpowiedzi na lądowanie chińskiej armii na wybrzeżu. Inni na szkolnych boiskach przypominali sobie, jak złożyć i rozłożyć moździerz artyleryjski. Żyjemy w regionie, w którym ryzyko wojny jest bardzo realne. W takich okolicznościach ważne jest przeprowadzanie większej liczby ćwiczeń i niezbędne przygotowania. Osobiście uważam, że to niezwykle ważne. Mówi Rejwu, mieszkaniec Tajpej. Tajwańskie władze podkreślają, że w przypadku chińskiej inwazji dużą rolę odegra obrona cywilna. Dlatego każdy mieszkaniec musi być przygotowany, mówi dyrektor tajwańskiego biura think tanku European Values Center for Security Policy Marcin Jerzewski.
2: Na Tajwanie obrona cywilna nie jest już traktowana jako dodatek do kożucha sił zbrojnych, ale stał się drugą linią obrony państwa. Tegoroczne ćwiczenia Hankwang trwają 10 dni, a równolegle prowadzone są regionalne ćwiczenia odporności na poziomie samorządowym.
1: W tym roku manewry na Tajwanie idą o krok dalej. Część mieszkańców wyspy przez pół godziny będzie musiało korzystać z internetu o małej przepustowości. Dlaczego?
2: W części kraju celowo spowolniony zostanie mobilny internet, aby sprawdzić, co stałoby się wtedy, gdy smartfon przestałby być oknem na świat, a pozostałyby głównie rozmowy telefoniczne i SMS-y.
1: Na Tajwanie rozlegną się też syreny alarmowe.
2: Kiedy wyją syreny, ulice rzeczywiście zamierają, sklepy wpuszczają ludzi do środka, a kierowcy zatrzymują pojazdy. Trzeba jednak jasno powiedzieć, dyscyplina podczas 30-minutowego, wcześniej zapowiedzianego ćwiczenia nie jest jeszcze dowodem gotowości do wojny. Za odmowę podporządkowania się poleceniom grozi kara do 150 tysięcy dolarów tajwańskich, czyli ponad 12 tysięcy złotych. Więc część tej sprawności wynika po prostu z egzekwowania przepisów.
1: Ćwiczenia Hankwang tym razem mają sprawdzić gotowość bojową armii i koordynację różnych formacji. Zdania co do tego, w jaki sposób Chiny mogłyby przeprowadzić operacje przeciwko Tajwanowi, są podzielone. W mniejszości są eksperci opowiadający się za podjęciem przez Chiny działań konwencjonalnych. Ubiegłoroczne chińskie manewry wokół Tajwanu zakładały całkowitą blokadę wyspy. Nie są to przypuszczenia analityków wojskowych. Chińska armia dosłownie komunikowała, że ćwiczone jest odcięcie wyspy od świata zewnętrznego, sparaliżowanie komunikacji, odcięcie Tajwanu od dostaw. Tajwańczycy uważają, że Chiny zaczną od próby paraliżu centrów dowodzenia, portów i zakładów zbrojeniowych. Dlatego teraz ćwiczą, jak na przykład rolę tych ostatnich będą mogły przejąć cywilne zakłady.
3: Polska i świat.
4: I wracamy do kraju, a dokładnie do Warszawy. Warszawiacy oddali hołd cywilnym ofiarom niemieckich zbrodni w 82. rocznicę rzezi Woli. Z powodu upału organizatorzy odwołali Marsz Pamięci, ale na Skwerze Pamięci odbyła się rocznicowa uroczystość. O zaplanowanym ludobójstwie i pamięci przekazywanej w warszawskich rodzinach Jan Olęcki.
5: Na Skwerze Pamięci spotkały się kolejne pokolenia warszawiaków, bliscy ofiar, harcerze i mieszkańcy stolicy. Za szacowaną liczbą od 30 do 40 tysięcy zamordowanych kryją się losy konkretnych ludzi i rodzin, które do dziś przechowują pamięć o swoich bliskich. Dr Karol Mazur z Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla, że potoczna nazwa tej zbrodni nie oddaje w pełni jej charakteru.
6: Ci żołnierze, którzy tu weszli, oddziały policyjne, oddziały SS, miały za zadanie właśnie mordowanie wszystkich po kolei. Więc mamy tutaj do czynienia z aktem ludobójczym, przemyślanym, zaplanowanym. I to jest jedna z większych zbrodni II wojny światowej. Na żadnym teatrze wojny, w żadnym innym okupowanym kraju, w przeciągu tak krótkiego czasu, kilku dni, nie wymordowano w mieście tyle ludności cywilnej.
5: Muzeum Powstania Warszawskiego ustaliło dotychczas personalia około 6 tysięcy ofiar. Na Skwerze Pamięci odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. Z uroczystością od lat związana jest rodzina Jerzego Janowskiego. Jako 12-latek ocalał z egzekucji wraz z matką i siostrą. Później zabiegał o upamiętnienie zamordowanych mieszkańców Woli, a jego misję kontynuują teraz wnuczki Justyna i Antonina Janowskie.
7: Nasz dziadek, wówczas zaledwie 12-letni chłopiec, stał pod murem kamienicy wraz ze swoją mamą i siostrą, czekając na egzekucję. To, że Pluton nie pociągnął za spust, zawsze nazywał jednym słowem – cud. Ten cud zrodził w nim zobowiązanie. Całe życie poświęcił temu, aby świat nigdy nie zapomniał o rzezi Woli.
5: Na skwer pamięci przyszli również mieszkańcy, dla których losy ofiar są częścią historii rodzinnej i zobowiązaniem wobec następnych pokoleń.
8: Tu zginęło ponad 50 tysięcy osób w dwa dni. Należy pamiętać o tym, kto to zrobił i dlaczego to zrobił.

0: Poza tym mój dziadek zginął, został zamordowany 2 sierpnia w więzieniu na Rakowieckiej, też jako ofiara cywilna, stąd też my przychodzimy i bierzemy udział co roku właśnie w marszu.
1: To bardzo ważne dla mojej rodziny i zawsze w domu się mówiło o Powstaniu Warszawskim. Zawsze była taka bardzo ważna sprawa, żeby pamiętać i w okresie właśnie 1 sierpnia podczas tych uroczystości zawsze uczestniczę.
2: Największe przesilenie niemieckich zbrodni przypadło na 5 sierpnia 1944 roku, nazwany Czarną Sobotą. Mordy trwały jednak przez kolejne dni, mniej więcej do 11 sierpnia. Uczestnicy uroczystości podkreślali, że pamięć zaczyna się od przywracania ofiarom imion.
3: I tym tematem kończymy dzisiejszy magazyn Polska i Świat, ale jeszcze mamy dla Państwa informacje o tym, co nas czeka w pogodzie. A jutro w niektórych częściach kraju będzie nieco chłodniej niż dziś. Na Pomorzu do 23 stopni, a na zachodzie do 27 stopni. Ale już w centrum kraju będą to 32 stopnie, a na południowym wschodzie 38 stopni, a lokalnie może być to nawet stopni 40. No i możliwe oczywiście burze lokalnie z gradem. Najwięcej burz prawdopodobnych jest na północy. Na północnym wschodzie, w centrum i na południu.
4: A w naszym magazynie mamy jeszcze dla Państwa zaproszenie do jutrzejszych sygnałów dnia. Gościem Kwadrans po godzinie 8 będzie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Teraz to już wszystko. Marcin Kowalski
3: i Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
5: Jedynka. Polskie Radio.
4: W jedynce już za chwilę kronika sportowa. Czeka na Państwa Rafał Bała.
6: Witam serdecznie. Tylko chcę powiedzieć, że w polskim sporcie raczej nie burzowo, tylko tak trochę spokojnie. Kolarze jadą do mety Tour de Polonia. Górnik Zabrze minimalnie przegrywa, ale ciągle ma szansę w kwalifikacjach Ligi Europy.
7: Strzela! Jest!
8: Kronika sportowa.
6: Zapraszam na sportowe podsumowanie dnia. Dziś sporo wydarzeń z udziałem polskich sportowców. Górnik Zabrze rozpoczyna rywalizację o awans do fazy grupowej Ligi Europy. Piłkarze ze Śląska wybrali się do Budapesztu, gdzie ich rywalem był Ferencvaros. To spotkanie oglądał Tadeusz Musioł.
9: Górnik Zabrze wraca z Budapesztu na tarczy, ale przegrał podobnie jak w pierwszym meczu z Fenerbahce, tylko 0-1. A że Ferencvaros to nie Fenerbahce, szansa w rewanżu jest dosyć spora. Dość powiedzieć, że po końcowym gwizdku, mimo zwieszonej głów Górnika, to kibice drużyny zabrzańskiej fetowali bardziej niż Ferencvaros. Bo prawda jest taka, że w tym meczu mogło być zdecydowanie gorzej. Tylko 0-1 jest najmniejszym wymiarem kary dla osłabionego dzisiaj, może nie, ale na pewno będącego bardzo bojaźliwym Górnika Zabrze. Pierwsza połowa zdecydowanie na korzyść Ferencvarosu. 3 doskonałe szanse. Lenny Joseph, Haitańczyk, który w ostatnich 2 meczach strzelił 4 gole, nie trafił dziś z 3 metrów do pustej bramki. Oddech ulgi pojawiał się w sercach górników dosyć często, ale kiedy była przerwa na nawodnienie, bo dzisiaj ponad 38 stopni o tej porze w Budapeszcie, czyli bardzo, bardzo gorąco i duszno, no to po tej przerwie na nawodnienie Górnik zaczął grać nieco inaczej. Zaczął grać ryzykowniej, podchodził wyżej, atakował i też tworzył niebezpieczne sytuacje. Druga połowa zaczęła się od ataków Górnika, ale nie wykorzystał swojej szansy Urbański, nie wykorzystał Ismael, nie wykorzystał także w drugiej połowie Federico, a w międzyczasie akcja Ferencvarosu przyniosła efekt. 65. minuta tego spotkania, piłka jak po sznurku wędruje w poprzek pola karnego, wychodzi na linię 16 metra. Tam gąszcz nóg, tłum zawodników. No ale kiedy Kormu miał piłkę przy nodze, ustawił sobie ją bardzo blisko buta, prawą nogą, wewnętrzną częścią strzelił technicznie przy prawym słupku, patrząc z perspektywy strzelca. Zasłonięty Filip Szulce nie był w stanie nijak zareagować. Po prostu tą piłkę zobaczył w momencie, jak ta mijała już linię bramkową. Bramkarza rozgrzeszamy. Defensywa może popełniła delikatny błąd, ale tak jak powiedziałem, dzisiaj mogło być zdecydowanie gorzej, a na rewanż górnicy wracają z jednobramkową stratą. Pokazali z Fenerbahce, że są w stanie na własnym stadionie atakować, stwarzać groźne sytuacje i straty odrabiać. Wierzymy głęboko, że właśnie taka sytuacja będzie z Ferencvarosem i w przeciwieństwie do tego, co wydarzyło się w poprzedniej rundzie, to Górnik jednak rywala wyeliminuje. Dzisiaj górnicy sobie z Ferencvarosem nie poradzili na tyle, że przegrali 0-1.
6: Jutro mecze innych polskich drużyn, Jagiellonii i Lecha w eliminacjach Ligi Europy oraz Rakowa i GKS-u Katowice w eliminacjach Ligi Konferencji. Piłkarki nożne Czarnych Sosnowiec pokonały w rzutach karnych 4-2 cypryjski Apollon Limassol w półfinale rozgrywanego na Cyprze turnieju drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzyń. Po dogrywce było 3-3. A kolarze są już niemal na półmetku Tour de Pologne. Za nimi trzy etapy rywalizacji, na razie głównie sprinterskiej. O szczegółach Andrzej Grabowski.
8: Zagrał to jeszcze raz. Włoch Jonathan Milan wygrał przedwczoraj, wygrał wczoraj, wygrał i dziś etap Tour de Pologne. Marceli Bogusławski tym razem dalej, 27. Upały Tour omijały, dziś jednak go odwiedziły, choć nie w stopniu jakimś skrajnym, od tak nieco ponad 30 stopni. Dobrze więc schładzać się przed etapem przy pomocy kamizelki z lodem.
10: Wkładamy taką kamizelkę na noc do zamrażarnika i później rano, jak jedziemy, nie wiem, tam 2 godziny do startu, ona długo trzyma dosyć, mogę sobie założyć i chłodzić organizm.
8: A w trakcie etapu przy pomocy pończochy również z lodem.
11: Klasyczna pończocha, którą można u babci spotkać w domu. Także ona się świetnie sprawuje, ponieważ zimny lód nie odparza skóry. Gdzieś ta pończoszka tam super to izoluje.
8: Opowiadali Patryk Stosz i Radosław Frontczak. Pod kątem ucieczek ten dzisiejszy etap chyba najciekawszy. Blisko 200 km z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. Udział Polaków jednak niewielki. Przez chwilę atakował Radosław Frontczak i choć ucieczka krótka, to dzięki niej jest już niemal pewny niebieskiej koszulki najaktywniejszego.
11: Świeższa sytuacja, bo Jonathan Milan podjechał do mnie i zapytał się, czy nie chce przypadkiem doskoczyć do uciekiniera. I co, długo nie myślałem, zgodziłem się, gdzieś tam puścili mnie, dojechaliśmy do pierwszej premii i już peleton zaczął dyktować tempo i ucieczka się rozwiązała.
8: Przez chwilę w ucieczce był też Jakub Kaczmarek, również bez sukcesu. Chwilę w odjeździe był nawet Milan. W końcu pojechali trzej kolarze zagraniczni, do których potem dojechali kolejni trzej. Znów harcował bardzo aktywny Belg de Bond, który zresztą umocnił się na czele klasyfikacji górskiej. Przewaga cały czas niby niewielka, ale panowie jechali mocno i walczyli długo. W komplecie doścignięci dopiero 4 km przed metą. W końcu sprint na ulicach Zielonej Góry. Znów idealnie odnajduje się Milan i trzeci raz wygrywa, choć tym razem przewaga chyba najmniejsza. Drugi Brytyjczyk Hobbs był już naprawdę blisko. Trzeci Włoch Romele. Zaplątał się tym razem Francuz, ma nie, tylko 14. Marceli Bogusławski w końcówce radzić musiał sobie sam. Było ciężko, bo przebić się nie udało. Finiszuje 27.
12: Myślę, że nawet znalazłem się w dobrej sytuacji na tym ostatnim zakręcie. Lewą stroną właśnie zjechałem za grupą Mineos i otworzyła się dość taka fajna właśnie droga do tego sprintu. Był przede mną też Paul Manier, no ale niestety chłopaki właśnie z prawej strony, bo tam był łuk, zblokowali to do lewej strony, do barierek, no i po prostu już nawet nie miałem jak po prostu minąć zawodników. Wczorajszy wynik byłem na 9. miejscu, na pierwszym etapie na 12. No chciałem po prostu tu powalczyć, bo to był ten ostatni etap sprinterski.
8: Masz jakieś sygnały z lepszych drużyn niż ATT, na przykład z drugiej dywizji, z elity, że patrzą na ciebie, że podobało im się to, co tutaj robiłeś, zwłaszcza wczoraj?
12: Tak, no mam już kilka właśnie takich propozycji do drużyny Pro Conti, czyli do tego levelu wyżej. Z kilkoma osobami rozmawiam.
8: W peletonie większość Polaków, za nim Banaszek, Pawlak i Stosz. Liderem oczywiście jest Milan. Czwarte miejsce zajmuje Kamil Małecki. Jutro jednak zaczyna się już inny wyścig, bo jedziemy w góry. Start jeszcze w Żaganiu, ale na koniec 3 podjazdy, w tym słynny Orlinek w Karpaczu. Początek o 12.15, finisz koło 16.30. Relacje z Tour de Pologne w radiowej jedynce. Wszystko można śledzić też w TVP Sport. Transmisje na antenie, w internecie i w aplikacji mobilnej.
6: Panowie ścigają się w Tour de Pologne, a panie rywalizują o zwycięstwo w prestiżowym Tour de France. Na mecie 5. etapu 3. była Katarzyna Niewiadoma, 4. Dominika Włodarczyk, zwyciężyła Holenderka Demi Vollering. Magdalena Fręch przegrała z zajmującą 3. miejsce w światowym rankingu Jessicą Pegulą 6-3, 3-6, 2-6 w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA 1000 w Toronto. Z tej imprezy odpadła też Magda Inet, przegrywając z Amerykanką Iwą Jowicz 3-6, 5-7. W Warszawie trwa tenisowy turniej WTA. Poczynania reprezentantek Polski śledzi Piotr Dąbrowski.
13: Spośród 4 Polek w drugiej rundzie turnieju WTA w Warszawie tylko Weronika Falkowska zdołała awansować do ćwierćfinału imprezy. Warszawianka świetnie poradziła sobie nie tylko z rywalką, ale i z panującym na korcie centralnym Legii upałem i w 3 setach 3-6, 7-6, 7-5 pokonała swoją przyjaciółkę Nomę Akugułę. Po meczu Polka nawiązała do rekordowych temperatur panujących w Warszawie.
14: Dzisiaj po prostu starałam się walczyć do końca i to się opłaciło. Znaczy dla mnie bardzo wiele. ten wynik jeszcze w domu. Bardzo się z tego cieszę. Warunki piekielne, że tak powiem. Widać było czasem, że ledwo oddychałyśmy obydwie. Bardzo się cieszę, że w tych warunkach wytrzymałam i że wygrałam.
13: Blisko awansu do ćwierćfinału była także Katarzyna Kawa. Wspierana przez tłumnie przybyłych kibiców na czele z Jerzym Janowiczem, Kawa po słabszym początku w świetnym stylu odwróciła losy partii z Litwin.

0: Amerykanką Justyną Mikulskajtę i zdołała wyrównać na po jeden w setach, ale końcówka należała już do rywalki. Polka przegrała 5-7, 6-2, 1-6 i bogatsza o doświadczenie i kilka jednostek treningowych na hardzie z trenerem Maciejem Domką, mimo przegranej to z pozytywnym nastawieniem wylatuje do Stanów Zjednoczonych na kolejne turnieje.
1: Dużo zdrowia zostawiłam w pierwszym secie i zapłaciłam swoją cenę w trzecim secie, gdzie w pewnym momencie ciało odmówiło mi posłuszeństwa. Skończyło się na bardzo mocno przykurczonym przewodzicielu, który już potem uniemożliwia mi bieganie. Żałuję, bo myślę, że już w drugim secie weszłam na swój poziom i początek trzeciego seta też był obiecujący i po prostu zderzyłam się z jakąś ścianą, którą nie byłam w stanie jej obejść w żaden sposób.
0: Zacięte, choć dwusetowe spotkanie stoczyła Martyna Kubka z doświadczoną Niemką Moną Bartel. Ostatecznie to 36-letnia już tenisistka okazała się lepsza od reprezentantki Polski i wygrała 7-5, 6-4. Kubka tak podsumowała to spotkanie.
2: Myślę, że nieźle weszłam w ten mecz, miałam prowadzenie 5-3, więc na pewno tego szkoda, ale mam wrażenie też, że ona od tego momentu zaczęła grać znacznie lepiej, podwyższyła poziom, zaczęła grać bardziej agresywnie i ciężko się z nią grało. W drugim secie popełniłam też kilka niepotrzebnych, niewymuszonych błędów, gdzie akcja była dobrze zbudowana, zabrakło tego wykończenia, więc na pewno też mogę w jakimś stopniu tego żałować.
0: W turnieju ATP w Kozerkach w walce o ćwierćfinał singla pozostał jeszcze Max Kaśnikowski. Popularny Kaśnik zmierzy się z Hiszpanem Iwanem Marrero Curbelo w czwartkowej sesji wieczornej na korcie centralnym. W ćwierćfinale debla jest już trzech Polaków. Co ciekawe, los zdecydował, że duet Szymon Kielan-Piotr Matuszewski skrzyżuje rakiety z Filipem Pieczonką i Marokańczykiem Younesem Larusim. Zarówno mecze pań w turnieju WTA w Warszawie, jak i panów w Kozerkach rozpoczynają się w czwartek od 11.
3: A w Montrealu gra Hubert Hurkacz i awansował już do trzeciej rundy. W meczu drugiej rundy Polak pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-4, 7-6. Broniący tytuł Andrzej Rzeszutek nie zakwalifikował się do finału skoków do wody z 3-metrowej trampoliny w trakcie rozgrywanych w Paryżu Mistrzostw Europy. Polak zajął 13. pozycję. Wygrał Niemiec Moritz Wesemann. W Paryżu rywalizują też pływacy na otwartym akwenie. Klaudia Tarasiewicz zajęła 4. miejsce w wyścigu na 5 km. Do medalu zabrakło jej 1,5 sekundy. Wygrała Włoszka Ginevra Tadeucci. W rywalizacji panów na 5 km Bartosz Kapała uplasował się na 17. pozycji. Triumfował Niemiec Florian Welbrock.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: Mieli sporo problemów, ale w końcu dotarli do Warszawy. Polscy siatkarze, którzy w niedzielę triumfowali w Lidze Narodów, wrócili do kraju. Na lotnisku witał ich Cezary Guriew, który rozmawiał z jednym z bohaterów reprezentacji Polski.
5: Kamil Semeniuk, długa podróż z przygodami, tylko szkoda, że te wakacje się skróciły troszkę.
6: No nic nie poradzimy, czasami tak w życiu bywa, że są takie okoliczności losu i ten powrót się przeciąga i jest dłuższy niż gdzieś tam był planowany. No szczęście w nieszczęściu, że udało się wygrać Ligę Narodów, tak że byliśmy naprawdę w bardzo dobrych nastrojach i mimo tych trudności i problemów z powrotem do Polski, to jednak byliśmy cały czas w bardzo dobrych humorach. To co i jak świętowaliśmy, to myślę, że zostanie w reprezentacji. Co było w Ningbo, zostaje w Ningbo, co później się działo w Pekinie, też zostaje w Pekinie. Ale na pewno mieliśmy dzięki temu szczęściu w nieszczęściu, że mieliśmy więcej czasu na świętowanie spowodowane, że nie zdążyliśmy na ten samolot, no to mogliśmy dłużej faktycznie poświętować i myślę, że każdy no wyszalał się.
5: Jesteś najbardziej wartościowym zawodnikiem reprezentacji Polski, a więc potwierdzasz swoją dominację na tej pozycji na świecie. Tak jak przed laty Hubert Wagner o Ryszardzie Bosku mówił, że to jego najbardziej wartościowy zawodnik. Mówi o tym dlatego, że wygraliście niemal w rocznicę 50 lat od złota w Montrealu. Pięknie chociażby ty kontynuujesz tradycję.
6: Dziękuję bardzo za te miłe słowa. Na pewno jestem z siebie gdzieś tam zadowolony z tego, jak się prezentowałem na boisku, ale nie ja sam jestem na boisku, nie ja indywidualnie wygrałem spotkania i decyduję o tym, jak przebiega to spotkanie, tylko cała drużyna. Grać z tymi chłopakami, być częścią tej reprezentacji, przebywać z nimi na boisku w tak ważnych spotkaniach, jak chociażby finał Ligi Narodów i grać dobrze też, no to jest coś przyjemnego i na pewno jak się takie spotkanie wygrywa i są problemy później z powrotem do Polski, to jednak na serduszku jest naprawdę miło i bardzo fajnie się gdzieś tam cofa myślami do tego, co się wydarzyło.
5: Taki powrót do domu chociażby na kilka dni to wymarzona regeneracja w gronie najbliższych. Te akumulatory wyjątkowo szybko się wtedy ładują.
6: Oj, zdecydowanie. No ja już nie mogę się doczekać, bo żona zaraz tutaj pod hotel podjeżdża i razem już będziemy wracać z Warszawy, także no już tęsknię za nią bardzo i tak jak mówisz, po takiej rozłące ponad tygodniu poza krajem, jak się wraca, to ja uwielbiam wrócić do domu. Nawet nie muszę wyściulać gdzieś tam nosa za dom. Uwielbiam tą atmosferę w domu i spędzanie czas gdzieś tam w zaciszu domowym, także nie mogę się już doczekać.
3: Kilka dni odpoczynku dla naszych siatkarzy i powrót do treningów przed Mistrzostwami Europy. Przypomnijmy, że ta impreza będzie w tym roku.

0: roku pierwszą kwalifikację olimpijską. Złoci medaliści wywalczą awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Podobnie zresztą jak zwyciężczynie Mistrzostw Europy wśród siatkarek. A Mistrzostwa Starego Kontynentu mają już za sobą wioślarze. We włoskim Vareze nie zawiodła oczywiście polska czwórka. Krzysztof Kuzak rozmawiał z jednym z najbardziej doświadczonych zawodników w naszej ekipie.
1: Słuchacze radiowej jedynki mieli okazję wysłuchać już 3/4 tej srebrnej osady z Vareze tuż po wyścigach. Natomiast w końcu mamy okazję porozmawiać z Mateuszem Biskupem, który no chyba dał z siebie najwięcej w tym wyścigu, bo później mógł tylko odpoczywać.
2: Akurat w wyścigu każdy dał z siebie po prostu ile miał. Jeśli chodzi o mnie i o moje samopoczucie, to najbardziej mi doskwierało chyba to ciepło i te słońce. Bardzo długo dochodziłem do siebie, ale dobrze się to dla nas skończyło. Jesteśmy zadowoleni po tym, jak ciężki był dla nas początek sezonu, tak więc optymistycznie patrzymy w przyszłość.
1: Było to stresujące, kiedy ten skład był tak rotowany. No poprzedni sezon super, bo jakby były od początku ustalone, ty z Mirkiem Ziętarskim pływacie w dwójce. Czwórka miała swój stały skład. Przywoziliście z imprez mistrzowskich wy złote medale, czwórka brązowe. Jeden z najlepszych sezonów, jeżeli chodzi w ogóle o występy krótkich wioseł. W tym sezonie troszeczkę było pod górkę.
2: Tak, było pod górkę, ale to też jest podyktowane kalendarzem, jak jest w tym roku, ponieważ Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata są bardzo blisko siebie. Zazwyczaj mamy tam bardzo, bardzo duży odstęp pomiędzy tymi regatami. Jesteśmy w stanie przygotować dwa osobne szczyty formy. W tym momencie wydaje mi się, że naprawdę dobrze to wyszło, ponieważ na Pucharach Świata, jak widać, większość ekip, które wygrywała, no tutaj nawet nie wchodziła do finału, tak więc coś może być w tym, że jednak nie trafili z tym szczytem formy.
1: Waszej konkurencji właściwie zabrakło tylko Brytyjczyków. Czy na Mistrzostwach Świata w Amsterdamie za 3 tygodnie będzie ciężej?
2: Na pewno będzie ciężej, bo to już jednak są Mistrzostwa Świata. Brytyjczycy odpuścili teraz te Mistrzostwa Europy, żeby przygotować się tylko i wyłącznie na Mistrzostwa Świata, tak więc no tam trzeba będzie wspiąć się na wyżyny.
1: Już prawie 20 lat siedzisz w tej łódce, nie czujesz zmęczenia, znużenia?
2: No jakby nie patrzeć, my to traktujemy już jako naszą pracę. Tu już nie wiosujemy samą miłością do tego sportu i taką chęcią, tylko to już powoli traktujemy też jako naszą pracę, tak więc...
1: Każdy wynik jest też jakimś tam po prostu profitem.
2: Dokładnie, mi na razie moja praca odpowiada, tak więc nie mam z tym problemu.
1: Bardzo Ci dziękuję. Oczywiście trzymamy kciuki za Was, żebyście w Amsterdamie także ucieszyli kibiców.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wioślarze przygotowują się do Mistrzostw Świata. Tymczasem lekkoatleci już w poniedziałek rozpoczną w Birmingham Mistrzostwa Europy. Na jednym z ostatnich treningów przed tą imprezą polski tyczkarz Piotr Lisek doznał kontuzji i musiał wycofać się z imprezy. Lisek poinformował, że naderwał mięsień łydki. Mistrzostwa Europy rozpoczynają się w Birmingham w poniedziałek. Relacje oczywiście w programie pierwszym Polskiego Radia. A w dzisiejszej audycji to już wszystko. Ponownie o sporcie jutro o poranku.
3: Kronika sportowa.
4: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papa.
8: Plebiscyt polskieradio.pl. Reklama.

0: Polskie Radio. Jedynka. Radio Kierowców.
1: Emilia Kleszczewska, zapraszam na ostatni dzisiejszy raport drogowy w Radiowej Jedynce. Pojawiły się utrudnienia na drodze krajowej nr 82 w województwie lubelskim. Między Włodawą i Lublinem zderzyły

zderzyły się dwa samochody osobowe. To dokładniej 25 km drogi krajowej w miejscowości Łęczna. Policja jest na miejscu i kierowani są Państwo naprzemiennie jednym pasem. Na S17 między Garwolinem i węzłem Górzno zepsuł się samochód. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Lublina. A teraz już informacje o przebudowach, a jest ich kilka. Drogowcy pracują także nocą. Przykładowo na S8 w województwie mazowieckim trwa remont nawierzchni, zajęta jest prawa część jezdni w kierunku Białegostoku. Jeszcze do 6 trzeba liczyć się z utrudnieniami na S2 w Warszawie, między węzłami Puławska i węzłem Wilanów. Przez całą noc zablokowany będzie lewy oraz środkowy pas w tunelu południowej obwodnicy Warszawy, a w kierunku Terespola. Województwo łódzkie i droga krajowa nr 74 między Sulejowem i Paradyżem, podobnie jak na poprzednich odcinkach, trwa naprawa nawierzchni. Przejazd jest możliwy, na miejscu drogowcy ręcznie sterują ruchem. Przypominamy także, że najintensywniejsze burze przechodzą aktualnie przez województwo zachodniopomorskie i Koszalin. Kierowców poruszających się tam S11, trasą ekspresową S6, a także drogami lokalnymi prosimy o szczególne zachowanie ostrożności. Natomiast jeżeli chodzi o numer w każdej drogowej sprawie, to 22 513 11 11. Przypominamy także, że jest możliwość skorzystania z aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców, gdzie mogą się Państwo nagrywać lub wysyłać wiadomości tekstowe. Jeszcze raz powtórzymy numer telefonu Polskie Radio Kierowców 22 513 11 11, a kolejny serwis drogowy już jutro, chwilę przed godziną 6.

0: Minęła 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Maria Furdyna. Prawie 300 razy interweniowała Straż Pożarna w związku z przechodzącymi przez Polskę burzami. Najwięcej pracy strażacy mają na zachodzie kraju, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec.
1: Najwięcej zdarzeń było w województwie wielkopolskim, dolnośląskim oraz śląskim. Interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej związane z miejscowymi zagrożeniami spowodowanymi przez burzę dotyczyły usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń i terenów.
0: To nie koniec niebezpiecznych zjawisk. W nocy grzmieci padać będzie na północy, w centrum i na zachodzie kraju. W burzach może spaść do 45 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą sięgać 100 km na godzinę. Jutro minie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Premier Donald Tusk uważa, że pierwszy rok prezydentury to m.in. próba zablokowania programu SAFE, kontrowersyjne ułaskawienie starucha i zawetowanie ustawy o statusie osoby najbliższej. Szef rządu mówił, że jest w kontakcie z prezydentem, ale zawsze do rozmowy dochodzi z jego inicjatywy. Premier ocenił też sytuację na prawicy po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości.
2: Premier powiedział, że z prezydentem po raz ostatni rozmawiał w ubiegłym tygodniu, gdy na Lubelszczyźnie spadła rakieta. Zaproponował, aby w najbliższym czasie zorganizować naradę z generałami na temat radykalnego przyspieszenia prac nad lepszym systemem obrony antydronowej i antyrakietowej. Szef rządu w tym kontekście przypomniał, że prezydent próbował zablokować program SAFE, z którego miały między innymi pochodzić pieniądze na tarczę antydronową. Donald Tusk przyznał jednocześnie, że to Karol Nawrocki, a nie Jarosław Kaczyński, jest obecnie liderem prawej strony sceny politycznej.
3: Tak, z całą pewnością na prawicy zawodnikiem wagi ciężkiej jest prezydent Nawrocki. Nie mówię tutaj o gabarytach i o boksie, tylko w tym chyba nie do końca przewidzianym przez Kaczyńskiego pojedynku między nimi, moim zdaniem Kaczyński nie ma szans.
2: Premier powiedział, że Jarosław Kaczyński przegrywa przywództwo też z uwagi na rozłam w swojej partii. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: W Warszawie uczczono ofiarę rzezi Woli. Z powodu upału organizatorzy odwołali zaplanowany Marsz Pamięci. Odbyła się uroczystość przy pomniku upamiętniającym zamordowanych przez Niemców mieszkańców dzielnicy. Odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. Historyk Muzeum Powstania Warszawskiego dr Karol Mazur podkreśla, że masowe mordy nie były spontaniczne. Niemieckie oddziały otrzymały zadanie systematycznego zabijania ludności cywilnej.
4: Ci żołnierze, którzy tu weszli, oddziały policyjne, oddziały SS, miały za zadanie właśnie mordowanie wszystkich po kolei. Więc mamy tu do czynienia z aktem ludobójczym, przemyślanym, zaplanowanym. I to jest największa, jedna z większych zbrodni II wojny światowej.
0: 5 sierpnia jest ogólnowarszawskim dniem pamięci mieszkańców Woli zamordowanych przez Niemców.

0: podczas Powstania Warszawskiego.
1: To są aktualności jedynki.
0: Lekarze w szpitalu południowym pracowali przez 3, 4, 5 dni bez przerwy, a stanowisko koordynatora SOR-u formalnie nie istniało w regulaminie organizacyjnym szpitala. Prezydent Warszawy przedstawił wyniki audytu w miejskich placówkach leczniczych dotyczące m.in. nadmiernych godzin pracy lekarzy oraz gigantycznych zarobków byłego koordynatora SOR-u w szpitalu południowym Dawida Kacprzyka.
2: Rekordzista przepracował w szpitalu południowym 110 godzin bez przerwy. Dodatkowo wszystkie kontrakty lekarzy za pełnione dyżury były rozliczane na słowo, a nie na podstawie faktycznej liczby przepracowanych godzin.
3: Szpital miał elektroniczny system wejść i wyjść, karty rejestrujące każde przekroczenie progu i w ogóle z niego nie korzystał przy rozliczaniu lekarzy. Płacono na podstawie grafików i oświadczeń.
2: Powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Koordynator SOR-u Dawid Kacprzyk co kilka miesięcy zrywał umowy ze szpitalem i podpisywał nowe umowy na wyższe stawki.
3: Najlepszy przykład, lekarz zrywał umowy z dnia na dzień, choć powinien uprzedzić 3 miesiące wcześniej. Szpital się zgadza, ogłasza konkurs, zgłasza się tylko jedna osoba, ten sam lekarz.
2: Audytorzy wystawili 44 zalecenia, które stopniowo będą wcielane w życie przez nowy zarząd szpitala południowego. Podstawą do wypłacania wynagrodzeń lekarzom staną się zapisy z elektronicznego systemu rejestracji wejść i wyjść personelu medycznego. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Na koniec o niecodziennej skardze do krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Autorkę listu oburzył odcinkowy pomiar prędkości zainstalowany na południowej obwodnicy Krakowa. Kobieta skarży się na to, że teraz na trzypasmowym odcinku autostrady A4 właściciele sportowych samochodów nie mogą zaprezentować możliwości swoich pojazdów. Urzędnicy nie kryli zdziwienia, mówi Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji.
4: To było dla naszych pracowników szokujące, że ktoś może uważać, że autostrada to jest droga, na której można się ścigać, można jechać 200 km na godzinę i jeszcze uważa, że to jest bezpieczne.
0: W publicznej odpowiedzi urzędnicy napisali, że drogi nie są dla tych, którzy chcą jeździć szybko dla frajdy, ale dla wszystkich Polaków, którzy chcą bezpiecznie dojechać do celu. Przypomnijmy, na tym odcinku autostrady maksymalna dopuszczalna prędkość to 140 km na godzinę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Noc pogodna w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na pozostałym obszarze więcej chmur, opady, deszczu i burze, lokalnie z gradem, a w nich uwaga na porywy wiatru do 100 km na godzinę. Temperatura minimalna od 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, 21 w centrum do 23 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Reklama. Autopromocja.
11: Świeże warzywa i owoce. Jak je wykorzystać i podać coś zdrowego i smacznego? W Lecie z Radiem gościem będzie Katarzyna Gubała, ekspertka od kuchni roślinnej, która podpowie ciekawe pomysły na letnie potrawy. Zajrzymy też do pasieki na dachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz na malowniczą trasę 4. etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne.
12: Lato z Radiem w Jedynce jutro od 9. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Listen to the music, the Doobie Brothers, i taki bardzo jaskrawy, już klasyczny przykład tak zwanego yacht rocka, czyli brzmienia słonecznej Kalifornii. To wszystko właśnie z łódkami związane, ale przede wszystkim z tym Doobie Bounce, czyli takim charakterystycznym rytmem, który jest, myślę, bardzo przyjemny dla ucha, jednocześnie charakterystyczny dla tego nurtu, do którego zaliczają się i Doobie Brothers, i Steely Dan, i Christopher Cross, ale także Toto i Gino Vannelli, no wielu jeszcze wykonawców. Kiedyś, obiecuję to Państwu, taką całą godzinę poświęcimy klasykom yacht rocka i trochę opowiem o tym gatunku, bo to wszystko bardzo ciekawe. Dzisiaj mnóstwo dobroci muzycznych do północy. Marcin Kusy, kłaniam się Państwu i zapraszam. Zaczęliśmy od Doobie Brothers, tam także była odrobina soulu, zwłaszcza w śpiewie Michaela McDonalda, ale bardzo podoba mi się nagranie, nowe nagranie Cinnamon Gum, tu również ukłon w stronę tejże

Mary Lees, Cinnamon Gum, trójmiejska formacja w duchu funky i soulu i rytm bluesa lat 60. i 70. Tak można grać i dzisiaj to się może podobać. Państwo słuchają programu Pierwszego Polskiego Radia. Tutaj nowości, które jednocześnie są pewnym podsumowaniem. Która to już kompilacja w przypadku zespołu Judas Priest? Nie wiem, ale jest kolejna i to wszystko na winylu, ale także w wersji CD. Winyl oczywiście nieco krótszy, to z wiadomych względów pojemnościowych. Na CD mamy tych piosenek nieco więcej i pewnie fani Judas Priest mogliby pokłócić się, dlaczego znalazł się ten utwór, a dlaczego tamtego nie ma, ale taki creme de la creme, jeśli chodzi o Judasów, na pewno tutaj jest. Więc zmienimy teraz nieco stylistykę muzyczną. No i Rob Halford z kolegami. We've got another thing coming.

To jeszcze jeden przykład tak zwanego jachtroka, chociaż niektórzy spierają się, że Steely Dan byli bliżej fusion jazz rocka być może niż właśnie takich kołyszących dźwięków, aczkolwiek początek ich działalności i ta piosenka między innymi Do It Again to może rzeczywiście do tego stylu się zaliczać. Proszę Państwa, w programie Pierwszym Polskiego Radia teraz piosenka szczególna, ale i okazja szczególna. Kilka dni temu zmarł Wiesław Królikowski, dziennikarz muzyczny, przede wszystkim prasowy, bo to i magazyn jazz, później magazyn muzyczny, ale także w latach 90. do spółki z Wiesławem Weissem założył Tylko Rok, a później po zmianie nazwy do dziś gazeta ukazuje się jako Teraz Rok. To absolutnie wyjątkowa postać polskiego dziennikarstwa muzycznego. Człowiek niezwykle rzetelny, o bardzo bogatej wiedzy. I dla mnie osobiście jeden z takich moich zawodowych mistrzów, to z jego tekstów dowiadywałem się przede wszystkim mnóstwa ciekawostek muzycznych, głównie dotyczących polskiej muzyki, bo Wiesław tym się zajmował. Ale także dowiadywałem się, jak opowiadać o muzyce, jak pytać, czy o co pytać artystów. To był rzeczywiście warsztat na najwyższym poziomie. Pożegnanie Wiesława taką piosenką, Co stało się kwiatom, zespołu Breakout. On przyjaźnił się z Tadeuszem Nalepą, napisali razem książkę, biografię Breakoutu i Nalepy, ale pisał też o Manamie i przede wszystkim stworzył

Co się stało kwiatom? Przejmująca pieśń zespołu Breakout. Proszę Państwa, w programie Pierwszym Polskiego Radia zaglądam do kalendarza muzycznego. Proszę sobie wyobrazić, że właśnie dokładnie 5 sierpnia w 2023 roku, po raz pierwszy od 1958 roku, na szczycie amerykańskiej listy przebojów, czyli słynnego gorącego Billboardu, znalazły się trzy utwory, no właśnie w stylu country. Były to Try That In A Small Town, Jason Aldean, Last Night Morgan Wallen i Fast Car w wykonaniu Luca Combsa. I to nagranie chciałbym Państwu teraz zaprezentować.

Tu jedynka, tu Polskie Radio. A propos zestawienia billboardowego, to zaglądam na to aktualne i tu niewiele się zmienia, proszę państwa. Choosing Texas na pierwszym, to tego wysłuchaliśmy przed sekundą Ellie Langley, ale także Morgan Wallen z swoim nagraniem Been By Now. Jest Taylor Swift z Toy Story 5, czyli I Knew It, I Knew You. No i na czwartym Ella Langley w duecie z Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore, a Langley ma jeszcze swoją piosenkę na dziewiątym, Be Her, czyli właściwie połowa dziesiątki billboardu obecnego to są piosenki w stylu country. Coś jest na rzeczy. Proszę państwa, to jeszcze wspomnienie z 78 roku. Tam z kolei na jeden tydzień Stonesi wylądowali na pierwszym miejscu billboardu z tym nagraniem.

0: Miss You, The Rolling Stones w programie pierwszym Polskiego Radia. Marcin Kuzy, już pięknie Państwu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Na koniec jeszcze jedna data. W 75 roku, 5 sierpnia, Stevie Wonder podpisuje największy kontrakt w historii muzyki rozrywkowej. 13 milionów dolarów na 7 lat i 7 płyt. I to wszystko z Tamla Motown. I zaczyna się ten kontrakt od naprawdę wyjątkowej płyty, a właściwie potrójnego albumu, czyli Songs in the Key of Life, a tam i I Wish, i Isn't She Lovely, i Sir Duke, Another Star, As, wspaniałe single, ale tak naprawdę cały ten album bronił się znakomicie. Ja wybieram moje ulubione nagranie z tej płyty, Love's in Need of Love Today. To będzie Stevie Wonder na zakończenie. Polecam Państwu oczywiście muzykę nocą w programie pierwszym Polskiego Radia. Do usłyszenia.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Lektury jedynki.
1: Marzenie Agnes się spełniło. Przed nami 10. fragment powieści Agnieszki Głębickiej pod tytułem Śląszczyki. Czyta Dorota Landowska.
2: Serce Agnes przyspiesza. Wreszcie nadszedł ten dzień. Ktoś zamawiał u niej dwudniową wycieczkę. W końcu zrealizuje swój autorski program pod tytułem Śladami zbrodni. Zwiedzanie miasta i okolic, pieszo i na rowerze. Zaczynają od krzyży pokutnych. Dużo ich w okolicy. Johannes chce obejrzeć wszystkie. Że też człowiek robi takie straszne rzeczy w tak pięknym krajobrazie. Wzdycha przy trzecim we wsi Lobedau. Po drodze do czwartego krzyża wstępują do Neuhaus. Tutaj byli kiedyś Polacy, Piastowie. Tu stał ich zamek. Parownia Novum Castrum. Bardzo dziwne miejsce. Niby forteca, a łatwa do zdobycia. Co róż przechodziła w ręce różnych raubriterów, mówi przewodniczka. Rabusie tutaj urzędowali? Siedzieli na wieży i wypatrywali ofiary. Na przykład takiego kupca, co szedł z Moraw do Breslau. Niebezpieczne czasy. Na szczęście kościół pospieszył z pomocą. Temu kupcowi? Wszystkim kupcom. Przyjechał biskup z Breslau i podpalił zamek. I teraz mamy to, co mamy. Ciszę i spokój w okolicy. W Herdwigswaldzie, przy kolejnym krzyżu pokutnym, Agnes chce zawracać, ale turysta już ujrzał wieżę zamku w Kamenz i nie odpuści. Coś mi się zdaje, że i tam miała miejsce zbrodnia, mówi. Agnes myśli o niderlandzkiej księżnej Mariannie, która postawiła sobie to okazałe zamczysko na cudzej ziemi. Właścicielem był jej mąż, pruski książę. O, jakże nieroztropna. Zdradziła go z koniuszym. Wyrzucił ją za to książę i z zamku, i z kraju. Długo nie uciekała. Zaraz za nieodległą granicą z cesarstwem Austrii zatrzymała się w wiosce Bilawoda i już tam została. Czy widziała stamtąd wieżę swojego zamku? Agnes nie wie. Nigdy nie była po czeskiej stronie.
1: Dorota Landowska przeczytała 10. fragment powieści Agnieszki Głębickiej zatytułowanej Śląszczyki. Książka ukazała się w wydawnictwie Czarne. Jutro ciąg dalszy.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Wszędzie unosi się wspaniały zapach grillowanego mięsa.
4: W garach kipią papryki, pomidory, bakłażany.
3: Świeże warzywa i cudowne słone sery.
4: Jesteśmy w Mołdawii,
3: Rumunii
4: i w Bułgarii. Jakie są podobieństwa między tymi kuchniami, a jakie różnice? Opowiemy w Apetycie na Europę. Naszym gościem będzie Aleks Kasjanow.
3: W sobotę po 16 zapraszają Łukasz Modelski
4: i Tomasz Prangę-Barczyński.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Reklama.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy. Maria Furdyna, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Pięć połączonych komisji senackich przeciwko prezydenckiemu referendum. Karol Nawrocki chce zadać pytanie, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przekonywał, że ETS2, czyli nowy system opłat za emisję w transporcie i budownictwie, zdemoluje nie tylko domowe budżety, ale także przyczyni się do wzrostu opłat ponoszonych przez rolników.
1: W roku 35 polski rolnik zapłaci aż ponad 100 tysięcy złotych rocznie dodatkowych kosztów. Te koszty zrujnują rentowność gospodarstw, a ceny żywności w sklepach poszubują w kosmos, uderzając we wszystkich Polaków, szczególnie tych najuboższych.
0: Na te zarzuty odpowiadał wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Galos, który wyjaśnił, że ETS2 nie obejmuje rolnictwa. Przypomniał też, że to nieobecny rząd zgodził się na wprowadzenie systemu.
2: System ETS2 został przyjęty za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Obecny rząd zabiega o głęboką rewizję tych przepisów. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że wejście nowego systemu ETS2 najdotkliwiej odczują gospodarstwa domowe o najniższych dochodach.
0: Dlatego rząd proponuje zawieszenie wejścia w życie ETS2 co najmniej do 2030 roku lub nadanie mu charakteru dobrowolnego. Dziś głosowanie w Senacie nad wnioskiem prezydenta o referendum. Prawie 300 razy.

0: Interweniowali strażacy w związku z burzami. Najwięcej zdarzeń było w Wielkopolsce, na Śląsku i Dolnym Śląsku. Strażacy usuwali połamane drzewa i wypompowywali wodę z zalanych posesji. A synoptycy ostrzegają, w nocy grzmieci padać będzie na północy, w centrum i na zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Podczas burz prognozowana wysokość opadu do 50 mm, a porywy wiatru do 90 km na godzinę, lokalnie nawet do 100 km na godzinę.
0: Dziś kolejny dzień upałów. Alerty trzeciego najwyższego stopnia obowiązują w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Prawa i Sprawiedliwości w sprawie niewypłacenia partii dotacji i subwencji. Chodzi o skargę złożoną przez PiS po tym, jak nie otrzymał od resortu finansów trzeciej raty subwencji za 2024 rok. To prawie 6,5 miliona złotych. Ministerstwo odmówiło wypłaty środków, bo Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Decyzję sądu komentował w TVP Info Ryszard Kalisz z Państwowej Komisji Wyborczej.
2: Naczelny Sąd Administracyjny w miażdżący sposób oddalił skargę kasacyjną PiS-u tylko gwoli ścisłości. To jest do końca kadencji. Aha. Czyli 25% PiS-owi subwencji będzie wypłacane do końca kadencji.
0: Wyrok skomentował także premier. Tak jak mówiliśmy, dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk.
3: To są aktualności jedynki.
0: Po nocnym incydencie na lotnisku w Lipsku służby i niemiecka policja badają sprawę pod kątem aktu sabotażu i przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa. Nieoficjalnie tropy wiodą w stronę Rosji. Dron z zapalnikiem został znaleziony w pobliżu ukraińskiego samolotu.
4: Obecność drona leżącego obok ukraińskiego Antonowa potwierdziły niemiecka policja i NATO. Dron miał mieć zapalnik i ładunki wybuchowe, co wskazuje na próbę ataku skierowaną przeciwko Ukrainie, Niemcom bądź NATO. Takie są przyjmowane obecnie scenariusze, bo próba sabotażu inspirowanego lub zleconego przez Rosję jest traktowana jako najbardziej oczywisty wniosek płynący z pierwszych ustaleń. Ostatniej nocy zawrócono z Lipska kilka samolotów, głównie transportowych. Jeden z nich, 6 km od lotniska, uderzył w kolejny dron i z lekkimi uszkodzeniami doleciał do Hanoweru. Lipsk to ważny węzeł dla lotnictwa transportowego. Tutaj swoją bazę ma DHL, ale także Antonov Airlines. To właśnie przy maszynie należącej do ukraińskiej państwowej firmy znaleziono obiekt latający z zapalnikiem. Scenariusz zamachu skierowanego przeciwko NATO wynika z faktu, że te samoloty służą do współpracy militarnej i logistycznej między Ukrainą a Sojuszem Północnoatlantyckim. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Izraelskie wojsko eskaluje ataki w południowym Libanie. Prowadzone w Rzymie rozmowy pokojowe między oboma krajami utknęły w martwym punkcie. Nie ma szans, by Izrael wycofał się z okupacji swojego północnego sąsiada.
5: Jedna osoba zginęła, a 12 zostało rannych w ataku na salę modlitewną przy cmentarzu w Tybnin w południowym Libanie. Cały czas trwają walki w okolicach strategicznego wzgórza Al-Taher koło Nabatyje, które izraelska armia próbuje zdobyć. Po raz pierwszy od połowy czerwca, gdy ogłoszono zawieszenie broni, izraelska armia wydała wezwanie do natychmiastowej ewakuacji mieszkańców miejscowości Mansuri. Tłumaczy je naruszeniem rozejmu przez Hezbollah. Prowadzone w Rzymie rozmowy między Izraelem a Libanem utknęły w martwym punkcie po tym, jak Izrael odmawia wyznaczenia nowej strefy pilotażowej, w której Hezbollah ma się rozbroić, a z której Izrael miałby się wycofać, oddając kontrolę armii libańskiej. Dotychczas armia izraelska, która kontroluje ponad 60 miejscowości na południu Libanu, miała wycofać się z trzech, a i na to nie chce się zgodzić. Milena Rashid Szehab, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Noc pogodna tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na pozostałym obszarze więcej chmur, opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, a w nich porywy wiatru do 100 km na godzinę. Temperatura minimalna od 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, 21 w centrum, do 23 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
3: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jest czwartek, 6 sierpnia, 218 dzień roku. Słońce wzejdzie o 5.04, zajdzie o 20.19. Kalendarium historyczne. W 1910 roku podczas akcji ratowniczej w Tatrach zginął Klemens Klimek-Bachleda, jeden z założycieli tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Odkrył w Tatrach wiele

0: nowych dróg taternickich. W 1945 roku Amerykanie zrzucili bombę atomową na japońską Hiroshimę. Po raz pierwszy w historii użyto energii nuklearnej przeciw ludziom. Szacuje się, że tuż po wybuchu zginęło około 90 tysięcy mieszkańców miasta. Kolejne ponad 100 tysięcy osób zmarło z powodu skażenia radioaktywnego i choroby popromiennej. W 1946 roku odbył się największy pogrzeb na cmentarzu powstańców w Warszawie, gdzie zwieziono 5,5 tony prochów osób zamordowanych i spalonych w pierwszych dniach powstania warszawskiego na terenach m.in. siedziby Gestapo przy Alei Szucha oraz podczas rzezi Woli. W 1952 roku w Zakopanem urodził się Wojciech Fortuna, skoczek narciarski, pierwszy w historii polski złoty medalista na zimowych igrzyskach olimpijskich w Sapporo w 1972 roku. W 1956 roku w Sopocie rozpoczął się pierwszy festiwal muzyki jazzowej w Polsce. Wystąpili m.in. Krzysztof Komeda i Jan Ptaszyn-Wróblewski. W 2018 roku zmarł kapitan Tadeusz Terlikowski, jeden z ostatnich żołnierzy Dywizjonu 303 imienia Tadeusza Kościuszki Polskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii. Uczestniczył w bitwie o Anglię. Dziś kościoły chrześcijańskie obchodzą święto Przemienienia Pańskiego. Imieniny obchodzą Jakub, Sława, Stefan, Sykstus i Wincenty. Wszystkiego najlepszego.
1: Autopromocja. Świeże warzywa i owoce. Jak je wykorzystać i podać coś zdrowego i smacznego? W Lecie z Radiem gościem będzie Katarzyna Gubała, ekspertka od kuchni roślinnej, która podpowie ciekawe pomysły na letnie potrawy. Zajrzymy też do pasieki na dachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz na malowniczą trasę 4. etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Folk

Hej, tu Marek Nitoń z zespołu Potok. Jesteśmy w audycji Folk On w radiowej jedynce. Najpiękniejsza muzyka źródeł, najpiękniejsza muzyka świata.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Trafiliśmy z jedynką, Polskim Radiem i audycją Folk On do przepięknej, malowniczej, górskiej Wisły, stolicy polskiego folkloru, gdzie wybrzmiewa złotymi nutami Tydzień Kultury Beskidzkiej. Prawdziwe święto muzyki i kultury nie tylko z Polski, ale ze wszystkich górzystych rejonów galaktyki. Dobry wieczór Państwu, Maciej Szajkowski przed mikrofonem. A my spotykamy muzyka zespołu Potok, Marka Nitonia Doborowego, basistę. Czołem, Marku.
2: Witam najmocniej. I ciebie, Maćku, i słuchaczy.
1: Cieszę się ogromnie, umawialiśmy się gdzieś na szlakach, spotykając czy przecinając od długiego czasu, bo jest kilka ku temu pretekstów, ale najpierw o zespół Potok, pisane Potock, chcę zapytać, bo no, nie ma to jak zapytać basistę, prawdę ci powie.
2: No dokładnie, Potok. Jesteśmy zespołem tak naprawdę troszeczkę z przypadku. Spotkaliśmy się jeszcze 8 lat temu z 5 damskimi wokalami zespołu Juzyna, regionalnego zespołu z Zawoi. I do tego jest ekipa 5 chłopaków rockowych brzmień. Miał być tylko jeden występ, jeden spektakl, do którego robiliśmy muzykę. Wyszło, gramy już 8 lat.
1: 8 lat, kilka epek, bootlegów na koncie w ramach dyskografii i oto nowa płyta po albumie Z prądem, który był waszym takim fonograficznym, wielkoformatowym, powiedziałbym, debiutem, drugi album w dyskografii. No i wchodzicie bez pukania, po prostu z hukiem i z impetem. Pomysł na muzykę od razu był, połączenie pieśni tradycyjnych, tych góralskich, gdzieś tam z okolic Babiej Góry, jak rozumiem, z rockowym kopnięciem.
2: Tak, w sumie nie tylko Babia Góra, bo tak naprawdę poniosło nas przy pierwszej płycie i w rumuńskie melodie, i w słowackie, i dużo babiogórskich rzeczy, i w sumie ogólnie beskidzkiego grania. Płyta z hukiem jest troszeczkę może bardziej jeszcze przemyślana, jeszcze więcej chcieliśmy tego ciężkiego,
1: gitarowego, elektrycznego.
2: Właśnie takiego rockowego mięsa jeszcze wrzucić do tych naszych dziewczyn i wydaje mi się, że... No,
1: one to wytrzymały.
2: Wytrzymały i naprawdę dają radę i to jest naprawdę niesamowita siła.
1: No to posłuchajmy, premiera dzisiaj w jedynce, zespół Potok z Zawoi, spod Babiej Góry. Album z hukiem.